0: A my cóż, my zaczynamy, będziemy rozmawiali o tym, że są wykłady, ćwiczenia, kolokwia, stypendia, a czasem nawet dni rektorskie. My za tym tęsknimy, a państwo właśnie zaczęli nowy rok akademicki. No to otwieramy się na sprawy studenckie.
1: Radiowy dom wypoczynkowy Czarna Helena.
0: Gdyż minęła była 15. Witamy państwa serdecznie w dziekanacie. Uśmiechają się z dziekanatu, uśmiechają się do państwa Julia Nowaczyńska, Roma Leszczyńska. Gościnią dzisiejszej audycji jest, no to muszę przeczytać, licencjonowany konserwator zabytków archeologicznych, co nie przeszkadza jej być magistrem filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwo, czyli Natalia Grzeszczyk, RMF Classic. Dzień dobry, Natalio.
2: Dzień dobry, ja to jestem, tak.
0: Jak ty jesteś w stanie to unieść w ogóle, przy licencjonowany konserwator zabytków archeologicznych? Teraz rozumiem, dlaczego tak ja lgnę do ciebie, bo bardzo lubię być w twoim towarzystwie, czuję się zaopiekowany, jako uważam tak? się już za zabytek, który wymaga konserwacji.
2: Trochę na wyrost, ale rzeczywiście nad patynką tutaj mamy kontrolę, nic się złego nie dzieje.
0: Ja się kłaniam państwu, magister Filip Jaślar, prosty magister, Wydział III Akademii Muzycznej w Warszawie, ukończyłem specjalność skrzypce, nic nadzwyczajnego. Pierwszą piosenkę przygotowałaś, bardzo piękną piosenkę, piosenkę, która traktuje o sprawach bieżących.
2: Tak, tak, ta piosenka od początku października zawsze za mną chodzi i nie omieszkam sprawić sobie i mam nadzieję państwu tę przyjemność.
0: Bardzo trafnej obserwacji kalendarzowej dokonał Wiesław Michnikowski.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i skowronków,

słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach.

dziewczyna i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę zdrady poryw i zabrała pomidory, te ostatnie, com schowane przed nią miał. Addio pomidory, addio ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzone, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ, te witaminy przebogaty. Addio pomidory, addio utracone przez długie złe miesiące, wasz zapach

0: zaśpiewał Wiesław Michnikowski. Studenci do nauki, ale studenci też zachęcamy do tekstówek. Studenci do adresu mailowego czarnahelena@radio357.pl. Ci studenci, którzy studiują i ci, którzy tak jak my studiowali kiedyś. Zachęcamy państwa do wspomnień ze studiów. Natalio, patrzę w twoje oczy. Czy zgadzasz się z tym, że studia to był najpiękniejszy okres życia?
1: Tak, wszystkie. Bo ja kilka kierunków studiowałam. Te dwa wymienione to jeszcze nie jest cała moja lista osiągnięć.
0: A to zamienia się w słuch.

0: może nie tym razem będę opowiadała. Skończyłam te dwa, o których wspominałeś i zastanawiałam się nad tym, co mi takie studia dały. Poza tym, że na przykład, kiedy pomidory się kończą około października, to na przykład co studia dają w zamian? Masz coś takiego, co wyniosłeś ze swoich...
1: Weki.
0: Skrzypiec?
1: Znaczy, no, jeżeli pomidory świeże się kończą, no to są weki, jeżeli zdążyliśmy zrobić przetwory z pomidorów. Nie o to pani pytała?
0: Szalenie romantycznie to zabrzmiało. Tak.
1: Nie, ja przepraszam. I widzisz, ja nie miałem łatwo na studiach.
0: Opowiadaj. Proszę bardzo. Kozetka, czarna Helena się otwiera. Proszę bardzo.
1: Wspaniałe studia i ja nawet tak zastanawiałem się dzisiaj, jadąc tutaj do państwa, że wiedziałem o tym, to gdzieś z tyłu głowy było, że studia to jest najpiękniejszy czas mojego życia. I tak się rozglądałem, że jest fajnie, nie ukrywam, podoba mi się. Ćwiczę na skrzypcach, zgłębiam sobie tajniki Jana Sebastiana Bacha, Niccolo Paganiniego i to jest wszystko super, ale żeby było tak, że najpiękniej w życiu, nie sądziłem, że tak jest. I nie wiem w sumie, czy to był najpiękniejszy okres życia.
0: To ja ci powiem, że był.
1: Tak?
0: Załatwione?
1: Doskonale, ja się z tego bardzo cieszę. A ty masz też takie... Bo mam kolegę, który średnio mu się w życiu układa i na tych studiach też mu się średnio układało. I tak sobie ostatnio o nim myślałem, że z tych wszystkich traum, to tych traum studenckich miał najmniej. No to był nieszczęśliwy, ale najszczęśliwszy.
0: Czyli... Potwierdza się, wszystko się potwierdza. A ja się zastanawiałam, czy my mamy jakieś punkty styczne z tymi naszymi studiami.
1: Archeologia i studia muzyczne? No ty zajmowałaś... Tak, przeszłość.
0: No dobra, dobrze, biorę to. Ale czy na przykład losowałeś kiedyś pytania z urny na egzaminie?
1: No nie, aż tak przeszłość nie.
0: A z jakiegoś pudła rezonansowego?
1: Nie, ja w ogóle ostatni raz losowałem pytania na maturze ustnej z polskiego.
0: Dobrze wylosowałeś?
1: Nie wiem, bo mówiłem o tym, że Boryna zdradzała Zantkiem swojego męża, naprawdę.
0: No bo to znałeś na pamięć akurat.
1: Tak, to prawda. Nie, no dobrze, chyba bardzo dobrze. Wspominam czas matury też, bo zdałem ją mam, a studia były wspaniałe. Przepiękną piosenkę, która traktuje w jakiś sposób na pewno o nauce, napisał Wojciech Młynarski i za chwilę ją usłyszymy.
0: Tak, ja uważam, że to jest piosenka, która niesie takie radosne przesłanie, że szkoły bywają różne, ale sztuka uników w każdej się przyda.
1: O, to byłem mistrzem uników, to prawda. Krzysztof Piasecki za chwilę po piosence też ma parę słów do państwa. Także zaczynajmy. Zacznijmy od Wojciecha Młynarskiego.

szkoła dla przyszłych torradorów. Jej młodzi chłopcy o ciemnych oczach, zanim poznają zwycięstwa smak i nim areny szum ich otoczy, słuchają mistrza rad, co brzmią tak. Sukcesu sens przy walce byków polega na sztuce uników. Byk żaden sam nie zacznie puść, więc ty go wciąż muletą kuś. Niech puść się

gorzy. A kark pod nóż na końcu ten, kto ciągle prze na oślep łbem. Więc zanim już srebrna twarz pada, bykowi cios ostatni zada, kołuj go.

próżniście. Tfu! Zruchleli chłopcy o ciemnych oczach i mistrz omalnie trafił szlak, a młody Torro na środek skoczył i po hiszpańsku wygarnął tak. Marzę jak wy o walce byków, lecz gardzę tą szkołą uników i walkę mą rozstrzygnie wprost róg być lub mysz pady cios. Nie będzie byk gonił mnie w koło, od pierwszych chwil stawię mu czoło. Nie skurzę, gdy dosięgnie mnie. Ole, ole, ole! I gardzę tym, kto by się skupiał, by jego byk oślepł czy zgłupiał. Nie

entuzjastów zbladł jak pergamin. Kiedy nasz adept, co tak się starał, szedł na arenę zdawać egzamin. Stanął na środku jak inni blady. Nikt jeszcze nie wie, heros czy tchórz. Rzucił mu letę, wydobył szpadę, a byk nadbiegał, byk był tuż, tuż. I spójrzcie państwo, nic się nie stało. I tłumom zamarł na ustach krzyk, bo audytor

Dzień dobry. Mówi Krzysztof Piasecki. Uzmysłowiłem sobie, że nagrałem już parę tekstów dla Radia 357, ale się jeszcze nie przedstawiłem tak jakby w pełni, powiedziałbym. No więc dzisiaj się przedstawiam w pełni. Nazywam się Krzysztof Piasecki, jestem satyrykiem. Momentami byłem bardzo popularnym satyrykiem, bo kiedyś jechałem na występ samochodem, miałem włączone radio i usłyszałem reklamę tego występu. Brzmiała tak: zapraszamy na fantastyczny występ znakomitego satyryka Krzysztofa Piaseckiego. Dla tych, którzy się do nas dodzwonią, mamy 600 podwójnych zaproszeń. Niestety się nie dodzwonili i to był właściwie bardzo krótki występ. Ja zostałem satyrykiem w wyniku niezgody, bo ja chciałem być aktorem, matka się nie zgodziła. Potem chciałem być tancerzem, ojciec się nie zgodził. Potem chciałem być inżynierem, matka się zgodziła, ojciec się zgodził, politechnika się nie zgodziła. A rzeczywiście być satyrykiem w naszym kraju to nie jest prosta rzecz, bo wszystko się zmienia na lepsze. Proszę Państwa, ja dam przykład. Była taka kumulacja w Lotto do wygrania 40 milionów złotych oczywiście. I następnego dnia spotykam kolegę i on pyta, wygrał ktoś tę główną nagrodę? Ja mówię, no wygrał 8 ludzi. Po 5. No to jak w takim kraju żartować? Ale dzięki Bogu została jedna dyscyplina specjalnie dla satyryków, chyba przetrzymywana. Żaden rząd sobie z tym nie poradził, mianowicie służba zdrowia. I ja się zacząłem zastanawiać, czy to nie wynika z tego ta nasza chorowitość obywatelska, że my mamy za dużo organów. No, na przykład zęby mądrości. No, komu mądrość jest potrzebna, co dopiero jej zęby? Żołądek. No. Żołądek musi być, no bo po co byłyby święta, prawda? Ja pamiętam, siedziałem przy Wigilii, stół zastawiony i tam no takie różne rzeczy. No, salceson, teraz już wolno podobno salceson. Kaszanka RH+, kaszanka RH-. No nie wiadomo w co widelec wbić. Siedzę, a tu nagle dzwonek. Ding dong. Myślę, kogo to diabli niosą w Wigilię? Diabli, powiedziałem, w Wigilię. Otwieram drzwi. Bezdomny. Dobry wieczór. Myślę sobie, już nie. Czy dzisiaj jest Wigilia? Jest Wigilia, odpowiadam. Czy macie Państwo tradycyjnie wolne miejsce przy stole? Mamy. Czy mogę wejść? Nie. Dlaczego ma być tradycyjnie wolne miejsce przy stole? No czy wątroba? Wątroba jest potrzebna, bo po co byłby Sylwester, prawda? Gdyby nie wątroba. No więc w przygotowaniu mam następne nasze organy, o czym Państwa niezwłocznie poinformuję.

0: O zdrowiu zaśpiewał Kuba Sienkiewicz. O, magister Akademii Medycznej.
1: No, wie, prawda? Co śpiewa.
0: A ciekawe, czy również połączył to z filologią polską, no, bo dużo pisze, dużo rymuje. I Akademia Muzyczna też, bo gra i komponuje.
1: Czyli to się wszystko ze sobą łączy. Czyli może ta nasza archeologia i studia muzyczne mają coś wspólnego.
0: Kuba Sienkiewicza. Trzy fakultety w jednym. A propos zdrowia, chciałem opowiedzieć o tym, że kiedy ja byłem studentem Akademii Muzycznej w Warszawie, bo wtedy Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina nazywał się Akademią Muzyczną imienia Fryderyka Chopina.
1: Bawi, uczy, wychowuje.
0: Tak jest, bardzo proszę, jestem tutaj po to, między innymi. Wprowadzono zakaz palenia w Akademii Muzycznej. Mieliśmy dziekana, wspaniały człowiek, który był w szponach tego zgubnego nałogu. No i pan dziekan kiedyś przechadzał się z papierosem palącym się w ręku, takim korytarzem, i widzi, że z przeciwnej strony idzie rektor. No i rektor mówi: dzień dobry, panie dziekanie. Dzień dobry. Pan wie o tym, że wprowadzono w Akademii Muzycznej zakaz palenia? Tak, bardzo, to ja pochwalam. No wie pan, i w związku z tym nie wolno teraz palić. Tak, bardzo, muszą wychodzić teraz na świeże powietrze. No a ten, a co pan tam z tyłu trzyma? Na co pan dziekan mówi: ołówek. Tak? A dlaczego on się tak dymi? O rany, zapalił się. I to jest autentyczna historia z Akademii Muzycznej. Zdrowie przede wszystkim.
1: Ale jak bardzo ładnie to opowiedziałeś. To tak jakbyś trenował to przez lata, żeby to opowiadać.
0: Ja byłem zachwycony i uwielbiam naszego wspaniałego dziekana naszego Wydziału Instrumentów Orkiestrowych. A czy wy na archeologii mieliście studia orkiestrowe? Nie mieliście?
1: Tam były piszczele i można było zagrać ewentualnie. Kiszki Marsza nam trochę grały momentami na wykopaliskach, ale nie przypominam sobie orkiestrowych.
0: Studia orkiestrowe to takie zajęcia, które odbywały się akurat za moich czasów w soboty. Wtedy skrzypkowie lub altowioliści lub wiolonczeliści lub kontrabasiści spotykali się w jednym miejscu razem z pedagogiem i ćwiczyli co trudniejsze partie orkiestrowe, żeby być przygotowanym do zawodu, jak będziemy zdawali do orkiestr, żeby już tam wiedzieć, gdzie jest, jakie trudne miejsca są w Dylu, Sowizdrzale lub w symfoniach Beethovena. No i to ćwiczyliśmy i Bolesław Błaszczyk pewnej soboty nie przyszedł na zajęcia studiów orkiestrowych, a kiedy był tydzień później, pan profesor prowadzący te zajęcia spytał: panie Bolesławie, dlaczego pana tydzień temu nie było? Na co Bolesław odpowiedział: brałem ślub, panie profesorze. No to nie jest żaden powód nieobecności. I powiem ci, że po latach zacząłem się zastanawiać, czy pan profesor nie miał trochę racji.
1: A podryw na kasztana znasz?
0: A dzisiaj jest dzień kasztana, ale
1: nie
0: znam. Nie
1: przypadkiem, bo na wykopaliskach, kiedy człowiek ma takie ograniczone, teraz to się może zmieniło, ale za moich czasów ograniczony był kontakt ze światem i człowiek sobie radził jak mógł i rozrywkę skąd inąd czerpał. I podryw pod koniec sierpnia na kasztana polegał na tym, że rzucało się kasztana i ten pod czyjeś nogi, i się stawało obok tego kogoś, u którego pod nogami jest kasztan, i się mówiło: o, kasztan. I wtedy się zaczynała piękna relacja.
0: Doskonale. Muszę kiedyś spróbować. Bardzo piękny sposób, ale pod koniec września, w październiku. O, kasztan. Dobrze. Jakbym ja to usłyszał, to bym stwierdził, że rzeczywiście mówisz o mnie.
1: Każdy ma takie życie uczuciowe, na jakie sobie zasłużył, na jakich studiach był i jak to się wszystko potoczyło. Dziękuję bardzo.
0: Czarna Helena Małpa, radio357.pl. Tekstówki również do państwa dyspozycji. Wspominajmy czasy studiów, a my teraz będziemy wspominali Stanisława Szelca, artystę wrocławskiego, artystę kabaretu Elita, który jest już po tamtej stronie gwiazd. Pan Stanisław, cudowny, uśmiechnięty, pogodny człowiek. Człowiek, który bardzo nie lubił, kiedy wokół niego był ktoś, kto się nie śmieje. Więc wszystkich nas i prywatnie, i na estradzie rozśmieszał. Teraz zaśpiewa, a chwilę później opowie.

0: powrotem.
1: Zapłakał kaszub, wytarł nos i powiosłował z powrotem.
0: A tak skubany tym wiosłem zawinął, że na Myśliwiecką dopłynął koniec.
2: Dzisiaj nad ranem budzi mnie moja stara i mówi: w mordę, ja powiedziałem, moja stara? O kurczę. Kochani, o, ja tak z rozpędu powiedziałem, bo oni mnie tu kazali w tym radiu. Zgaście to radio! No co? Co nie wolno? Abonament mam nieopłacony, to jest gaście. Co? Kto publiczny? Kto? Aha, że radio publiczne. No, no tak, to widać. Nie możecie zgasić, no trudno, poszło. No więc dzisiaj nad ranem budzi mnie moja kobitka, maleństwo takie jak młoda dziewczynka. Nikt by nie powiedział, że to już 30 lat po ślubie. Ona wygląda jakby jakaś nieletnia była. Mordę, koniec, ile w końcu można kłamać. No więc budzi mnie to straszy ta kobieta i pyta tym swoim dziewczęcym głosem: powiedz mi, Stasiek, czemu te chłopy tak piją? A czego ty mnie się pytasz, szczęście ty mówię, mówię ja. Czy ja wyglądam na takiego, co lubi wypić? Co, że czerwony nos? No co, a jaki mam mieć? Zielony? A niby kogo mam zapytać, mówi moja ta żona, znaczy, nad ranem w naszym łóżku. Listonosza? Listonosza nie pytaj, mówię, on nie pije. No. A z tym piciem, rozumiesz, to różnie jest. Na przykład górale piją dla pochyłości. No już ci tłumaczę, jak się człowiek urodzi w górach, to już od małego wszystko widzi pod kątem i to obojętnie, czy jest napity, czy trzeźwy. No. Co mu więc za różnica? Kaszuby, rozumiesz, kobieto, piją przeciw wilgoci. Ja raz byłem nad morzem. Mordę, jak tam ciągnie wilgocią od tego morza, to jakby się człowiek nie napił, to zaraz by dostał reumatyzmu, no. Kurpie na przykład u nas ze strachu piją. Jak ktoś całe życie mieszka w lesie, to się boi i na trzeźwo nie poradzi przecież żyć. Górnoślązacy też, to jest przynajmniej jak mieli kopalnię. Spróbuj człowieku na trzeźwo do kopalni wejść. Ja raz byłem trzeźwy, mało nie zwariowałem. Ale są inne narody, też piją. Czesi z rozpaczy piją, bo nas mają za sąsiadów. Teraz jakby mniej piją, bo cały alkohol idzie do nas, no. Niemcy piją, no... Jakby to wam wytłumaczyć? Widzieliście kiedyś Niemca? No, to sami rozumiecie, że na trzeźwo nie da się być Niemcem, no. A znowu tak, kawalerowie piją z samotności. Jak człowiek sam siedzi w domu, to co ma robić? Przecież nie będzie czytał, bo to się oczy niszczy. A kto ci drugie da? No. Telewizja też jest szkodliwa i furt tylko pokazuje, że kogoś zamkli albo że będą zamykać. No. Szewcy piją, że się tak wyrażę, przepraszam za określenie, obligatoryjnie w poniedziałek. I najgorzej ma szewca abstynent, budzi się rano. Matko jedyna, poniedziałek, znowu się muszę upić, a ja tego tak strasznie nie lubię. No. Żonaty też musi wypić, no to się rozumie. No. Zresztą, co ja będę gadał, no. Każdy wie, bo co drugi jest przecież żonaty. No dobra, no i co, i wychodzi na to, że ja też piję. Jak to wytłumaczyć tej babie, no? Dobra, pójdę się napić, bo na trzeźwo nie da rady.

0: Ballada o mleczarzu zamyka nasz radiowy kącik z wrocławskim studiem 202. Śpiewał Jan Kaczmarek, nie przypadkiem oczywiście, bo była to i wiemy to na pewno jedna z bardzo ważnych dla Stanisława Szelca piosenek.
1: O filozofii chciałem z tobą porozmawiać.
0: No proszę bardzo, no.
1: Opowiedz mi twoje zajęcia z filozofii, jak
0: wiem, że nic nie wiem, dziękuję.
1: To za chwilę Jerzy Wasowski zaśpiewa bardzo wygodne stanowisko.
0: Oczywiście, to jest pierwsza rzecz, której się na filozofii uczyliśmy.
1: Byłem kiedyś na zajęciach z filozofii. Pamiętam, że przyszedłem nieco spóźniony. Dojrzewałem do tego, żeby wejść na te zajęcia. Przyszedłem, posłuchałem o Immanuelu Kancie. Zorientowałem się, że ja naprawdę nie bardzo wiem, o czym miła pani rozmawia. A ja tego nie rozumiem, po czym spojrzałem na zegarek i bardzo przeprosiłem panią wykładowczynię. Powiedziałem, że ja już muszę iść, bo mam zajęcia, bo ja się przygotowuję do bardzo ważnego konkursu skrzypcowego. Także to tyle z filozofii.
0: A z ilu zajęć wychodziłeś z takim argumentem?
1: Kształcenie słuchu, jeszcze historia muzyki tylko i angielski. A poza tym nas WF-u już nie.
0: Podoba mi się ten rodzaj ekspiacji, jaka się pojawia teraz podczas naszej audycji i tego, że się przyznamy do wszystkich studenckich grzeszków.
1: Nie byłem idealnym studentem i co więcej, bardzo mnie to zastanowiło. Wiesz, że ja miałem stypendium naukowe?
0: A mnie to nie dziwi.
1: A mnie bardzo zdziwiło. Wtedy 4,5 trzeba było mieć taką średnią. Przez chwilę miałem jeden semestr, bo jeden, ale hulaszczy tryb życia mogłem prowadzić dzięki temu.
0: Jak ty cały czas na konkursy biegałeś, to jak miałeś nie mieć stypendium?
1: Dwa razy byłem. Nawet chyba raz wyróżnienie dostałem. Albo, nie, już nie pamiętam, przepraszam.
0: Pamiętaj, że dyplomy za uczestnictwo też się liczą.
1: Łyżka, czyli mam takich kilka rzeczywiście, dziękuję. To jedne wielkie igrzyska olimpijskie w moim życiu, najważniejszy jest udział. Łyżka, czyli przysłała bardzo prostudencki materiał, który za chwilkę z radością wyemitujemy, a wcześniej Jerzy Wasowski. Pozwolisz, Natalio, że będzie nadrabiał moje filozoficzne zaległości?
0: Oczywiście, tylko dodajmy, że tytuł mnie za to płacą, a chciałabym dodać, a przynajmniej może kiedyś zaczną.
2: Żył w swoim czasie pewien Sokratesem zwany Grek. Co gdy pytano o coś go, wiem, że nic nie wiem, rzekł. On wie, że nic nie wie i to wszystko. Dosyć wygodne stanowisko. Do tego rąk bezradny gest, on z ignorancji dumny jest. Mnie by nie uszło płazem to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział. Kto i w jakim miał pociągu przedział, kto co dawał, brał i co powiedział, kto gdzie chodził, stał i kto gdzie siedział. Oto właśnie jest.

0: Nie jeden przybrał taki ton, jak gdyby cały świat uwierzyć skłonny był, że on rozumy wszelkie zjadł. Więc niechże się łudzi co do siebie, że nie wie nikt, że on nic nie wie. Co do mnie wszyscy wiedzą, że ja jestem ten, co wie, że wie. Zawód mój gwarantuje to, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział, kto i jaki miał na głowie przedział, kto co dawał, brał i co powiedział, kto gdzie będzie stał, kto będzie siedział. Po to właśnie jestem, żebym wiedział, bo mnie za to płacą, żebym wiedział, jaki fakt się dział, a jaki nie dział, kto i jaki miał na głowie przedział, kto co dawał, brał i co powiedział, kto gdzie będzie stał, kto będzie siedział. Po to właśnie jestem, żebym wiedział.
1: Łyżka, czyli chili, przestawia. Problemy. Program publicystyczny. Problemy. Dobry wieczór Państwu. Dzisiaj w studio mam znamienitych gości, ale spotykamy się tutaj, ponieważ rok akademicki i szkolny już się dopiero zaczął. Panowie,
2: tak.
1: Po mojej prawej stronie. Pan jest uczniem, tak?
2: Tak, studiuję już 50 lat.
3: A co, ale jak naprawdę? Pan ma na imię, na nazwisko i tytuł naukowy?
2: No, naukowego tytułu jeszcze nie mam, bo studiuję cały czas, jestem przed magisterką.
1: Chyba, prawda? Pan nigdy nie będzie miał tego tytułu, bo pan 50 lat studiuje.
2: No a proszę, a pan, czego się można nauczyć w 4 lata? Chyba norweskiego jedynie, prawda? A na co mi jest norweski potrzebny? Ja potrzebuję, razem z ojcem studiuję. Ojciec co prawda na innym wydziale, ale ja też potrzebuję mieć trochę czasu, żeby to wszystko dogłębnie poznać.
1: Przepraszam, zaraz. Jak to ojciec studiuje na wydziale?
2: No tak, jest klasę wyżej ode mnie.
1: A ile ma lat?
2: 74.
1: Po mojej lewej stronie, pan? Skąd przybył, jak pan ma na imię?
3: Andrzej.
1: Tak, ja też jestem
3: Andrzej. Tak? Miło Kucała. Mi.
2: To jest profesor Kucała? Panie profesorze, to ja będę z panem chciał dwa słowa potem.
3: Ale zależy, bo ja, no niestety, pracuję w budżetówce, jestem zatrudniony na 8 uniwersytetach.
1: Mimo, a co pan wykłada? Niech pan powie na szybciutko. Co pan wykłada? Bo to jest
3: chemię, bardziej... Chemię.
1: Gdzie pan chemię
3: dwie
1: wykłada?
3: Chemię.
1: To wykładam. Chyba w sklepie pan wykłada w chemię, wie pan?
3: Ja jestem naukowcem, nie lubię takich tanich żartów, naprawdę.
1: Ale właśnie zmierzam do tego, że pan jest wykładowcą właśnie tego studenta. Student nie może sobie poradzić przez 50 lat. Dlaczego jak pan go uczy?
2: Ja mogę sobie poradzić.
3: Może źle wybrał po prostu dziedzinę.
2: Nie, profesor Kucała bardzo dokładnie mi mówi, co mam czytać. I to jest bardzo dobrze, bo ja szczegółowo poznaję wszystkie aspekty danego materiału. No, ojciec ma trochę problemów, no bo ale już ostatnio... wzrok nie ten, ale ja sobie całkiem dobrze radzę.
3: Błysnął pan, jeśli chodzi o przekrój ziemi, bardzo dobrze. Glacjologia, bardzo dobrze. No, żwirologia, no tak powiedzmy sobie, dobrze. Plus,
2: no, żwirologia jest trudna, przecież pan sam wie. No.
3: Ale wiedza o lawie, to pan skrzanił po prostu kolokwium, będzie pan musiał powtarzać.
1: Lawirologia?
3: Proszę?
2: Lawologia.
3: Lawologia, tak. Lawologia. Ale to...
1: Od żwiru, żwirownia?
3: No, no a jeśli chodzi o miał, to pan zupełnie wiedzy nie miał.
1: Miałownia.
3: Zupełnie. Nie miał pan pojęcia, co to jest miał.
1: To jest. Dobrze. Akurat no. Egzaminy się za chwilę zbliżają. To ja teraz zapytam studenta.
2: Moje już proszę bardzo.
1: Skąd się bierze miał?
2: Jeszcze nie doszedłem do tego rozdziału.
3: Uczyłem, ale nie uczyłem.
1: Widzi pan, ja to słyszę 50 lat.
2: Ale jak chcę to szczegółowo poznać, ja nie mogę powiedzieć...
1: Ale jak zadaję panu pytanie, to pan wychodzi do toalety.
2: Nie mam pojęcia, no skąd.
1: No właśnie, no. Proszę jutro z rodzicami.
3: Niedostateczny.
2: Z matką chyba, bo ojciec ma zajęcia.
1: Problemy. Program publicystyczny. Problemy.
4: stary, to było 6 lat temu. No, może 8, no nieważne, mniejsza z tym. W akademiku nas czterech, słoik drzemu, piętrowe łóżka, papierosowy dym. Nie wiesz co z Jolką? Podobno wyjechała. Wyszła za Staszka? Poważnie? No niech to szlak. A były numery jak w Bogdanie się kochała, co?

0: Pamiętasz, stary, tego Witka po urlopie?
1: O, to był numerant, jak coś palnął człowiek był.
0: Podobno Witek jest naczelnym w Europie.
1: Tak, tak,
0: on się urządził, no, zawsze cwany był. Pamiętasz projekt z automatów hydraulicznych?
1: No, 3 noce z rzędu, każdej nocy 10 kaw.
0: Już nie palisz?
1: No, lekarz kazał ograniczyć?
0: No, nie te czasy. Szybko.

0: O studenckich czasach śpiewał Jerzy Skoczylas. Czy taki żal?
1: No, ja tęsknię.
0: Ale to żal czy tęsknota?
1: Tęsknota. Może nie za studiami, a za tym, że byłem młodszy i nic mnie wtedy nie bolało.
0: To jest temat na zupełnie inną audycję.
1: Napisała do nas pani Nina. Rozpoczęłam studia w tym tygodniu i to na Uniwersytecie Warszawskim. W tym celu przeprowadziłam się 3 dni temu do stolicy. Czekam na to, co odkryje przede mną Warszawa i życie studenckie. Pozdrawiam mój Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, a także moich kochanych rodziców i cały Wrocław, skąd pochodzę. Widzisz, jak to pięknie aproposowo z panem Jerzym Skoczylasem, który z Wrocławia zaśpiewał nam o studenckich czasach, za którymi tęsknił. A pani teraz, pani Nina, w Warszawie rozpoczyna najpiękniejszy czas swojego życia.
0: Okularnicy. Co zgrabnie to połączyłeś, naprawdę. To jest jakaś wyższa szkoła radiowa, muszę przyznać.
1: O nie, ja się uczę od ciebie, uczę się od Artura Andrusa, od
0: Agnieszka
1: Marcina Łukawskiego.
0: Agnieszka Osiecka.
1: Agnieszka Osiecka. Za chwilę usłyszymy jej piosenkę o studentach, bo o okularnikach. Katarzyna Żak zaśpiewa tę piosenkę i pani Katarzyna zaśpiewa Potem żyją w jakimś mieście za te polskie 1200. Taki fragment tekstu pani Agnieszki Osieckiej. Ja pamiętam wersję, gdzie było w tekście Potem wiążą koniec z końcem za te polskie 2000. No i zastanawiałem się, czy nie lepiej byłoby teraz zaśpiewać Martwi się, czy przeżyć zdoła za te polskie 8 koła.

0: Państwo wszyscy na egzamin? Do jutra stąd nie wyjdziemy. Dobrze, kto pierwszy?
1: Może ja? Mogę ja?
0: No, witam, witam, kolego dzwoniec.
1: Przepraszam, że się wpycham, ale bo mam za chwilę ostatni PKS do ząbek. Mogę? Mogę. Thanks. Nie ma co szukać, nic nie wkładałem.
0: No, widzę, kolego dzwoniec, że 4 lata studiów niczego pana nie nauczyły.
1: Podoba mi się na pierwszym roku.
0: To niech się pan nie odzwyczaja. No dobrze, co my tu mamy? O, sądząc po dotychczasowym przebiegu pana nauki, czeka nas dziś horror.
1: Musi być pan przygotowany na wszystko.
0: A pan jest przygotowany na cokolwiek?
1: Nie, no ja się uczyłem, ale wie pan, jak to jest w akademiku. Mieszkam w jednym pokoju z 3 kolegami. Jeden jest ze wsi. I ten, co jest ze wsi, to trzyma świnię pod łóżkiem. Ta świnia chrząka, a na tym łóżku leżę ja. To wszystko sprężynuje, mi się trzęsą ręce, nie mogę się uczyć. Drugi kolega ma astmę i też chrząka. I to nawet chrząka, podobnie jak ta świnia, do tego stopnia, że kiedyś chciałem od świni stówę pożyczyć.
0: No i co, udało się?
2: Co, pan od świni?
1: Ja mam tylko 50. Więc tamten chrząka, nie chrząka, to znaczy, że śpi. Jak śpi, to znaczy, że chrapie. A trzeci kolega znosi steropian z całego miasta, bo dorabia przy ociepleniu bloków. Ten steropian trzeszczy, ta świnia chrząka, tamten chrapie. Jak to się wszystko na siebie zwali, to i trzeszczy, i chrząka, i chrapie jednocześnie. No i weź tu się ucz! No weź tu się ucz! A ja się uczę!
0: A to nie wiem, to niech się pan spróbuje tak jakoś zamknąć w sobie.
1: Raz tak leżałem bez ruchu, to mnie świnia zaczęła gryźć. Myślała, że nie żyje, a świnia to głupia, podleci, złapie i trzyma, no. Jedno dobre, że jak mnie za rękę trzymała, to nie chrząkała i drugą mogłem się uczyć, ale potem puściła i... Naprawdę chyba tylko w dziekanacie jest większy pieprznik niż u nas.
0: No, kolego dzwoniec, niech pan nie narzeka na bałagan w dziekanacie, bo chyba tylko dzięki niemu uda się panu skończyć te studia. No dobrze, zaczynamy. Niech mi pan na początek zreferuje sytuację Francji pod koniec XIX wieku.
1: Kogo? Nie, kogo? No, kogo?
0: Francji. To jest takie państwo między Hiszpanią a Niemcami.
1: Francja, nie, no to Francja, to ja wiem. To u nas nawet ta nasza świnia mówi po francusku, wie pan? Jak się okopnie, to mówi tak... A potem znowu po polsku.
0: Aha.
1: No, także Francja, to ja wiem. Czyli sytuację Francji, tak?
0: Tak.
1: Nie Węgier.
0: No nie, Francji.
1: Francji. Dobra, Francji. Dlaczego pytam? Mogę mówić o wszystkim. Mogę mówić o Węgrzech, mogę mówić o Francji, mogę mówić o Węgrzech.
0: Czy wolałbym o Francji?
1: O Francji. Mhm. Proszę bardzo. Pana wybór. Pan poniesie konsekwencje. Czyli to zaczynamy?
0: No jakby pan mógł.
1: Dobra. Gotów?
0: Start.
1: Poszło, idziemy, dobra. A pan mi w głowie skłował, już nie wie, na czym stanęło. Czy na Węgrzech, czy na Francji? Czy na Węgrzech, czy na Węgrzech, czy na Węgrzech?
0: Wspólnie ustaliliśmy, że jednak na Francji.
1: A jak wspólnie, to nie ma czym gadać. No dobra. Dobra, czyli co? Dobra. No to zaczynamy. Kto zaczyna? Pan? Ja?
0: Na początek może pan.
1: Ja, dobra. Mhm. Dobra, no to...
0: Przepraszam bardzo.
1: Tak, słucham?
0: Ja nie chciałbym przerywać.
1: Nie, właśnie bardzo dobrze. Niech pan się wtrąca. Jak pan czegoś nie wie, proszę się pytać. Pomagajmy sobie. Fajnie.
0: No właśnie, pomogłaby mi odpowiedź na pytanie. Aha. Czy to jest wszystko, co pan wie na ten temat?
1: Nie. Chociaż nie ukrywam, że jest to zdecydowana większość.
0: No to nie wiem, to może pan jednak spróbował jakoś rozwinąć myśl.
1: Rozwinąć, dobry pomysł. Profesor. Wiedza, co forse bierze. Dobra, to jedziemy dalej. Na czym skończyłem, bo już...
0: Na czym skończyłem, bo... Tak, coś takiego, dokładnie.
1: Ale kolego, no, ale...
0: O, widzę jakiś nowy wątek.
1: Więc... Sytuacja Francji była w bardzo trudnej sytuacji.
0: No, muszę przyznać, że językowo to zdanie było naprawdę brawurowe.
1: Dziękuję. Sytuacja Francji była w trudnej sytuacji. Podobnie sytuacja wyglądała na Węgrzech. Gdzie pułkownik Rakoczy wkroczył do Budapesztu, aby tam pod pozorem spotkania się z generałem Bemem polski ślad
0: wyruszył... Kolego dzwoniec, nie chcę już ani słowa słyszeć o Węgrzech.
1: Hitler był najgroźniejszym z hitlerowców. Wszyscy hitlerowcy się co do tego zgadzali, jeden się nie zgadzał, ale dostał w Sagan i się zgodził. Ale Drzymała robił go w wała.
0: Tak, a w jaki sposób?
1: Miał wóz. Miał wóz i się chował raz pod wozem, raz nad wozie. Także Hitler szuka, gdzie jest Drzymała, chodzi, szuka. A Drzymała pod wozem. Tyle go Hitler widział. A Drzymała dał nogę i następnego dnia był już w Budapeszcie. A tam spotkał się z pułkownikiem Rakoczym, aby pod pozorem spotkania się z generałem Bemem, polski ślad... Słowianie żyli w domach z drewna. Z których dym wychodził większymi, mniejszymi otworami, a Słowianie większymi. Chyba, że któryś był taki mały Słowianin, to wiadomo, razem z dymem... Jak chcieli rozpalić ogień, to pocierali o siebie krzemień o krzemień, chyba że któryś był leworęczny, no to wiadomo, odwrotnie. A pod spód podkładali stare gazety. To się jarało. Długo trwało takie rozpalenie takiego ogniska, ale oni byli wytrwali.
0: Dlaczego?
1: Dlatego. Byli wytrwali, bo mieli narządy z kamienia.
0: No to bardzo ciekawe, co pan mówi, kolego dzwoniec, ale jaki to ma związek z Francją?
1: Aha. Dobre pytanie. W ogóle pan mi się podoba, wie pan, bo widać, że pan chce się dowiedzieć. No i pan słucha, bo tam inny to się spyta, byle co mu powiedzą, już leci do domu zadowolony, a pan nie. Pan stoi taki przystojny, postawny chłopak w garniturze z indeksem, z długopisem, w okularach, no z twarzy można powiedzieć taki nawet prusak. Jaka to musi być wielka kuchnia, żeby się taki olbrzymi prusak wyląkł. Więc jaki ma związek... Związek narząd z kamienia z Francją, tak? Jaki związek? Związek radziecki? Nie. Stara francuska bagietka jest twarda jak kamień. Jak ją połknął generał Świerczewski, no to się kulą nie kłaniał, no bo jak lecą kule, chce się ukłonić, a stoi bagieta w przełyku, nie ma możliwości. Więc dostał 3 kule w brzuch. To była chyba zasadzka stowarzyszenia ordynacka, ale Świerczewski nie gapa.
0: Dlaczego?
1: Dlatego, że się odgiął, strzelił z łuku, to był chyba łuk Kurski i w ten sposób padł upragniony dla Francji de Gaulle.
0: Dla Francji de Gaulle.
1: Koniec. Może ja czegoś nie doczytałem. Ale bo ta świnia mi książkę zgryzła, wszystko podziurawione w ślinie, jak się może... Wi, wi, wi, wi, wi. Co pan nic nie mówi, zatkało pana?
0: Postanowiłem uczcić tę tragedię minutą ciszy.
1: Czas minął.
0: I pański też na tych studiach.
1: Co dostanę?
0: Nie wiem, proszę pana, nie wiem, to się nie mieści w żadnej znanej ludzkości skali ocen.
1: Co, 4 się nie mieści? Od kiedy?
0: To chyba na Węgrzech. Ale z braku takich możliwości stawiam panu prasłowiańską pałę.
1: Mi pałę? Nie! Dlaczego? Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, oui, oui, oui, oui, oui.
2: To był sketch klasyk kabaretu Moralnego Niepokoju. Na archeologii mojej również klasyk. Każdy student pamiętał, że jak już nie wiadomo, co powiedzieć na egzaminie, to Słowianie żyli w domach z drewna.
3: Bardzo dziękujemy za dzisiejsze spotkanie. Ja tylko napomknę, że Henryk Sienkiewicz, Andrzej Wajda, Steven Spielberg, Bill Gates, Walt Disney nie mieli tytułu magistra. Julia Nowaczyńska, Roma Leszczyńska, Natalia Grzeszczyk, bardzo dziękuję, że byłaś z nami.
2: Ja dziękuję.
3: I Filip Jaśler, kłaniamy się nisko.
2: A na puentę ku pocieszeniu Barbara Kraftówna i Jerzy Wasowski z piosenką o najwyższej mądrości, bo czasami wcale nie o to chodzi, żeby wiedzieć wszystko.
3: Tak, ale żeby wiedzieć to wybrane. Ja na przykład wiem o tym, że Słowianie żyją w domach z drewna. I to mi zupełnie wystarczy. Do usłyszenia, dziękujemy.
4: Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Poglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości.

powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa

Wolą Państwo, że na początku opowiem pewną historię. Gdzieś w drugiej połowie XIX wieku na amerykańskim Dzikim Zachodzie pojawił się niejaki Clark Stanley. Przedstawiał się jako cowboy z Teksasu, który nauczył się leczenia od szamanów Hopi. Twierdził, że leczy wszystko, a leczył olejem z węża. Zdesperowani pionierzy, no, którzy w tych nowych, trudnych warunkach często chorowali, kupowali ten wężowy olej coraz chętniej. Sam Stanley wydał książkę Król Grzechotników, która była po prostu reklamą jego produktu z takimi autorskimi historiami z prerii, no i taką długą listą dolegliwości, które leczył. Największa sława przyszła jednak po światowej wystawie w Chicago w 1893 roku. Stanley wystąpił tam z pokazem. Wyciągał żywe grzechotniki z worka, rozcinał je na oczach tłumu i wyciskał z nich tłuszcz, który ten tłuszcz miał zamieniać się w cudowny olej. W końcu za tego króla grzechotników zabrały się władze federalne, przebadano cudowny lek. Wynik? Głównie olej mineralny, odrobina tłuszczu wołowego, papryka, chili, terpentyna i kamfora. Śladu po grzechotniku nie było. No i Stanley został wtedy uznany za winnego fałszywego oznakowania i dostał grzywnę w wysokości $20. I z jego historii wzięło się powiedzenie snake oil salesman, czyli sprzedawca oleju z węża, czyli oszust. No jak Państwo wiedzą, w Life Guru otwórz oczy, żadnego oleju z węża nie było i nie będzie, wręcz przeciwnie. I dziś w programie mamy pogromcę współczesnych, bo internetowych sprzedawców oleju z węża, dietetyka Michała Podejko. Mamy też w programie za konsoletą Julię Nowaczyńską, która audycję realizuje, poza studiem Halinę Wachowicz, która audycję wydaje, a przed mikrofonem Magdę Gacyk, czyli mnie, która w zastępstwie Tomka Gorazdowskiego tę audycję prowadzi. Zanim jednak podyskutujemy, co się dzieje zdrowotnie w internetach, trochę dźwięków.

0: Michał Podejko, dietetyk, twórca kanału Zdopingowani, łowca internetowych pseudomedycznych pokemonów, czyli no tych, co próbują nam właśnie ten olej z węża. Witaj.
1: Witam serdecznie.
0: Ja próbowałam prześledzić twoją internetową karierę, niebagatelną zresztą, bo na samym TikToku prawie 2,5 miliona polubień, zasięgi niebagatelne też na Instagramie. I wydaje mi się, mogę się mylić, popraw mnie i skoryguj, jeśli się mylę, że ty byłeś sobie w sieci, zajmowałeś się spokojnie treningiem, własną tężyzną fizyczną i w którymś momencie jakby ci wszyscy internetowi oszuści pseudomedyczni zaczęli wkurzać?
1: Może nie wkurzać, po prostu zadałem pytanie, czemu takie rzeczy się sprzedają? Czemu dopuszczamy do sytuacji takiej, że oficjalnie pozwalamy ludziom kłamać bądź wprowadzać innych w błąd z premedytacją, gdzie oni na tym zarabiają, więc po prostu uznałem, że warto by było ewentualnie nagrać taką merytoryczną odpowiedź na ten olej z węża.
0: I to okazało się, że studnia bez dna.
1: No, nie oszukujmy się, tak, jest to studio bez dna, gdzie jest to tylko mały fragment naszego realistycznego życia, gdzie dotykam tylko jakiejś części internetu, która zostanie do mnie, w jakiś sposób do mnie dotrze, gdzie te czeluści niepoznane jeszcze przeze mnie na pewno są też tak głębokie, a są jeszcze czeluści dotyczące naszego życia poza internetem, gdzie też takich sprzedawców wężowego oleju też na pewno znajdziemy. Najgorzej, że nie będziemy mogli ich znaleźć zazwyczaj.
0: No dobrze, a pamiętasz swoją pierwszą rolkę? To była odpowiedź na jak... Co cię najbardziej zirytowało? Co spowodowało, że zacząłeś odpowiadać w ten sposób, merytorycznymi takimi wypowiedziami dłuższymi?
1: Żeby nie było wątpliwości, pierwsza rolka niekoniecznie dotyczyła diety. Dotyczyła anabolizmu estrogenu, z którym się oczywiście nie możemy zgadzać, jeżeli patrzymy na męską fizjologię i kulturystykę, która mnie też w jakiś sposób interesuje. Następnie pojawiły się pseudolekarze, którzy w swoich wypowiedziach sugerowali, że suplementacja jest nam obowiązkowa. I żeby nie było wątpliwości, to nigdy nie była irytacja. Jak zauważycie często w moich rolkach, tam zazwyczaj jest, mi osobiście to bawi, a gorzej, że też w głębi duszy czuję, że ewentualnie te osoby mogą innym szkodzić.
0: Ja jeszcze tutaj w ramach didaskaliów państwu powiem, że Michał nie przebiera w słowach. To są bardzo konkretne sformułowania i nie ma tam żadnego ą. Nie ma tego typu bawienia się w konwenanse. Powiedz, jak oglądasz internety, to jakie tematy są najbardziej aktualne, na jakie tematy czujesz, że powinieneś zareagować wśród takich właśnie pseudomedycznych uzdrowicieli?
1: Jak rozmawialiśmy przed anteną, każdy z nas w jakiś sposób stracił jednego członka rodziny, więc też przynajmniej w moim przypadku był to nowotwór ojca. I mnie osobiście najbardziej bolą osoby, które będą sugerowały innym odstawienie leków, sugerując jakieś magiczne metody na to, że będziemy mogli wyleczyć daną przypadłość u nas, stosując jakiś suplement diety, jakieś magiczne ziółka. To są rzeczy, z którymi się osobiście nie zgadzam i w tym wypadku akurat to mnie dosyć mocno irytuje, bo wiemy o tym, że starsze osoby, osoby, które poszukują tego zdrowia, będą się chwytały brzytwy i często osoby, które ładnie się wypowiadają, będą miały ładną dykcję, ładną buzię, będą były mówić z pewnością siebie, trafią osoby, które im uwierzą. Kolejną rzeczą, która mnie osobiście irytuje, jest sprzedawanie różnych suplementów diety, wykorzystując do tego czy to emocje, czy to dzieci. Więc osoby, które będą
0: sprzedawać... Dzieci?
1: Tak, dzieci. Że będziemy sprzedawali na przykład suplementy specjalnie dla dzieci. Oczywiście rodzice, którzy chcą dla swojego dziecka jak najlepiej, nie będą przebierali w kosztach, tylko wydadzą, bo dzięki temu teoretycznie dziecko będzie niezniszczalne i nie zachoruje nam na żadną chorobę. Ewentualnie sugerując, że dzięki temu na przykład mama będzie chudsza, to też w tle pojawia się dziecko i takie rzeczy dla mnie są niedopuszczalne.
0: Dobrze. Z takich najdziwniejszych najbardziej kontrowersyjnych suplementów?
1: Oj, jest tego naprawdę dużo. Zaczynając od lewoskrętnych witamin C na wszystko. Mamy osobę dosyć niestety popularną, która sugerowała, że będzie umiała wytworzyć lek na raka, robiąc wyciąg z papryczek, chili i kurkuminy. No, spójrzmy na to, ile osób umiera w Polsce na nowotwór. Jeżeli ktokolwiek odstawi leczenie tylko dlatego, że zaufa takiej osobie, co możemy zrobić? Jeżeli nie zareagujemy my, to w końcu ktoś się na to nabierze.
0: Ale to też nie znaczy, bo tam zawsze, wydaje mi się, lub prawie zawsze, może tak powinnam to sformułować, jest zalążek prawdy. No taka kapsaicyna czy kurkumina, one nie są w odpowiedniej ilości, w odpowiednich dawkach, szkodliwe wręcz, mogą być dobroczynne. Ale tutaj mamy do czynienia trochę z innym mechanizmem, prawda?
1: Czasami tak, czasami znajdujemy faktycznie jakieś, na przykład in vitro to działa, tylko że my nie żyjemy in vitro. Nie patrzymy
0: tak,
1: na to, że...
0: nie kładziemy na talerzyku i pod mikroskopem obserwujemy, tylko rzeczywiście człowiek jest skomplikowany.
1: Jest skomplikowaną mechanią. Wiele czynników na niego działa. I jeżeli byśmy umieli tak osobno odizolować jedną przyczynę wszystkiego zła na świecie, tego, co nas spotyka, to dawno już byśmy taką przyczynę znaleźli, wszyscy byśmy żyli nieskończenie wiele. A tak się nie dzieje.
0: Mm-hmm. Ty sam? Jakieś suplementy?
1: Czy stosuję? Tak, ale to są takie rzeczy, które jak każdy dietetyk powinien otwarcie powiedzieć, czy lekarz, suplementy są dostosowane do osoby, są ułożone indywidualnie. I wiem, że na przykład mi osobiście bardzo pomaga zasypiać diglicynian magnezu i go stosuję. Wiem, że w mojej diecie nie ma odpowiedniej ilości ryb, więc używam kwasów tłuszczowych, omega-3. Ciężko przyswajam, nie najlepiej przyswajam ze względu na swoje zabarwienie skóry witaminę D. Więc też witaminę D używam, też mamy taki okres, no i w Polsce żyjemy w takim środowisku, jesteśmy z Gdańska oboje, więc wiemy, że też pogoda nas nie rozpieszcza. Dlatego tej witaminy też, witaminy 3, D3 też stosuję troszkę więcej, no ale też patrząc pod swoje badania i widzę, że ja jej potrzebuję po prostu więcej.
0: Państwo tego nie widzą, ale ja teraz patrzę centralnie na Michała i on wygląda tak, że nie tylko jakimś złośliwym słowem czy weryfikacją faktów mógłby załatwić tych wszystkich fałszywych guru, ale i na żywo takim jednym trzaśnięciem pięści, może nie w stół. Co trenujesz i od kiedy trenujesz?
1: Moja pasją jest kulturystyka. Po prostu uwielbiam możliwości tego, jak nasze ciało może się zmienić, jak się adaptuje do różnych warunków. Wybrałem ten sport ze względu na to, że przez długi okres po śmierci taty miałem depresję i depresja była, to znaczy siłownie było miejscem, gdzie mogłem ulokować swój świat, szukając właśnie poprawy swojego samopoczucia i tak zostało od 15 lat. Nie wyglądało oczywiście, przez ten okres popełniało się pełno błędów, ale to też było motorem napędowym do nauki, do uczenia się więcej po prostu o fizjologii człowieka. No i pozwalało mi widzieć ten proces tak od zewnątrz. Dlatego też wybierałem studia, na przykład wybierając studia, kierowałem się na dietetykę, myśląc, że w ten sposób też będę mógł dołożyć swoją cegiełkę do swojego profilu, którym chciałbym sobie siebie wyobrazić.
0: Twój najpoważniejszy błąd na początku, albo kilka najpoważniejszych błędów, jak teraz patrzysz i myślisz sobie, o rany, jak ja mogłem...
1: W moim przypadku było to ze względu na to, że często żyjemy w świecie social mediów. Chcemy wyglądać zawsze idealnie, w najlepszym świetle, tak się nie da. Nasze ciało ma swój punkt, w którym czuje się odstresowany. Jeżeli jesteśmy zbyt szczupli, będziemy zbyt zestresowani, żeby on rozwijał się odpowiednio dobrze. I w moim przypadku akurat było, że zazwyczaj chciałem być zbyt szczupłą osobą. Innym błędem było niezaufanie często sobie. Nie podejmowanie tych decyzji, pozostawienie przy swoim wyborze. Dlatego rozwój w wielu przypadkach będzie polegał na tym, że powinniśmy często zaufać jakiejś osobie, która będzie zdejmowała z nas ciężar podejmowania decyzji za siebie. No i często musimy spojrzeć na to, że to było 15 lat temu, czyli diety te półkategoniczne nie wchodziły jeszcze w obieg popularyzacji, więc jednym ze sposobów na to, żeby może zobaczyć, czy ta sylwetka będzie mogła uzyskać, to znaczy pozostać wiecznie szczupła, była na przykład chociażby testowanie na sobie różnych diet, niekoniecznie odpowiednich, optymalnych.
0: Co do tych diet wrócimy po utworze i wytłumaczysz, co to jest ta dieta jaka?
1: Ketogeniczna.
0: Okej. Okay.

0: Michał Podejko, twórca internetowy, kanał Zdopingowani, dietetyk, no i pogromca fałszywych uzdrowicieli. Rozmawialiśmy o tym, że jest ich sporo, niestety, że mnożą się, że żerują na desperacji, na chorobie, na różnych nadziejach, czasami ostatnich ludzi, którzy przeżywają trudne, zdrowotne momenty. I że jednak warto myśleć krytycznie. Rozmawialiśmy o kulturystyce, którą Michał uprawia, i rozmawialiśmy o diecie. I tu Michał zabrzmiał fachowo, mianowicie...
1: Dieta ketogeniczna, która jest dosyć mocno spopularyzowana przez właśnie też pseudo lekarzy, pomimo że osoby, które mają ten tytuł lekarza w Polsce, braci R, z którymi też osobiście mocno walczę i nie tylko zresztą ja, bo środowisko dietetyków, jak i lekarzy, na szczęście wzmacnia mnie w tej walce z tymi dwoma osobnikami.
0: Ale dieta ketogeniczna ma różne oblicza też, prawda? Z jednej strony masz ekstremum tych karniworów, którzy tylko mięso i kostkę masła na śniadanie. I jest taka bardziej zbilansowana, zbalansowana. Ty w jakim miejscu spektrum?
1: W której ja byłem? Mm-hmm. Ja byłem w tej jeszcze mniej skrajnej, bo to, nie oszukujmy się, dieta, o której ty wspomniałeś przed chwileczką, bardziej wywodzi się z twoich obecnych stron, tak, czyli ze Stanów Zjednoczonych, w których to faktycznie prymnie się ze względu na niektóre osoby z środowiska fitness, które w ten sposób udało się im zbudować wielkie imperia finansowe.
0: Nawet surowe mięso, tak?
1: Tak,
0: to jeszcze tu powinnam...
1: O surowym mięśnie, czy to koninie, czy to wątróbce. Słuchacze pewnie sobie już wyobrażają, jak smaczna może być surowa wątróbka. Tak pewnie brzmi, tak dobrze, jak smakuje.
0: I... to czekaj, to ja tutaj wetnę ci się i znowu zrobię didaskalia dla słuchaczy, bo rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych furorę od lat, teraz może odrobinę mniejszą, robił i robi niejaki Liver King, król wątróbki, który zasłynął z imponującej muskulatury, którą, jak twierdził, uzyskał dzięki spożywaniu surowych podrobów. On pokazywał to często, jak on tam wgryza się w różne organa zwierzęce. Organizował i organizuje takie obozy dla mężczyzn, no bo to jest ta strefa prawdziwej męskości, jak część Amerykanów twierdzi, gdzie oni mogli sami sobie upolować zwierzynę, sami ją pokroić i sami wyżreć, bo to trudno bardziej eufemistycznie nazwać te świeże jeszcze organy po to, żeby być większym, mocniejszym, żyć dłużej. Potem okazało się jakiś rok temu, że tam jednak sterydy wchodzą w grę. Także różne są oblicza tej diety, a ty, wracając po tej dygresji...
1: Tak, przez krótki okres swojego życia, bo powiedzmy to było z 12 lat temu, testowałem na sobie różne właśnie takie modele. Jedną z nich była dieta ketogeniczna i żeby słuchacze też nie mieli wątpliwości, obecnie jest ona strasznie popularyzowana w Polsce przez właśnie osoby, które wspomniałem, ale nie tylko, przez takich szamanów, jak to ja nazywam, bardziej Pokemonów, typu Oscar D.
0: Z zarzutami prokuratorskimi za działanie na szkodę, ponieważ jego rady pseudoprozdrowotne doprowadziły do uszczerbku na zdrowiu, a być może nawet śmierci.
1: Jest to sposób żywienia, który opiera się na wyeliminowaniu węglowodanów. Jako remedium, czy to w przypadku wielu lekarzy, to znaczy wielu osób, którzy próbują sprzedać swój produkt, swoją ideologię w ten sposób na wszystko, na wszystkie choroby, jak i ewentualnie remedium na otyłość, gdzie realistycznie to podlegamy wszyscy tą samymi prawami fizyki, więc jedynym sposobem na zmniejszenie zmagazynowanej energii w naszym ciele jest dostarczanie tej energii mniej niż spożytkujemy każdego dnia, czyli tak zwany popularny deficyt kaloryczny.
0: Czyli ciasteczek nie, chlebka i bułeczki nie?
1: W przypadku diety keto nie możemy, nie. Ale możemy sobie pozwolić na tą surowową trubkę.
0: Dobrze, a jak wygląda twój dzień teraz dietetycznie, jako osoby aktywnej fizycznie? Też szykujesz się tam w przyszłości do kolejnych zawodów kulturystycznych za czas jakiś, więc zaczynając od śniadania. Może tak, idealny dzień, idealny.
1: Idealny dzień wyglądałby tak, żebym pewnie spożywał z 5 razy, niestety, w zależności od okresu, w którym się znajduję, tym więcej lekkiego dla mnie, bo oczywiście ze względu na to, że każdy z nas indywidualnie przyswaja produkt, wybierałbym lekko strawne węglowodany, w moim przypadku byłby to ryż, duża ilość owoców i jakaś forma białka, czy to w postaci mięsa, chudego mięsa, czy to będą krewetki, czy pierś z kurczaka, ewentualnie odżywka białkowa. Do tego z źródłem tłuszczu zazwyczaj preferowane przeze mnie byłoby masło migdałowe, ewentualnie, jeżeli pojawia się to w pierwszym posiłku, jajka.
0: To trochę tak, jakby się nic od czasów Schwarzeneggera nie zmieniło. Pierś kurczaka, ryż.
1: To znaczy, żeby cię wyprowadzić z błędu, akurat Schwarzenegger oni nie stosowali tak diet. Oni stosowali diety bardzo wysokobiałkowe. Tam tego białka pojawiało się znacznie więcej niż realistycznie potrzebujemy, więc nie stosuję tak dużo tego makroskładnika. Ale też, żebyśmy nie mieli wątpliwości, ja jestem zdania, że tak jak kulturystyka jest w jakimś sposób formą ekstremum, w którym my doprowadzamy się do obżerania, tak naprawdę doprowadzamy się często do sytuacji, gdzie jemy wręcz pod korek, a w drugą stronę często jest to sport, który polega na takim profesjonalnym odchudzaniu się, profesjonalnym, bo to tak wygląda, że musimy się doprowadzić do ekstremalnej niskiej tkanki tłuszczowej. Tak, ja jestem zdania, że też powinniśmy pokazywać ludziom, że dieta jest bardzo elementem naszego życia społecznego i odbieranie ludziom tego elementu odbiera im też właśnie element tej społeczności. Zabranianie ludziom pójście na te ciastko, czy odmówienie im wszystkiego, zwłaszcza jak są cudowne na wakacje, gdzie obecnie przechodzę taki okres, powiedzmy, to wakacyjny, gdzie jeżeli byś mnie spytała o to samo, co zjadłem dzisiaj, to by było zwykłe śniadanie, takie typowo polskie, bo mieliśmy stół szwedzki, a przed chwilą poszedłem sobie na ciastkę do mojego dobrego przyjaciela.
0: Czyli bez radykalizmów i tak będziemy trzymać. A teraz nieco mało radykalnych dźwięków, chociaż Michał Podejko słucha muzyki dość radykalnej.

0: No to taka troszkę mocniejsza muzyka. Oczywiście daleko jej do mocy muzyki, której słucha nasz gość Michał Podejko, dietetyk i twórca internetowy, który walczy z oszukańczymi uzdrowicielami w internecie. Ale rozmawiamy teraz przez chwilę o muzyce, która pomaga ci w treningach. Słuchasz w ogóle jakichś utworów, czy nie? Musisz się skoncentrować, medytacja, w głąb siebie.
1: Słucham, bardzo dużo słucham. I trening jest właśnie takim elementem, w którym przez to, jak dużo mam pracy obecnie, jest takim jedynym wręcz czasem, gdzie mogę sobie pozwolić na więcej słuchania tej muzyki. Realistycznie jest to zazwyczaj taka, faktycznie, tak jak wspomniałeś, cięższa muzyka ze względu na to, że jest jednym z bodźców zewnętrznych, który możemy odbierać, może wpływać na nasze emocje. Ja nie lubię ćwiczyć z kimś, żeby się zmotywować, właśnie potrzebuję tej muzyki, która ze względu na to, że niestety realistycznie kulturystyka też wiąże się z tym, że nas dużo rzeczy boli. To pozwala nam nie czuć tego bólu tak bardzo.
0: Jak to dużo rzeczy boli?
1: No jestem po kilku kontuzjach dosyć takich poważniejszych, przepukliny, zerwane czworogłowe, ścięgna czworogłowego uda i ból jest nieodzownym elementem mojego codziennego życia i realistycznie włączenie takiej bardziej ciężkiej muzyki pozwala tego bólu
0: nie czuć. Która zagłuszy bodźce bólowe.
1: Tak, dokładnie zagłusza bodźce bólowe.
0: No wow. I nie skłania cię to do spasowania choć odrobinkę?
1: Jeżeli patrzymy na to, że jest to 15 lat, to jest to element mojego życia, bez którego sobie mojego życia nie wyobrażam.
0: Ale ty w ogóle wydajesz się nie brać jeńców, nie tylko tutaj jak mówisz o treningu, ale właśnie w internecie, na tym swoim kanale, gdzie rozprawiasz się z tymi pseudo...
1: No, szamanami, tak. Szamanami, jak tak, nazwijmy, tak nazwijmy.
0: Tak, ale to szamani tutaj w znaczeniu, tak, bardzo pejoratywnym, to na pewno się spotykasz z hejtem. Co robisz z tym hejtem?
1: Ignoruję, bo... Jeżeli realistycznie, gdyby nie to, że tworzę jakieś formy w internecie, też byś mnie nie zauważyła, nie chciała ze mną porozmawiać, tak jak wiele innych osób nie chciałoby ze mną porozmawiać. Na pewno znajdzie się w tym wszystkim osoby, które ze względu na głoszoną przeze mnie i w jaki sposób to robię treść, nie będzie się przypisywało, bo łamie im ich ideologię. Nie lubimy odejść od naszych poglądów. Zaburzenie naszych poglądów często będzie się wiązało z hejtem, zwłaszcza, że mówimy tutaj o tym skrajnym prawicowym podejściu ludzi, gdzie osoby takie jak właśnie pan Dorosz, czy bracia R, łączą ze sobą grupy ludzi, którzy możemy gdzieś podchodzą pod sektę. Tego hejtu będzie, oczywiście będzie dużo. Będzie się moje życie z tym wiązało, ale nadal robimy to, albo ja przynajmniej robię to, w dobrej wierze, że koniec, jeżeli komuś, a nóż jednej osobie pomoże, otworzy te oczy, to nadal warto.
0: A myślisz, że pomaga? Że pomaga otwierać oczy? No, my tu tytuł mamy audycji Live Guru, otwórz oczy, więc zasadne pytanie.
1: Tak, jestem tego przekonany, bo akurat wraz z tym hejtem jest odpowiedź, i to znacznie większa, osób, którym faktycznie pomogłem. Że pozwoliłem komuś otworzyć oczy, że osoby, które faktycznie mówią dziękuję ci za to, co robisz. I to tak naprawdę nadaje tobie wartość tego, co robisz. Bo co z tego, żebyś robił to tylko dla siebie i osoby te nie miałyby odzewu, jeżeli faktycznie są osoby, które z ideą piszą specjalnie i chcą ci podziękować za to, co robisz, to nagle to wszystko znajduje sens.
0: Jakie fakty są najważniejsze do wyprostowania? Co warto przede wszystkim weryfikować, jak spotykasz się z takimi różnymi, bo tam nawet czasami brakuje podstawowej wiedzy dietetycznej, tak, dotyczącej własnego. Czy jeżeli miałbyś stworzyć takie kompendium, co ludzie powinni wiedzieć i na co powinni uważać, słysząc rozmaite teorie i tezy, to co by to było?
1: Czy nie znajdujemy jakiejś skrajności? Czy nie mamy w tym wszystkim głosu, który mówi nam, że ta teoria głoszona przez tych ludzi jest specjalnie głoszona w taki sposób, że twierdzą, że system chce dla nas jak najbardziej, że są przeciwko Big Farmie, czyli wszystko jest z wielkim jednym spiskiem, oni są wybrańcami, którzy chcą głosić dla nas wyjątkową wiedzę. Czy te osoby nie mają w tym wszystkim jakiegoś biznesu? Książki, jakiś sprzedaż konsultacji? Gdzieś w tym wszystkim nie ma drugiego dna, który chciałby nam coś sprzedać?
0: Bo na ogół jest, prawda? Tak, my sobie często nie zdajemy sprawy, ale bo się słyszy jakąś teorię i dopiero któryś krok, tak, w kierunku tych osób nam unaacznia, że tam za tym jest sprzedaż.
1: Tak, no że spójrzmy ten olej, na Instagram, olej na przykład zazwyczaj kończy się napisz w komentarzu pomoc, a wyślę ci swój darmowy e-book i tak dalej. Są to hasła, które zazwyczaj są kierowane przez osoby, gdzie będą w tym w swoich wypowiedziach chciały nam coś wepchnąć na siłę i rzadko jest to dla nas tak naprawdę kierowane naszym zdrowiem. O tym radykalizmie mam nadzieję, że przez chwilę wspomniałem, że jeżeli coś tak bardzo idzie w jakąś stronę, wyrzuć to i będzie zdrowy. Tak naprawdę nic nie jest tak radykalne i jeżeli ktoś twierdzi jakąś teorię, która jest taka bardzo wyjątkowa, na przykład, że to nam uleczy raka, powiedzmy, to przecież byśmy już tej choroby nie mieli. To nie ma osób sprytniejszych niż lekarze. No tak. Nie oszukujmy się.
0: I kiedy teoria jest zbyt prosta, a jednak mówi się tylko to i jeden produkt, jedna substancja załatwia wszystko.
1: No i zdecydowanie. Jedno remedium na wszystko.
0: I jeszcze terminy różne, bo często i do tego też nawiązujesz w swoich rolkach. Ja często słyszę o glikacji.
1: System, to jest proces, w którym to nasze komórki, ze względu na to, że zbyt często były nastawione na glukozę, ulegają glikacji. Czyli przyłączenia się cząsteczki glukozy do czerwonej krwinki.
0: I to dobrze brzmi, prawda? Ta glikacja jest,
1: tak, no jest
0: takie hasło wytrych.
1: Tak jak hasło wytrych insulina. Insulina powoduje tycie. Mamy wiele takich haseł. Trzeba na to też zwracać uwagę, czy osoba, która próbuje nam, bo zazwyczaj wśród tych osób będziemy znajdowali się takie terminy stricte medyczne. Nie tylko będzie ta ładna dykcja, tylko taki medyczny dla osób niewtajemniczonych, nieznane powiedzenie, które będzie też formą właśnie sprzedaży ze względu na to, że stworzy nam wizerunek, że rozmawiamy z osobą kompetentną, gdyby osoba, która tak faktycznie ma wiedzę, przeanalizowała to i często też właśnie łapie za słówka pojedyncze takie osoby, nagle okazuje się, że w tej wypowiedzi tam sensu zupełnego nie ma.
0: A nie spotkałeś się z taką sytuacją, że ktoś powiedział, stary, masz takie zasięgi, weź, przejdź. No może nie powiem tego na ciemną stronę mocy, ale no nie chciałbyś tutaj nam suplementy takie, śmakie, owakie. Może byś jednak troszkę zweryfikował swoją postawę.
1: Nie, wiesz, jeszcze na ten moment się nie spotkałem, więc na szczęście mam nadzieję, że się nie spotkam. Zresztą koniec końców jest takie piękne zdanie, którym uważam, że powinniśmy się kierować. Honor to jest rzecz, którą tylko my możemy sobie odebrać. Więc jeżeli zatracimy w to sobie cząstkę, którą się kierujemy, to tak naprawdę skrzywdziliśmy się sami.
0: To ja tego twierdzenia nie chciałabym zagadać. To postawmy tu kropkę i włączmy utwór.

0: Z Michałem Podejko rozmawiamy o pseudo pomagierach, uzdrowicielach, o pseudomedycynie, o tym, jak z nią walczyć, czy da się to wyplenić, o tym, jak tak naprawdę żyć zdrowo i normalnie i nie wpadać w rozmaite internetowe kanały, tak naprawdę kanały zdrowotne. Rozmawialiśmy o tym, że są różne trendy i różne zdrowotne, tak? Różne trendy zdrowotne. Ja myślę, że internet podbija to jeszcze, bo możemy zerknąć i tu, i tam, i właśnie ta dieta ketogeniczna, o której rozmawialiśmy, może być skrajna i może być skrajnie niezdrowa. I również może być problem z odżywianiem, bo to, co internet nam serwuje, no to często wiąże się potem z zaburzeniami odżywiania. Ty się z tym spotykasz jako dietetyk?
1: Bardzo często. Też od razu jeszcze zaznaczmy, pamiętajmy o tym, że też jeżeli już zaczynamy czegoś wyszukiwać, to internet, zazwyczaj wchodzimy w tak zwane cookies. Więc internet też będzie nas napędzał w to, żebyśmy znajdywali twórców o podobnych treściach. Więc tylko
0: siedzimy
1: będziemy
0: w banieczce.
1: Tak, jeszcze bardziej będziemy się pogłębiać, kopać ten swój dołek. Rozmawialiśmy troszeczkę przed audycją o zaburzeniach odżywiania i teraz też będziemy chcieli w jakiś sposób ten temat poszerzyć.
0: Bo ty mi powiedziałeś, i to dla mnie było mimo wszystko zaskakujące, że wśród właściwie sportowców każdej dziedziny można się z tym spotkać. Nie mówimy tutaj jedynie o tym, z czym się często kojarzy, nie?
1: Kojarzymy zaburzenia odżywiania z bardzo szczupłymi kobietami, anoreksja i bulimia. Ale te zaburzenia odżywiania będziemy znajdować wręcz w każdym sporcie, który będzie nam od nas wymagał, w jaki sposób, żeby te sylwetki, czy nasza masa ciała była utrzymywana na odpowiednim poziomie, czy tam na określonym poziomie. W jeździe konnej, gdzie nie będziemy mogli dociężać konia tak mocno. W sportach samochodowych, tych najwyższym poziomie, też znowu pamiętajmy o tym, że każdy kilogram będzie obciążeniem dla samochodu, więc też tutaj ta masa ciała kierowcy nie może być zbyt duża. Wspomniałaś o wspinaczce, gdzie też miałeś znajomych, którzy faktycznie doprowadzali się do takich zaburzeń ze względu na to, że tam też masa ciała zazwyczaj nie idzie w dobrym kierunku, gdzie też naoglądamy się różnych treści, które niekoniecznie będą nas pchały w dobrym kierunku. Mnie interesuje kulturystyka i w kulturystyce jest to nieodzowny element, zwłaszcza osób, które są nie tyle nowe w tym środowisku, ale też i nowe w tym środowisku, co nieświadome tego, co będzie się wiązało z ekstremalnym odchudzaniem i mamy tego naprawdę dużo. Osób, kobiet, które będą doprowadzały się do takiego do takiej skrajności, gdzie zanim doprowadzą się na tą scenę, już będą miały zapasy słodyczy przygotowane na potem, gdzie marzymy o tym, co będziemy jedli, jak będziemy jedli. Gdzie podczas procesu odchudzania już zmieniają nam się nawyki żywieniowe, to znaczy jemy mniejszą łyżeczką, zaczynamy patrzeć na konstrukcję naszej owsianki, czy jest najlepsza na świecie. Jeżeli nie jest najlepsza, to od nowa będziemy ją robić. Doprowadzając się do takiej sytuacji, że nie będziemy chcieli widzieć, dokładnie nie będziemy chcieli, żeby ktokolwiek był w naszym środowisku, podczas gdy jemy, tak samo zresztą mają zwierzęta, które są za bardzo wygłodniałe. Też jak zobaczysz pies, który jest wygłodniały, odpędza swoich współplemieńców od miski. To takie same sytuacje będziemy znajdować u ludzi. Więc w sportach, tak jak i w piłce nawet, będziemy znajdować takie sytuacje. Przypominaliśmy sobie właśnie, wspominałem o Ronaldo, Ronaldinho, na pewno wszyscy kojarzą obie osoby. Spójrzmy, że piłkarze ci po skończonej karierze, ale nie tylko, nawet i w trakcie, doprowadzili się, że ich sylwetka diametralnie nagle, ten brzuszek nagle się nas zaczynał pojawiać, gdzie w sporcie tym też masa ciała jest kluczowa. Przypomnijmy sobie sytuację z ostatnich zgrupowania. Pep Guardiola powiedział, że jeżeli ktoś wróci po świętach 2 kilo cięższy, to nie gra. I więc nie oszukujmy się, taki ciężar, każdy z nas jest w stanie trzymać określoną ilość czasu i w sportach jest taka sama sytuacja i to samo będziemy spotykać u normalnych osób, gdzie w którymś momencie ta cegiełka przeważy i doprowadzi do właśnie takich zaburzeń.
0: I to potem nie jest łatwo wyprowadzić, prawda?
1: Nie jest. Często na przykład w kulturystyce osoby zostają kucharzami albo nie wracają do tego punktu. Tylko o tym się nie mówi. Więc zresztą też wspominaliśmy o tym, że potem nie widzimy zazwyczaj tych sportowców w późniejszych latach, bo zazwyczaj te osoby będą, jeżeli obcinamy bardzo kluczowy element, czyli żywienie naszej społeczności od codzienności. Nie możemy sobie pozwolić na wyjście z żoną, bo mamy sezon. A po sezonie jest przygotowanie do sezonów. To w którymś momencie, gdy skończy się motywacja, nagle lejce puszczają i sylwetka nie wygląda tak samo, a zaburzenia nadal zostały.
0: Ale ty też mówiłeś o tym, że w kulturystyce czasami widzisz, że zawodnicy już schodzą ze sceny i już mają przygotowaną wyżerkę.
1: Tak, oczywiście.
0: Przecież... Kończy się ten moment rzeźby, tak, że już można sobie pozwolić.
1: Jest to notoryczne. Wszyscy, wręcz każdy wychodzi. Jeżeli ktoś jest pierwszy raz startujący albo przynajmniej nie ma tych lat doświadczeń, to zazwyczaj tak to jest właśnie oczekiwane wyjście ze znajomymi i potem całe szafki ze słodyczami gotowe właśnie na tą wieczorną wyżerkę. Przecież nieprzypadkowo wiele osób w ciągu tygodnia potrafiło nam przybrać po 10 kg i jest to coś, o czym się nie mówi, ale co jest elementem właśnie tego sportu.
0: No to my teraz przerwa na Skank Anansi.

0: Dzisiaj o pseudouzdrowicielach, tak naprawdę o oszustach zdrowotnych w internetach i a propos rozmaitych kontrowersyjnych uzdrowicieli. Dziś zmarł w wieku 87 lat Anatolij Kaszpirowski. Przez 25 lat był w ZSRR psychiatrą, potem został lekarzem psychoterapeutą reprezentacji ZSRR w podnoszeniu ciężarów. No ale prawdziwa sława to koniec lat 80., gdy jego publiczne te seanse lecznicze zaczęły być transmitowane w telewizji, a on przekonywał, że właściwie działają od pierwszej sekundy. Miały uzdrawiać z ciężkich, śmiertelnych chorób i były emitowane także w Polsce. Jeśli dobrze pamiętam, w niedzielę, a i pamiętam, że ulice wtedy pustoszały. U nas dostał nawet poza regulaminowego Wiktora dla osobowości telewizyjnej. No, w sumie zasłużenie, bo wyprzedawał stadiony i sale koncertowe, ale wydaje się, że w pewnym sensie o tyle był uczciwym oszustem, że zmarł na nowotwór, próbując się z niego wyleczyć własnymi metodami, no, jak się okazało, nieskutecznie. Michał Podejko mówi, że tak naprawdę wielu z tych, którzy się pokazują w sieci i mówią o tym, co powinno być zdrowe, a nie jest zdrowe, wierzą w to.
1: Tak, bo zazwyczaj jak spojrzymy na to, jak pewnym głosem oni mówią, jak są przekonani co do swojego stwierdzenia, nie możemy twierdzić, że oni robią wszystko z premedytacją. Czasem byśmy się zastanawiali, czy te osoby nie wierzą w to, co mówią, i ja wychodzę z założenia, że tak, że często to jest nie tylko element biznesowy, tylko ślepego zaufania w to, co głoszą.
0: To ponieważ czasu zostało nam niewiele, to gdybyś chciał zostawić naszych słuchaczy z jakąś jedną myślą a propos tego, na co trzeba uważać, bo ty weryfikujesz te fakty na bieżąco, ale jak uczulić, uwrażliwić ludzi na to, co się dzieje w internecie?
1: Nie tylko może to. Chciałbym, żebyśmy też patrzyli na swoją rodzinę. Czy przypadkiem nie znajdujemy w środowisku naszych rodzin czegoś takiego, że osoby te są w stanie odłożyć leki ze względu na to, że to czy to szaman, czy to wróżka, niekoniecznie internetowy, przekonał ich do swoich radykalnych poglądów. Patrzmy, jakie te osoby mają w tym wszystkim interes, jakim językiem się kierują, czy kierują się literaturą naukową, czy przypadkiem nie jakimiś własnymi wierzeniami, wyznaniami, czy nie idą w tym wszystkim w jakąś skrajność, nie mają w tym wszystkim jakiegoś biznesu. Zwracajmy uwagę, czy ta osoba nie cechuje się właśnie typowymi cechami takiego szamana internetowego. Mm-hmm. Tak jak patrzymy na właśnie Oskara czy braci R, gdzie osoba z niebranży by była w święcie przekonana, że oni mówią prawdę. Mówią pewnym głosem, zazwyczaj założył jeszcze ewentualnie jakiś fartuch, stetoskop. I będą udawali, że wiedzą lepiej, a dietetycy, czyli osoby, którzy specjalizują się w jedzeniu, czy to lekarze, którzy opierają się na science-based medicine, po prostu próbują ich w jakiś sposób odciągnąć od tego prawdziwego leczenia. Na to bym zwracał uwagę.
0: I na takie myślenie krytyczne, prawda? Tak jak rozmawialiśmy i przed anteną, i tutaj też, że teorie, które wydają się zbyt proste i zbyt dobre, by były prawdziwe.
1: Zdecydowanie. Tak, ale niestety krytycznego myślenia musimy się nauczyć sami.
0: I ty, jak wybierasz do swoich rolek, to patrzysz przede wszystkim na poziom nieprawdy, czy na temat?
1: Na wszystko, bo realistycznie często jak wielu osobom może dany film pomóc i jak bardzo będzie ewentualnie nie tyle co zauważone, co faktycznie będzie przynosiło osobom korzyść po obejrzeniu takiego filmu.
0: Kanał Zdopingowani, Michał Podejko, dietetyk walczący z pseudouzdrowicielami w audycji Live Guru. Bardzo ci dziękuję, Michale.
1: Dziękuję również.
0: Ja również dziękuję Julce Nowaczyńskiej za realizację, Halinie Wachowicz za wydanie. I mówię do usłyszenia. Magda Gacyk.

telewizją. Takie było dzieciństwo, podwórko i telewizor. Telewizja była naszą dopaminą, telewizja, landrynki, popcorn. Nie chcieliśmy dorosnąć, tworzyliśmy podziemny krąg jak Brad Pitt i Edward Norton. Ojcowie nas kochali, ale nie zawsze potrafili nam to okazać. A my graliśmy swoje role, udając, że nie potrafimy płakać. Filmy ratowały nam życie, a od ekranu zaczynaliśmy iskrzeć. Puszczaliśmy krzywdy w niepamięć, królestwo pierwszych sitcomów i bajek. Kryminalny czwartek, teatralny poniedziałek, program Kocham Kino. Płaciliśmy abonament, ale nie płaciliśmy za miłość. Kochaliśmy się w Winonie Ryder, w Milijowowicz, u mnie Turman i Liv Tyler. Kochaliśmy miłością bez granic.

0: Merde!
1: Znowu Francja!
0: Bonjour! Czyli dzień dobry i witamy Państwa serdecznie.
2: Bardzo serdecznie na spotkaniu z Francją i sprawami, którymi jej mieszkańcy żyli w minionym tygodniu. A kłaniają się nisko ci, co zaczęli we dwójkę, czyli...
0: Irena Brzezińska, realizująca naszą audycję Milena Krupińska.
2: I Marek Brzeziński, bonjour. Na początek, jak zwykle, nieco francuskiej muzyki. Francuskiej?
0: Francusko-gabońska wokalistka.
2: A, voilà.
0: Urodziła się w Libreville. Zresztą dorastała w kilku miejscach naraz. Na południu Francji, w RPA, w kanadyjskiej Otawie. Więc tak trochę wielokulturowo.
2: Piękne życie.
0: Wydaje mi się też, że bardzo, bardzo przyjemne. To posłuchajmy, potem powiem jeszcze o piosence, a na razie Anaïs Cardo, FOMO.

0: i utwór FOMO. Tak jak mówiłam, dorastała w kilku miejscach naraz, wielokulturowo. Myślę, że też właśnie że mieszkała w różnych miejscach i że właśnie ma też francusko-gabońskie pochodzenie, mogło trochę zainspirować jej muzykę. Zresztą do tej właśnie, do muzyki zachęcił ją ojciec, muzyk i bokser, zresztą znany jako Buddha Cardo. Mamy właśnie taką mieszankę R&B, soulu, jazzu. Znaczy ogólnie wszystko, cała jej twórczość bardzo mi się spodobała, jak ją teraz ostatnio poznałam, bo to jest jedno z moich takich nowych odkryć. FOMO to skrót od lęku przed tym, że coś nas omija, czyli Fear of Missing Out. I to, no, śpiewane po angielsku, wiem, że czasem słuchacze nie za bardzo lubią, jak proponuję piosenki po angielsku, ponieważ to mają być piosenki francuskie, no ale wychodzę z założenia, że jeżeli jest to francuski autor, który niekoniecznie śpiewa po francusku, to też go wybieram, albo na przykład niekoniecznie francuski piosenkarz albo piosenkarka śpiewają właśnie po francusku, to też, żeby tak mieć trochę szersze horyzonty, że tak powiem. Ten utwór pochodzi, to jest taka prawie ballada z 7-utworowej epki z tego roku, z maja tego roku. I właśnie tak jak mówiłam, bardzo mi się podoba to, co proponuję.
1: Nawiązując do tego, co mówiłaś, że niekoniecznie muszą być Francuzi z metropolitalnej Francji pochodzący, ale na przykład Kanadyjczycy, Céline Dion jest najlepszym tego dowodem, albo mój ulubiony Gru.
0: Zdecydowanie.
1: No dobrze, a teraz zerknijmy na tytuły gazet, by przekonać się, czym żyła Francja w minionym tygodniu. Co się przez te 7 dni takiego wydarzyło, co przyciągnęło uwagę prasy i jej czytelniczek i czytelników?
0: Temat tygodnia, jeśli nie jeszcze sprzed tygodnia, to trwa. Lycée, comment sortir de la crise?
1: Licea, w jaki sposób wyjść z kryzysu?
0: Et puis, scandale des fourrières, un grand procès pour corruption en vue.
1: Wielki skandal związany z parkingami dla odholowanych aut. Szykuje się wielki proces korupcyjny.
0: Zidane, les maillots France 98 s'arrachent.
1: Zidane, Zinedine Zidane. Koszulki z Mundialu 98 idą jak ciepłe bułeczki.
0: No i tak jak mówiliśmy w zeszłym tygodniu, bo jest Zidane, ale z Zidanem przyszedł Barthez jako trener bramkarzy. No i zdecydowanie właśnie jest takie wspominanie tej drużyny z 98.
1: 98 odżył. Tak jak na ulicach Paryża, no ciekawe, czy odżyje 68. No ale dobrze, to właśnie.
0: No odżywa, 68 no. Odżywają też bunty z lat 90.
1: Tak.
0: No i właśnie wracamy do tematu tygodnia. Ce que veulent les lycéens?
1: Czego domagają się, czego chcą licealiści?
0: Et puis Brésil, la surprise Bolsonaro fils.
1: Brazylia, niespodzianka. Oto na arenie politycznej pojawia się syn Bolsonaro.
0: Puis smartphone, acheté neuf au meilleur prix.
1: Smartfony, jak kupić nowy w najlepszej cenie? No, pytanie. Za 100 punktów albo za 100 euro.
0: Prasa raczej monotonna, oprócz tych kilku tytułów w tym tygodniu, ponieważ mamy piłkę nożną, że mówiliśmy, protesty licealistów, to co się dzieje w rządzie i oczywiście bunty licealistów. Tak powiedziałam, piłka nożna, bunty licealistów, rząd. No i wracamy do piłki nożnej. France, Belgique 4-1, Les Bleus nous régalent.
1: Francja, Belgia 4-1, niebiescy dają popis. No. Na początku było tak sobie, ale potem końcówka była piorunująca.
0: I puis économie, le contre-budget du RN. Ah non,
1: protesty.
0: Non, non, manifestation, pardon, tak, masz rację. Manifestation, la jeunesse dans la rue.
1: Protesty, młodzież wychodzi na ulicę, manifestacje.
0: Teraz mogę o tym powiedzieć, o ekonomii. Économie, le contre-budget du RN fait débat.
1: Gospodarka, kontrbudżet Zjednoczenia Narodowego budzi spory. Zjednoczenie Narodowe, czyli dawny Front Narodowy, najpierw Jean-Marie, a potem jego córki Marie Le Pen.
0: Institut Montaigne, des idées choc pour relever la France.
1: Instytut Montaigne, szokujące pomysły na poddźwignięcie Francji.
0: Bardzo monotonnie. Gospodarka, rząd i to, co się dzieje w rządzie i czego rząd właściwie nie zrobił i nowe pomysły. Protesty i piłka nożna. Wracamy do piłki nożnej. Équipe de France, les premiers gagnants de l'ère Zidane.
1: Reprezentacja Francji pierwsi wygrani ery Zidane.

0: Jana, niebiescy.
1: Ostrzegałam. Lycée Carburant Le Cornu en première ligne.
0: Licea Paliwo Premier Le Cornu na pierwszej linii frontu.
1: No i ostatnie dwa tytuły udało się troszkę zmienić tematy. Tak. Mondial de l'auto, le cri d'alarme du patron du salon.
0: Salon samochodowy, szef targów bije na alarm.
1: Et enfin, électroménager, le palmarès des produits durables.
0: AGD, ranking najbardziej trwałych sprzętów.
1: Powiedziałabym tutaj, że Francuzi, dzięki też temu, znaczy bo jest tak część, która myśli o ekologii, jest też część, na którą nie stać po prostu na tanie rzeczy, które się szybko psują. I dlatego właśnie te najtrwalsze sprzęty są teraz coraz bardziej chciane. Szuka się tego właśnie tych najtrwalszych sprzętów. Są przekazywane pieniądze też za pomogi na reparacje różne i na naprawianie sprzętu. Zamiast kupić nową pralkę, to po prostu, żeby ją naprawić. Oczywiście są mówi się o tym, że nie wszystkie te zapomogi działają tak, jak powinny, ale no, pomysł przynajmniej jest. No i właśnie ekologia i inflacja sprawiają, że szukamy tych takich trwalszych sprzętów. Co jest
0: A ja pamiętam
1: rzeczą.
0: Takie czasy, to nawet nie takie dawne, bo jakieś 20 lat temu, kiedy to przyszedł do nas taki spec od zmywarki i powiedział, panie, to już jest stara pralka, ona ma 4 lata, zmywarka, ona ma 4 lata, trzeba kupić nową, co będziemy części wymieniali?
1: No dobrze, a skandal smartfonów, które mają swoje takie pewien okres życia i po tym okresie to się nazywa po francusku obsolescence programmée, czyli zaprogramowany koniec takiego smartfonu i po pewnym czasie po prostu pada i musisz wymienić?
0: No bo szefowi wielkich koncernów, nie tylko szefowi, ale specy od marketingu wiedzą jedno, że w ten sposób napędza się konsumpcję. I to były tytuły prasy francuskiej, czy rzut okiem na to, czym w minionym tygodniu żyli Francuzi, no i francuski.
1: Dokładnie. Proponuję następną piosenkę, potem przejdziemy do tematu tygodnia, do licealistów, ale na razie Bessał, Pieru, Umiliani i TBT, albo TBT, czyli Thinking Blues.

0: Bessał tak naprawdę nazywa się też Bessał, ale Rémi Bessał. Francuski trębacz, muzyk, kompozytor, producent. Grać zaczął w konserwatorium już w wieku 7 lat, a dziś bywa nazywany trębaczem francuskiego rapu, ponieważ nagrywał z czołówką tej sceny. Jest dwóch, tak jak Bessał i Ibrahim Malouf, tak mi się wydaje, tak, bodajże. Są to muzycy, którzy bardzo mi się podobają, oni robią dużo klasyki, jazzu, ale także właśnie nie boją się wmieszać na przykład w scenę francuskiego rapu, co jest bardzo interesujące i też pozwala młodszemu pokoleniu i młodzieży, która słucha więcej właśnie takiego stylu muzyki, poznać na przykład jazz i klasykę i właściwie muzykę też instrumentalną. A on w listopadzie 2025 roku właśnie wydał taki instrumentalny album Une fleur et des papillons, czyli Kwiatek i motyle. Tutaj sięgnął po muzykę Piera Umilianiego, włoskiego kompozytora filmowego i autora słynnego Mana Mana. Oryginalny Thinking Blues, tutaj właśnie mamy Thinking Blues Trumpet Rework, pochodzi ze ścieżki dźwiękowej do filmu Smog Franka Rossiego z 1962 roku, nagranej w Rzymie z amerykańskim trębaczem, bodajże Chetem Bakerem, a wiosną 2026 roku ukazała się odnowiona edycja tej płyty z niepublikowanymi wcześniej nagraniami, w tym wersją Thinking Blues prowadzoną właśnie tutaj przez Trąbkę i kilka miesięcy później Bessał wypuścił własne przeróbki. Podobał mi się utwór, więc pomyślałam, że przedstawię tutaj.
1: No i świetnie. Trąbki dawno nie było. Protesty licealistów to główny temat zajmujący nie tylko francuskie media i społeczeństwo, ale także przebijający się w wiadomościach ze świata, nawet w tych wiadomościach przede wszystkim telewizyjnych, w krajach, w których dla dziennikarzy ważniejsza jest informacja, iż samochód przejechał zająca, niż to, co się dzieje na świecie.
0: No i nazbierało się przy tym wiele niedomówień, przekłamań także, fake newsów i zniekształconych lub nadinterpretowanych informacji.
1: Spotkałem się z takimi stwierdzeniami ze strony opinii publicznej niefrancuskiej, że to wszystko jest winą polityki imigracyjnej prowadzonej przez Paryż. To, że Francuzi wpuszczają za dużo kolorowych, za dużo czarnych. I jako argument ludzie reprezentujący tak zwaną opinię publiczną twierdzili, że proszę, na zdjęciach z Paryża widać wyraźnie, że to sami czarni.
0: Tak. Bo ci rozrabiacze, którzy podobnie jak to było w czasie zamieszek organizowanych przez żółte kamizelki, zresztą przy każdych manifestacjach, przy każdej normalnej manifestacji, znaczy tych legalnych, bo tutaj mówimy o zamieszkach przy żółtych kamizelkach, ale nawet przy legalnych manifestacjach zaakceptowanych przez tam
1: prefekturę,
0: odpowiedni autorytet.
1: No tak.
0: Zawsze są właśnie niestety, ale na koniec albo gdzieś tam na boku zamieszki i przychodzą właśnie tacy, co to rozrabiają. Ci rozrabiacze ubierają się w czarne dresy, zakładają kamieniarki, co ma utrudnić policji ich identyfikację. I oczywiście mówi się, ta sami czarni, jednak zdecydowana większość to biali. Ja byłam bardzo zdziwiona, jak rozmawiałam o tym. No, z tobą rozmawialiśmy przed audycją, jak myśleliśmy o tematach i o tym, co chcemy powiedzieć. Jak ty powiedziałeś właśnie, że bardzo dużo słyszałeś w opinii publicznej tego, że to jest przez imigrację i przez francuską politykę imigracyjną. Wydaje mi się, że sprowadzanie tych niepokojów do tej kwestii jest nonsensem.
1: Tak, to jest stek bzdur. Aczkolwiek przyznajemy oczywiście, że są i czarni licealiści, są śniadolicy, są Arabowie, są Chińczycy, jest mnóstwo Wietnamczyków. No cóż, my spróbujmy obiektywnie naświetlić podłoże tych niepokojów ze strony licealistów. A zatem najpierw fakty.
0: Prawdą jest, że chłopakowi, nastoletniemu demonstrantowi urwano rękę. To się stało wtedy, gdy on próbował złapać granat rzucony przez policję i odrzucić go w stronę policjantów, ponieważ według niektórych wersji chciał po prostu ochronić swoich przyjaciół od tego granatu. W innych wersjach po prostu zachował się lekkomyślnie i trzeba było tego nie podnosić. Teraz trzeba powiedzieć, że rząd zabronił policji używania właśnie tych granatów, ponieważ są bardzo niebezpieczne i są właśnie debaty o tym, że oczywiście policja może być obecna przy tych manifestacjach, musi chronić innych cywili i zresztą po prostu spokój i całą tą manifestację. Za to chodzi o proporcjonalność tego, jak odpowiadają tym młodym licealistom, i poza tym też branie pod uwagę tego, że to nie jest normalna manifestacja. To są demonstracje, w której biorą udział nieletni. I wydaje, mnie się osobiście wydaje, to jest moja osobista opinia, ale także właśnie bardzo dużo o tym się mówi w mediach i bardzo dużo polityków i różnych innych ekspertów mówi, że raczej trzeba by było wybrać niektóre, znaczy po prostu zabronić używania niektórych broni, takich właśnie jak granatów, zresztą to zostało akurat zrobione, ponieważ jest to po prostu niebezpieczne i wobec nieletnich nie powinno się takich rzeczy używać.
1: No tak. Do zamieszek doszło w Paryżu i w Marsylii. W innych miastach demonstracje przechodzą ulicami, zachowując względny spokój, a demonstrują licealiści praktycznie w całym kraju. Manifestantów nie wspierają rozwydrzone bandy szukające okazji do rozrób, atakowania policji, która też do świętych nie należy i swoje za uszami tak swoją drogą ma. O granatach mówiliśmy, mówiłaś przed chwilą. I ci rozrabiacze wybijają szyby w witrynach sklepowych, żeby je obrabować, palą i niszczą samochody. Akty wandalizmu są jednak także cechą nastoletnich uczestników protestów, licealistów, aczkolwiek jest to zdecydowana mniejszość.
0: Mówiłeś o rozrabiaczach. Tak. Najczęściej przytaczanym teraz przykładem tego, co się stało, to jest całkowicie, znaczy mocno spalone liceum w Nantes, bo mówiłeś o Paryżu i Marsylii, ale także w innych miastach Francji. Zresztą kilka dni temu w Forbach na przykład oblano kogoś tam jakimś kwasem. W Nantes na przykład spalono liceum. Tak. I bardzo często jest przytaczane to liceum, zresztą to było jedno z najnowocześniejszych w całym Nantes i w okolicy, ale to liceum nie zostało spalone przez licealistów, którzy tam uczęszczają. Słyszałam, chyba to był dyrektor tego liceum, który mówił, że widział zakapturzonych osobników, którzy nie byli licealistami z tej placówki, którzy podpalili właśnie liceum. Faktycznie zniszczenia są ogromne, ale raz jeszcze nie mają nic wspólnego z tą demonstracją jako taką. Sklepikarze i właściciele barów zabijają witryny swoich lokali grubymi płytami pilśniowymi, które trzymają na zapleczu, bo wiedzą, że jak przechodzi manifestacja, to na jej obrzeżach nie zabraknie rozrabiaczy. Tak jak wśród licealistów też nie brakuje. Nie mówimy tutaj, że to są tylko rozrabiacze, którzy nie uczęszczają do liceów i którzy nie są licealistami i którzy nie chcą, po prostu chcą rozrabiać. Teraz ja powiem jedno, mnie szczerze mówiąc wszystko to przeraża. W tradycyjnych mediach francuskich na przykład widzimy bardzo dużo przykładów raczej tego, jak młodzież rozrabia, jak prowokuje policję i tego, co młodzież robi, zamiast rozmawiać o tym, co tak naprawdę proszą. Okay. W mediach społecznościowych jest na odwrót. Widzi się bardzo dużo tego, co policja robi i tak naprawdę jak traktuje licealistów i mniej o tym, co licealiści wyprawiają. Albo rozrabiacze, ponieważ
1: My nie chcemy nikogo wybielać.
0: Tak, dokładnie. Dlatego ja mówię, mnie osobiście przeraża to z dwóch stron. Jak ja widzę młodzież, na przykład ostatnio był dziennikarz, który mówił o tym, że wielką różnicą na przykład, ponieważ licealiści już wychodzili na ulicę, licealiści już się buntowali i demonstrowali i prosili o szanowanie swoich praw. Za to na przykład w latach 90., bodajże w 1990 roku były takie manifestacje licealne. I jedną wielką, wielką różnicą z tymi manifestacjami w tym roku jest taka, że nie było przemocy wobec, nie mówimy tutaj o policji, nie było przemocy wobec grona pedagogicznego. Tym razem i do tej pory właśnie zależy, rozrabiacze albo też i licealiści, młodzież nie tylko zaatakowała policję, ale także na przykład nauczycieli grono pedagogiczne. Z drugiej strony widzimy grono pedagogiczne są grupy, gdzie na przykład oni chronią swoich studentów, chronią swoich uczniów, wychodzą z nimi na ulicę, a są na przykład, widziałam dyrektora szkoły, który, nie wiem, rzucił telefonem jednej z dziewczynek, która uczęszczała do jego liceum i inne różne takie sytuacje. Widziałam także policję, która zachowuje się po prostu absolutnie karygodnie wobec niepełnoletnich. I tutaj mówimy właśnie o takich reakcjach nieproporcjonalnych, ale też widziałam kompletnie nielegalne rzeczy, ponieważ widziałam filmiki policji, która próbowała po cywilnemu, tylko właśnie z opaską, to oni plądrowali, znaczy nie plądrowali, próbował dostać się do jakiegoś budynku, do jakiejś restauracji, gdzie schowali się licealiści i próbował zbić szybę swoją pałką, aby tam się dostać.
1: No tak, ale...
0: Ogrom tego, co się dzieje, mnie przeraża z dwóch stron.
1: Tak.
0: Policja, no to... która powinna być, przepraszam, ale stróżem prawa, stróżem pokoju i chronić ludzi, obywateli, zachowuje się, nie robię uogólnienia, mówię o tym, co widziałam w niektórych sytuacjach karygodnie. Licealiści czasem zachowują się karygodnie. O rozrabiaczach już nawet nie będę mówić. Więc jest to trochę przerażające i to jest przerażające też dlatego, że widać, jaki jest nastrój we Francji. Dlatego, że to, co się dzieje, po prostu odzwierciedla to, jak społeczeństwo francuskie się czuje, to, że czuje się absolutnie stłamszone przez 10 lat rządów Emmanuela Macrona, to, że nie mogą się doczekać nowych wyborów i to, że jest ogromny rozłam w naszym społeczeństwie. Nawet właśnie w tak czasie takiej demonstracji widać rozłam między skrajną prawicą a skrajną lewicą.
1: Jak zwykle są dwie strony medalu. Druga strona medalu to jest taka, że z kolei pedagodzy bardzo często stoją po stronie licealistów. Widziałem taką scenę, kiedy to oni uformowali pierścień broniący licealistów przed atakami policji. No, myślę, że jeszcze tutaj warto powiedzieć i to za chwilę o podżeganiu młodych ludzi do protestów, co widać gołym okiem na ulicach, ale do tego tematu wrócimy po muzycznym przerywniku, bo rzeczywiście temat licealistów, tego co się dzieje we Francji, tego jak w społeczeństwie francuskim wrze i wrze na ulicach, dlatego wspomniałem o tym 68 roku, bo sytuacja jest no, dramatyczna, dramatyczna. Jeśli chodzi o nastroje społeczne, jeśli chodzi o to, o ten konflikt między policją, władzami, a społeczeństwem.
0: Ja jeszcze dodam coś, co mnie przeraziło w ostatnich dniach. Bardzo często podczas manifestacji, demonstracji idą politycy, deputowani, nie wiem, burmistrz miasta na przedzie.
1: Wiesz...
0: Ja widziałam zagazowanych burmistrzów.
1: Do tego tematu wrócimy, bo to będzie mowa o tym, kto właściwie podżega młodych ludzi do protestów.
0: Tak, ale tylko, bo mówiliśmy teraz o tym, jak się na przykład policja zachowuje i o tym, że jest rozłam. Ja widziałam zagazowanych burmistrzów. Na początku sobie pomyślałam, nie miał szarfy trójkolorowej i może nie zauważyli, że to on. Widziałam potem deputowanych, także zagazowanych, tym razem właśnie z tymi szarfami trójkolorowymi. Więc władze, stróże prawa, którzy gazują osoby, które są przedstawicielami autorytetu państwowego, to już jest troszkę chaotyczne, wydaje mi się.
1: Zaproponuj jakąś muzykę, żebyśmy odetchnęli od tego tematu ciężkiego. Dzisiaj bardzo ciężka jest to spotkanie. Rzeczywiście merde, znowu Francja.
0: Je Maja w wykonaniu Voyou i Lubiany.

0: Za pseudonimem Voyou kryje się Thibaut Van Hulant, francuski, myślę, że mogę powiedzieć, multiinstrumentalista, muzyk, który większość właśnie swojej muzyki nagrywa sam. I to też jest to raczej nowy album z czerwca tego roku. 5 lat po pierwszym tomie wydał Chronique Terrestre Volume 2, czyli tom 2. To właśnie nazwa tego albumu. I to jest projekt w dużej mierze instrumentalny, w którym elektronika spotyka sambę, pop, afrobeat. I tutaj jednak zaprosił gościa. Jest to Lubiana, belgijsko-kameruńska artystka, która gra na korze zachodnioafrykańskiej harfie i także śpiewa. A tytułowa Jemaja to bogini morza. Orisza nazywana królową mórz, a dzień jej święta to jest wielka uroczystość. I właśnie słychać, wydaje mi się, takie trochę okultyczne brzmienie w tym utworze.
1: A my jeszcze krótko wróćmy do tych młodych ludzi, o ich protestów. Mówiliśmy o podżegaczach, według obserwatorów, francuskich obserwatorów, do takich zachowań i rebelii przeciwko władzom zachęca lewica komunistyczna i skrajna lewica Jean-Luc'a Mélenchona. Nawiasem mówiąc, w notowaniach przed wyborami prezydenckimi na wiosnę przyszłego roku, te wybory się mają odbyć, to oni wraz z nacjonalistyczną, skrajną prawicą Marine Le Pen mają największe poparcie w sondażach. Ochroną i bezpieczeństwem przejścia pochodu demonstrantów zajmują się ludzie ubrani w kamizelki, żółte rękawy ze względu na bezpieczeństwo drogowe, to zrozumiałe, a reszta tej kamizelki jest czerwona. Na plecach mają sierpy i młoty i podobizny palącego cygaro marksistowskiego bojownika Che Guevary. A zatem dalszy ciąg wyjaśnień tej zapalnej i dosłownie i w przenośni sytuacji, jakiej widownią jest francuska, są francuskie miasta, jest w ogóle Francja.
0: Powiem też tylko jeszcze jedną rzecz, malutką, na temat tego podżegania młodych. Rozmawiałam o tym wczoraj, właśnie na ten temat, i jest też inna sprawa. To jest absolutna instrumentalizacja przez skrajną lewicę tego, co się dzieje i tego, że o tym zaraz powiemy, licealiści nie mają wystarczająco dobrych warunków, żeby się uczyć. Teraz, gdyby ktokolwiek inny poszedł i pokazał, że też za nimi stoją, to by było też inaczej. Ale jedynymi osobami, które wychodzą na ulicę i trzymają się przy licealistach, to jest właśnie ta skrajna lewica. Ja żałuję, że inni politycy z innych partii nie pokazują właśnie tego licealistom, że słyszą to, co licealiści mają do powiedzenia, że szanują to, co mają do powiedzenia i że będą z nimi walczyć o ich własne prawa. Ponieważ dzisiaj właśnie mówimy o instrumentalizacji skrajnej lewicy, ale z drugiej strony nikt inny nie wyszedł na ulicę. A to by było nawet politycznie rzecz biorąc i marketingowo, że tak powiem, myśląc o przyszłych wyborach, to by było całkiem dobre właśnie dla tych partii, żeby też wyszli i też stanęli przy licealistach. Ale to już jest inna sprawa. Żeby podsumować ten obszerny, wydaje się, rozdział mający wyjaśnić, jak wyglądają te protesty od podszewki, musimy powiedzieć o przyczynach tych akcji i o tym, czego żądają licealiści.
1: Posłuchajmy się przy tym bardzo trafną analizą, jakiej dokonał katolicki dziennik La Croix. To przemyślenia sześciorga dziennikarzy z różnych stron Francji obserwujących zamieszki w różnych rejonach.
0: No, zacytujmy tytuł tej analizy. W tłumaczeniu na polski to mniej więcej wychodzi w ten sposób. Nie byłem w stanie napisać pracy maturalnej, bo profesor był nieobecny, nie przyszedł, nie mógł niczego sprawdzić.
1: No właśnie, to jest bardzo symptomatyczny tytuł. To są słowa jednego z protestujących licealistów. Ale Jerenko, ty sama tego doświadczyłaś. W październiku z bardzo dobrym wynikiem obroniłaś pracę magisterską na prawie, ale ani ty, ani twoje koleżanki i koledzy nie mogli dostać dyplomu magistra po zdanych pozytywnie egzaminach, bo w dokumentach w dziekanacie brakowało wyników waszych prac z kwietnia. Przypominam, egzamin dyplomowy był w październiku, a ten egzamin, te prace sprawdzane przez panią profesor były w kwietniu. A my wróćmy do przyczyn protestów i licealistów, o analizę czego pokusił się wspomniany katolicki dziennik La Croix, który przynosi informację, iż tylko we wtorek w całej Francji manifestowało ponad ćwierć miliona młodych ludzi domagających się, po pierwsze, lepszych warunków nauki. I to jest bardzo interesujące, bo to się odnosi do szkolnictwa w różnych miejscach na świecie. Lepszego, a także to, o czym teraz powiem, lepszego przygotowania do życia w przyszłości. Po prostu młodzież uważa, że szkoła nie przygotowuje do odpowiednio do życia w przyszłości, bo na razie szkoła w skali ogólnoziemskiej, nie tylko francuskiej, daje wiedzę, faszeruje nią. Często wiedza jest no wspaniała, ogólna, ale nie daje tego praktycznego klucza know-how do tego, aby poradzić sobie w tak błyskawicznie zmieniającym się świecie. To jest błyskawiczne tempo. No powiem, że na dobrą sprawę możesz o tym coś powiedzieć, bo przecież ty edukację francuską znasz od podszewki.
0: Edukację, ja bym powiedziała o tym, co powiedziałeś na przykład o pracy dyplomowej, o tym, bo chciałabym też przypomnieć, że do licealistów dołączyli studenci. Do licealistów i do studentów chcą teraz dołączyć różne inne grupy zawodowe. Nawet na uniwersytecie. My mieliśmy wielkie szczęście, dlatego że na moim uniwersytecie są 3-4 kampusy, tak załóżmy, jest taki kampus ogólny, jest ten od medycyny, od prawa. My na prawie mamy najbardziej nowoczesny budynek, więc nie możemy narzekać, jeśli chodzi o budynek. Teraz nawet w tym nowoczesnym budynku zimą jest przeraźliwie zimno, latem jest przeraźliwie gorąco, a jeżeli zimą włączą ogrzewanie, to znów jest za gorąco i wszyscy się duszą. Za to kampus ogólny jest w absolutnej ruinie. Ja tam musiałam kiedyś zdawać egzamin pisemny jakiś tam i cieszyłam się, że nie muszę spędzać tam ani minuty więcej. Więc faktycznie, poza tym, jasne, problemy organizacji są okropne. Na moim uniwersytecie gorzej niż chyba gdzie indziej, bo to już na całą Francję się było znane, że oczywiście tak jak w Polsce jest licencjat i magisterka, żeby przejść na magisterkę, no to trzeba zdać, mieć licencjat oczywiście. Byli uczniowie, którzy już dostali się na magisterkę, ponieważ... bo to jest trochę bardziej skomplikowane. Aplikacje na magisterki składa się wcześniej, no i potem dostajesz się na magisterkę, ale żeby faktycznie zacząć rok, musisz oczywiście zdać licencjat, o to chodzi. I byli uczniowie, którzy nie dostawali na przykład wyników, nie dostali wyników, byli już na magisterce, właściwie chcieli już zacząć magisterkę i okazywało się w październiku, że nie zdali, ponieważ dopiero wtedy dostawali swoje oceny. Dlatego mówię, organizacja jest przerażająca, ale to też wynika z tego, że jest brak osób, które by pracowały w tych administracjach. Nie zatrudnia się wystarczająco osób. Te osoby niekoniecznie, znaczy na przykład mają kilka setek osób na głowie, tak? Jeśli chodzi o liceum, to samo, no, w Niemczech, w Polsce... widać, uczniowie dają sobie radę, nie chodząc od 8 do 18 do szkoły i potem, bo my na przykład mieliśmy tak, 8, 17.30, 18, zanim wrócisz do domu i potem trzeba odrobić lekcje, kilka godzin na lekcję, bo mamy mega dużo pracy domowej, to sprawia, że oczywiście nie masz właściwie czasu na nic innego. Ja nie mówię w klasie maturalnej normalne, że masz bardzo dużo pracy, ale wydaje mi się, byłam w Australii, chodziłam do szkoły w Australii i to też wygląda inaczej, a uczniowie dają sobie radę i stają się dorosłymi osobami, które radzą sobie w życiu, tak?
1: No właśnie. Ale przede wszystkim jednym z głównych żądań jest to, żeby było więcej pieniędzy na edukację, by można było właśnie zrobić to, co ty mówisz, zatrudniać więcej nauczycieli, zatrudniać więcej pracowników do administracji. Chodzi o remont budynków szkolnych, niektóre straszą neoklasycystycznymi ruinami, inne jeszcze bardziej grzęzną w czasie i odległych epokach. Chodzi także o to, aby uczniów w klasie było mniej i ten styl nauczania nie był taki kostyczny z czasów poprzedniego cesarstwa, z innej ery, ale dostosowany do nowoczesnych wymogów życia, tego dorosłego, przed jakim stoją licealiści. Tak to podsumowuje katolicki dziennik La Croix.
0: No, gra za tym toczy się o poważną stawkę, o stan umysłów ludzi kończących szkoły średnie. Mówimy o przyszłości naszych młodych pokoleń, które będą pracowały, tak? No i przede wszystkim ja nie potrafię zrozumieć, jak ktokolwiek może oczekiwać od uczniów nauki, jeżeli sufit ci spada na głowę, ściany przesiąkają wodą, a po korytarzach chodzą szczury.
1: No. Dokładnie.
0: Nie.
1: Rząd wziął pod uwagę te żądania, przede wszystkim właśnie te sprawy finansowe i premier zapowiedział tak duże miliardowe dotacje na szkolnictwo szczebla średniego i wyższego, jakie nieznane było wcześniej w historii. A zatem przyczyną manifestacji są sprawy dotyczące warunków uczenia się, a nie jak to chcą niektórzy populiści europejscy, kwestia napływu imigrantów. No a przy tym partie lewicowe i skrajnie lewicowe chcą zbić na tych protestach swój polityczny interes i to jest według francuskich komentatorów sprawa oczywista. Komentatorów, którzy podsumowali to jednym zdaniem. Typowa zagrywka populistów z lewicy i prawicy. A teraz pora na muzykę.
0: Pora na muzykę. Ja też chciałabym jedną puentę. Mianowicie premier może sobie zapowiadać, co chce i obiecywać, co chce. Wszyscy już i tak mówią, że zostało parę miesięcy do wyborów i że tak naprawdę do wyborów nic się nie wydarzy. I to jest, wydaje mi się, najsmutniejsze też, w tym wszystkim, że ci licealiści walczą, już nie mówię o tym wszystkim wokół, ale o tych, którzy demonstrują i manifestują i chcą walczyć o swoje prawa. Walczą o swoje prawa, walczą o to, żeby godnie móc uczyć się, a wszystko stoi tylko i wyłącznie ze względów politycznych, to, że po prostu te 10 lat rządu się kończą i ponieważ siedzimy w takiej dziwnej czasoprzestrzeni, gdzie tak naprawdę wiadomo, że ten stary rząd nic nie zrobi, że trzeba będzie czekać na nowy, że tak naprawdę teraz wszyscy będą się interesować kampaniami wyborczymi, a nie tym, co się naprawdę dzieje w społeczeństwie. Uważam, że to jest przerażająco smutne i że jest to też skandaliczne, dlatego że tak jak mówię, premier zapowiada, z drugiej strony wszyscy mówią, że tak naprawdę nic się nie można zrobić, trzeba czekać na wybory.
1: No i tym optymistycznym akcentem przechodzimy do lekkiego, lżejszego elementu do muzyki.
0: Il Solan November Ultra, utwór Parfois.

0: Solène to jedno z największych odkryć francuskiej sceny ostatnich lat. Wydała najpierw epkę w 24, potem w 25 debiutancki album, a miesiąc później odebrała Victoire de la Musique w kategorii właśnie odkrycie roku. I Parfois to jeden z 7 nowych utworów z rozszerzonej wersji tej płyty, wydanej w listopadzie 2025. I to jest utwór, który napisały razem Solène, November Ultra i producent Marso. Piosenka o nierównej miłości. Bohaterka pyta, czy ten drugi myśli o niej czasem i mówi, że wystarczą jej dwa słowa i jeden pocałunek. Takie są właśnie tutaj słowa tej piosenki, a November Ultra śpiewa swoją część po hiszpańsku. Coś, co właśnie często robiła właśnie od początku swojej kariery.
1: No, a my po trudnej sytuacji społecznej przechodzimy do równie niewesołej, w niektórych przynajmniej częściach Francji, sytuacji pogodowej, bo po suszach przyszła fala ulewnych deszczy i podtopień.
0: Jednym słowem już rutyna. Niestety, od paru lat w 4 departamentach spadło w krótkim czasie 1,5 litra wody. Ulewy, nawałnice, podtopienia domów, zalane piwnice, ale ziemia, jak ta w Normandii, w dalszym ciągu jest sucha. Jak na pustyni, bo tam woda nie przenika w głąb gleby. Zresztą jest tak sucho, że myślę, że trochę czasu to zajmie, aż przeniknie. Pewien rolnik na normandzkim polu, idąc wśród wysuszonych badyli, selera i pora, dziobał szpadelkiem ziemię i pokazywał na kilkanaście centymetrów w głąb, że jest sucho. Leci stamtąd pustynny pył, dosłownie. W tym rejonie leciał czerwony, bo tam jest dużo rudy. Ja może się uśmiecham, jak to mówię. Oczywiście nie śmieję się z tej sytuacji, tylko po prostu już mi się nie chce płakać. A ekologicznie rzecz biorąc, widać, co zrobiliśmy naszej planecie i widzimy nasze konsekwencje tego
1: No,
0: wszystkiego.
1: dalej mówiąc o pogodzie, to w departamentach Gard i Hérault pod wodą są zalane domy, ulice, ulicami, ulice zamieniają się w ogóle w wartkie strumienie. To kolejna fala powodzi, raczej niecodzienna jak na tę porę roku, ale meteorolodzy ostrzegają, że to już tak będzie w tej chwili, że do tego powinniśmy się przyzwyczaić, że to nasza rzeczywistość kształtowana przez zmiany klimatyczne, ocieplenie, które jest absolutnie faktem namacalnym, chociaż przez wielu, którzy chowają głowę w piasek, jest to po prostu jakaś propaganda wyssana z palca.
0: Dobrze, a może teraz zmieńmy nastrój i opowiemy o słońcu?
1: A zatem przenosimy się do przepięknego Muzeum d'Orsay w Paryżu, w samym centrum Paryża, nad Sekwaną.
0: Które jest sanktuarium impresjonizmu.
1: I innych kierunków malarstwa tam też jest sporo, chociaż właśnie impresjonizm odgrywa w tym muzeum rolę najważniejszą.
0: No i w tym starym, porzuconym dworcu, w którym grasowały szczury, znów o szczurach, no ale szczurli Paryż to tradycja, a który dzięki ówczesnemu merowi Paryża, Jacques'owi Chirac'owi, został przekształcony na wspaniałe muzeum. Tam właśnie możemy podziwiać dzieła wielkiego mistrza Van Gogha.
1: Te dzieła są zebrane w taki tematyczny jeden cykl, który opatrzono hasłem Słońce i odpoczynek. Taki jest motyw przewodni tej wspaniałej wystawy.
0: Wspaniała wystawa, sztuka odpoczywania, ponieważ l'art de la sieste.
1: No właśnie, nic bardziej trafnego nie można było wymyślić, bo umieć odpoczywać jest też sztuką, czyli sztuka odpoczywania i jednocześnie odpoczywanie jest sztuką.
0: I sztuka siesty. No dobrze, rozmarzyłam się. I jeszcze właśnie z Van Gogiem pod powiekami, no to się jeszcze bardziej można rozmarzyć.
1: Odpoczywać i rozmarzyć się. Byłem w jego mieszkaniu w Anwerpenii nad rzeką Oise. Przerażające wrażenie. Maleńki pokoik na strychu, dosłownie 3 metry długości, no może 4 metry długości, 2 metry szerokości, sztalugi, żelazne łóżko i maleńka taka komódka na jego rzeczy. Natomiast na parterze właściciel restauracji, oberży, pokazał mi stolik, przy którym zasiadał Van Gogh, bo oberżysta za 5 franków ówczesnych częstował go raz dziennie gorącym posiłkiem. Na tym cmentarzu właśnie w Anvers jest pochowany Van Gogh i tam obok niego spoczął Theo, jego brat, i którego zwłoki, którego szczątki zostały ekshumowane na polecenie jego żony, bo ona chciała, żeby bracia leżeli koło siebie. I ta, tak się przechadzając się po tych polach słonecznikowych, to jesteśmy zupełnie jakbyśmy chodzili między obrazami Van Gogha.
0: No a ja przejeżdżałam obok kilka dni temu, jadąc nad morze. No, będę musiała chyba kiedyś tam zajrzeć. Zresztą to był kolejny i ostatni etap jego życiowej peregrynacji.
1: No tak, bo on się przenosił po całej Francji, nie tylko Francji, Holandia, Niderlandy w ogóle. No i jeszcze dwie wiadomości z dziedziny sztuki.
0: W nadchodzącym tygodniu w galerii Louis Vuitton będzie można obejrzeć 12 arcydzieł ze zbieranej od 1904 roku kolekcji, w której obok obrazu Van Gogha, o którym właśnie mówiliśmy, można zobaczyć też innych mistrzów. Na przykład można będzie podziwiać prowansalskie pejzaże uwiecznione przez Paula Gauguina.
1: A w galerii Basi Embricos, placówka mieści się w jednym z najpiękniejszych miejsc Paryża, w dzielnicy Saint-Paul, od najbliższej środy, tak, masz rację, Saint-Paul, od najbliższej środy, ja z angielskiego to przeczytałem, Saint-Paul's Cathedral, od najbliższej środy wystawiane są fotografie Jarka Madejskiego, który na swoich zdjęciach pokazuje fragmenty architektury, a także ludzkie postacie ujmowane z różnych perspektyw. Artysta chce bowiem w ten sposób przekonać nas do swojej koncepcji postrzegania świata. Uważa, że otaczająca nas rzeczywistość nie jest tylko taka, jaką ją widzimy, ale także taka, jaką ją pamiętamy. No i właśnie, i tak oto nasza audycja powolutku dobiegła końca. O astronautce francuskiej wracającej z kosmosu opowiemy za tydzień, a żegnam się z Państwem serdecznie, dziękując za wspólnie spędzony czas.
0: Irena Brzezińska, dziękujemy bardzo Milenie Krupińskiej, która realizuje naszą audycję.
1: I Marek Brzeziński, a bientôt, à la semaine prochaine, czyli do następnego tygodnia. Dziękujemy.
0: A na koniec Barbara Pravi, Louis i do usłyszenia za tydzień.

0: towarzyszy nam codziennie.
1: Szturmem wdarła się do wszystkich dziedzin naszego życia.
0: Jedni widzą w niej szansę na rozwój i wykorzystują jako narzędzie do pracy.
1: Inni podchodzą do niej z rezerwą i nieufnością.
0: Sztuczna inteligencja. Szansa czy zagrożenie? Zapytaj. To wideopodcast, w którym rozmawiamy zarówno z jej entuzjastami, jak i sceptykami.
2: Nawet o swój zawód ja się nie do końca boję, prawda? Tylko myślę sobie o tych artystach.
3: Testowaliśmy z chłopakami właśnie coś takiego, że no dobra, to zobaczymy, czy on potrafi żarty. No to te żarty nie bardzo, ale z tej rozmowy wynika coś, co ja potem biorę, to oczywiście muszę stestować, sprawdzić na widowni, czasami to działa, czasami nie działa, ale to burzowanie samo w sobie jest super.
1: Wideokast Zapytaj jest już dostępny na kanale Radio 357 Talk.
0: Zapraszamy. Ola Żaczek
1: i Michał Trantał.
4: Partnerem cyklu jest Instytut Badawczy Ideas.
5: Tymczasem minęła dziewiąta.
4: Gra podwójna.
5: A propos tego reportażu Oli Żaczek, Michała Trantała, to możecie być pewni, ja sztuczną inteligencją nie jestem. Jestem tutaj, siedzę na żywo, nawet się o. Nie wiem, czy słychać, popukałem w ten swój pusty łeb. Może echo poszło? Dzień dobry, Tomasz Smokowski, a razem ze mną Rafał Grzebalski, Antek Grudniewski, to jest nasza ekipa. Jesteśmy razem do godziny 11. Jutro też będę, taka zamianka, czwartek za poniedziałek, także jutro w Mam Graciu możecie spodziewać się m.in. godziny Boomera, ale dzisiaj nie. Dzisiaj niemniej też będzie trochę staroci i niespodzianek, kilka nowych piosenek, a zaczniemy sobie od dobrej koleżanki Eryki Badu, którą tutaj słyszycie w tle. Jill Scott w lutym tego roku wróciła i nagrała płytę dla wszystkich zainteresowanych. Dla wszystkich zainteresowanych to był właśnie tytuł tego albumu. No mnie ta płyta bardzo zainteresowała.

Prawdziwy powrót do przeszłości, prawda? Pressure brzmi zupełnie jak dawne przeboje Jill Scott, na przykład Golden. O, Golden. To były złote przeboje w Radiu 357.

Golden od Jill Scott, 10 minut po godzinie 9, Radio 357 w grze podwójnej. Już piszecie? Mój mail smok@radio357.pl

Wrocław.pl. Napisał na przykład słuchacz Tomek, który tradycyjnie jak co niedzielę właśnie odbywa spacer tutaj w parku, który otacza Radio 357 razem ze swoim psem Excelem i słucha radia. No, pogoda dzisiaj w Warszawie taka, że tego rzeczonego psa to by nie wygonił. No, ale stworzenie to może inaczej ma. No, pies wyjść musi. W każdym razie, jeżeli jesteście jeszcze gdzieś tam głęboko zagrzebani pod kocykiem, albo na przykład zaczynacie jakiś trening, to czemu nie? To posłuchajcie w takim razie Gry Podwójnej. No, w końcu miasto trochę w niedzielę, miasto trochę jakby we śnie.

Robert Kawliński z płyty X z roku 1998, jedna z dwóch płyt nagranych dla efemerycznego wydawnictwa Starling. O tym wydawnictwie możecie sobie poczytać w znakomitej książce. Właśnie ją skończyłem wczoraj czy przedwczoraj. Rzecz doskonała, zwłaszcza dla nas wszystkich miłośników takich, którzy mają całe głowy wspomnień, miłośników troszkę starszej polskiej muzyki. Napisał tę książkę Tomasz Lada, który sam był dziennikarzem muzycznym w latach 90., między innymi w Brumie, nie wiem gdzieś, chyba w Machinie też. I napisał tę książkę z perspektywy bohaterów, dziennikarzy, menadżerów, wydawców z tamtych lat. Cała książka jest w formie wywiadu, nie ma tam żadnej treści poza po prostu wypowiedziami tych wszystkich ludzi. Nosi tytuł Wszystko jak leci, polski pop lat 90. całych, rok po roku. Okładka jest brzydka, jak brzydkie były okładki tamtejszych gazet lat 90. No i tam między innymi wypowiada się nasz przyjaciel Józek często i gęsto. Tak, nasz Józek, wtorkowy Józek, radiowy. I opowiada, jak to Robert Gawliński podpisywał, teraz wracam do początku mojej historii, podpisywał swoją pierwszą umowę z panem Leszkiem z firmy Starling. Nie powiem wam nic więcej. Musicie sobie to koniecznie kupić i przeczytać tę anegdotę. Pan Leszek, który dość szybko przestał być wydawcą muzycznym, ponieważ miał w zwyczaju dopisywać się do ZAX-ów. Na przykład, i nie jest to ani słowo przesady, dopisywał się Jaggerowi Richardsowi do Sympathy for the Devil, Rolling Stonesów. Było Richards, Jagger i pan Leszek.

Tak, bardzo mnie pytacie, jaka to jest historia z Gawłem i z panem Leszkiem, jak podpisywali umowę. No nie powiem wam, no nie będę wam psuł lektury, ale historia jest naprawdę zacna. Tak naprawdę, naprawdę. Książka doskonała, pełen przekrój wszystkiego, co było ważne w polskiej muzyce lat 90. Czy ja wiem, od Various Monk z kolejnymi wokalistkami, po ich troje, przez Steczkowską, Edytę Górniak, czy na przykład kompletnie zapomnianą już grupę Latawca, której gitarzysta, lider do dzisiaj gra z Cortezem, jest jego gitarzystą w zespole. I mnóstwo innych historii, Bartosiewicz, Kowalska, Hej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. A skoro Hej,

A piosenka jest dziwna. A melodia? A melodia też jest dziwna. To nie są moje słowa, ja tylko cytuję Kasię Nosowską z teledysku. Jak sobie obejrzycie obrazek w cudzysłowie do tej piosenki, to tam w pewnym momencie słychać słowo Kasi, jak wychodzi ze studia i właśnie tak mówi w kierunku producenta. W oryginale Ewa Błaszczyk, oczywiście, tekst Agnieszki Osieckiej, tutaj Katarzyna Nosowska, wspaniały utwór moim zdaniem, z płyty Nosowska, Osiecka. To ta płyta i oczywiście ta historia nie wchodzi w... nie mieści się w książce, o której wam opowiadam, o polskim popie z końcówki lat 90., bo to już przecież były lata 2000. Podobnie jak firma CC Records, którą tak, znowu nasz Józek założył już w latach 2000 i tam nagrywali bardzo różni wykonawcy, a między innymi Katarzyna spotkała się z Andrzejem, Nosowska ze Smolikiem i nagrali taką piosenkę.

Mój realizator Rafał Grzebalski powiedział mi na ucho, to ja nie pamiętam tej piosenki, tej, która właśnie wybrzmiała, Nosowskiej i Smolika, i jest to dla mnie mały powód do dumy, bo nasz Grzebałek to jest taka chodząca encyklopedia muzyki. Tak, zupełnie zapomniany utwór Nosowskiej i Smolika. Widzę, że biegacie i tutaj piszecie do mnie o jakieś słowa motywacyjne. Co miałbym zrobić? Iwona ze Słupska szykuje się na bieg na 5 kilometrów, jej się wyjść nie chce. Arek z kolei pisze, że dzisiaj po audycji ma niedzielne wybieganie 20-kilometrowe i ciężko będzie z motywacją. No to ja muszę wam powiedzieć, co ja bym wam poradził. No, może powiem to tak, słowami znanego wam być może redaktora Tomka Sianeckiego z TVN, który codziennie, dzień w dzień, od kilkudziesięciu lat, ale naprawdę dzień w dzień biega o 6 rano, to jest ważne, 5 kilometrów. Kiedyś go zapytałem, Siano, dlaczego ty biegasz o 6 rano? Wiesz co? Bo ja chcę mieć to jak najszybciej z głowy. To może dla Arka taka motywacja, a dla Iwony ze Słupska, Iwono, pamiętaj, Arek ma gorzej. On ma 20 przed sobą.

To nowa, a zarazem bardzo urocza piosenka od dziewczyny, która nazywa się Frances Softheart. Jakby co, to od kilkudziesięciu minut, od blisko godziny, Hubert Hurkacz toczy swoje spotkanie trzeciej rundy w Szanghaju z Chińczykiem Zhu po wyeliminowaniu w poprzedniej rundzie. Pierwszy raz w karierze Nowaka Dżokowicza. Teraz Polak radzi sobie całkiem dobrze. 6-2 w pierwszym secie z Zhu, w drugim secie jest 4-3 dla Chińczyka, ale bez przełamań. A my o godzinie 9.37 czasu polskiego jeszcze raz poznajmy się i zaznajmy trochę uroku osobistego i talentu od Frances Softheart.

Francis Softheart. No i ledwo powiedziałem, że jest dobrze i wszystko spokojnie, to się zrobiło 3-4-0-30 przy serwisie Huberta. A spokojnie, to się jeszcze rozkręci. To się wszystko ładnie wyklepie. Tymczasem płyną rady i zachęcajki do biegania od naszych słuchaczy dla słuchaczy. I Tomek Iwonie Jarkowi radzi tak. I tutaj cytuję. Jak to mawiała moja przyjaciółka, Frodo ma zawsze gorzej. To prawda. To prawda, bez wątpienia. I jeszcze jedna, to nie będzie polecajka do biegania, bo napisał jeszcze słuchacz Artur i napisał tak. A ja leżę sobie w łóżku z kubkiem kawy i słucham audycji. Nigdzie się nie wybieram. No i biorąc pod uwagę, że akurat tutaj w Warszawie pogoda jest taka, powiedziałbym, bliska tego, co na Kieleczczyźnie, if you know what I mean, no to jest to absolutnie opcja godna rozważenia.

TV on the radio. To trochę tak jak u nas, bo tutaj też TV on the radio. Chyba wyłączę jednak ten mecz, bo dopiero co wam tylko wam zdążyłem powiedzieć i się wszystko posypało. I właśnie są trzy piłki setowe i w zasadzie już jest drugi set dla Chińczyka. Żu 6-3 w meczu z Hubertem Hurkaczem. Także ja wyłączam na kilkadziesiąt minut, co właśnie uczyniłem. Nie będzie już TV on the radio. Będzie tylko TV on the radio w Radiu 357.

TV on the radio. Wierna słuchaczka Ada pisze: ręce poćwiczone, teraz tylko nogi, pośladki, brzuch i mogę zaczynać cheat day. Tak, bo ja też mam taki sposób na to, kiedy mi się nie chce zrobić jakiegoś treningu, a nie chce mi się czasem. Powiem wam więcej, wszystkim największym mistrzom czasem się nie chce zrobić treningu, bo to jest ludzkie uczucie takiego lenistwa. I wiecie co wtedy? Ja mówię sobie, dobra, zrobię to, a potem będę z siebie zadowolony, że udało mi się przełamać lenia. I tak zawsze jest. Odczuwam taką wewnętrzną dumę, kurczę, jednak dałeś radę. Tomek wygrał ze Smokowskim i jednak... dał radę.

Michelle and Giocello z całą płytą pełną coverów tutaj zaśpiewały razem z Cat Power, która sama przecież uwielbia coverować, nawet chyba dwa albumy pod tytułem Covers nagrała. To jeszcze raz z nowego albumu Michelle.

Brawurowa wersja tej piosenki, tu Michelle and the Giocello z Cynthią Erivo. 10 się zbliża. Piszecie do mnie, że piosenka, którą zaśpiewali Nosowska i Smolik, The Irish Sleeps Under the Snow, to w oryginale utwór Myslowic. Tak, tak, to pamiętałem. Natomiast nie pamiętałem zupełnie, że jeszcze lepszą wersję, jak piszecie, tutaj kilka osób mi na ten temat napisało, nagrała Ścianka Trójmiejska. Tak bardzo lubię Ściankę, a zapomniałem o tym zupełnie. Muszę to sobie w takim razie odświeżyć. A teraz Sophie Royer.

Świetna jest nowa płyta Sophie Royer. Zajrzałem na chwileczkę tylko do Szanghaju. Tam znowu jest dobrze. Hurkacz prowadzi 2-1 i przy serwisie Zhu jest 15-40. W związku z tym ja szybko wyłączam, bo ja naprawdę wierzę w takie głupoty, że skoro nie oglądałem, było dobrze, zacząłem oglądać, zaraz zrobiło się gorzej, to muszę szybko wyłączyć, bo to ja jestem temu winien. No to wróćmy w takim razie do pani Sophie Royer.

Słuchacz Paweł napisał: wczoraj była 35. rocznica śmierci jednego z najgenialniejszych wokalistów w naszej historii, Andrzeja Zauchy. Ilekroć go słucham, a robię to nierzadko, ciągle zachwyca mnie to, co robił zarówno solo, jak i w duetach, zwłaszcza z panią Ewą Bem. Może coś by dzisiaj poszło, jakieś kilka słów, czy muzyka? Z przyjemnością.

Taka bardzo erotyczna piosenka. Andrzej Zaucha i Ewa Bem. Jeszcze raz oddaję głos słuchaczowi Pawłowi, który napisał mi dalej. Wczoraj wyciągnąłem wszystkie moje nagrania Andrzeja Zauchy do słuchania i przy okazji opowiedziałem młodszej córce kilka słów o nim, bo się dopytywała. I to jest bardzo słuszna koncepcja. Trzeba nieść kaganek oświaty i pamiętać o takich artystach jak Andrzej Zaucha. Oczywiście pamiętać też o Ewie Bem.

Kiedyś na takie piosenki w moich młodych latach to się mówiło, pewnie teraz już tak się nie mówi, mówiło się przytulańce albo pościelówy. No to były takie dwie rasowe, dosłownie i w przenośni, pościelówy od Andrzeja Zauchy i Ewy Bem. Piszecie do mnie, no i prostujecie moje sprostowania i słusznie, bo nawet wysłaliście mi zdjęcia kaset, że jednak pod piosenką Iris, Sleeps Under the Snow, podpisany jest Cieślak. Czyli jest to w oryginalnej piosenka Ścianki, a dopiero potem Mysłowic nagrało wersję coverowaną i nagrali później ją jeszcze Nosowska i Smolik. No to teraz jest już wszystko jasne.

To nowa piosenka Dreama ukazała się dosłownie przedwczoraj. No tak, okazuje się, że takich widzów, kibiców sportu i słuchaczy Radia 357, którym się wydaje, że to oni mają wpływ na to, jaki jest wynik, jest więcej. I tutaj napisał mi Paweł, to już nie oglądaj, bo było 15:40, jak zacząłeś mówić i Hubi przegrał 4 punkty z rzędu. Tak, tak, ja już wyłączyłem, ja już nie oglądam. No i piszecie też inni, że to tak, bo to ja jestem, napisała mi tu jedna ze słuchaczek, to ja jestem winna wszystkim porażkom Igi Świątek i Mai Chwalińskiej, ale jak się okazało, nie jedyna. A najbardziej mnie poruszył mail od innego słuchacza, który napisał, no to Tomek, to ty chyba za dużo polskiego sportu nie oglądasz w takim razie, skoro, no tak, rzeczywiście staram się za dużo nie oglądać, żeby właśnie nie zapeszać. Zdejmiemy coś z zakurzonej półki i powędrujemy do Francji przełomu lat 80. i 90.

Jakby co, Hurkacz 5-3, 30-0 w decydującym secie, ale nie oglądam, nie oglądam. Sprawdziłem tylko tak na live score, co się dzieje. No jak już tylko popłynęły pierwsze dźwięki, to wiedziałem, że się pomyliłem, przejęzyczyłem, bo to jeszcze druga piosenka od Riama, w końcu gra podwójna, Hillside, ale przynajmniej wiecie, że nie jestem sztuczną inteligencją, że siedzę tutaj na żywo i też strzelam kiksy i popełniam błędy, prawda? A teraz już będzie z zakurzonej półki. Francja, przełom lat 80. i 90., że się powtórzę.

To ich jeszcze pamiętam. Manu Chao i cała szalona brygada czarnej ręki. Mano Negra z lat 90. Hubi wygrał 6-3. Czuję się ojcem tego zwycięstwa. Nie oglądałem i bardzo i proszę. I od razu poszło.

Mano Negra, King Kong 5. Wszyscy, jak słuchacie Radio 357, macie pozdrowienia od Moniki z Peloponezu, słuchaczki Moniki. To jest ta Monika z Baśki, a Monika była okej. To już wiecie, która. Słuchała w Radiu 357, cieszy się. Natomiast Robert śpi. A co? To jest życie muzyka rockowego. Taki to pożyje. Coś nowego. Nazywają się Wishy.

Bardzo w klimacie lat 90. Wishy z piosenką Cover Girl to jest nowość. Przysyłacie mi masowo pozdrowienia. Gratulacje ze względu na wygraną Huberta Hurkacza. Tak, tak, biorę jak swoje. Czuję się wyróżniony, wypinam pierś do orderów. Wishy po raz drugi.

Mona Lisa od Wish. I to jest nowość. Pytacie mnie też w mailach, czy zmierzyłem się już z filmem o Janku Borysewiczu. Otóż tak, biły się ze mną dwie emocje. Z jednej strony wiedziałem, że no muszę to obejrzeć, a z drugiej strony trochę spodziewałem się, że będzie cringe'owo. No i w obu przypadkach jakby nie poczułem w związku z tym rozczarowania, jeśli wiecie, co chcę powiedzieć. No niby wszystko w tym mniej obcym jest. Jest i afera rozporkowa, jest pokazany zbyt wyluzowany styl życia głównego protagonisty, ale wszystko takie przynajmniej ja odniosłem wrażenie, zbyt pocztówkowe, takie stereotypowe. A na końcu, jak oglądają to starzy punkowcy z lat 70. i 80., to się śmieją do rozpuku, bo wychodzi na to, że Jan Borysewicz, z tego filmu tak wynika, był największym buntownikiem i antysystemowcem z polskich muzyków rockowych, punkowych, jaki w ogóle istniał. No, do obejrzenia i do, przepraszam, i do zapomnienia. A teraz pozwólcie, że rozpocznę taką nową rubrykę. Tak sobie wymyśliłem na bazie zespołu Lerita Mitsuko, który wam prezentowałem w ostatnim miesiącu, to będę sobie robił taki miesiąc z. I dzisiaj wymyśliłem sobie grupę, tak zupełnie przyszła mi do głowy, z niczego. Grupa Tears for Fears. I zacznijmy od utworów, które w moim odczuciu są świetne, a są zupełnie zapomniane i niedoceniane. Zacznijmy o Start of the Breakdown.

Bo Tears for Fears to nie tylko Shout, Woman in Chains czy takie co bardziej chodliwe kawałki. To także Start of the Breakdown czy znakomity Until I Drown.

Znakomita piosenka moim zdaniem. Tears for Fears, dodatek do jednego z albumów, Until I Drown, taki nosi tytuł ta piosenka. To jeszcze jeden mail, pisze słuchaczka Kasia, redaktorze. Książka, o której mówiłeś, brzmi jak super plan na jesień, a potem prezenty gwiazdkowe, ale już zapomniałam tytułu. Można jeszcze raz? Można, można. Tomasz Lada, Wszystko jak leci, polski pop 1990-2000. I nie czerpię z tego powodu żadnych korzyści. Nie znam Tomka, ale jak czytam, to wszystkie Tomki to jednak porządne chłopy. Nowa piosenka od Benjamina Amaru, tutaj razem z Pablo Nouvelle.

Świeżutka piosenka od Benjamina Amaru, Little Birds. A ja słucham Master of Puppets na moim walkmanie z kasety. Napisał do mnie zwarty Mietek. Ej, Mietek, ale ja mam nadzieję, że nie podczas gry podwójnej, bo się pogniewamy.

Benjamina Maru ze swoim głosem to trochę taki Dawid Podsiadło w tych wyższych rejestrach. To już prawie koniec. 7 minut do godziny 11. Rzutem na taśmę jeszcze zmieściła się ze swoim mailem Justyna z Chojnic. To ta Justyna, która pojechała na koncert Backstreet Boys. Jak rozumiem, do Düsseldorfu, ponieważ Backstreet Boys stali się rezydentami i koncertują codziennie w Düsseldorfie. Nie wiem, dlaczego tak jest. To trochę tak, jak inni muzycy w Stanach Zjednoczonych siedzą non-stop w Las Vegas, w kasynach i tam grają wieczór w wieczór. No i koncert był podobno znakomity i zagrali nawet trochę więcej niż jeden przebój. Wierna fanka Backstreet Boys. Pozdrawiam. No to ja się cieszę, Justyna, twoją radością. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Za moment Ola Budka i oczywiście Eleni Krawic na start. A jakże, ale nic więcej nic zdradzać nie będę. My słyszymy się... Rafale, możesz już grać. Rafał Grzebalski już może zacząć Stereophonics. My słyszymy się wyjątkowo jutro, bo zamieniamy się z redaktorem, już nie wiem, chyba Krystianem, a może Bisiorem, chyba Krystianem, i zamieniamy się poniedziałek, czwartek, czwartek, poniedziałek, ja jutro, on w czwartek. Dobrej niedzieli wam życzę i pamiętajcie, wygrajcie z Leniem, teraz już możecie.

0: przechodzimy do kolejnej rundy. Pytanie brzmi: rzeczy, które zwykle robimy na festiwalach.
1: Ping-pong.
2: Ping.
0: Brawo, jest ping-pong.
1: Chill na kanapach.
2: Ping.
0: Też tak odpowiadali nasi ankietowani?
1: Może selfiaczek z kimś znanym?
0: Sprawdźmy.
2: Ping.
0: Oczywiście.
1: Fryty belgijskie.
2: Ping.
0: Są fryty.
1: No to trambambula?
2: Ping.
0: Brawo, bardzo dobrze. No to została ostatnia odpowiedź.
1: Kupowanie winyla.
2: Ping.
0: Świetnie, świetnie. Chociaż dziwny ten festiwal. A gdzie koncerty, kino, sztuka, wystawy?
1: Nie, no to wszystko tam jest. Przecież to Inside Seaside. 13-14 listopada. Gdańsk, Amber Expo.
3: Dzień dobry, jest 11.
4: Stonowanie.

Gdzie jesteście, drodzy słuchacze? Może włączacie teraz ekspres, aby zrobić poranną, albo już drugą lub trzecią przedpołudniową kawę. Może robicie tosty francuskie, jajecznice, pieczecie drożdżówki, wstawiacie rosół na niedzielny obiad, a może właśnie ubieracie się i zaraz wyjdziecie na piękny jesienny spacer. Pies już czeka, dzieci także czekają. Czy to dobra pogoda na rower?

0: don't know what I'm doing.
1: Yeah.
0: So you're like, I hope I'm spending this here, but I don't know if this is the right thing to do. Yeah. And it's flipping scary.
1: Yeah, it is.
2: Cokolwiek uważasz za piękne, właśnie to jest piękne i za tym trzeba podążać. Między innymi te słowa wypowiada Chick Corea w intrze i w outrze, czy w intro i outro tego utworu. Nic właściwie tego nie zapowiadało, a za 2 tygodnie będziemy mieć już nowy album Michaela Kiwanuki. A zapowiada niespodziewanie ten utwór, czyli Summer Clothes. Michael Kiwanuka przeszedł udar w ubiegłym roku. To odsunęło go od działalności koncertowej, muzycznej, wszelakiej. Ale powraca z najnowszym albumem, który powstawał równolegle do tego poprzedniego, do Small Changes, jeśli dobrze pamiętam tytuł tej poprzedniej płyty. Tak, 2024 rok to był. I Chick Corea zainspirował go do tworzenia tej całej płyty, jak i właśnie

utworu, który przed chwilą na tej antenie. W zestawieniu do głosowania na listę piosenek znajduje się nowy Michael Kiwanuka. Proszę o nim pamiętać. To co dzisiaj? Dzień dobry jeszcze raz Państwu. Rafał Grzebalski realizuje audycję i dziś czule będzie do 13. Tak podsumowałam wczoraj playlistę, gdy na nią spojrzałam z góry, bo będzie bardzo rodzinnie, domowo. Będą dźwięki powstające, czy piosenki powstające w domowych studiach. Taka też przed nami. Nie lubię powiedzenia, że muzyka przytula, ale dzisiaj chyba to stwierdzenie pasuje bardzo i chciałabym, żeby piosenki, które usłyszą Państwo do 13, wywoływały bardzo pozytywne emocje, ciepłe, rodzinne i może pod wpływem tej audycji na przykład zadzwonią Państwo do kogoś z rodziny, odezwą się do kogoś bliskiego. Proszę dać znać, co u Państwa i jak ta muzyka Państwu robi dobrze na serce. Jestem do dyspozycji ola.budka@radio357.pl. Jestem także na Instagramie, a mogą Państwo wysyłać za pośrednictwem aplikacji tekstówki bezpośrednio do mnie w trakcie trwania tej audycji. Zapowiadany właśnie przeze mnie ten, który tworzy w domu, który oddał się ciepłu rodzinnemu, Benny Sings. Mieszka w Amsterdamie, świętuje 20-lecie swojej pracy twórczej i wydał właśnie nowy album.

Najbardziej osobista w jego dotychczasowej karierze, płyta 22 Darnam Do, a na okładce Benny Sings, czyli jej autor, w domowym wydaniu, w szlafroku, w klapkach, z kubkiem kawy w dłoni, na tle regału z książkami, tu jest też pianino, na którym gra, komponuje, gra także swoim dzieciom. No, bardzo domowy, przyjemny, choć czarno-biały obrazek, taki nieco nostalgiczny. Tak sobie wyobrażam trochę słuchaczy stanowania. Proszę zerknąć na tę okładkę. Czy to państwa dom, czy to państwa obrazek teraz w waszych domach? Benny Sings, 22 Darnam Do, najnowsza płyta. Kings of Leon, także o rodzinie. Oh My Beloved, 6 listopada, nowy album.

Można by się przyczepić, że nie wymyślili niczego nowego, ale właśnie za to ich bardzo lubię i dlatego czekam na ten album. All My Beloved, Kings of Leon, czyli to, co najlepsze w ich wydaniu. Oni już trochę kombinowali na płycie Can We Please Have Fun. Była udana, ale nie do końca kupili ją fani i słuchacze na całym świecie, więc wracamy do korzeni. Kings of Leon już niedługo. No i tak, no i mówię dziś o tej rodzinie, mówię o cieple rodzinnym, o domu, bo właśnie takie płyty wydają teraz artyści. Jesień sprzyja melancholii i powrotom do dzieciństwa. Pewnie te płyty były pisane przed rokiem, może zimą, no i właśnie teraz mamy tego owoca, tego plony. Igor Herbut.

I właściwie nie ma co dodawać. Jedna z najważniejszych polskich płyt ostatnich miesięcy. Jeremie i Igor Herbut, jego kolejna solowa płyta. Brzmi pięknie. I posłuchajmy jej jeszcze raz, kolejnego nagrania z tej płyty. Mama Igora musi pękać z dumy, że syn tak przepięknie w takich słowach o niej śpiewa. Deszcz w pełne słońce. Igor Herbut z albumu Jeremie.

ciebie. Był to tylko sen, a ja i tak wiem, że to się właśnie stało. I choć cały drżę, chwytam w pół twe nagie ciało. Czy usłyszysz tę cichą myśl, śle SOS nieśmiało.

Oda do mamy i Oda do miłości. Dwa utwory z najnowszej płyty Igora Herbuta, Wagoniki oraz Deszcz w pełne słońce. Igor zawsze przemycał do swojej muzyki jakieś fragmenty jego folkloru z dzieciństwa. Na tej płycie jest tego mniej i chyba Igor słuchał wielu zagranicznych artystów. To słychać na tej nowej płycie. Polecam ją Państwu bardzo, bardzo gorąco. Radio 357 łączy ludzi. Nie od dziś łączy też rodziny, które rozjechały się gdzieś na zawsze, a może i nie na zawsze, tylko na chwilę, na jakiś czas. Pan Paweł pisze, a raczej opisuje sytuację, wysłał SMS swojej żonie, którą pozdrawia, bo ona jest teraz w Mławie, a pan Paweł w Reykjaviku. No i napisał ten SMS o treści. Jesteśmy już po śniadaniu z córką, a teraz zestaw obowiązkowy. Radio 357 plus kawa plus ciastko. Pewnie tak też jest u Państwa. Ja dziś, wyjeżdżając do radia, spotkałam na osiedlu sąsiadów wracających z grzybów. Ucięliśmy sobie krótką pogawędkę i na koniec zrzuciłam, no dobra, no to jadę do radia grać te smutne piosenki. I uśmiechnęłam się pod nosem, że spłyciłam tę moją rolę niedzielną do takiego zdania, ale tak, no smutne piosenki w stanowaniu mają pierwszeństwo. A mam teraz dla Państwa coś zupełnie innego, choć to jest retrospektywna płyta, która wyciskała łzy jej autorowi. Mam ją teraz w dłoniach i szczególnie ją Państwu polecam. Jeśli po pierwszych dźwiękach stwierdzą Państwo, że to jednak nie jest coś dla Państwa, proszę dać jej szansę. Jamie T. Powraca z nowym albumem, rozlicza się ze swoją przeszłością trudną na swoje własne życzenie. Nie zawsze postępował zgodnie ze sobą, gdzieś tam błądził po drodze, no i wywołuje duchy na tym nowym albumie.

0: I'm always outnumbered, but never outgunned.
1: 20 years now, and one more for good luck. Won't you wear that bamboo dress, baby, when you come to pick me up? Be one of the bam under the boot, under those bamboo trees, with you just jingling and jangling.
2: Na złamanych życiorysach wyrastają potem ciekawe płyty. Ghosts, 100 Days of Mourning, Jamie T. Marcelina, rozmawiałam z nią w środę w Kierusie na południe. Marcelina nie dotarła do studia, ale porozmawiałyśmy na antenie o tej najnowszej piosence. Najprawdopodobniej, tak, to Marcelina.

finał tego utworu traktuje jak te problemy, o których śpiewa przez 3 minuty Marcelina w singlu najprawdopodobniej. Machamy Szklarskiej Porębie, gdzie zapuściliśmy korzenie przecież radiowe. Tam te korzenie są już od wielu, wielu lat i tam mieszka i na co dzień tworzy Marcelina. Kolejne dwa polskie duety to będzie już, to będą dwa polskie utwory w tej godzinie ostatnie. Wrócimy jeszcze do polskiej muzyki przed 13. Katarzyna Groniec zaprosiła do nowego utworu Organka, a po nich Wiktor Waligura z nowej płyty z gościem i to dosyć zaskakującym gościem.

i nie wracasz. Bez ciebie jestem jak ten pies i choć boli, to później próbuję przepraszać. Wiem, że nazywają cię pracocholik i nie chcesz słyszeć o wakacjach. I chciałbym nam móc na to wszystko pozwolić, lecz znowu wystygła kolacja.

No, jeśli Miłosz rapuje na twojej płycie, to daje ci jeden z lepszych znaków jakości w tym kraju. Wiktor Waligura i jego drugi album, Krótkie historie o miłości. Muszę państwu się przyznać do tego, że ja dopiero przy tej drugiej płycie no właśnie poznałam ten talent i odkryłam Wiktora Waligurę. Potrzebowałam tej drugiej płyty w jego karierze. Pięknie napisane teksty, nie głupie, no bardzo dojrzałe. Jest to bardzo dobre. Krótkie historie o miłości. Wiktor Waligura i tu gościnnie Miłosz, a wcześniej Katarzyna Groniec i Organek, utwór Halo. Sopocianka z wyboru, bo tam mieszka na co dzień Katarzyna Groniec, tam regularnie śpiewa w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. I zobaczymy, co z tego będzie, czy to jest zapowiedź nowej płyty. W 2018 ukazała się płyta zatytułowana Ach. I za każdym razem, gdy do niej wracam, to właśnie mam takie ach. To taka płyta, do której wracam nieregularnie, ale gdy już się w niej rozsiądę, no to nie potrafię się z nią rozstać. Ach, Katarzyna Groniec, 2018 rok. Polecam państwu. Pani Agnieszka pisze, że wzrusza ją nowa piosenka Katarzyny Groniec i Organka, tak jak i nowe piosenki Herbuta, i słucha tych utworów na okrągło. To Agnieszka z Gdańska. Jestem z państwem, ola.budka@radio357.pl. Kto czeka na nowe Igrzyska Śmierci? To trochę tak temat poza stonowaniem, choć posłuchamy teraz piosenki promującej ten nowy film, tę nową część Igrzysk Śmierci. Noah Kahan.

przekroczymy granicę pierwszej i drugiej godziny z zespołem Blossoms. Można się było spodziewać, że ta nowa płyta będzie taka jak zapowiadające ją single Joke About Divorce między innymi, a ta płyta to Songs From The Wedding Cake. Zbyt energetyczna jak dla mnie. Bardzo, bardzo mainstreamowa, ale wieńczy ją szczególny utwór, odstający trochę od reszty, będący zamknięciem, 6,5-minutowy utwór The Deep End. Zaprezentuję go Państwu, a po płytę może proszę sięgnąć, gdy będą potrzebowali Państwo zastrzyku energii. Blossoms. 2, 3.

0: stonowanie.
1: Audycja, w której zwrot gitarowa muzyka ma zupełnie nową definicję. Witam wszystkich, którzy dołączyli do nas teraz. To stonowanie jeszcze do 13. Tę drugą godzinę rozpoczynamy zazwyczaj w Australii. Tak też będzie teraz. Jordan Rakai, co prawda urodził się w Nowej Zelandii, ale dorastał w Australii. Przygotowuje się do wydania swojego nowego albumu.

znany z naszej anteny z wielu audycji, także z playlisty, którą słyszą Państwo w ciągu dnia. Jordan Rakai, A Safe Place to Be Wild. Najnowszy album ukaże się 30 października, pod koniec tego miesiąca. Najbardziej osobisty w jego dotychczasowej karierze. Ach, ileż razy my to słyszymy. No ale rzeczywiście myślę, że tak artyści to odbierają, że są z czegoś bardzo dumni, że otworzyli się na coś, że nie oglądali się za siebie, że nie słuchali innych, tylko tego, co naprawdę czują. I no i wtedy mamy taką narrację, że to najbardziej osobisty album. Do tego dodaje się, że jest to również bardzo swobodny album w dorobku Jordana Rakai. Tak, on był związany z jazzem, a teraz można powiedzieć, że tworzy soul, jazz i jakieś alternatywne brzmienie. Zresztą te gatunki teraz są tak bardzo rozmyte, że zastanawiam się czasem, czy w ogóle warto o nich mówić. Jordan Rakai zagra także w Polsce. Wystąpi, no tak, wystąpi i nie zapisałam tego. Zaraz Państwu opowiem. Sprawdzę to. Jest. 2 kwietnia Palladium. 2 kwietnia warszawskie Palladium. Jordan Rakai i jego nowa płyta. Nowość w tej audycji to duet Sons of Sevilla, chyba tak powinnam czytać, czyli bardziej po hiszpańsku, Sons of Sevilla. Natalia Fiedler prezentowała ten duet w swojej audycji, więc trochę przemyciłam od niej te dźwięki. Ich nowy album i z niego Drive by Honey, za chwilę więcej o tym powiem.

Sons of Sevilla mogą stać się bliscy sercu słuchaczom takich zespołów jak Temples, jak Oracle Sisters, albo słuchaczom promowanego tu przeze mnie zespołu City of the Sun. W nagraniu tego utworu, który przed chwilą Drive by Honey wziął udział Skin Shape, czyli ten, którego też Państwu prezentuję w stonowaniu, producent z Londynu, wcześniej koncertował razem z Palace, ale postawił na solową karierę, no i towarzyszył też chłopakom z Sons of Sevilla podczas trasy koncertowej. Więc tu jest im blisko brzmieniowo, blisko widać także w takich osobistych kontaktach, po prostu się kumplują i słychać to w ich muzyce. To jeszcze raz, Sons of Sevilla z najnowszej płyty, która ukazała się dopiero co, i po nich wspomniany przeze mnie Skin Shape.

21 minut po południu, Skin Shape rozmiłowany w używaniu syntezatorów analogowych. On także za chwilę wyda swój nowy album. Dużo nowości dziś. Tak, jesień obfituje w nowe brzmienia, w nowe płyty, bo cóż my mamy robić, jak nie słuchać muzyki w jesienne wieczory. I gdy patrzę na playlistę do końca tej audycji, to myślę, że będzie to prawdziwe umiłowanie pisania piosenek właśnie w takiej klasycznej, pierwotnej formie. Będą autorzy piosenek z prawdziwego zdarzenia, tacy rasowi. Nie mówię, że dotychczas ich nie było, bo staram się te selekcje przeprowadzać tak, aby serwować Państwu naprawdę godne polecenia piosenki i artystów, no takich, którzy zostaną z Państwem, którzy coś wniosą w nasze codzienne życie, albo po prostu zrobią nam dobre tło do wykonywania różnych czynności, czy to domowych obowiązków, czy po prostu niedzielnego odpoczywania. Ale za chwilę będzie naprawdę tak oldschoolowo, powiedziałabym. I króciutki skręt gdzieś tam w bok, w leśną dróżkę do w pełni syntetycznych brzmień. To powtórka sprzed tygodnia? Chyba tak. Two Lanes.

Sun gościnnie u duetu Two Lanes Shaped with Two Hands. 25 minut po godzinie 12. Jestem wciąż pod adresem mailowym ola.budka@radio357.pl. Chyba że są Państwo na grzybach i nie mają czasu, żeby pisać, to proszę do mnie napisać później. Playlista tej audycji będzie dostępna na moim Instagramie. Zachęcam także do zapisywania playlisty na Spotify Stonowanie 2026. Tam wszystkie utwory stonowania z tego roku. I gdy myślę o autorze hitów z zagranicy, o prawdziwie utalentowanym muzyku, ale nie tylko muzyku, bo on pokazuje wiele swoich talentów, no to na pewno pierwsze nazwisko, które przychodzi mi do głowy, czy jedno z pierwszych, to Pharrell Williams. A z kim on teraz pracuje? Z drugim utalentowanym, niesamowitym artystą, czyli z Johnem Legendem. Niedługo ukaże się płyta Legenda, nad którą właśnie całą produkcję przejął Pharrell Williams. To będzie coś wyjątkowego. No, taka zapowiedź świadczy tylko o tym, że będzie to jedna chyba z płyt tego roku. Fireflies.

Kolejna płyta, która ukaże się 23 października, tak jak album Future Michaela Kiwanuki, Muse, Pharrell Williams i John Legend. Wciąż nie mogę uwierzyć, ile talentów ma Pharrell Williams. Osiadł w Paryżu, tam powstawała płyta Muse. A dlaczego w Paryżu? Ponieważ Pharrell Williams pełni funkcję dyrektora artystycznego marki Louis Vuitton i odpowiada za kolekcję męską, więc jak on to robi, jak to łączy, nie wiem. Wiem, że wyprodukował nowy album Johna Legenda, który zapowiada się naprawdę znakomicie. Pierwsza dedykacja, nie było jeszcze dziś, to dla tych, co słyszą, a nie piszą.

Linda i Bieran Czereśniowy. Paulina Talarska, czyli Linda, zapowiedziała ostatnio na tej antenie, goszcząc w Kieruj się na południe, swój debiutancki album. Ukaże się w listopadzie. Czekamy na piosenki Lindy. A to był utwór Czereśniowy, jedna z najnowszych w jej dorobku. Basia Małecka również chyle czoła przed jej wielkim, wielkim talentem.

0: such a jerk.
1: Nie, to nie nowojorski klub jazzowy. To nasza, Basia Małecka, choć nowojorskiego klubu jazzowego nie jednego, jej życzę. Niesamowity głos tej dziewczyny i jedna z naszych piosenek dnia w ostatnim czasie w Radiu 357. O właśnie, a propos, pomyślałam o nowojorskim klubie jazzowym i pomyślałam także o Norze Jones. Dlaczego? Ponieważ w piątek ukazała się nowa piosenka Nory Jones, do której to zaprosiła Chrisa Stapletona i pomyślałam, o świetnie, biorę do stanowania. Aż okazało się, że to jest piosenka świąteczna, April's Gone. No i chyba trochę za wcześnie na Christmas. Tam w tekście właśnie jest mocno świątecznie. Gdyby to była taka trochę około świąteczna piosenka, to pewnie bym ją wzięła dziś do audycji. No ale nie, ale chyba trochę jeszcze za wcześnie, jeszcze zdążymy nacieszyć się, po pierwsze, Christmasami, a po drugie, znudzić się tymi Christmasami, więc chyba umówimy się dopiero na grudzień z Norą Jones i Chrisem Stapletonem. Czy Basia Małecka nasłuchała się Aarona Frasera? Pewnie nie, pewnie inspiracje czerpie od najlepszych jazzowych wokalistek, ale jakoś mi do siebie tu pasują. Aaron Fraser.

Słuchacz Hubert pisze, że jest w domu, że wrócił do domu na weekend, spędza ten czas z rodzicami i z rodzeństwem i pierwszą godzinę stanowania spędził w kuchni. I jak pisze, gdy akurat prezentowałam Igora Herbuta, to zmywałem po wspólnym śniadaniu. I paradoksalnie właśnie w takiej scenerii mam wrażenie, że te teksty wybrzmiały jeszcze intymniej i jeszcze głębiej, bo tak zrobiło się jeszcze bardziej rodzinnie. I na to trochę liczyłam, że będą mieli Państwo takie obrazki w swoich domach dziś w trakcie stonowania. Dziękuję za wszystkie słowa, za maile, za to, że słuchacie, a nie piszecie. I kolejna dedykacja, zapomniałam trochę o niej w ostatnich tygodniach, ale już się poprawiam, już wracam do niej. To dedykacja, która ma swoją stałą formę, a więc dla mam karmiących, dzieci jedzących i śpiących. Ale dopowiem jeszcze coś. To może być dedykacja dla wszystkich rodziców, którzy wieczorem nadrabiają seriale, którzy nie oglądali przez wiele miesięcy swoich ulubionych seriali i nowych sezonów, no bo wiadomo, nie ma na takie rzeczy czasu, albo jest się po prostu wieczorem zmęczonym. Ja jeszcze nie nadrobiłam Teda Lasso. Proszę nie pisać, jak się kończy, choć wiem, że kończy się nową wersją tego utworu, który znamy z Teda Lasso, utworu, który śpiewa Marcus Mumford, ale w tym najnowszym sezonie zastąpiła go Brandi Carlile.

Piosenka przewodnia z serialu Ted Lasso. Czwarty sezon kończy się utworem w nowej wersji, czyli Brandi Carlile wykonuje tę nową wersję, napisaną przez Marcusa Mumforda. Brandi i Marcus przyjaźnią się od lat, więc tu nie ma zaskoczenia, ale do Brandi też pasuje ten utwór. Proszę mi nie mówić, o czym było, proszę mi nie mówić, czy dobry sezon, czy niedobry. Ja obejrzę kiedyś w przyszłości, bo Ted Lasso bardzo lubię i to taki bohater, z którym chciałoby się pójść na kawę. Ale wydaje mi się, że on zyskał sympatię widzów na całym świecie. Marcin Januszkiewicz, śpiewający aktor, to niewiele o nim mówi, to znaczy nie wypełnia całego jego talentu i wszystkich aktywności, które wykonuje, ale tak, Marcin Januszkiewicz jest aktorem i jest znakomicie śpiewającym aktorem. W najbliższą środę ukaże się jego pierwszy solowy album, długogrający. Teksty napisali mu najlepsi w tym kraju, między innymi Artur Andrus, Bogdan Olewicz i także Jacek Cygan. I tekst utworu, który za chwilę właśnie należy do Jacka Cygana. To wielkie wyróżnienie dla, jakby nie było, debiutującego muzyka, mieć w swoim repertuarze piosenki z tekstami właśnie takich osób, tych wielkich, wielkich tekściarzy. Nikt nie będzie za ciebie żył. Na ostatniej prostej przed premierą płyty Hotelowy gość, Marcin Januszkiewicz.

To taka mądrość, która się nie mądrzy. Słowa Jacek Cygan, Marcin Januszkiewicz. Nikt nie będzie za ciebie żył. Premiera albumu Hotelowy Gość w najbliższą środę. Wtedy też koncert premierowy w Teatrze Rampa, na który Marcin Januszkiewicz serdecznie państwa zaprasza. Emistat, zbliżamy się powoli do końca.

I to tyle. Emistat prawie na koniec stonowania. Playlista za chwilę na moim Instagramie. Playlista na Spotify. Długa, długa, długie godziny. Zebrane wszystkie utwory z tego roku, emitowane na antenie w niedzielę między 11 a 13. Proszę zapisywać tę playlistę. Niech Państwu towarzyszy. Dziękuję za maile, dziękuję za słowa, które dotarły do mnie w trakcie tej audycji. Rafał Grzebalski realizował stonowanie, a mówiła Ola Budka. Do usłyszenia w najbliższą środę w Kieruj się na południe od 9:00. Powiem Państwu dzień dobry i następnie w niedzielę w stonowaniu. Dobrego dnia.

0: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
1: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.

0: Rzecz technologiczna.
1: Dzień dobry, dzień dobry. A jedną z tych osób, które będzie straszyło w topie metalowym, to siedzący obok mnie Robert Zembrzycki.
2: Tak, a straszył będę siedzącego obok mnie Jarosława Juszkiewicza. Dzień dobry
1: i
2: państwu.
1: To już dziś nastąpi. Gęsty realizuje dzisiejszy program. My witamy ze studia imienia Krzysztofa Chwałowskiego w Katowicach.
2: Tak jest. Jarek, chciałbym coś
1: ostatnio
2: powiedzieć.
1: Co chciałem powiedzieć?
2: Chciałem zapytać właściwie, czy jesteś dzisiejszą datą?
1: Czekaj, 11 października.
2: Bo dla mnie jesteś 11 na 10.
1: O!
2: nie mogłem sobie darować. Mój drogi, czy słyszałeś o najnowszej dramie, która w technosferze się rozgrywa i odbywa?
1: Takich dram jest kilka i pewnie o nich dzisiaj państwu powiemy. Zresztą zapraszamy też do... Zaraz pozwolę ci kontynuować. Zapraszamy do pisania do nas. Można pisać tekstówki, można pisać na rzecz.technologiczna@radio357.pl. Zresztą będziemy korzystać z maili, które także w ciągu tygodnia do nas przyszły. Mhm. Oddaję ci głos.
2: No więc tak, za pomocą AI...
1: Ładnie zacząłeś zdanie.
2: Tak, zaczęto... Nie, bo rozkojarzyłem się dlatego, że ktoś wszedł na komputer emisyjny, na którym podglądamy, co się dzieje. Mhm. Ale co chciałem powiedzieć? Za pomocą AI zaczęli od gierek. Zaczęli rozkompilowywać gry po to, żeby można było potem z tego kodu źródłowego korzystać i... przerobić, zmodyfikować te gry. Zresztą jeden z naszych patronów pisał i słuchaczy pisał o tym w zeszłym tygodniu.
1: To się nazywa inżynieria wsteczna,
2: tak,
1: informatyczna.
2: Potem ktoś wpadł na pomysł, że halo, ale zaraz, przecież to samo można zrobić z programami. No i w tej chwili dla całego pakietu Adobe są już darmowe alternatywy.
1: A to legalne jest?
2: Tak.
1: Znaczy, myślę, że Adobe ma na ten temat swoją opinię.
2: Na ten moment jest to legalne, jest już precedens prawny z tym związany, ponieważ no to jest inżynieria wsteczna, to znaczy pokazujesz istniejące funkcjonalności i mówisz, zrób mi to od nowa. AI nie widziało na oczy kodu źródłowego programów Adobe, w związku z tym stworzyło to samo od podstaw. Dlatego to nie jest kradzież ani kopia, tylko stworzenie podobnego produktu, a umówmy się, że masz pełną dowolność tworzenia programów i podobnych produktów.
1: Ale jest
2: produktów.
1: To trochę na krawędzi, musisz przyznać.
2: Wiesz co?
1: No wiem.
2: Trochę jest, ale nie żal mi. Absolutnie mi nie żal Adobe, ponieważ to jest firma, która...
1: Nie rozpieszcza swoich użytkowników.
2: Nie rozpieszcza swoich użytkowników. Wiedzą o tym, że są monopolistą i standardem branżowym dla bardzo wielu branż kreatywnych. W związku z tym nadużywają tej pozycji. Robią to non-stop praktycznie. Musisz zapłacić za zakończenie umowy przed czasem. Na przykład... mają bardzo niekorzystne plany cenowe. Jak tylko nie jesteś pojedynczym użytkownikiem, tylko zaczynasz z perspektywy nawet małego biznesu rozmawiać, to wchodzisz w ceny korporacyjne tych usług Adobe. Bardzo często dla większych pakietów musisz wykupić również Adobe Stocka, nawet jeśli nie będziesz z niego korzystał. No to są wszystko praktyki monopolistyczne.
1: No i pytanie, jak walczyć z taką inżynierią wsteczną? Ja mam rozwiązanie dla Adobe, chociaż nie sądzę, żeby... Chociaż może ktoś słucha nas w Adobe.
2: Obniżyć ceny?
1: To raz.
2: No.
1: I dać coś, czego nie mogą dać takie wersje. Czyli na przykład dobrą obsługę sieciową. Darmowe rzeczy, za które teraz trzeba płacić horrendalne pieniądze.
2: Tak, ale wiesz jak to jest? Każdy kij ma dwa końce, każda moneta ma dwie strony. No i tutaj niestety nie jest tak różowo, jak byśmy mogli chcieć, bo ja z ciekawości wczoraj wieczorem, będę o tym mówił w audycji, no to wypadałoby przetestować te programy.
1: Tak.
2: Pobrałem dwa. Trzy. Photocraft, czyli to jest odpowiednik Photoshopa. Lightcraft, czyli odpowiednik Lightrooma. Lightroom to jest biblioteka zdjęć z możliwością obróbki tych zdjęć. No i Filmcraft, czyli odpowiednik Adobe Premiere, programu do montażu. Wizualnie wyglądają bardzo podobnie. Układ menu, wszystko mają tak samo, ale jeśli chodzi o działanie, to jednak nie jest to samo. Zwłaszcza przy premierce. Po pierwsze...
1: To jest bardzo skomplikowany program.
2: I Tam bardzo dużo pracy jednak przez lata zostało włożone w to, jak działają po prostu te narzędzia, w jaki sposób one oddziaływują na materiały, które w nich obrabiamy. No i niestety tutaj jeszcze Adobe jest lata świetlne przed tymi AI-owymi klonami, ale pamiętajmy, że to jest pierwszy tydzień ich istnienia. Dajmy tej technologii jeszcze rok i będziemy naprawdę w zupełnie innym miejscu i to jest ciekawe miejsce na refleksję troszeczkę, dlatego że zobacz, z jednej strony ci technologiczni giganci prą do przodu za wszelką cenę, starając się
1: wprowadzać innowacje.
2: Wprowadzać innowacje i czynić postęp.
1: Tak.
2: Ale z drugiej strony trochę kręcą w ten sposób bat na własne cztery litery, prawda?
1: Być może trzeba by zrobić poważne spotkanie z działami promocji i marketingu. To jeszcze odnośnie myśli, pan Adam zwrócił ci uwagę, chyba raczej dekompilować niż rozkompilowywać.
2: Tak, dekompilować, tak. Przepraszam, ja się po prostu rozkojarzyłem, mówię, bo ktoś nam wlazł na zetę.
1: Rozkompilowywałeś.

0: peceta. Także ja myślę, że przed Sony jest teraz świetlana przyszłość i powiem szczerze, też mi nie żal.
1: O konsolach jeszcze powiemy. Swoją drogą, popatrz, jaki język polski jednak jest dziwny, bo rzeczywiście dekompilować, a nie rozkompilowywać, ale jednak roznegliżować, a nie denegliżować.
0: Tak, to zdegadajmy się teraz na rzecz piosenki.

0: O tym mówiliśmy już wielokrotnie. Od ponad 2 miesięcy obowiązuje AI Act. To prawo nakazujące oznaczanie treści, w tworzeniu których wykorzystano sztuczną inteligencję. Mówię oczywiście w dużym uproszczeniu. Co tak naprawdę on oznacza dla twórców i producentów reklam?
1: No, naszym gościem będzie Krzysztof Kujawski, CEO firmy Humanverse.
2: Jeśli chodzi o AI Act, to bardzo duże regulacje unijne, które też są pierwszymi na świecie regulacjami rynku AI, są, ja bym powiedział, krokiem w dobrą stronę, bo każda nowa rzecz, każda nowa branża trochę i każde nowe zjawisko kulturowe w pewnym momencie rozrastania się wymaga regulacji. Niestety, albo stety przy AI, jest to technologia, którą najszybciej adaptuje ludzkość ze wszystkich technologii, jakie poznaliśmy. Dlatego te przepisy pojawiają się szybko, nie adresują

0: też wszystkich potrzeb, jakie ze sobą niosą, ale na pewno jest to krok w dobrą stronę i w taką stronę, w której w mojej ocenie zawsze idzie Europa, czyli w stronę takiej cywilizacji po prostu, a nie tak zwanego dzikiego zachodu, jaki mieliśmy okazję oglądać przez ostatnie lata.
1: To mnie trochę pan zaskoczył, bo raczej spodziewałbym się po firmie, która zajmuje się między innymi produkcją filmów z wykorzystaniem AI, no to raczej nie powinniście się cieszyć.
0: Jest to wyzwanie. O pracy nad AI Actem wiedzieliśmy bardzo szybko i od roku tak naprawdę już się przygotowujemy na kolejne etapy i kolejne przepisy, które wchodzą. Ja jako przedsiębiorca postrzegam w tym szansę, a nie ograniczenie, bo w momencie, jeśli poruszamy się w tych samych ramach, które są jakby odgórnie przez instytucje nakładane, no to nagle na przykład sprawa związana z konkurencją jest bardziej przejrzysta z tego powodu, że wszyscy startujemy w tej samej kategorii, a w momencie jak nie ma regulacji, to wie pan, trochę jakby to, nie wiem, do wyścigów, tak, przyrównać, że jeden startuje na koniu, a drugi rowerem, a trzeci samochodem. No nie jest to równy wyścig, prawda, więc tutaj te rzeczy dla nas, mimo tego, że są trudne, ale czujemy, że na dłuższą metę to pomoże.
1: Co jest najważniejsze w AI Act?
0: Ja czuję się na siłach odpowiedzieć tylko w mojej wąskiej specjalizacji. AI Act jest dość dużym dokumentem unijnym i prawnym i porusza bardzo wiele kwestii. To, w czym my się specjalizujemy, to tworzenie generatywnych treści za pomocą głównie ludzi, ale z wykorzystaniem narzędzi AI. I przepis, który wszedł ostatnio, który bardzo zmienia to, co się dzieje na rynku, to obowiązek oznaczania tak zwanych deepfake'ów, czyli materiałów, które są generowane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Jest tutaj kilka oznaczeń, bo może być materiał, który został wygenerowany, w sensie oznaczenie jest takie, że materiał jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję lub modyfikowany przez sztuczną inteligencję. To są takie dwa obowiązki, które zostały nałożone. Jak to z obowiązkiem bywa, są też bardzo dotkliwe kary, bo aktualnie kara za niewywiązanie się z tego obowiązku to jest 3% rocznego obrotu danej firmy, która się z tego nie wywiązała, więc proszę sobie wyobrazić,
1: wow, to jest sporo.
0: Tak, jak wielkie kary to mogą być.
1: I to oznacza YouTube, to oznacza Facebooka, to oznacza generalnie cały digital, telewizja, radio też?
0: Tak, telewizja, radio też. No i tutaj jest taka kwestia, że no nie jest to przepis doskonały. Jak to z przepisami? Ja jestem bardzo za tymi regulacjami, tak jak powiedziałem, że jest to krok w dobrą stronę. Ale my jako twórcy, bo ja przez całe życie zajmuję się tworzeniem materiałów audiowizualnych, no czujemy tutaj bardzo dużą dozę takiej niesprawiedliwości, bo każda treść, którą tworzą artyści przy pomocy narzędzi AI, musi być oznaczana jako wygenerowana w AI. I dla przykładu, nad reklamą, nad którą pracuje mój zespół, żeby stworzyć 30-sekundową reklamę, to jest około 30-35 osób nad tym pracuje.
1: To nie jest tak, że się po prostu podaje tylko kilka promptów, tylko nad tym pracują jednak ludzie.
0: Tak, i pracują na każdym etapie, od scenariusza, poprzez odręczne rysunki tego, jak mają rzeczy wyglądać. Czasem nawet klienci pytają mnie właśnie dlatego, że ta branża się tworzy, tak, nie ma takiej wiedzy, świadomości. Klient się pyta, dlaczego w materiale AI-owym jest scenograf? Przecież to wszystko jest wygenerowane. Ja wtedy pytam, no ale ktoś to musi zaprojektować. Ktoś to musi wybrać, wymyślić, zrobić tą pracę, którą się wykonywało na zwykłym planie zdjęciowym. Tu się nic nie zmieniło. Jakby no jest czasem tak ciężko przed artystami, którzy pracują, że na samym końcu dostają tą pieczątkę wygenerowano w AI. Na razie jest to dość krzywdzące, bo opinia społeczna myśli o tym tak jak o tym, że ktoś nacisnął ten magiczny guzik tak zwany i wypadło coś i to coś oglądamy, a nie, że jest to praca całych zespołów ludzi, tak jak było w kinie od samego początku.
1: No tak, bo rozumiem, że te przepisy dotyczą zarówno małych, jak i dużych firm.
0: Dokładnie. I ja może podam taki przykład z radia, który jest fajny. Mamy, jak pracujemy z głosami, tymi tak zwanymi głosami AI-owymi, jak to wygląda. Wygląda to tak, że mamy aktora, który pracując z reżyserem, nagrywa performance aktorski, czyli interpretację aktorską, tak? Jakby pauzy, to wszystko, jakby ten ładunek emocjonalny, który on niesie ze sobą, wypracowany z reżyserem, z twórcą tego, co robimy. I następnie to, co robimy, to zmieniamy barwę jego głosu na taką, która w danej sytuacji nam bardziej odpowiada. To jest też bardzo ciekawe, jeśli chodzi w ogóle o aktorów, lektorów i tak dalej.
1: A nie prościej po prostu wziąć taki głos, który będzie pasował bez mieszania się w AI? Po prostu wziąć głos, który będzie wam odpowiadał.
0: I tutaj dochodzimy do sedna całej pracy z AI, że ja mogę i mam na przykład takich lektorów, z których mi lubię pracować, bo oni doskonale mnie rozumieją jako reżysera. Dla mnie to jest najważniejsze, czyli interpretacja, bo ta interpretacja niesie za sobą ładunek emocjonalny, który ja chcę przekazać jako reżyser, jako twórca. Czasem łatwiej mi jest pracować z kimś. On może być na przykład mężczyzną, a zmieniam głos na kobiety. To już nie ma znaczenia, bo właśnie to robi AI, że daje nam tą wolność warsztatowo-twórczą. Nie, bo czasem jest tak, że na przykład głos, który mi się podoba, nie ma takiego warsztatu, żeby oddać te emocje, które ja chcę. I tutaj jest zawsze ten taki element kompromisu. A w przypadku pracy z AI ja mogę pracować z osobą, której talent i interpretacja aktorska do tego konkretnego case'u mi bardzo pasuje, a zmienić tylko barwę głosu. My musimy to oznaczyć jako rzecz wygenerowana przez AI.
1: Czyli w sytuacji, kiedy robicie na przykład reklamę radiową, tracicie tak naprawdę 2 sekundy, co przy 15-sekundowej reklamie ma już znaczenie.
0: Tak.
1: No i pytanie, czy nie lepiej wybrać człowieka? Przepraszam, mówię to również jako lektor i gdzieś z tyłu głowy mam sytuację z Jarosławem Łukomskim, pewnie zna pan sprawę.
0: Oczywiście.
1: Lektora, którego głos został po prostu skradziony, toczy się w tej chwili proces. No i pytanie, czy gdyby tamten producent po prostu zrobił to w sposób staromodny, czy nie uniknąłby miliona różnych problemów?
0: Na pewno. To nie ulega wątpliwości. Złodzieje jak byli, jak świat stary, tak będą i to jest rzecz, której nie da się uniknąć. I tutaj ja bardzo się cieszę, że to jest karane i karane bardzo dotkliwie. Natomiast jeśli chodzi o reklamy, to tutaj i o produkcję kontentu, to niestety liczy się po prostu szybkość. I to, że lektorzy, aktorzy, z którymi pracujemy, są nam w stanie nagrać rzeczy bardzo szybko i są nam w stanie zrobić je w domu i również poprawić.
1: Poproszę o szczerą odpowiedź. A audiobooki? Słucha pan audiobooków, które są wygenerowane przez lektorów z AI?
0: Nie, nie słucham.
1: Ja też nie potrafię. Dłuższe formy się nie sprawdzają.
0: Tak. I krótkie, moim zdaniem, na dzisiejszy moment, jeśli chodzi o generację z AI bez tego wkładu ludzkiego, czyli z tak zwanych promptów, no to jeszcze jesteśmy nie tu, gdzie byśmy chcieli. Ja cały czas mówię i tak powtarzam o tym wkładzie ludzkim, czyli że właśnie tak jak lektor użycza swojego głosu, swojej interpretacji danego dzieła i są robione zmiany lub poprawki w AI, bo to jest ciekawe, że znowu musimy oznaczać treść, nawet jeśli wytniemy szumy. To już jest jakby, że kiedyś to wycinał człowiek, prawda, i wszystko było w porządku. Czy na planie jedzenia był człowiek, który budował tego przysłowiowego hamburgera z plastiku i różnych tam maziaj i to jest okej, w momencie, jeśli AI wytnie te szumy, co robi fantastycznie i to tutaj taka mechaniczna praca bardzo sobie dobrze z tym radzi, no to już i tak musimy tą treść oznaczać. W Europie, i to jest jedyne miejsce na świecie, możemy i musimy nawet stworzyć sytuację ekonomiczną, która odwraca trochę rolę, że AI jako taki twór, powiedzmy, płaci ludziom, a nie zabiera im pracę. I dlatego ta cała narracja i o tym, co mówię, że coś, co z punktu widzenia mojej firmy aktualnie generuje straty, tak, AI Act, bo musimy się do tego przygotować, musimy mieć kancelarię i tak dalej, w dłuższej perspektywie będzie działać na korzyść ludzi. Tak uważam.

0: Wiesz co, tak to jest, że wiemy, że nasze urządzenia nas podsłuchują i potem dostajemy reklamy. Mhm. I powiedziałem dzisiaj rano mojej żonie, że powinienem się chyba ogolić. Mimo to, że niedziela, nie golę się, ale jednak tak przed słuchaczami.
1: No tak, bo ta broda to już ci się plącze między nogami, no.
0: No i dostałem reklamę. Zamów golarkę do ubrań.
1: Ha, do ubrań. No bo oni po prostu już tak dobrze wiedzą, że twój zarost imponujący nie jest, że prędzej sobie ogolisz ubrania niż pysk. Mój drogi pisarzu, chwal się teraz, proszę bardzo.
0: A, no tak, rzeczywiście. Moja druga książka, drodzy państwo, będzie dostępna w sprzedaży od 28 października. Wtedy trafi do księgarni, ale już jest dostępna w przedsprzedaży. I myślę, że parę osób zaskoczę tematyką tej książki. Wiem, bo nawet ciebie zaskoczyłem, prawda?
1: Tak, zwłaszcza, że ją przeczytałem.
0: Tak, byłeś chyba pierwszym czytelnikiem, bo szukałeś zdjęć do tej książki.
1: To prawda.
0: Za co ci bardzo publicznie dziękuję. Książka nosi tytuł Pionierzy medycyny, oszukać śmierć. Słuchacze Radia 357 zapewne kojarzą podcast, z którym ja w ogóle rozpoczynałem współpracę pod najlepszym radiowym adresem na świecie, bo to był pierwszy cykl w ogóle, który robiłem dla Radia 357 i można go posłuchać, jest dostępny dla patronów właśnie pod takim tytułem Pionierzy medycyny. Książka z pod tytułem Oszukać śmierć jest no, nieco bardziej rozbudowana, są tam też zupełnie nowe historie. Generalnie pisze o ludziach, którzy zmienili medycynę, także dzięki technologii, bo jeden z rozdziałów jest poświęcony no właśnie temu, co może nas czekać technologicznie w medycynie w przyszłości.
1: Tak, jarekiuszkiewicz.pl. Tam można...
0: Nie tylko, jest dostępna w ogóle w przedsprzedaży wszędzie.
1: Tam można przedsprzedażować.
0: Czy chcesz coś dodać? Widzę Wiedźmina na twoim ekranie.
1: Tak, Wiedźmin 3 Remaster.
0: A, dodam jeszcze, że Radio 357 jest patronem medialnym tej książki.
1: Dlatego o tym bezczelnie mówimy. Uh-huh. Wiedźmin 3 Remaster wreszcie w pełni spełnia oczekiwania. W pełni spełnia, pięknie. Ale to nie moje, to jest nagłówek, proszę bardzo.
0: Aha, w pełni, online.
1: W pełni spełnia oczekiwania graczy, gra zachwyca tak, jak powinna była w dniu premiery. Ale ciebie nie zachwyciła.
0: Ja mam właśnie jak z wieszczami Gombrowicza, bo nie zachwyca. Chociaż powinno zachwycać. Jestem fanem Wiedźmina i pamiętasz, nawet bardzo się ucieszyłem w zeszłym tygodniu w audycji, kiedy mówiłeś, że jest już na PlayStation w wersji zremasterowanej. Mam piątkę, nie jako ocenę w szkole, tylko PlayStation 5.
1: No z Wiedźmina to masz najwyżej truje.
0: Pokopytkowałem, to prawda, przechodziłeś mi paru bossów, pokopytkowałem do domu, żeby zainstalować. Zainstalowałem, okazało się, że rzeczywiście kupiłem grę wcześniej, więc aktualizacja była za darmo. I niestety jestem rozczarowany. Jestem rozczarowany.
1: Zdeczarowany.
0: Tak. Bo rzeczywiście, przynajmniej w wersji na PlayStation, te grafiki wyglądają trochę lepiej, ale co z tego, kiedy postać rusza się tak, jak się ruszała i jest animowana w poprzedniej wersji i bardzo mnie
1: czekaj,
0: to drażni.
1: Czekaj, fanowi gier Bethesdy przeszkadza animacja postaci, ruchu postaci w grach?
0: Być może dlatego się rozczarowałem, że nieco wcześniej, i zresztą to też wiesz, gram od kilku tygodni w remake Black Flag, czyli Asasyna najlepszego.
1: Tak.
0: No i tam jakoś ten problem rozwiązano. No, tutaj tak. Mam Wiedźmina, który mi skacze trochę jak...
1: Ale porównujesz grę z 2026 roku z grą z 2015, gdzie tylko odświeżono warstwę graficzną. Moim zdaniem niesprawiedliwe porównanie, bardzo, dla Wiedźmina. Z całym oczywiście szacunkiem dla Black Flaga, który
0: ale przeszkadza mi to, przeszkadza mi to. I
1: no, rozumiem.
0: Pamiętasz, zresztą państwo też pamiętacie, jak zaczyna się Wiedźmin. Zaczyna się od tego, że właściwie w ramach takiego samouczka zbiegamy po schodach w twierdzy.
1: Po polsku mówi się tutorial.
0: No właśnie, chciałem uniknąć tego słowa i biegniemy za Ciri.
1: Tak.
0: I nie... Nie, wyglądało to strasznie.
1: A włączyłeś sobie zremasterowany nowy tryb poruszania się postaci, czy nie?
0: A jest coś takiego w menu? Nie, ale poważnie pytam.
1: Tak.
0: Przejdźmy do następnej ciekawostki. Nie, mówisz poważnie?
1: Mówię poważnie.
0: Nie?
1: Kocham cię, stary.
0: Ale nie, naprawdę?
1: Naprawdę.
0: Ty, draniu, ja ci to powiedziałem wcześniej przed audycją. Czekałeś na to, żeby to powiedzieć w czasie programu.
1: Samsung ma ciąć produkcję smartfonów przez drogie pamięci i jednocześnie notuje rekordowy zysk z tytułu sprzedaży pamięci.
0: A ja do ciebie wczoraj zadzwoniłem, mówiąc, że mam deprechę, bo postaci mi się źle poruszają. I już z rozpaczy się rzuciłem na Mad Maxa, który kompletnie... I ty nic nie powiedziałeś. Wrzuciłeś mnie w odmęty...
1: Rzuciłem cię lwom na
0: odmęty
1: zdejrzenie.
0: Jesiennej cyfrowej deprechy.
1: Tak jest, dokładnie tak było. Dobra, no to ja myślę, że po prostu teraz zagramy, a do tego Samsunga to wrócimy po piosence.
0: No tak.

0: No i rozpisaliśmy się na komputerach i z wrażenia przegapiliśmy koniec piosenki.
1: No, tak bywa.
0: O czym to ja tam?
1: Ja chciałem o Noblu z fizyki powiedzieć, bo zwykle się odnosimy do Nobli z fizyki. Królewska Szwedzka Akademia Nauk podjęła decyzję o przyznaniu Nobla w dziedzinie fizyki za decydujący wkład w rozwój obserwatorium Neutrin Ice Cube i odkrycie wysokoenergetycznych neutrin pochodzenia astrofizycznego. I uwaga, uwaga, to rzadko zdarza się w fizyce, jest jeden laureat i to jest Francis Hansen.
0: Czy to jest ten pan, który był przed chwilą na zdjęciu?
1: Tak. To rzeczywiście, jeśli chodzi o Nobla z fizyki, bardzo interesujące zachowanie, dlatego że zwykle to były zespoły składające się z wielu naukowców i z reguły każdy, kto widział teorię wielkiego podrywu, to wie, bo to tak dokładnie wygląda. Powstaje teoria, którą czasem po wielu dekadach udaje się udowodnić przy pomocy eksperymentu. I wtedy dostaje twórca teorii i eksperymentator albo eksperymentatorzy. W przypadku obserwatorium Ice Cube, które znajduje się na Antarktydzie, tutaj sprawa jest o tyle interesująca, że rzeczywiście to jest obserwatorium bardzo nietypowe, ale też łowi bardzo nietypowe cząstki. Neutrina to cząstki, których jest bardzo wiele. W każdym ułamku sekundy miliardy przez nasze ciało ich przelatuje, ale mają właściwie pomijalną masę. Fizyk pewnie by mnie udusił za to, że powiedziałem, że neutryny mają pomijalną masę, ale jest ona bardzo niewielka. Dzięki temu przenikają przez materię i mogą nam wiele też powiedzieć o wszechświecie. Problem polega na tym, że trudno w związku z tym, że tak kiepsko reagują z materią, je gdzieś zobaczyć. Są specjalne detektory, między innymi w Kamiokande w Japonii, ale ten detektor jest niezwykły, bo wykorzystuje przejrzystość lodu i detektorów, które są zanurzone średnio 2 kilometry w tym lodzie na Antarktydzie. Coś niesamowitego.
0: No, coś niesamowitego, to prawda. Miałem mówić o pamięciach i Samsungu, ale jak już przeniosłeś nas na lodowce, no to zostańmy na tych lodowcach, ponieważ zresztą przeczytaj proszę na główek.
1: W czerwcu owinęli?
0: Owinęli.
1: W czerwcu owinęli fragmenty lodowca wełną owczą. Teraz okazuje się, że dzięki temu udało im się zmniejszyć tempo topnienia lodu o połowę.
0: No, czyli być może dożyliśmy czasu, kiedy w zeszłym tygodniu mówiliśmy o Antarktydzie.
1: Kołderki dla lodowców?
0: Tak, żeby wolniej topniały.
1: Nietypowo.
0: Nietypowo, ale dlaczego nie? Prawda? I tu zabawne jest to, że wełna sprawdziła się jako ten izolator, bo naturalnym jest materiałem i może zastąpić tworzywa sztuczne, które uwalniały mikroplastik do wody powstającej stopniającego lodu, a wełna tego nie robi, bo jest z wełny, a nie z mikroplastiku.
1: Jest jeden problem.
0: Jaki?
1: Żeby stworzyć taką wełnę, trzeba owiec. Dobrze kojarzę. No, tu jeszcze mój tok myślenia nadąża.
0: Tak, wyspy owcze są od tego. Dostarczają
1: owiec. Nie tylko tam są owce. To nie jest taki gatunek.
0: Stamtąd tam przychodzą na cały świat.
1: Okej, ale owce...
0: Nie, to nieprawda, bo ktoś pomyśli, że naprawdę tak myślę. Nie, żartuję teraz.
1: Po numerze, który mi zrobiłeś z Wiedźminem, przestałeś być wiarygodny. Ale nie chcesz wypuścić swojej pizzy?
0: Ja ci zrobię. Nie chcę.
1: Otóż, owce, i teraz mówię zupełnie poważnie, hodowla owiec wpływa na ocieplenie klimatu.
0: No tak, jak hodowla w ogóle wszystkich zwierząt.
1: Prawda? No więc nie wiem, gdzie to się zbilansuje, ale bardzo dobrze, że o tym powiedziałeś. Dlatego, że otrzymałem interesujący e-mail wczoraj od jednego z naszych słuchaczy. Spróbuję zaraz...
0: go odszukać.
1: Tak.
0: To ja w międzyczasie przeczytam maila.
1: Znalazłem. Tak. Pozwól. Pan Kasper do mnie napisał. W ostatniej audycji dość entuzjastycznie wypowiadaliście się o wodorze jako o czystym sposobie na napędzanie samochodów. Też długo tak myślałem. Wodór nie jest jednak idealny. Jeśli wystąpi w atmosferze, to utrudnia pozbywanie się gazów cieplarnianych. Myślę, że dla obiektywizmu warto też o tym wspominać. I tutaj otrzymałem artykuł z Gazety Wyborczej. Pan Kasper mi przysłał. Rzeczywiście tak jest. Wgłębiłem się w temat. I to nie jest tak, że samochody napędzane wodorem, a tak naprawdę ich ogniwa elektryczne są napędzane wodorem, będą emitowały wodór do atmosfery. No nie będą, bo on będzie użyty w tej reakcji. Natomiast samochody wodorowe trzeba tankować. powstają całe instalacje i ten wodór może się ulatniać. Mhm. Tylko dla oczyszczenia instalacji, albo po prostu dlatego, że jest niszczelny. Mhm. W skali globalnej to może mieć wpływ na ocieplenie klimatu. Jednak prawda jest taka, że teraz używamy węglowodorów, które jeszcze bardziej wpływają na to, że klimat się ociepla. Więc nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, a dotarłem do takiej symulacji, że trochę tego wodoru, mówimy oczywiście o czystym wodorze, który powstaje przy użyciu na przykład paneli słonecznych albo w innych procesach ekologicznych, nawet jeżeli to weźmiemy pod uwagę, to i tak będzie lepiej niż przy użyciu silników klasycznych benzynowych.
0: No i pięknie podsumowałeś temat. To ja wiadomość od pani Gosi. Treść wiadomości. Zembrzycki ty złolu. Panie Jarku, współczuję takiego partnera. Pani Gosiu, gdyby pani wiedziała, ile rzeczy wydarzyło się na poza anteniu i na tym poza anteniu zostało, to na pewno by pani tak nie mówiła.
1: Pan Krzysztof napisał, teraz miały być informacje o Samsungu.
0: Ach, miały być, tak. To co, robimy tego Samsunga?
1: Może zagrajmy wcześniej.

0: Miało być o Samsungu.
1: I no będzie.
0: Będzie nawet podwójnie, ale ja pierwszy.
1: Proszę.
0: Samsung ma ciąć produkcję smartfonów przez drogie pamięci i jednocześnie notuje rekordowy zysk z tytułu sprzedaży pamięci.
1: Super.
0: Tak, według dziennika Money Today Samsung miał w tym roku wyprodukować nawet 270 milionów telefonów, jednak w tym momencie wygląda to tak, że w pierwszym i drugim kwartale odpowiednio 62,5 i 62,7 miliona smartfonów, a na kolejne kwartały prognozuje produkcję 59 i 52, czyli w czwartym o 12% mniej niż w trzecim. Oczywiście Samsung niczego nie potwierdził, a wszystkie doniesienia opierają się na tekście z tego dziennika Money Today. Natomiast z kolei cena pamięci jest o 175% wyższa niż rok wcześniej. Więc no...
1: Ciągle gdzieś unosi się nad tym biznesem duch Gordona Gecko mówiący greed is good, greed is great. No nie jest.
0: Nie jest. Ja mam wrażenie, że... pęd do zarobienia nie, że dużych pieniędzy, tylko wszystkich pieniędzy świata, no już powoli zaczyna, że tak powiem, dużo nas kosztować, po prostu jako ludzkość. Za chwilę ci technologiczni giganci po prostu nie będą mieli komu sprzedawać swoich technologii. I to będzie bardzo smutne, bo ja przypominam, że... najbardziej popularne modele biznesowe są takie, w których na urządzenia ze średniej półki stać wszystkich.
1: Tak.
0: I wtedy się zarabia najwięcej pieniędzy. Natomiast w tej chwili dochodzimy do ściany, w której tylko tych najbogatszych i największe firmy stać będzie na sprzęt i to będzie naprawdę problem.
1: Firma Apple przez wiele lat balansowała na tej granicy raczej między średnią a górną półką.
0: Tak.
1: Przypomnij sobie pierwsze...
0: Pamiętam.
1: AirPody. Mhm. Dobrze mówię, iPody.
0: AirPody? AirPody ale, to słuchawki, ale, pewnie no, dlatego, że patrzysz na artykuł tak, też o Samsungu.
1: Tak, AirPods Max to słuchawki, które przekroczyły te granice absurdu.
0: Tak.
1: Zresztą są dość charakterystyczne, z daleka widać kogoś na ulicy, jeżeli ma AirPodsy Max. Uwaga, uwaga, AirPodsy Max w wersji drugiej się pojawiły na rynku jakiś czas temu i teraz chce z nimi konkurować wspomniany dziś już wielokrotnie Samsung.
0: Myślałem, że lodowiec.
1: Nie, Samsung. To jest nowość, bo Samsung nie jest specjalnie aktywny na rynku nausznych słuchawek z segmentu premium. Raczej te wkładane do uszu to jest ich domena. No i teraz chcą konkurować. Niewiele na razie wiadomo. Wiadomo tylko tyle, że mają oferować obsługę Bluetooth 6.0, autorski kodek SSC UHQ i oczywiście aktywną redukcję szumów ANC. Ja słyszę szumy z twojej strony, z czego się śmiejesz?
0: No zaraz, dokończ swoją ciekawochę.
1: Już skończyłem.
0: Już?
1: Tak. Debiut 2027.
0: Dobrze. Dostałem właśnie wiadomość zresztą od naszego wspólnego znajomego Pawła. Paweł pisze tak. Włączam sobie ja dziś spokojnie komputer, a tu taka informacja. Boże, nikt mi wcześniej nie mówił, że w McAfee pracują oszuści. No więc patrzę na zrzut ekranu, który wysłał. Przeczytaj, proszę, nagłówek.
1: No, ktoś nie myślał. Polski język, trudny język. Wyprzeć oszustów z McAfee. No, można na dwa różne sposoby to odczytać, prawda?
0: Tak, natomiast pierwszy na myśl przychodzi jednak ten znacznie bardziej negatywny w odbiorze dla firmy McAfee. Mam ciekawochę.
1: Proszę.
0: Która pokazuje, że jak jesteś bogaty, to prawo cię nie dotyczy. Amerykanin wygenerował piosenki AI.
1: Myślałem, że o Trumpie nie będziemy gadać.
0: Słuchały ich boty. Oto wyrok. 54-letni Michael Smith z Karoliny Północnej usłyszał w USA wyrok 18 miesięcy więzienia za oszustwo wymierzone w platformy streamingowe. Jak informuje Forbes, powołując się na komunikat Federalnej Prokuratury w Nowym Jorku, mężczyzna miał dzięki botom i utworom generowanym przez AI wyłudzić ponad 8 milionów dolarów tantiem. Ja powiem tak... Czyli jeśli Spotify generuje muzykę za pomocą AI i umieszcza ją na playlistach między muzyką prawdziwych artystów i generuje sobie w ten sposób wyświetlenia, to jest okej. No bo oni są bogaci, mają wszystkie pieniądze świata, prawda? Natomiast jeśli zrobi to pojedyncza osoba i wygeneruje faktycznie sztuczny ruch, ale jednak wygeneruje, są odtworzenia, to idzie na 18 miesięcy do więzienia. No to zdecydujmy się w prawo albo w lewo, bo wydaje mi się, że to prawo to powinno być równe dla wszystkich.
1: Jako dziecko wielokrotnie słyszałem takie stwierdzenie, co wolno wojewodzie i tak dalej.
0: Tak, więc... no... Strasznie
1: chyba
0: to smutne.
1: O to chodzi. Zalany telefon do ryżu. Próbowałeś kiedyś?
0: Nie. Bo ja nie zalewam telefonów. Ale tak ty zalałeś kiedyś.
1: Spoglądam jeszcze na nasz zegar. Informacja dla Gęstego. Już z młodym technikiem chyba będziemy też się witać w tym wejściu.
0: Tak. Rozgadaliśmy się dzisiaj.
1: Ale to w studiu tym dlatego nam się miło gada. Znam wiele osób, które wsadziło telefon do ryżu. Zresztą było określenie, zepsuł ci się długopis, wsadź go do ryżu. Nie działa ci monitor, wsadź go do ryżu. Mm. Serwis How to Week, który wspomina Benchmark, podkreśla, że po kontakcie z wodą ważniejsze od domowych trików są szybkie wyłączenie telefonu i cierpliwe czekanie, aż urządzenie samo wyschnie. Mm-hmm. Wiemy, że teraz już iPhony i w ogóle smartfony z Androidem też lepiej znoszą kontakt z wodą. Są bardziej szczelne niż urządzenie jeszcze jakiś czas temu. Serwis How to Geek zwraca uwagę, że saszetki silica gel, czyli ten taki żel kuleczki, który można kupić...
0: Ten zabroniony ryż, no.
1: On jest w cenie ryżu chyba też. Podobny.
0: Gorzej smakuje.
1: No nie, tego nie wolno jeść, nie mów tego. Są 10 razy skuteczniejsze od ryżu, mogą wchłonąć około 40% swojej masy. Paczka ważąca 5 gramów przyjmie, więc około 2 gramy wilgoci, zwykle w ciągu 24 do 48 godzin. Ryż musiałby leżeć z telefonem ponad tydzień, by w ogóle zbliżyć się do takiego efektu. To tylko część problemu. Ziarna ryżu, i to jest ważne, ocierają się o siebie, kruszą i zostawiają drobny pył. Ten osad może się dostać do portu ładowania i w niewielkie szczeliny obudowy. Jeśli telefon był mokry, pył miesza się z wilgocią, i tworzy trudniejszą do usunięcia papkę.
0: Mączka ryżowa taka się robi, tak.
1: Którą sobie pakujemy w pobliże telefonu. Skąd się wziął w ogóle ten mit? Wziął się stąd, że jeżeli włożysz telefon do ryżu, no to musisz po prostu poczekać. I z reguły no, wiele urządzeń po prostu wysycha w naturalny sposób, tak samo jakby wyschło. Nie dajemy, drodzy Państwo, na kaloryfer, po prostu odstawiamy, nie włączamy.
0: Suche, zacienione miejsce i czekamy, tak jest.
1: Młody technik, drogi przyjacielu.
0: Poproszę, który mamy rok?
1: 1960.
0: To dawno.
1: To będzie mocne. Spróbuję nie wybuchnąć śmiechem. Już słyszę, że nie będziesz mi pomagał.
0: Nie będę.
1: Georgij Nowiński, lekarz z Polikliniki nr 26 w Moskwie, skonstruował przyrząd, który być może uratuje nie jeden statek i nie jedno życie ludzkie. Nowiński wynalazł już cały szereg instrumentów i przyrządów lekarskich, ale nigdy zapewne nie miałby nic wspólnego z żeglugą morską, gdyby niezwykły przypadek. Zająwszy się właściwościami drgań powietrza, Nowiński przeczytał w jakiejś książce, cytuję młodego technika, że marynarze korzystają z ciekawego przyrządu, który potrafi złowić odgłosy zbliżającego się sztormu, zanim jeszcze usłyszy je człowiek. Otóż są to nieodczuwalne słuchem drgania powietrza nadchodzące z obszaru burzowego. Do wykrycia ich służy kula kauczukowa wypełniona wodorem, reagująca na drgania powietrza na zasadzie rezonansu. Jeżeli myślisz, że dotarłem do końca tekstu, to się mylisz. Nowiński zainteresował się jednak faktem, iż na długo przed sztormem mewy są silnie podniecone i że również meduzy, a nawet wieloryby czują burzę. Nowiński zabrał się więc do badania aparatu słuchowego stworzeń, wybrał meduzę, ponieważ była dla niej najwygodniejszym obiektem eksperymentu.
0: Mógł od razu zajrzeć do środka.
1: To raz. Po drugie, myślę, że gdyby się siłował z wielorybem, usiłując dotrzeć do jego aparatu słuchu, byłoby mu trudniej. Mm-hmm. Okazało się, że aparat słuchowy meduzy przypomina trochę kulę z wodorem. Okrągła jama ucha meduzy może kurczyć się i rozszerzać, nastrajając się także rezonansowo do odbioru głosu morza. W jamie znajduje się trąbka z czułym detektorem sygnałów, uchem wewnętrznym, od którego w dół trąbki biegnie nerw słuchowy i tak dalej, cała historia. Pierwszy model pomogli zbudować Nowińskiemu inżynierowie Worobiew i proszę nie wzdychać niecierpliwie, bo...
0: iPad doczytuje ci tekst.
1: Tak, ale niestety chyba... A jest. I Iwanow, to ważne. Na statku przyrząd powinien obracać się powoli, tak jak urządzenie radarowe, i łowić odgłosy żywiołu morskiego w instytucie Oceanologicznym Akademii Nauk ZSRR wystawiono aparatowi Nowińskiemu bardzo pochlebną opinię. Próby laboratoryjne także wypadły pomyślnie. Obecnie przyrząd przejdzie próby na morzu.
0: Mhm. Nie słyszałem o kauczukowych wykrywaczach sztormów.
1: Wiesz dlaczego?
0: Bo nie działa.
1: Bo nie masz takiego ucha jak meduza, mój drogi. Okay. Więc nie udało ci się. No, szkoda, że nie wyszło.
0: No, szkoda.
1: Wykorzystuje się w tej chwili po prostu radary pogodowe. I jesteśmy z dużą dozą prawdopodobieństwa w stanie przewidzieć, kiedy uderzy sztorm. A zatem, no cóż.
0: Słyszałem, Jarku, że lubisz meduzę. Meduzę podziękowania za wspólną audycję.
1: Meduza. Bardzo Państwu dziękujemy. Gęsty realizował dzisiejszy program.
0: A poprowadzili go dla Państwa Jarosław Juszkiewicz, autor książki o historii medycyny.
1: I Robert Zembrzycki.
0: Który jeszcze nic nie napisał.
1: Ale za to zabrzmiał świetnie z mikrofonu pojemnościowego. Dziś po raz pierwszy w tym studiu.
0: Bardzo dziękujemy. Życzymy miłej niedzieli.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.

0: jest, to jest, tutaj też jest.
1: Ty, a kalosze to w jakiej sprawie jadą?
0: No a jak było w Gdyni na koncercie? Pod sceną? Lało? Było to po kolana? Gdańsk jest niedaleko, to też nad morzem. Pogoda zmienna.
1: Wuje, to nie ten festiwal. W listopadzie na Inside Seaside to może sobie nawet śnieg z tym drugim ancymonem deszczem padać. A my co mamy? Dach, daszek, zadaszenie takie, rozumiesz?
0: A, no i to jest festiwalowy game changer i to się dla mnie podoba. 13-14 listopada, Gdańsk, hala Amber Expo, Inside Seaside. Najlepiej.

Radio 357. Najlepszy radiowy adres na świecie. Wolna niedziela.

Pamiętają Państwo jeszcze grupę Jesus Jones? Ja tak zupełnie szczerze przyznam, że mocno się ostatnio zdziwiłam, kiedy odkryłam, że zespół wydał właśnie nową płytę i to się wydarzyło dosłownie w ostatnich tygodniach. No i niby coś takiego nie powinno zaskakiwać, bo cóż w tym dziwnego, że muzyk wydaje świeże piosenki, prawda? Ale jeżeli jakaś formacja odzywa się po 8 latach od poprzedniego albumu, ni stąd, ni zowąd, to, no jak to mawiał klasyk, wiedz, że coś się dzieje. Chociaż to jeszcze nie jest rekord tej grupy, przyznajmy szczerze, bo ekipie zdarzyło się już mieć, uwaga, 17-letnią przerwę wydawniczą, tylko po to, żeby potem w ciągu kilku miesięcy, jak gdyby nigdy nic, uraczyć fanów dwoma krążkami. Oryginalne podejście, trzeba przyznać, ale chyba w tym przypadku nieźle się sprawdza, bo jak tak sobie patrzę na daty, to widzę, że zespół niedługo będzie świętować 40-lecie kariery, więc tylko pogratulować. Tymczasem mamy weekendowe popołudnie. Anna Nowaczyk, ja mówię dzień dobry w Radiu 357 i zapraszam na wolną niedzielę, jak co tydzień o tej porze oczywiście. Dzisiaj będziemy trochę takimi podglądaczami i podsłuchiwaczami na moment, bo zajrzymy na parę płyt, które dopiero się ukażą. Będzie też pewien światowy artysta z polskiego podwórka, a dlaczego światowy, to oczywiście wyjaśnię. No a na deser pojawi się zespół, który dosyć nieoczekiwanie kończy działalność, więc wrócimy na chwilę do tych fajnych rzeczy, które ma na koncie. A jest ich sporo. I to wszystko na naszej antenie pojawi się do godziny 15:00.

Man Eater, zafundowałam Państwu taką małą podróż do roku 1982, a to wszystko nie bez powodu, bo jedna druga duetu Hall & Oates dzisiaj świętuje. Daryl Hall dołączył do grona szacownych 80-latków. Proszę tylko nie pomyśleć, że teraz to pan Daryl już tylko odpoczywa przed telewizorem na kanapie,

i nic nie robi, bo muzyk cały czas jest aktywny, chociaż faktycznie w ostatnich latach postanowił trochę odetchnąć po całej tej szalonej karierze. No i trudno się dziwić, bo jak sobie prześledzimy to wszystko, co zrobił w ostatnich dekadach, to ma po czym. Ale nadal kocha muzykę, 2 lata temu wydał swój ostatni album, a poza tym w wolnych chwilach oddaje się swojej pasji remontowania starych, najlepiej zabytkowych domów, które kupuje, a potem poddaje renowacji. Swego czasu artysta, nawet z tego co pamiętam, był gwiazdą programu telewizyjnego poświęconego remontom właśnie. Pokazywał tam, jak zajmuje się swoimi nowymi nabytkami, więc przy okazji przed milionami telewidzów pochwalił się kolejnym talentem. Talentów nie brakuje też grupie Kasabian, która niedawno wróciła z nową płytą Act 3. Tytuł zdecydowanie nieprzypadkowy, bo to 3. album zespołu w nowym wcieleniu. No, tak to możemy chyba nazwać. W połowie 2020 roku grupa rozstała się z wokalistą Tomem Mayenem, tym oryginalnym wokalistą. I dla mnie Tom akurat ma jeden z najlepszych głosów, jakie pojawiły się w muzyce, powiedzmy, w ciągu ostatnich 20-30 lat. I wszystko byłoby pięknie, gdyby nie to, że w pakiecie z tym głosem były też przez wiele lat problemy wokalisty z agresją, używkami i tak dalej. Oficjalnie to rozstanie zespołu i wokalisty odbyło się w przyjacielskiej atmosferze, no ale nieoficjalnie wiadomo, że nie do końca tak się wydarzyło. W każdym razie okazuje się, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo Tom Mayen wyszedł na prostą i niektórzy jego znajomi mówią, że ten szok chyba wyjątkowo dobrze mu zrobił, a grupa Kasabian cały czas działa, robi swoje i też nieźle sobie radzi. Zresztą proszę posłuchać, bo to właśnie fragment tej najnowszej płyty W wolnej niedzieli.

Tak, wiem doskonale, że nie wszyscy są fanami tego słowa, ale w tym przypadku zespół zupełnie nie pasuje, bo Hercules and Love Affair to faktycznie tak najnormalniej w świecie po prostu projekt. Wymyślił go sobie już parę ładnych lat temu DJ, producent, no a przy okazji wokalista Andy Butler. Co ciekawe, człowiek, który kochał muzykę klasyczną i to nią zamierzał się zawodowo zajmować, ale pewnego dnia natrafił w sklepie na płytę Yazoo, która dosłownie zmieniła jego życie, przynajmniej to muzyczne. Andy wpadł na pomysł, że zbierze znajomych artystów, no i będzie, bo to też często ludzie zajęci przecież swoimi karierami, nagrywać czy koncertować z tymi, którzy akurat będą mieć czas przy danej płycie. No i można by pomyśleć, tak delikatnie mówiąc, że to ryzykowny, a w praktyce karkołomny pomysł, ale jakimś cudem, nie wiem jakim, ten system od lat po prostu nieźle działa. Grupa Editors to tak dla odmiany zespół w takim klasycznym rozumieniu i tradycyjnej formie. Ale po co zmieniać coś i kombinować przy czymś, co świetnie funkcjonuje, prawda? No a dowody będzie można zobaczyć i usłyszeć podczas tegorocznego festiwalu Inside Seaside, bo właśnie ta formacja będzie jedną z gwiazd listopadowej imprezy. No i tak się pięknie składa, że panowie przyjadą do nas tuż po premierze nowej płyty Surface Echo and Sound. I akurat miałam przyjemność posłuchać już tego krążka. Tak się trochę przy okazji pochwalę, ale dzięki temu mają Państwo informacje z pierwszej ręki, bo po kilku eksperymentach w ostatnich latach ta płyta będzie powrotem do takiego klasycznego brzmienia Editors, więc będzie niby po staremu, ale jednak świeżo i nowocześnie, a przede wszystkim dobrze, no bo tego albumu po prostu i tu mogę Państwu obiecać, zagwarantować, świetnie się słucha, a to jest chyba ostatecznie najważniejsze, niezależnie od gatunku, prawda?

To Good Neighbors, zespół, który zdecydowanie wyróżnia się w dzisiejszej audycji, a nawet śmiało można powiedzieć, że panowie są rekordzistami tej wolnej niedzieli, ponieważ no matematyka nie kłamie, mają najkrótszy staż spośród wszystkich muzyków, których już dzisiaj mieliśmy przyjemność posłuchać i tych, którzy jeszcze do 15 pojawią się na naszej antenie. Ollie i Scott zaczęli pracować jako duet zaledwie 2 lata temu, no i mieli to szczęście, chociaż może dla niektórych byłoby to przekleństwo, że ich debiutancki singiel Home okazał się światowym przebojem. Co prawda nie udało im się jeszcze przebić sukcesu tej piosenki, ale spokojnie, nie wywierajmy presji, bo przecież panowie są dopiero na początku swojej muzycznej drogi i mam nadzieję, że jeszcze wiele lat i wiele przebojów przed nimi. Ten gentleman z kolei karierę zaczął już parę ładnych lat temu, chociaż w sumie jakby się tak zastanowić, to zależy którą, bo ma ich na koncie kilka. Orville Peck, to o nim mowa, w młodości chodził do szkoły baletowej i występował w teatrze, a potem nawet grał w musicalach i skończył szkołę aktorską w Londynie. Wszyscy byli przekonani, że w tej sytuacji skończy jako aktor, będzie się pojawiać na małym i dużym ekranie, ale tak się złożyło, że cały czas coś ciągnęło go do muzyki. No i kiedy wyjechał do Kanady, to zaczął grać tu tak dla odmiany i kontrastu wobec tego baletu w punkowym zespole. Orville Peck pojawił się dopiero później, kiedy pan Daniel, bo tak ma naprawdę na imię, stwierdził, że będzie występować solo i śpiewać takie, jakby to określić ładnie, alternatywne country. Zresztą długo nie było wiadomo, kim właściwie jest ten człowiek w masce. Niektórzy przeprowadzili śledztwo, no i ostatecznie fani poznali artystę po tatuażach i odkryli jego wcześniejsze muzyczne wcielenie. Polecam Państwu bardzo serdecznie najnowszą płytę Orville'a, Mule, bo to jest świetny dowód na to, że nawet opowieść o najtrudniejszym roku w czyimś życiu może być czymś, czego się po prostu bardzo dobrze słucha.

Nawet znajomi tych muzyków żartowali sobie kiedyś, że Sunset Suns to takie Kings of Leon w wersji surferskiej. No i można się z tego śmiać oczywiście, ale sami państwo przyznają, że słychać pewne podobieństwo, prawda? To jest w ogóle zespół z niezłą historią, bo artyści pochodzą z Wielkiej Brytanii i Australii, dwóch różnych i oddalonych od siebie potężnie miejsc na świecie, a spotkali się we Francji, w miejscu, które słynie właśnie ze świetnych warunków do surfingu. I tak się złożyło, że wokalista dorabiał sobie wtedy śpiewaniem wieczorami w lokalnym barze. I do tego baru przypadkiem zajrzał kiedyś perkusista. Od słowa do słowa panowie stwierdzili, że może kiedyś coś razem zagrają. No i tak to się wszystko zaczęło i potoczyło przez kolejne lata. Teraz dla odmiany będzie nie o początkach, tylko o końcu, bo w pożegnalną trasę wyruszy wkrótce grupa Codaline i jest to o tyle nietypowa sytuacja, że zwykle takie pożegnalne trasy ogłaszają gwiazdy z, powiedzmy, kilkudziesięcioletnim stażem. Tak szczerze mówiąc, to są nawet na muzycznym rynku tacy, którzy zagrali tych pożegnalnych tras już kilka i wcale nie wybierają się jeszcze na emeryturę i nawet ogłaszają kolejne, ostatnie trasy. Ale ten zespół akurat ma za sobą tylko, no albo aż, 13 lat kariery, więc nic dziwnego, że fani byli w szoku, kiedy muzycy ogłosili, że żegnają się ze sceną pod tym szyldem właśnie. No ale artystów, jak się okazało, dopadła szara rzeczywistość, bo wokalista skarżył się na przykład, że taki tryb życia typu nagrywanie i długa trasa koncertowa bardzo źle wpływa na jego zdrowie psychiczne. A poza tym muzycy nie ukrywali, że rynek ciągle się zmienia i cały czas pojawiają się nowe wymagania. No a tak poza tym, i to jest chyba główny powód problemów, panowie przestali się po prostu dogadywać i to już jakiś czas temu. No i kiedy połowa zespołu mówi, że ma dość i chce odejść i chce to wszystko zakończyć, to najczęściej oznacza to jedno – koniec działalności formacji. I pewnie część tej ekipy zobaczymy jeszcze na scenie, ale już pod zupełnie innymi szyldami, a kto wie, być może nawet w zupełnie innym muzycznym wydaniu. W każdym razie, zanim zdążą zagrać tę ostatnią trasę, to muzycy Codaline pojawią się na antenie Radia 357 i trochę będzie szkoda, bo rzeczywiście mają na koncie niezłe płyty i kilka naprawdę doskonałych przebojów.

Smolik Kev Fox, czyli polsko-brytyjski duet, chociaż w sumie to pewnie dzisiaj tej brytyjskości w ekipie jest już trochę mniej niż równe 50%. No bo umówmy się, że Kev zdążył już trochę w Polsce pomieszkać, więc siłą rzeczy nasiąkł trochę polskością. Zresztą tak przy okazji to wcale nie jest pierwszy, no i na pewno nie ostatni zagraniczny muzyk, który postanowił na stałe czy na chwilę przenieść się do naszego pięknego kraju. Niektórzy nawet oficjalnie się tym chwalili i opowiadali, jak choćby Ray Wilson, którego mogą Państwo kojarzyć z grupy Genesis swego czasu. No a inni zrobili to po cichu, właściwie w tajemnicy, jak na przykład, no nie, tego Państwo wybaczą, ale zdradzić akurat nie mogę, ale mogę się z Państwem podzielić kolejną piosenką ze świetnej płyty. I to nowej, bo ze świeżym albumem wrócił Mrozu. To jest artysta, który w pewnym momencie kariery postawił wszystko na jedną kartę i zaskoczył niezłą muzyczną woltą. Nie było to na pewno dla niego łatwe, bo muzyk przecież kojarzył się już z konkretnym stylem i trochę to trwało, zanim ludzie, którzy wcześniej w ogóle go być może nie słuchali, przekonali się do tego nowego wcielenia. Ale on na szczęście nie odpuścił, no i to chyba była jedna z najlepszych decyzji w jego karierze, bo powiedzmy sobie szczerze, że to jest taki artysta, który dzisiaj śmiało mógłby występować na dużych zagranicznych festiwalach. A o innych decyzjach Mroza można posłuchać w wywiadzie na kanale 357 Music na YouTubie. I gorąco polecam, Antoni Grudniewski przepytał muzyka i wyciągnął z tego wokalisty parę niezłych opowieści, między innymi na temat nowej płyty, której właśnie w wolnej niedzieli sobie posłuchamy teraz.

Nieubłaganie zbliża się koniec naszego dzisiejszego spotkania. Anna Nowaczyk, bardzo dziękuję za wspólne popołudnie w Radiu 357 i już teraz zapraszam za tydzień punktualnie o 14. A mam nadzieję, że jeszcze dzisiaj zostaną Państwo z nami, bo obiecuję, że będzie warto. O, choćby za moment na naszej antenie zagości La Pausa Italiana, więc nic, tylko słuchać. Do usłyszenia.

0: Fear of the dark, fear of the dark. I have a constant fear that something's always near. Fear of the dark, fear of the dark. I have a phobia that someone's always there.
1: Nie lękajcie się. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween 31 października od godziny 19. A głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Jeżeli niedźwiedź tak mówi, to tak, drodzy Państwo, będzie. Dzień dobry, Sonotornata. Wróciłam.
4: La pausa italiana.
3: Z delikatnie zachrypniętym głosem, ale takie, drodzy Państwo, są owoce podróżowania i poświęcenia włoskiego podróżowania. Ale jesteśmy, minęła 15, zatem zaczynamy.

prześladował mnie we Włoszech, w barze, na spotkaniach towarzyskich, zatem niech także poprześladuje i Państwa. Vinicio Capozzella, si spento il sole. Dzień dobry, drodzy Państwo. Trochę mnie tu nie było, ale już jestem i muszę Państwu przyznać, że trochę się stęskniłam za tymi naszymi niedzielnymi spotkaniami. Tym samym chciałam bardzo serdecznie podziękować druhom zastępowym, Marcinowi Cichońskiemu, ale także Filipowi Jaślarowi, a także druhnie zastępowej, ponieważ jedna audycja Filipa Jaślara była z córką Marią Jaślar. Wszystkie te audycje polecamy, można odsłuchać w naszych podcastach. A my dzisiaj witamy się z Państwem w składzie Tomasz Maczlinkiewicz za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem i przed nami Lucio Battisti. I ja, drodzy Państwo, mam świadomość, że ta piosenka została napisana, czy też wyśpiewana przez niego o takiej miłości pomiędzy ludźmi, ale ja sobie myślę, że można też tę piosenkę chyba przywłaszczyć i taką miłość wyznać Italii.

Non sarà un'avventura, non può essere soltanto una primavera. To nie będzie przygoda, to nie będzie tylko po prostu jedna wiosna. To pierwszy wers jednej z najpopularniejszych i najbardziej chyba rozpoznawanych piosenek Lucio Battistiego, wydanej na debiutanckim albumie piosenkarza o tym samym tytule. I wykonał ten utwór, co ciekawe, podczas Sanremo w 1969 roku, podczas swojego pierwszego i jedynego występu na tym właśnie festiwalu. A utwór jest oczywiście hymnem na cześć nieskończonej miłości, dlatego pozwoliłam sobie tę piosenkę

po Lecce i Bari, zatem już u Państwu się układa ta linia, od prawie że północy po samo południe, w międzyczasie wyskoki do kilku mniejszych miejscowości abruzyjskich, ale o tym za chwilę. Skoro podróż zaczęła się w Bolonii, to nie możemy nie zagrać tego artystę.

Cosa sarà Lucio Battisti? Lucio Dalla, oczywiście, że Lucio, ale Dalla, Francesco de Gregori. Lucio Dalla to Bolonia, a Bolonia to Lucio Dalla i to są takie właściwie dwa byty, które bez siebie nie istnieją, są już chyba złączone na zawsze. Pomimo tego, że Lucio Dalla odszedł od nas, to wciąż jego ślady są obecne w tym mieście. I tak, od tej Bolonii zaczęła się moja podróż, ale kiedy tylko wiedziałam, że wyląduję w Bolonii i zostanę tam kilka dni, to postanowiłam od razu zerknąć, jakie koncerty są w tych dniach w Bolonii przewidziane. I był on,

wymieni. Szczerze mówiąc, mówiło mi to nie za wiele. Oczywiście zerknęłam na tak naszą słynną playlistę, którą już tam od lat pielęgnuję i jest. Zagraliśmy jego jeden utwór. I to będzie chłopak, który mieszka w Bolonii. Z tym miastem już się utożsamia, ale pochodzi z Kalabrii. I za tą Kalabrią tęskni.

0: Jeździliśmy wiele lat, wracaliśmy tak często, jak to tylko było możliwe, aż zostaliśmy w małym toskańskim miasteczku. To komentarz na naszym radiowym profilu facebookowym Ciao Toskania. O tak. Żyjemy spokojniej, skromniej, bliżej natury i miłych, uśmiechniętych ludzi i tak nam jest dobrze. I oczywiście dołączone zdjęcie. Zapraszamy na nasz profil Facebooka Radia 357. Zapraszamy też na Instagram La Pausa Italiana oraz do wysyłania wiadomości tekstowych i maili justyna.goc@radio357.pl. Już po mailach widzę, drodzy Państwo, że Apulia króluje. Pozdrowienia od pana Tomasza i pani Magdaleny. Jak co roku mamy tu swoją La Pausa Italiana. W tym roku pogoda w kratkę, ale i tak jest pięknie. Pora teraz na un caffè. No to proszę się rozkoszować tą kawką włoską. Ona rzeczywiście smakuje zawsze inaczej. Do wiadomości będziemy wracać. A teraz, no właśnie, Cimini zaśpiewał dla Państwa Innamorato di te, ale artysta pod koniec swojego występu wykrzyczał, że Innamorato di voi, czyli jestem zakochany w was, ale także zakochany w Bolonii, choć, tak jak powiedziałam, pochodzi z Kalabrii i za tą Kalabrią często tęskni, o tym też mówi. Nazywa siebie Terrone, czyli takim południowcem, który z jakiegoś powodu, często ze względów ekonomicznych, braku możliwości, wyjeżdża, opuszcza swoje miasto, chociaż niekoniecznie by chciał. Jest to taki ruch, zjawisko dość powszechne we Włoszech, że z południa ludzie migrują na północ albo zagraniczne kierunki i on właśnie o tym też śpiewa, o tym opowiada, o tym mówił podczas koncertu i wykrzykiwał w ogóle, kogo kocha. Innamorato di właśnie Bologna, ale też Lucio Dalla, który już tutaj wybrzmiał dzisiaj, czyli wielki Bolończyk. Mówił także o Rino Gaetano, czyli ten wielki z Kalabrii, Fabrizio De André, także Lucio Battisti. Tak wymieniał pod koniec, a na koniec zamiast swojej piosenki wypuścił ten utwór Francesco Gucciniego.
1: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati causa e pretesto, le attuali conclusioni, credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il cruciato.

La Velenata Francesco Guccini. Wbrew pozorom, to jest utwór pełen gniewu i takiego etycznego ataku Francesco Gucciniego na ówczesnych krytyków muzycznych, ale także wytwórnie, bo on deklaruje jako artysta swoją całkowitą wolność jako człowiek, jako artysta i próbuje porzucić te wszystkie definicje jak faszysta, poeta, błazen, bardziej czuje się anarchistyczny niż komunistyczny i tak też o tym śpiewa. Jest też pewnego rodzaju takim oskarżeniem ten utwór dla wszystkich tych, czy też wszystkich tych, którzy sztukę próbują zredukować do towaru. I on się tym utworem właśnie próbuje temu przeciwstawić i jak się domyślam, Cimini próbuje kontynuować jego drogę, robiąc to samo, czy też używając jego utworu na swoich koncertach. Pod koniec koncertu wybrzmią i cała oczywiście publiczność, wszyscy wspólnie wyśpiewywali Gucciniego, co myślę, że jest też symboliczne, bo artysta w tym roku odszedł od nas, zatem jakaś taka energia grupy i wzruszenia były niesamowite. Teraz podróżujemy dalej w stronę południa.

Jesteśmy tylko odrobinę bardziej na południu, bo to Enzo Carella, Rzymianin z utworem Stai Molto Attenta. A u Państwa, tak jak mówiłam, Apulia rządzi. Pan Marcin na naszym Facebooku radiowym napisał: w czwartek lecimy do Apulii, a dzisiaj wkręcamy się już w śródziemnomorskie klimaty, rozpalamy piec w ogrodzie, z głośnika oczywiście la pauza, a zaraz na ruszcie upieczemy jagnięcinę. Taka nasza mała Italia na Pomorzu. Pozdrawiamy gorąco. Pozdrawiamy również pana Marcina i panią Magdę. Pani z kolei, Marzena, napisała to już na Instagramie, La Pauza Italiana. Kiedy wyruszamy do Italii, to jakbyśmy tankowali espresso doppio. Wracamy z Włoch, dwa dni, koła samochodu kleją się do asfaltu, czas zwalnia. I coś bezcennego, bar, w którym barista z uśmiechem woła buon di, due cappucci come sempre, czyli dwie cappuccine, dwie kawy cappuccino. No przecież to się nie odmienia chyba po polsku. Chociaż cappuccina też bardzo ładny zwrot. Jak zawsze. No właśnie, a propos tych barów ukochanych naszych, ale też takich, które gdzieś tam mijamy zupełnie przez przypadek i wchodzimy do nich zupełnie przez przypadek. Ja miałam taką sytuację w barze San Vito Chietino w małej abruzyjskiej nadmorskiej miejscowości. Mały przydrożny bar i tak czekając na kawę, jednym okiem patrząc na ekspres, drugim patrząc na morze, które było widoczne z tego baru, usłyszałam z głośników jej głos. I byłam od razu przekonana, że to ona, Mina, no bo przecież w nocy o północy ten głos rozpoznam zawsze, ale z takim zdziwieniem popatrzyłam na barmana i mówię: czy to coś nowego? On tylko tak kiwnął bardzo znacząco i powiedział: tak, to jest jej nowa piosenka. I tak oto usłyszałam ją w tych pięknych okolicznościach przyrody. Nie wiem, czy Państwo już słyszeli, ale jeżeli nie, no to proszę nadrobić.

Vento di Passione i Mina. Nowy singiel, zapowiedź płyty Dilette Voli Indettite Eccedense, trzeciego albumu z serii poświęconej wcześniej niepublikowanym nagraniom i interpretacjom Miny, który już jest, drodzy Państwo, dostępny, także polecamy i wracać do niego na pewno będziemy. A ten utwór, który usłyszeli przed chwilą Państwo, to jest wersja utworu Di Pino Daniele i w tym wykonaniu Mina powraca do jednego z najsłynniejszych utworów w repertuarze tego neapolitańskiego piosenkarza i autora tekstów. A propos Miny i rzeczy mniej lub bardziej oczywistych, to przeglądając stare płyty winylowe, oczywiście to jest rytuał w każdym mieście włoskim, mam wrażenie, że nie tylko ja to wykonuję, szperam zawsze w tych włoskojęzycznych piosenkach, płytach i wygrzebałam, mówiąc dosłownie, taką oto płytę i chciałabym podzielić się jednym z utworem z tej właśnie płyty.

Jak co tydzień słuchamy z mężem La Pausa Italiana, pisze pani Agnieszka. Jesteśmy w drodze na wakacje, bo najpierw lecimy, czyli jutro lecimy do Hiszpanii, a następnie ze znajomymi do ukochanej Sycylii. Kochamy tam wszystko, spotkania, jedzenie, krajobraz, ciepło, zapachy i oczywiście ludzi. Lecimy tam po słońce na zbliżającą się zimę. Pozdrawiamy. I jeszcze pani Natalia i pan Kuba, którzy już są we Włoszech, gorąco pozdrawiają nas z rozgrzanej słońcem Toskanii. Mamy wielkie toskańskie wakacje, pisze pani Natalia i pan Kuba, oraz wielkie toskańskie przeziębienie. Jak to dobrze, że nie jestem, drodzy państwo, sama. Włochy kochane, ale no, zostawiają nas z pewnymi niedoborami, jeżeli chodzi o zdrowie. Przed sekundą, pisze pani Natalia, zostaliśmy wylegitymowani przez panią karabinierę, ale z głośników leciała La Pausa Italiana, więc zostaliśmy wypuszczeni i po okazaniu oczywiście prawa jazdy. Dziękujemy. Cieszymy się, że się przydajemy na coś. Drodzy państwo, jesteśmy... Ile to zostało? 17, 16 minut do godziny 16, zatem niedużo. Przyspieszamy. Mówiłam o abruzji. Pewnie będę mówić o niej więcej w następnych audycjach, kiedy ten mój głos powróci w pełni. Ale chciałabym, żebyśmy dzisiaj się tam znaleźli za sprawą oczywiście Iwana Gracjaniego, jednego z niewielu abruzyjskich artystów. A teraz piosenka, jedna z niewielu, zaśpiewana w pełni w dialekcie abruzyjskim.

Jeżeli znają Państwo kogoś, kto piękniej i czulej śpiewa o swoim ukochanym regionie, jak Iwan Gracjanio Abruzzi, to proszę mi przesłać tego artystę, czy też tą piosenkę. Iwan Gracjani, Ninna Nanna del Uomo, i kolejny utwór, to który właśnie opowiada o tej miłości do swojego ojczystego regionu, do języka, do ludzi. Jest jeszcze taki utwór Gran Sasso, czyli majestat góry, symbol Abruzzi, i tam jest metafora właśnie siły, wieczności, schronienia, które odnajdywał w czasie przeszłym właśnie w Abruzzi. To jest taka emocjonalna więź Gracjaniego z Abruzją i przebija tak naprawdę w każdym wersie, w każdej nucie, w każdej piosence. I kiedyś powiedział, że chciał, żeby to była taka oda do krajobrazu, która pobudza jego właśnie wyobraźnię i sztukę.

Za 8 minut godzina 16, zatem czas najwyższy, żeby odnotować jeszcze jeden fakt, który uciekł nam przez moją nieobecność, a mianowicie piosenka Gino Paoliego, która ukazała się we wrześniu jeszcze, z 22 na 23 września. W tę noc, nieprzypadkowo wtedy, ponieważ 22 września to jest dzień urodzin Ornelli Vanoni, a 23 to Gino Paoliego. I to jest piosenka, którą napisał Gino Paoli jeszcze przed śmiercią, jeszcze z nadzieją, że zaśpiewa ten utwór właśnie z Ornellą Vanoni, z jedną ze swoich największych miłości. Ale nie zdążyła ona, ponieważ odeszła kilka miesięcy wcześniej. Zaśpiewał sam, ale te wersy, które były przygotowane dla niej, uznał, że są niemożliwe. Nie czuje tego, aby ktokolwiek inny mógł je wykonać. I pozostawił te wersy, a te wersy zastąpił pięknym dźwiękiem instrumentu Paolo Frezu, który za chwilę Państwo usłyszą. A tytuł tego utworu to Quando ti rivedrò, czyli kiedy znów cię zobaczę.

Gino Paoli, Paolo Fryzu, Quando ti rivedrò. Mam nadzieję, że się zobaczą, że się zobaczyli, ponieważ Gino Paoli odszedł, pominie kilka miesięcy, dosłownie później. Oboje mieli 91 lat. Dużo tam zgodności, drodzy Państwo. Im więcej się poczyta, im więcej się poobserwuje utworów, tekstów, które napisali, tym więcej tej spójności między nimi dostrzegamy. Coś pięknego. Ale mniej piękne jest to, że za chwilę godzina 16, drodzy Państwo, zatem to czas podziękowań. Bardzo dziękujemy za tę wspólną godzinę. Dziękuję bardzo za Państwa obecność, ale też dziękuję za wszystkie życzenia zdrowia i jak to pani Ela napisała pięknie, życzę dobrego ugruntowania się po urlopowej rzeczywistości. Bardzo dziękuję, przyjmuję, obiecuję, że już za tydzień będzie lepiej. Tymczasem no, to jest taki dowód na to, że i mnie się trudno czasem z Italii wraca i tę Italię pozostawia. Ale nic, jesteśmy, wracamy. Dziękujemy. Tomasz Martyngiewicz za sterami, Justyna Goc przed mikrofonem. Do usłyszenia i pięknego popołudnia.

0: Radio 357. Planeta Nonfiction.
1: Dzień dobry Państwu, Magda Świerczyńska-Dolot. Kłaniam się Państwu nisko. Dziś w zastępstwie Adriana Bąka spotykam się z Państwem w ulubionej już mojej audycji Planeta Nonfiction. Mam nadzieję, że Państwo też już zdążyli te spotkania co niedzielne polubić. A oczywiście powodem mojej sympatii są prawdziwe historie. Jak Państwo wiedzą, jestem trochę związana z reportażem na antenie naszego radia, dlatego bardzo się cieszę, że mogę tutaj dzisiaj z Państwem być i zaprosić Państwa na dwa spotkania. Na pewno słyszeli Państwo o filmie Przez ścianę w reżyserii Macieja Sobieszczańskiego. Film ten zdobył Wielką Nagrodę Złotych Lwów na 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. I to już oczywiście wiedzą Państwo z naszej anteny. Ale, no właśnie, dziś powiemy o tym, co było przed filmem Przez ścianę, a mianowicie był reportaż dźwiękowy. Reportaż o konkretnym tytule, literka po literce, autorstwa Eweliny Karpacz-Oboładze i zrobiony został w 2008 roku. Autorka będzie za kilka chwil gościnią naszej audycji. W drugiej zaś części Planety Nonfiction przeniesiemy się do Gdańska, do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie wczoraj rozpoczął się jubileuszowy 20. festiwal All About Freedom, podczas którego pokazywane są najlepsze dokumenty filmowe z różnych rejonów świata. A skoro o świecie mowa, to na początek jeden z moich ulubionych utworów zespołu La Dama, Poro Maracatu.

0: To jest audycja Planeta Nonfiction, której pierwszą gościnią jest Ewelina Karpacz-Oboładze, autorka reportażu dźwiękowego Literka po literce, zrealizowanego w studiu reportażu Polskiego Radia już prawie 20 lat temu, bo w 2008 roku. To dokument, no właśnie, który można powiedzieć, Ewelina, że trochę poprzedził historię zobrazowaną w filmie Przez ścianę. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No, na pewno ją poprzedził, bo powstał właśnie tyle lat temu, jak powiedziałaś już, znaczy właściwie jest pełnoletni już ten reportaż, więc na pewno ją poprzedził, a jakby w opowiadaniach historii tej samej, ja i Maciek, spotkaliśmy się dużo, dużo później, właściwie przypadkiem, jak to często bywa w takich sytuacjach.
0: To historia poznania i wielkiej miłości Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. To są bohaterowie, którzy są tobie bardzo bliscy, mam wrażenie, no bo jednak spotkałaś się z nimi te niespełna 20 lat temu, rozmawiałaś, słuchałaś głosów i najlepiej chyba jesteś w stanie powiedzieć, kim byli bohaterowie, za co odsiadywali karę więzienia.
1: No, postaram się to opowiedzieć w skrócie, bo to też jest, można by mówić. Pani Wiesia była córką Antoniego Pajdaka. Antoni Pajdak przed wojną był prawnikiem, a po wojnie był skazany w słynnym procesie 16. W czasie wojny działał w konspiracji. W konspiracji również działała wtedy, może nie pani, bo była bardzo młodą dziewczyną, Wiesia. Ona była w takiej organizacji WRN, Wolność, Równość, Niepodległość. Działała w konspiracji, przekazywała, była łączniczką, przekazywała grypsy, między innymi na przykład grypsy Cyrankiewicza z obozu w Oświęcimiu. Ona była krakuską i Antoni Pajdak też mieszkali w Krakowie, byli krakusami. Ona przewoziła, była łączniczką między Krakowem a Warszawą. Natomiast jeśli chodzi o jej aresztowanie, no to ono odbyło się w 1947

0: dowiedzieć się, co się dzieje z jej ojcem i no, dotrzeć do jakichś informacji. W efekcie też na pewno by chciała, żeby po prostu wrócił, bo Antoni Pajdak w tym czasie był osadzony w więzieniu na Łubiance. No, została aresztowana w akademiku, no i właśnie takie zarzuty jej postawiono. Pan Jerzy również działał w konspiracji, całą wojnę był powstańcem warszawskim, był w AK, natomiast jakby główną przyczyną tego, że znalazł się w więzieniu, było oskarżenie o pomoc w ucieczce za granicę Stefanowi Korbońskiemu statkiem. I o to był oskarżony i trafił do więzienia. Spotkali się z panią Wiesią w więzieniu na Rakowieckiej właśnie przez ściany.
1: Ja, ponieważ jestem oczywiście zwolenniczką, fanką, absolutną pasjonatką reportażu dźwiękowego, jak zresztą również ty, Ewelina, chciałabym, żeby państwo usłyszeli fragment, w jaki Ewelina oddała właśnie ten sposób komunikowania się. Dzięki uprzejmości autorki mamy ten fragment z reportażu Literka po literce.

0: Ja mam po tym dźwięku ciarki na plecach, muszę przyznać. I właśnie to jest to, co nam daje reportaż dźwiękowy. Te wyjątkowe emocje. Mam nadzieję, że Państwo też zdołali przenieść się w tę taką rzeczywistość, no niełatwą, o której Ewelina powiedziała.
1: Ten dźwięk połączony z muzyką, który pojawia się w tym reportażu, ten dźwięk stworzyłam z Eugeniuszem Rudnikiem. I nie wiem, czy dla Waszych słuchaczy to w ogóle jest istotne, ale my żeśmy biegali po prostu i stukali do siebie przez ścianę i tam rzeczywiście są konkretne słowa. Ja już nie pamiętam, co tam jest dokładnie, co myśmy tam stukali, ale pracowaliśmy nad tym, żeby to miało jakiś sens.
0: I ma sens ogromny. Tam się pojawiają poszczególne słowa, litery. Literka po literce.
1: Tak.
0: I to całość, no właśnie, taki leitmotiv pojawia się w reportażu. Oczywiście Państwa będziemy na końcu tej audycji też odsyłać do posłuchania całości, bo tutaj zaledwie usłyszymy fragmenty. Tak sobie myślę, Ewelina, że no właśnie, są takie historie, które trafiają się reportażyście. Czasami się mówi, że szczęście reportera, czasami nie. Czasem przypadek, czasem nie. Myślę, że to jest jedna z tych historii, które, takie mam wrażenie, że mogły albo zostały z tobą na długo. I to są takie historie, czy spotkania z bohaterem, panią Wiesławą i z panem Jerzym, o których no nie zapomina się, jak to było.
1: Tak, ona mi towarzyszy właściwie przez te wszystkie lata z jakimiś przerwami i to w bardzo różny sposób, dlatego że po zrealizowaniu tego reportażu ja myślałam, że sprawa jest zamknięta. Tak zwykle się wydaje, jak się coś zrobi, reportaż radiowy, zamknięta sprawa, idziemy dalej do kolejnych tematów. Tutaj zdarzyło się tak, że krótko po realizacji tego reportażu pan Jerzy zmarł. Urodził się mój syn, ja byłam wtedy na urlopie macierzyńskim i zaczęłam się spotykać z panią Wiesią. Tak po prostu. Woziłam panią Wiesię na działkę, jeździłyśmy sobie gdzieś, odwiedzałam ją w domu. Ten czas, to były 3 lata, bo 3 lata później pani Wiesia zmarła. To był taki czas, kiedy myśmy się no, jakoś zakolegowały, można tak powiedzieć, i to niczemu nie służyło w sensie realizacji czegokolwiek. Ja wtedy jeszcze ani nie myślałam o pisaniu książki, reportaż był zrobiony, no film to w ogóle jeszcze lata świetlne gdzieś tam na horyzoncie, nie, nikt o tym nie myślał. I tak naprawdę ten czas spędzony z panią Wiesią jest dla mnie najcenniejszy w tej całej historii.
0: Ta relacja.
1: Tak, bo powstała po prostu taka zwykła, bezinteresowna relacja.
0: Ale tak jest bardzo często, mam wrażenie, właśnie w sytuacji reportażu, że no to nie są takie szybkie i powierzchowne spotkania czy rozmowy, ale właśnie, tak jak powiedziałyśmy, po pierwsze spotkanie, po drugie relacja, po trzecie coś głębszego, co idzie z nami. No i właśnie dzięki temu też możemy wejść jeszcze bardziej do świata tego naszego bohatera.

0: a już po nagraniu, ale ja jeszcze zapytam o to, co było przed nagraniem, czyli w ogóle jak trafiłaś na tę historię, na panią Wiesławę Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego?
1: No to był przypadek, tak jak często to bywa. Przypadek, palec Boży, nie wiem, szczęście, różnie to można nazwać. Mój znajomy pracował przy jakimś programie telewizyjnym, w którym występował pan Jerzy. Ten program zupełnie nie dotyczył tej historii osobistej państwa Śmiechowskich. To był program o Powstaniu Warszawskim. I gdzieś w przerwie tego programu ten mój znajomy siedział z panem Jerzym gdzieś tam na ławeczce czy krzesełkach, nie wiem dokładnie jak to wyglądało. I pan Jerzy rzucił taką uwagę: a wie pan, a ja swoją żonę to poznałem w więzieniu. To była krótka przerwa, więc temat nie został rozwinięty. I ten znajomy do mnie zadzwonił po nagraniu tego programu i mówi: słuchaj, no taką miałem dziwną historię, był taki człowiek, który mi opowiedział o panu Jerzym, powstaniec warszawski, i on mi w przerwie powiedział, że poznał swoją żonę w więzieniu. Wiesz, strasznie mnie to zaciekawiło, czy ty byś mogła się dowiedzieć, o co chodzi? I dostałam numer do pana Jerzego wtedy, no i zadzwoniłam się umówić na spotkanie.
0: I co było dalej?
1: Umówiliśmy się w mieszkaniu państwa Śmiechowskich na warszawskim Żoliborzu. Przy stole siedzieliśmy raz, drugi, trzeci i oni opowiadali razem. Ja miałam nawet taką myśl przez moment, żeby nagrywać ich też osobno, znaczy oczywiście razem, ale również osobno, ale to właściwie nigdy się nie wydarzyło. Zawsze siedzieliśmy we trójkę, rozmawialiśmy sobie. Oni jakby od razu dostali ode mnie taką informację, że mnie właśnie interesuje ta ich osobista historia, że chciałabym ją poznać. Ale opowiadali mi też bardzo dużo rzeczy pobocznych, tak? Żeby to wprowadzić, żeby wszystko dokładnie zarysować, żeby opowiedzieć te swoje losy. Także ja miałam sporo godzin nagrań z tych spotkań, jak to wiesz na pewno doskonale często bywa. No tych spotkań było, nie pamiętam ile, no ale wiele, bo tak sobie do nich chodziłam, no bo wiadomo też, że im dłużej z bohaterem jesteś, tym lepiej on się czuje w twoim towarzystwie, no albo i nie, ale chodzi o to, żeby się czuł jak najlepiej, żeby jakby chętniej opowiadał. I na początku to też było tak, pan Jerzy miał ogromną potrzebę zachowania i tej historii, i w ogóle całej swojej historii i wojennej, i powojennej. Bardzo porządkował wtedy dokumenty, układał wszystko, tak jakby chciał zostawić uporządkowane i zapamiętane wszystkie te historie. Pani Wiesia na początku może nie to, że niechętnie opowiadała o całej tej historii, ale na przykład jak przyszło do czytania listów, to mówiła, że ona jest jednak troszeczkę zażenowana tym, że te listy czytamy na głos i miała z tym troszeczkę problem na początku, że to jest takie osobiste, intymne i że niekoniecznie by chciała o tym opowiadać. No potem zmieniła zdanie, ale to była bardzo wyraźna różnica w ich podejściu na początku do opowiadania tej historii.
0: Ale jednak jakoś się przekonałaś, wiesz, też chciałabym tak porozmawiać trochę o warsztacie, bo nie za często mamy okazję rozmawiać o warsztacie dziennikarza czy reportażysty dźwiękowego. Mówisz o tych listach, o tym zażenowaniu, ale w pewnym momencie ona stwierdziła: okej, wchodzę to, ufam tobie jako reportażystce i po prostu opowiadam tę historię i godzę się na to. Co zrobiłaś takiego, że to się udało?
1: Nie wiem, to się nie da odpowiedzieć na to pytanie wprost. No ja myślę, że to po prostu trzeba słuchać swoich bohaterów i być z nimi i dopasowywać się do ich świata. No to chyba o to chodzi. Muszą się czuć z tobą dobrze. No tu nie ma jakichś technik, metod, których można się nauczyć i można je zastosować potem do każdego bohatera i jak zrobisz to, to każdy będzie chętnie z tobą rozmawiał. No to jest bardzo indywidualne i wymaga takich jakichś miękkich umiejętności w komunikacji z drugim człowiekiem. No i to chyba doświadczenie też jest ważne. Czyli im więcej rozmawiasz z ludźmi, im więcej z nimi jesteś, różnymi, no tym łatwiej ci przychodzi nawiązywanie kontaktu. Chyba jakoś tak to działa.
0: A powiedz, Ewelina, co spowodowało, że tę historię jednak chciałaś opowiedzieć? Czy to ta historia miłosna, czy jednak ta historia, która wydarzyła się po wyjściu z więzienia? No bo tak jak rozmawiałyśmy przed audycją, zresztą Państwo pewnie też doskonale wiedzą, że historii takich z więzienia było całkiem sporo. Nawet w latach 80. Andrzej Mularczyk pisał reportaż, później było, zdaje się, słuchowisko też wyprodukowane przez Teatr Polskiego Radia, a jednak ta twoja historia, mam wrażenie, że jest wyjątkowa i to nie jest tylko tak, że każdy z nas, reportażysta, autor uważa, że jego historie są wyjątkowe, bo tak to bywa. Natomiast faktycznie jest tutaj to coś. Co to takiego?
1: No ta historia jest wyjątkowa przede wszystkim dlatego, że ona z takiego zakochania się zmieniła się w miłość na całe życie. Bo państwo śmiechowcy przeżyli ze sobą no, prawie 60 lat. Poznając się w więzieniu przez ścianę, stukając do siebie alfabetem Morsa. Takie historie więzienne, nawiązywania kontaktu między celami, to, że ludzie się w sobie zakochiwali, one się zdarzały. Pani Wiesia mówiła mi, że całkiem często. I bywało też tak, że ludzie się potem spotykali na wolności ze sobą, ale nic z tego nie było dalej. Bo jakby to jest trochę tak, że jak jesteśmy w takiej trudnej sytuacji, no możemy sobie tylko to wyobrażać, bo to jest absolutnie właściwie niewyobrażalna sytuacja dla kogoś, kto nie był w więzieniu. Co można czuć w takiej beznadziei, w takiej celi. To zresztą bardzo ładnie, wydaje mi się, że bardzo ładnie mu się udało Maćkowi pokazać w swoim filmie. No i szukamy tej drugiej osoby, jakiejś bliskości, ciepła wszędzie. Tam, gdzie jesteśmy, tam szukamy, bo potrzebujemy tego po prostu. Więc te relacje były nawiązywane, ale niezwykłość tej historii właśnie polega na tym, że to była miłość naprawdę na całe życie. I to, co mój reportaż się kończy takimi słowami, i one są bardzo poruszające, to znaczy pan Jerzy powiedział, że jesteśmy ze sobą, wtedy powiedział 54 lata po ślubie i to jest rzecz, która naprawdę nam się w życiu udała. A trzeba powiedzieć, że pan Jerzy Śmiechowski był bardzo zaradnym człowiekiem, był człowiekiem dosyć zamożnym, jak na czasy PRL-u, no to bardzo dobrze sobie radził. Miał dużo sukcesów na różnych polach życiowych, także te słowa w jego ustach są jeszcze mocniejsze. Że to jednak ta rzecz najważniejsza dla niego była.
0: A propos słów, a propos głosu, bo reportaż dźwiękowy to przede wszystkim głos i te niuanse głosowe, ta prozodia, to bardzo bym chciała, żeby Państwo posłuchali, jak brzmieli bohaterowie, jak brzmią głosy pani Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego, złapane wówczas w 2008 roku przez Ewelinę Karpacz-Oboładze w reportażu Literka po literce. No tak, no bo już dziś tych głosów usłyszeć nie możemy w filmie Przez ścianę. To są aktorzy, dlatego to taka wyjątkowa chwila, do której Państwa teraz zachęcam i zapraszam.
2: Pani chciałaby usłyszeć naszą historię, tak? To Panią najbardziej interesuje. W każdym razie historia nie dotyczy tak do końca 80-parolatków. Zaczęła się wtedy, kiedy myśmy mieli poniżej 30 lat, właściwie
3: poniżej 25.
2: Paru, tak, poniżej nawet 25. I sama historia, no może zacznę od tego, że 54 lata jesteśmy małżeństwem, ale nasz kontakt jest
3: Od lat 60
2: mniej więcej upływa teraz, czy upłynęło już nawet.
3: Upłynie za parę miesięcy, jakbyśmy się zaręczyli,
2: bo historia trwała dość długo, zanim doszło do małżeństwa.
0: To była pani Wiesława i pan Jerzy Śmiechowski, bohaterowie reportażu Literka po literce. Z nami w studiu w dalszym ciągu Ewelina Karpacz-Oboładze, autorka tego reportażu. Chciałam ciebie jeszcze zapytać, skoro jeszcze jesteśmy jednak przy dźwięku, przy tej opowieści, o traumę, bo czasami bardzo często przychodzi nam jako reportażystom pracować z traumą. No tutaj ta trauma po wyjściu z więzienia naszych bohaterów była duża. Co ty widziałaś podczas nagrania, że ta trauma jest, no zawsze to jest koszt emocjonalny, czyli właśnie jak to wyglądało? Czy to było coś, do czego oni no tak właśnie gdzieś tam chętnie wrócili, czy właśnie nie do końca i trzeba było z nich pewne rzeczy wyciągać? Jak się z tym czułaś?
1: No muszę ci powiedzieć, że nawet, nie wiem, jeśli państwo, ty na pewno słyszałaś już ten reportaż, jak się go słucha, to tam nie słychać żadnej traumy. Oni opowiadają już o tym nawet z humorem, co może się wydawać dziwne, ale to jednak jest 50 lat po i no oni już wiedzą, co było potem i myślę, że oni te traumy już mieli dawno przerobioną, chociaż pani Wiesia mówiła, no, że w wyniku pobytu w więzieniu nabawiła się astmę, no, miała różne kłopoty zdrowotne, wzrok jej poleciał, no, różne takie rzeczy, które no, no, były efektem tego więzienia po prostu. Natomiast no, ja już zupełnie nie czułam w nich traumy po tych latach. Oni opowiadali o tym ze swadą. Zresztą pani Wiesia mówiła, że też w tym więzieniu to, co ich ratowało, to było poczucie humoru, że oni wbrew pozorom w tym więzieniu się dużo śmiali, bo trzeba było sobie jakoś poradzić, tak? Więc myślę, że ta trauma już była przez nich przerobiona wtedy, kiedy ja ich spotkałam. No ja ich spotkałam w momencie, kiedy oboje byli po 80. Natomiast jak państwo obejrzą film Maćka, to tam znajdujemy się w tym czasie, kiedy oni są w tym więzieniu. To jest bardzo intymny film, bardzo bliski, tak na bliskich planach też opowiedziany i on jest opowiedziany ze środka tej historii. I rzeczywiście oni tam w tym filmie, to znaczy aktorzy, no ale aktorzy grający naszych bohaterów, oni jeszcze nie wiedzą, co będzie później. Oni jeszcze nie wiedzą, że ze sobą przeżyją tyle lat i że to wszystko się w gruncie rzeczy jakoś tam dobrze skończy, jeśli można tak to ująć. I w tym filmie to czujemy, tak? Że nie wiadomo, co będzie.

0: 2008 rok powstał reportaż dźwiękowy, o którym rozmawiałyśmy. W 2018 razem z Angeliką Kuźniak napisałaś książkę Krótka historia długiej miłości, również opowiadającą o pani Wiesławie i panu Jerzym, ale tam już posiłkowałyście się też sporą ilością, no właśnie, listów, takich materiałów archiwalnych. No i teraz jest wspomniany przez ciebie film Przez ścianę, opowiadający tę historię, przy którym zresztą przy pisaniu scenariusza współpracowałaś.
1: Tak, to znaczy moja rola polegała głównie na dostarczaniu Maćkowi dokumentacji i szukaniu tych rzeczy, których on potrzebował, tak? To on opowiadał tę historię po swojemu, a ja czasem na przykład mówiłam, czy coś jest możliwe, bo to, co też było dla mnie ciekawe, obserwując pracę Maćka, to jakby pozwolenie sobie na fikcję w prawdziwej historii, tak? No bo to jest film fabularny, to nie jest dokument. Więc jak opowiedzieć historię, która zdarzyła się naprawdę, nie kłamiąc, zachowując prawdę, opowiadając całą tę historię, ale jednocześnie pozwalając sobie na pewną swobodę, tak? Bo te sceny i te rzeczy, które się wydarzają w filmie, to nie są te same rzeczy, które przydarzyły się państwu Śmiechowskim litera w literę, tak? Literalnie to samo, nie. Więc jakby moja rola polegała na tym, czy to się mogło wydarzyć, czy to jest prawda historyczna, tak? Czy to jest prawdopodobne, czy tak mogło być. Bo my też nie wiemy dokładnie, jak było, tak? Jeśli mamy sobie wyobrazić scenę z tamtych czasów, no to my mamy relacje, ich pamięć, która też oczywiście zmienia, ale też nie pamięta, nie wiem, rozmów przez ścianę, co tam dokładnie było mówione. My wiemy tylko, że opowiadali sobie filmy, że się sobie zwierzali, że opowiadali o swoim życiu, że w pewnym momencie Wiesia nuciła Jerzemu piosenkę, bo tam mieli taki otwór, przez który było coś tam słychać w pewnym momencie. Takie rzeczy wiemy. Natomiast, no, żeby opowiedzieć historię w filmie fabularnym, musi mieć konkretne dialogi, tak? Które trzeba stworzyć. A no, ja jako jednak dokumentalistka jestem trochę niewolnicą faktów i mi było na początku bardzo trudno myśleć w ten sposób. Choć się włącza taka uwaga, ale przecież tak nie było. Przecież to było inaczej, albo tego nie wiemy. I troszeczkę się przy tym udało mi też uwolnić swój umysł od tej niewoli faktu.
0: A było też tak, że na przykład Maciej pytał ciebie o to, czy bohaterowie mogli rozmawiać ze sobą w ten sposób, bo przecież ty ich znałaś, już byłaś tym łącznikiem między prawdą, która wydarzyła się jeszcze wtedy, kiedy się spotkałaś z nimi w latach, na początku lat 2000, 2008. A Maciej, zdaje się, nie miał, mówię o Maćku Sobieszczańskim, reżyserze filmu Przez ścianę, nie miał tej możliwości. Tutaj też była konsultacja, czy nie bardzo?
1: Ojejku, wiesz co, ja już nie pamiętam, o czym myśmy rozmawiali. Ja na pewno Maćkowi udostępniałam całą dokumentację, włącznie z reportażem i wszystkimi nagraniami, które miałam. Także Maciek miał możliwość posłuchania nie tylko tego, co jest w reportażu, ale w ogóle całych moich nagrań z tymi bohaterami. Więc on ich też troszeczkę bardziej poznał niż tylko z reportażu. Ja myślę, że Maćkowi się bardzo dobrze udało opowiedzieć tę historię ze środka.
0: Ewelina Karpacz-Obuładze była gościnią Planety Nonfiction. Jej reportaż Literka po literce dostępny jest w podcastach Polskiego Radia. A książkę, o której też pokrótce wspomniałyśmy, Krótka historia długiej miłości, wciąż można chyba kupić, na pewno wypożyczyć w bibliotekach, ale zdaje się, że będzie wznowienie, tak?
1: Będzie wznowienie, tak. Nie wiem jeszcze dokładnie kiedy, ale niebawem.
0: To będziemy wyczekiwać. A film Przez ścianę wejdzie do kin nie w marcu, jednak w styczniu przyszłego roku. Bardzo dziękuję ci, Ewelina, za to dzisiejsze spotkanie, za tę rozmowę, za te smaczki, no i za te głosy, dzięki którym mogliśmy być trochę bliżej bohaterów z tych lat 40., czyli Wiesławy Pajdak i Jerzego Śmiechowskiego. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.

0: Planeta Nonfiction.
1: W Planecie Nonfiction przeniesiemy się teraz do Gdańska, a konkretnie do Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie od wczoraj trwa 20. festiwal All About Freedom. Wszystko o wolności. Z nami jest Marta Szymańska, koordynatorka tego festiwalu. Marta, jak sama nazwa festiwalu wskazuje, podejmujecie od 20 lat tematykę wolności z bardzo różnych stron.
2: Tak, dokładnie. Trudno uwierzyć, że to już dwie dekady tego festiwalu za nami. I rzeczywiście świat się bardzo intensywnie zmienia. Gołym okiem widać te dynamiczne zmiany, ale nasz festiwal ma w sobie jedną niezmienną cechę. Jest zogniskowany i skupia się na wartościach, tak nam bardzo wszystkim bliskim, przede wszystkim na wolności. Chociaż oczywiście nie odpowiem Ci na pytanie, czym jest wolność i czy udaje nam się ją w jakiś sposób zdefiniować czy złapać, ale myślę, że sensem tego naszego festiwalu i sednem tego festiwalu jest stawianie ciągle i na nowo pytań o wolność, czym jest, jak się zmienia, nie tylko w tym historycznym horyzoncie czy politycznym, ale też co to znaczy być wolnym dzisiaj w dobie algorytmów, w dobie wiesz, nowych technologii i tych przemian osobistych, które nas po prostu na co dzień dotykają. Oczywiście dopóki zastanawiamy się nad tą odpowiedzią, dopóty ten festiwal ma sens i misja naszego festiwalu jest uzasadniona i potrzebna.
1: Jest z nami dziś tak, że pan Artur Liebhardt, kurator filmowy festiwalu All About Freedom. Tak sobie myślę o tych 20 latach festiwalu, bo 20 lat temu mieliśmy właściwie zupełnie inny świat. Nie mieliśmy wojny w Ukrainie, nie mieliśmy wojny na Bliskim Wschodzie, ani sztucznej inteligencji. Czy dokumentalistom było wtedy łatwiej opowiadać o świecie?
3: Myślę, że było im trudniej opowiadać o świecie, bo ich dostęp do publiczności był o wiele trudniejszy i ta droga pomiędzy ich pracą a publicznością też była o wiele dłuższa i wymagała o wiele więcej poświęceń. Ten świat nam się przez te 20 lat zdecydowanie zmniejszył i czas pomiędzy akcją a reakcją bardzo nam się skrócił.
1: Co wam tak na początku przyświecało? Najważniejszy cel tego festiwalu?
3: No przede wszystkim nie było wtedy w przestrzeni festiwalowo-filmowej naszego kraju takiego miejsca, które by się skupiało na różnych przejawach, spojrzeniach na wolność w sztuce filmowej. To znaczy na tych przejawach i na tych działaniach, które tyczą się samej wolności, ale też tego, co tę wolność ogranicza. I wydawało nam się, że Europejskie Centrum Solidarności jest najbardziej właściwą instytucją, aby się tą problematyką również na niwie filmu zająć. No, to były takie trudne czasy, bo siedziby ECS-u jeszcze nie było, więc błąkaliśmy się po różnych kinach gdańskich, ale to, co nas bardzo cieszyło, to bardzo gorący odzew publiczności. Wiedzieliśmy, że gdy ECS przeniesie się do swojej siedziby, to na pewno All About Freedom będzie jednym z takich flagowych okrętów, jeśli chodzi o imprezy artystyczne Europejskiego Centrum Solidarności.
2: Zobowiązaniem, które, no bo wiadomo, jesteśmy w kolebce Solidarności, jesteśmy w kolebce narodzin tych wszystkich ważnych przemian historycznych. To tutaj zaczęła się walka o wolność i upadek komunizmu. I myślę, że pytasz, jak się zmieni ten festiwal na przestrzeni lat. Myślę, że będziemy po prostu czerpać z tego miejsca i cały czas inspirować się jakby tą historią Solidarności. No i cieszy nas bardzo to, że nasza publiczność przychodzi od 20 lat na ten festiwal. Robiliśmy w zeszłym roku badania i rzeczywiście ta publiczność jest bardzo lojalna, bardzo wierna i przychodzi do nas co roku. I cieszy nas to, że chce rozmawiać, bo filmy to jedno, oczywiście one są sercem festiwalu, zresztą są świetne, ale bardzo cieszy nas to, że po seansie, po napisach końcowych ludzie zostają i chcą rozmawiać i dopóki ta chęć będzie u nich żywa, dopóty ten festiwal no, ma po prostu sens i będzie się odbywał z roku na rok. Przez jeszcze wiele lat, mam nadzieję.
1: Mówisz o publiczności? No właśnie, bo tematy przecież nie są ani proste, ani jakieś bardzo przyjemne czasami, a jednak publiczność tego cały czas chce.
2: Tak, to jest dla nas rzeczywiście bardzo krzepiące i też bardzo pozytywne i to powoduje, znaczy ta obecność publiczności, czasami audytorium naprawdę potrafi być wypełnione po brzegi, a nie jest to małe audytorium, bo mamy 400 miejsc na sali i to jakby jest no, takim potwierdzeniem tego, że ta nasza praca ma sens i że to, co im proponujemy, ma sens i tak jak powiedziałam, my wychowaliśmy całe pokolenia naszej publiczności, którzy jakby no dojrzewają, bo nie chcę powiedzieć starzeją się, ale dojrzewają razem z tym festiwalem i to jest dla nas szalenie ważne, szalenie istotne. Pamiętam jak w zeszłym roku jurorka Anna Tatarska, dziennikarka no, filmowa, właśnie zachwycała się naszą publicznością. Ona, jak pewnie Państwo wiecie, no jest dziennikarką, która bierze udział w bardzo wielu pokazach, przeglądach, festiwalach filmowych.
1: Także u nas pracuje.
2: Dokładnie tak, dlatego też wymieniłam jej nazwisko. I ona właśnie zachwycała się, mówi, że mamy świetną publiczność, która naprawdę zadaje mądre pytania, która naprawdę bierze udział w tej dyskusji, bo to nie jest tylko dyskusja o filmie, ale to jest dyskusja po prostu o świecie, tylko że przefiltrowana, czy jakby przepuszczana przez ten pryzmat wrażliwości filmowej i artystycznej.
1: Tak sobie myślę przy okazji 20-lecia o wyzwaniach, które stoją przed, no z jednej strony pewnie przed Państwem jako organizatorami festiwalu, ale bardziej mi chodzi tutaj o dokumentalistów światowych. Jakie są te wyzwania dokumentu XXI wieku?
3: No przede wszystkim sztuczna inteligencja jest takim najprawdopodobniej największym wyzwaniem. To jest takie wyzwanie, ja myślę, że bardziej dla odbiorcy niż dla twórcy, bo twórca czy twórczyni filmów dokumentalnych i tak musi być bardzo, bardzo blisko swojego bohatera, bohaterki i tych zjawisk, które poprzez właśnie ludzkie historie chce pokazać. I tutaj jakakolwiek sztuczność, jak nazwa wskazuje, nasza sztuczna inteligencja jest jednak sztuczna, jest natychmiast wychwytywane. Ja myślę wręcz, że jednocześnie jest to, tak jak na początku powiedziałem, jest to największe wyzwanie, ale paradoksalnie może być to w ogóle największa szansa dla sztuki dokumentalnej, ponieważ ludzie będą coraz bardziej szukać takich zatok, takich miejsc, w których będą pewni, że będą mieli do czynienia z żywym człowiekiem, z jego historią i przede wszystkim z prawdziwymi emocjami. Dlatego stety albo niestety, jak mawiał klasyk, żyjemy w bardzo ciekawych czasach i na pewno sztuka filmu dokumentalnego będzie tym rodzajem sztuk zajmujących się naszą rzeczywistością, która będzie miała bardzo dużo do powiedzenia i do pokazania.
1: Wyprzedził Pan moje następne pytanie, bo tak trochę chciałam kij w mrowisko włożyć, czy dokument filmowy jest na przykład zagrożony w jakiś sposób przez ten świat, który rządzi się algorytmami, wspomnianą sztuczną inteligencją. No, zawsze było tak, że to dokument tłumaczył świat, a w tej chwili sam dokument znalazł się w świecie takim, znowu, bardzo trudnym.
3: No oczywiście, tylko to wszystko też będzie zależało, w jakim otoczeniu prawno-administracyjnym będzie się znajdował, bo jeżeli będziemy żyć w świecie, w którym będzie jednak obowiązywał zapis, że dane treści zostały stworzone przez AI, to tak naprawdę ja bym się tego w ogóle nie obawiał. Filmy dokumentalne albo powiedzmy sobie reportaże dokumentalne albo tak zwane dokumenty telewizyjne czy streamingowe, które powstaną, będą raczej dotyczyły przeszłości, nawet tej bardzo odległej, które w pewien sposób będą nawet lepiej, będą lepszymi narzędziami edukacji historycznej. Natomiast to wszystko, co się dzieje tu i teraz, to, co wpływa na nasze życie dziś i jutro, no tak jak powiedziałem wcześniej, będzie jeszcze bardziej potrzebne i jeszcze bardziej pożądane przez publiczność, nie tylko tą, która się interesuje ogólnie sztuką kina dokumentalnego, ale po prostu cała publiczność, która uznaje film za ważną sztukę wśród sztuk i za źródło nie tylko emocji, ale też informacji.
1: Przez te 20 lat pokazaliście na festiwalu kilkadziesiąt filmów dokumentalnych. Były też wśród nich takie, które wywoływały bardzo dużo emocji, ale takich skrajnych, czyli no, kontrowersji. Mi przychodzi do głowy 2020 rok i Witamy w Czeczenii.
3: Tak, no to był bardzo mocny film, który użył pewnej technologii, wtedy jeszcze mało znanej, do ukrycia swoich bohaterów. Przypomnijmy pokrótce, że film dotyczy prześladowanej społeczności LGBT plus w Czeczenii oraz próby wydobycia z tego wielkiego więzienia, jakim Czeczenia wtedy była i jest dzisiaj właśnie członków tej społeczności, ale pokazując ich, nie zagrażając im, a więc ich twarze zostały zdeformowane, zostały zmienione po to, aby im zapewnić bezpieczeństwo i żeby oni mogli w tym filmie nadal uczestniczyć, prawda, występować. Ten film miał swoją, pamiętam, premierę na festiwalu w Berlinie, gdzie podbił serca zarówno publiczności, jak i jury. Był pokazywany na całym świecie i jest jednym z takich dowodów, jeżeli ktoś będzie takiego dowodu potrzebował, że technologia nie tylko przeciwko nam, ale też dla ludzi.
1: Tak, chciałabym z panem prześledzić kilka tytułów. Oczywiście na pewno panu zostały w pamięci, czy pan teraz byłby w stanie mówić o takich najmocniejszych, być może trochę innych niż ja. Mi jeszcze tak pod względem takiej surowości obrazu, czy w ogóle okrucieństwa, aż być może za dużego, jeszcze został w pamięci film Mariupol 2.
3: Dlaczego przede wszystkim dwójka? Bo reżyser po kilku latach wraca do tego samego miejsca, do tego samego miasta, które pokazywał parę lat wcześniej, kiedy Mariupol był takim miejscem trochę na mapie, na granicy, ale ten Mariupol 2 był zdecydowanie już miejscem tragicznym, miejscem, które pokazuje, w którym kierunku machina Putina idzie i co zamierza zrobić z tymi, którzy się jej przeciwstawiają. Fantastycznie pokazuje takie właśnie małe historie, które wplatają się w pełny obraz Mariupola. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ciekawy film do powtórzenia, do pokazania jeszcze ponownego, ponieważ on pokazuje też Mariupol w takim bardzo ciekawym świetle, że ono w zasadzie było na takim pograniczu. Rodziła się tam jakaś nowa rzecz, jakieś nowe społeczeństwo, które nadal żyło w takim anturażu sowieckim, ze wszystkimi swoimi minusami, ale też z takimi procesami, które no, są bardzo ciekawe. No, tam na przykład pamiętam, w tym filmie była pokazana szkoła muzyczna, która była bardzo małym, krótkim sumptem robione, ale ona istniała, funkcjonowała i kształciła i pomagała wrażliwcom w wieku szkolnym, pomimo tego, że za oknem co jakiś czas ryczały syreny albo przelatywały rakiety.
1: Co w tym roku? No bo mamy też kilka bardzo ciekawych, interesujących, bardzo na czasie dokumentów. Chyba od Salmana Rushdiego i zamachu na niego bym zaczęła.
2: Przedstawia ten okres rekonwalescencji i dochodzenia do siebie autora, pisarza Salmana Rushdiego po ataku, który szczęśliwie przeżył, ale no, był bardzo poturbowany, stracił oko w wyniku tego ataku. A atak był oczywiście wynikiem fatwy nałożonej na tego pisarza w 1989 roku po wydaniu książki Szatańskie wersety. Generalnie jakby ta część literacka jest ważna, ale dużo bardziej interesuje nas ta opowieść człowieka. Jaka jest cena wolności słowa, bo Salman Rushdie nie porzucił pisania. On po tym zamachu kontynuował pisanie i trochę o tym też opowiada film. Mało tego, scena kulminacyjna tego filmu odbywa się w miejscu, gdzie został zaatakowany, więc jest naprawdę duża odwaga, że on tam pojechał, stanął w tym miejscu, gdzie ktoś chciał go pozbawić życia. A po filmie bardzo ciekawa rozmowa. Zestawiamy ze sobą literaturoznawcę, miłośnika książek Michała Nogasia i filozofa Tomasza Stawiszyńskiego, bo chcielibyśmy, żeby była to taka trochę rozmowa filozoficzno-literacka. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe zestawienie i jesteśmy bardzo ciekawi, co powiedzą na temat no właśnie tej ceny wolności słowa.
1: O wszystkich filmach tegorocznej edycji raczej nie powiemy, bo pewnie czas nas już audycji goni, ale może jest jeszcze jakiś jeden, na który pan szczególnie czeka.
3: Na pewno takim filmem jest Córki Góry, w reżyserii tutorowej. Film miał swoją premierę na festiwalu w Sundance, gdzie zdobył główną nagrodę w konkursie międzynarodowym. Później również wygrał Grand Prix Millennium Dogs Against Gravity. Jest kandydatem Czarnogóry do walki o Oscary. Co już, jak wiemy, kiedyś to była wielka sprawa, a teraz już wiele krajów filmy dokumentalne ustanawia jako swoich kandydatów do walki o najwyższe nagrody w świecie filmu. Jest to film, który, tak jak wiele innych w programie w tym roku, poprzez spojrzenie na stosunki w rodzinie, pokazuje to, co w naszym świecie najważniejsze, czyli czułość, miłość, zrozumienie i pomimo wszystko wzajemną opiekę. Pokrótce ten film przedstawia kobietę, która zajmuje się swoją siostrzenicą, ponieważ jej ojciec zabił jej matkę i ona na takich wspaniałych wyżynach w Czarnogórze pasą owce i tworzą taką społeczność również z innymi. Taka idylla styka się z decyzją rządu Czarnogóry, która chce te piękne tereny przeznaczyć na poligon wojskowy. I w jaki sposób ta społeczność się organizuje, w jaki społeczność walczy o to, aby te tereny pozostały tym, czym są, czyli pięknem natury dla wszystkich i dla przyszłych pokoleń również. O tym traktuje ten film. Bardzo słusznie, moim zdaniem, zdobywa tak wielkie uznanie na całym świecie.
2: Chyba wspomnę tytuł Wyznania szwedzkiego mężczyzny. Mam przyjemność prowadzić rozmowę po tej projekcji z reżyserem Hampusem Linderem. I to jest bardzo ciekawy dokument, bo on mówi trochę o czasach, w których żyjemy. To jest historia samotnego ojca reżysera, który dołączył do zjazdów, takich konserwatywnych zjazdów mężczyzn, do tak zwanej manosfery, jak ją się nazywa. I generalnie bardzo ciekawa jest ta przemiana, która się w nim dokonuje, bo on na początku był bardzo uprzedzony do tego typu grup i jakby bardzo sceptycznie do nich podchodził, był naszpikowany stereotypami i takimi stereotypowymi wyobrażeniami tej grupy, a okazało się, że im dłużej z nimi przebywał, tym bardziej jakby rozumiał ich wybory, ich zachowania i właściwie, no, nie chcę powiedzieć, że stał się jednym z nich, ale na pewno dużo bliżej, znaczy bardzo się przybliżył po prostu do tych wartości i jakby trochę zweryfikował swoje poglądy. I to jest w ogóle też taka fajna lekcja dla nas, że czasami za łatwo stereotypizujemy, czy nadajemy jakieś etykiety, łatki, a prawda okazuje się być zupełnie inna, więc myślę, że czekam na ten film.
1: Z panem Arturem Liebhartem i Martą Szymańską rozmawialiśmy o 20. edycji festiwalu All About Freedom, który wczoraj rozpoczął się w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku i potrwa do 17 października, więc warto tu zajrzeć, bo ważny festiwal, trudne i odważne dokumenty filmowe. Jeśli są państwo w Gdańsku, wybierają się państwo do Gdańska, to oczywiście serdecznie zapraszamy. I to już wszystko w Planecie Nonfiction. Za tydzień ponownie spotka się z Państwem Adrian Bąk, a ja bardzo dziękuję, że byli Państwo ze mną przez tę godzinę. Magda Świerczeńska-Dolot. Do usłyszenia.

0: Radio 357. Korzenie i skrzydła.
1: Dzień dobry Państwu, Milena Krupińska tę audycję realizuje, Grzegorz Sajur przed mikrofonem, a dziś zacznijmy tak.

0: Ależ się nostalgicznie zrobiło.
1: Tak.
0: Henryk Cich.
1: Witam serdecznie.
0: Współzałożyciel legendarnego zespołu Universe w studiu Radia 357. Dokładnie. Dzień dobry, panie
1: Dziękuję
0: Henryku.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Mit Universe dalej trwa.
1: Tak jest, no od 45 lat w zasadzie już. Kawał historii. Można, już 3 tomy książki napisałem. Tacy byliśmy, czyli Uniwers znany i nieznany, i na razie skończyło się na roku 2000, więc jeszcze powstanie 4 albo i 5 tom, nie wiem.
0: Czyli niezwykle bogata historia zespołu.
1: No, nie wszyscy ją znają, bo znamy największe przeboje.
0: No, Lennona znają wszyscy.
1: No, Lennona tego, w zasadzie myślałem, że zaczniemy od tej piosenki, bo tego wszystko się dla nas zaczęło. 83 rok, Opole. Kto by pomyślał?
0: Trochę czasu minęło.
1: Tak. Mm-hmm. Ale fajnie. Dużo rzeczy pięknych się stało, choć były i wzloty, i upadki.
0: No to jak w życiu.
1: No jasne. Mm-hmm. Universe takim zespołem jest, który mniej więcej w tekstach opisuje różne rzeczy, które przytrafiają się nie tylko nam, ale wielu ludzi jakby utożsamia się nawet z wieloma piosenkami. Niekiedy nawet mówią, skąd byście wiedzieli, jak to napisać, bo to całe moje życie niekiedy.
0: A skąd byście wiedzieli, jak to skomponować, żeby było to takie
1: taki
0: ładne?
1: Dar od Boga, myślę.
0: No. A jak się taki dar od Boga otrzymuje?
1: To się ma. To nie jest coś takiego. Ja myślę, że wszystkie te piosenki, które tam, czy znane, czy nieznane, ani jedna chyba nie była napisana tak, że teraz musimy usiąść i coś napisać. Po prostu to jest takie natchnienie, chwila. W większości byliśmy bardziej, czy jesteśmy... Można to nazwać kompozytorami, bo najpierw jest zawsze linia melodyczna czy muzyka, a później dopiero trzeba napisać tekst. Chyba nie mamy takiego utworu, który najpierw był tekst i potem dopiero robili się do niego muzykę, więc właśnie ta linia melodyczna, każda jest inna i w zależności od tego też, jaki jest tekst, tak są te piosenki zaaranżowane. Jedne są bardzo delikatne, spokojniutkie, a niektóre mają takiego pazura, czy bluesa, czy rocka, to więc w zależności. Uniwers jest uniwersalny.
0: No ale czy Lennon, czy Wołanie o ciszę, to raczej takie właśnie ballady do grania przy ognisku.
1: Ja myślę, że jesteśmy bardziej, zresztą ja w ogóle jako ja, to ja bardzo lubię spokojne rzeczy śpiewać i też w tych mocniejszych trochę się trzeba odnaleźć. No jakoś taki mam taki dar, że zawsze sobie w domu grałem z fortepianem i brzmiało to tak po domowemu, a dopiero później w studio też w zależności, jaki ten utwór był, się to nagrywało albo też delikatnie, albo mocno. Ale jest to takie satysfakcjonujące, że po tylu latach, ja to zawsze mówię, mogę śpiewać i grać to, co lubię. To jest chyba taki dar, że Universe nie potrzebuje ani jednego covera na koncercie, żeby wypełnić, wręcz przeciwnie. Zawsze mamy problem,
0: no jak mi właśnie zagrać. Jak poprosiłem przed audycją o wybranie trzech które
1: piosenek,
0: dzisiaj zagramy,
1: no,
0: to ja pan mówię, mi napisał w SMS-ie, no łatwo wybrać ze 180.
1: Ze 180 to tak, no już nawet chyba z hakiem, ale no naprawdę, no które? Tyle chciałem ci dać, też chciałem, bo to nasz duet z Beatą, 95 rok, tyle lat już też minęło, a ta piosenka gdzieś tam w sercach została, czy w perły zmienić deszcz. Oczywiście Tacy byliśmy, czy kiedyś jeszcze

0: jąkaniem, a przy śpiewaniu jąkania nie ma, więc to był taki mój taki zamknięty świat. I szczerze mówiąc, nie pomyślałbym sobie nigdy, że ja kiedyś mogę stanąć na scenie i coś powiedzieć. Oczywiście takie wewnętrzne marzenia były, ale to, że trzeba się odezwać jeszcze do mikrofonu, to po prostu było blokadą nie do przejścia dla mnie. I na szczęście udało nam się, spotkaliśmy się na takich przesłuchaniach do zespołu, który się miał nazywać Studio Piosenki. Trzeba było jeden utwór zaśpiewać, więc tam pojawiłem się, zaśpiewałem piosenkę Deszczowa Nieznajoma i pojawił się taki chłopak między innymi z gitarką, który zaśpiewał piosenkę o Izabeli. I się okazało, że ani ja, ani on się nie dostaliśmy do tego zespołu. To był utwór, znaczy zespół bardziej taki swingowo-jazzowy, więc nie w zupełnie naszym stylu.
1: Ale to no były i przesłuchania w klubie Spółdzielca w
0: Katowicach?
1: To był
0: taki klub Spółdzielca, on już w tej chwili nie istnieje na ulicy Pocztowej, więc to tylko taka historia. To było ogłoszenie w gazecie, więc naprawdę przypadek niesamowity, żeby gdzieś dwóch ludzi przeczytało to samo ogłoszenie i
1: jeszcze przyszło w tym samym momencie.
0: W tym samym momencie jeszcze, ja to nawet w książce opisuję, że nie dość, żeśmy przyszli, to w tym samym momencie faktycznie przed drzwiami stanęliśmy w dwójkę i pani się spytała, czy jesteśmy w dwójkę. W ogóle. Wtedy po prostu tak wyjątkowo stanęliśmy obok siebie, więc nie każdy przy innym tam stoliku sobie usiadł. No też to było takie przesłuchanie, w tej chwili to się nazywa casting, teraz to, że tak powiem, są jakieś takie inne rzeczy. To nie było na takim, że tak powiem, być może wysokim, jakby to powiedzieć, jak w tej chwili Voice of Poland na przykład, nie? To są przesłuchania inne, czy w telewizji, czy gdzieś. Ale człowiek chciał grać, więc pojechał. Nie dostaliśmy się do tego zespołu i poszliśmy sobie na przystanek autobusowy i takim rzutem na taśmę po prostu zaproponowałem temu mojemu potem, najpierw koledze, potem mogę powiedzieć przyjacielowi, Mirek Breguła się nazywał. I ja mówię, że chciałbym założyć zespół. On mówi, ja też bym chciał. Ja mówię, to może byśmy się spotkali. Zaprosiłem go do mnie do domu, do Halemby. I tam żeśmy się zaczęli na początku chwalić, co ja napisałem. On miał też swój taki zeszyt ze swoimi piosenkami. On też zaśpiewał swoje piosenki. Tak jakoś żeśmy się na tyle zgadali, że no po prostu jak ja mój utwór grałem przy fortepianie, to on już dogrywał przy gitarce. W ogóle
1: Bo on był chłopak z gitarą.
0: Chłopak z gitarą, tylko myśmy nie grali z nut. Po prostu jakby bardziej na ucho, na słuch. Znaliśmy te wszystkie podstawowe akordy, więc jak się zagrało jeden utwór, to momentalnie potem, w zależności jak to była moja piosenka, to on dogrywał, jak on grał na gitarce, to ja dogrywałem do niego. Jeśli były jakieś fajne refreny, to zaraz śpiewaliśmy je nawet na... Pojawił się chórek czy dwugłos i zaczynało to już brzmieć. Natomiast te początki nie były takie, że to gdzieś już myśleliśmy o scenie, tylko w zasadzie dla swojej takiej przyjemności. I potem się okazało, to było 2 miesiące przed wprowadzeniem stanu wojennego, więc...
1: No to październik 81.
0: Tak, w 80. i w 81. I się okazuje, że z tych spotkań było tak, że 2-3 razy w tygodniu nawet on do mnie po szkole jeszcze wtedy, bo chyba jeszcze wtedy kończył szkołę, i przyjeżdżał do mnie, no i do ostatniego autobusu, żeśmy coś sobie pinkali. On potem musiał jechać do Chorzowa Starego, bo stamtąd był. I potem, jak faktycznie stan wojenny był, to trzeba było już te nasze spotkania trochę jakby ścieśnić, żeby zdążyć przed godziną policyjną.
1: Milicyjną.
0: Aha, no faktycznie, to jeszcze wtedy była, to jeszcze nie milicyjna. Było policji, tylko była godzina milicyjna faktycznie, o 22 już musiał w Chorzowie Starym być z 2 przesiadkami, więc było, ale potem już był nawet taki moment, że w związku z tym, że Mirek się u babci wychowywał i tam jakby też niekoniecznie mu tam się podobało, więc moja mama zaproponowała mu, żeby też przez jakiś czas, chyba nawet około 2 lat, się przeprowadził do mnie i wtedy mogliśmy już, że tak powiem, ćwiczyć i tam tworzyć sobie, do której chcieliśmy. I tak zaczęły powstawać utwory, które no, na początku też nie wiedzieliśmy, że gdziekolwiek się pojawią. Potem i

0: moja siostra i jego siostra powiedziały, żebyśmy gdzieś wystąpili na jakichś przeglądach, żeby się pokazać. No i faktycznie tak się pomalutku zaczęło. Potem były takie eliminacje do tak zwanego OMPP, czyli Ogólnopolski Młodzieżowy Przegląd Piosenki. Najpierw był szczebel w Chorzowie, potem międzymiejski w Rudzie Śląskiej, potem wojewódzki w Dąbrowie Górniczej, potem międzywojewódzki Katowicka w Spodku. Już to było, to tam kurczę, już pierwszy raz wystąpiliśmy w Spodku. No to takie było mocne przeżycie. I w zasadzie nie dostaliśmy się do finału, który był we Wrocławiu, ale bardzo się spodobaliśmy, dostaliśmy wszystkie nagrody, które były możliwe i dziennikarze się wstawili za nami wtedy, że jednak coś trzeba z tym fantem zrobić i poza konkursem pojechaliśmy do Wrocławia. I zamiast zaśpiewania jednej czy dwóch piosenek w konkursie, mieliśmy możliwość zaśpiewania takiego mini recitalu w Piwnicy Świdnickiej we Wrocławiu i tam się okazuje sporo znanych ludzi się pojawiło, między innymi pan Janusz Kondratowicz, Antoni Kop, tam jeszcze pamiętam był Piotr Janczerski, no to co, to takie kurczę, nagle się zobaczyło tych znanych tych ludzi.
1: Gwiazd.
0: Oczywiście i się jeszcze był, jak się nie mylę, Ryszard Sygitowicz z Perfektu. No sporo takich ludzi i nagle myśmy tam sobie zagrali i się okazuje, jak był werdykt festiwalu już tego OMPP. No tam wytypowali wszystkich tych, którzy się dostali do tak zwanej złotej dziesiątki i nagle nagroda specjalna. Zespół Uniwers.
1: No właśnie, wy się wtedy już nazywali.
0: Zaproszenie do Opola.
1: Nazywaliście się już wtedy
0: Uniwers?
1: Już wtedy,
0: tak, tak. Po raz pierwszy 9 maja, też to było w Dniu Zwycięstwa wtedy. To był taki czas, że wszystkie zespoły, które gdzieś ćwiczyły czy coś, to no, też miały możliwość pokazania się publiczności. I pamiętam w Chorzowie Batorym to było w takim parku. I
1: Klub Kuźnik.
0: Tak, tam, że tak powiem, mogliśmy też oprócz tego, że ćwiczyliśmy u mnie w domu, ale to już było takie miejsce, gdzie mogliśmy też jakby ćwiczyć i oczywiście jak były jakieś imprezy, no to każdy taki klub chciał się pokazać, nie? Więc zaproponowali nam występ. To było gdzieś tam z 30 minut parę piosenek. No i konferansjer się pyta, jak my się nazywamy. Myśmy się jeszcze nie nazywali, więc szybko trzeba było wymyślić nazwę.
1: No dzisiaj to by się wrzuciło sztuczna inteligencja i by coś tam podpowiedziała,
0: ale to
1: nie?
0: Też wiesz, jakoś tak niekoniecznie by tak... Nie każda nazwa, myśmy tak czuli, że to ma być coś związane z kosmosem, z gwiazdami. No i wyszło na Universe piosenki Across the Universe Beatlesów i tak zostało Universe.
1: I tak powstał Universe, ale wróćmy jeszcze trochę do twoich korzeni. Dom rodzinny, Ruda Śląska?
0: Ruda Śląska, tak.
1: Jaki był ten dom rodzinny? Taki no, śląski, więc pewnie z niezwykłymi zapachami się kojarzy.
0: A to tak, to już, znaczy w ogóle ta swoboda. Ja pamiętam, że myśmy mieli tam kawałeczek za domem, było jeszcze parę domów i był taki las. Tam w zasadzie chłopaki i nie tylko chłopaki, bo z dziewczynami też się wspinało na drzewek. Ja właśnie teraz często wspominam, że chłopcy się nie wspinają po drzewach. Nie wiem, albo się wspinają, a ja nie. Ja już dawno nikogo nie widziałem. Natomiast myśmy mieli parę takich drzew, takich dyżurnych, takie punkty obserwacyjne, gdzie tam niekiedy szło przesiedzieć z pół dnia. Ale też no, gdzieś tam po prostu była taka swoboda. Nasi rodzice nie obawiali się o nas, że gdzieś tam idziemy, że nas nie ma. Jak człowiek po prostu był jakaś śniadanie, czy obiad, czy kolacja, to albo sam przyszedł, albo mama z daleka wołała, się przyszło coś zjeść. Tak. I się przyszło, pojadło. Bardzo często było też nawet tak, że jak tam się bawiliśmy z kolegami, to w zależności gdzie u kogo się było, to niekiedy ta mama dana, też jakby to nie było tak, że każdy poszedł do domu, tylko jakby jak byliśmy u kolegi jednego, to u niego zjadliśmy, by byli u nas, to u mnie. To tak jakoś było tak swojsko. W zasadzie teraz to jakoś wszyscy są pozamykani, ale to dzieciństwo było bardzo fajne. I też jakby no wspominam je bardzo, bardzo fajnie.
1: A ten dom rodzinny to był duży?
0: To był taki domek, no w zasadzie... Na parterze były trzy pokoje, kuchnia, przedpokój. Jeszcze wtedy, no niestety, tak zwana ubikacja była na dworze już, no ale to jeszcze wtedy takie
1: czasy.
0: Takie czasy były, że to się też pamięta, ale mieliśmy taki duży też ogród i tam latem ja zawsze miałem taki namiot i prawie całe lato namiot był na ogródku, tam żeśmy sobie spali. Ja tam miałem podłączony, wiesz, podłączoną jakby lampy, potem telewizor, żeśmy nawet tam jeden do tego namiotu przynieśli, magnetofony, że to w ogóle niekiedy lepiej było w tym namiocie w wakacjach, niż nawet w domu. Taka swoboda była. No i też bardzo często ktoś tam, to był namiot taki czteroosobowy, więc niekiedy jak jakiś kolega, to też albo ten przyjechał, albo ten ktoś tam był i tak, no... Potem już było nawet tak, że w tym tygodniu, załóżmy, Krzysiek był, potem był w następnym tygodniu, załóżmy, Janusz czy jakiś inny i tak się jakby wymieniali, bo wszystkim się tam podobało. To był taki namiot, że tak powiem, bardzo komfortowy, a jeszcze, że tak powiem, przy namiocie był stolik, mama też tam zawsze, jak był jakiś obiad czy coś, to nam zawsze nie jedliśmy w domu, tylko tam koło tego namiotu pod drzewem. Fajnie.
1: A tradycje artystyczne w rodzinie to były?
0: Niekoniecznie. Nie. To było tak, że jakby moja mama zawsze chciała grać i nie miała takiej możliwości nauki. I to nasze takie fajne pianino stało.
1: Ale pianino było.
0: Było. I jak ja jeszcze byłem bardzo mały, to mój starszy brat Andrzej, to taka pani przychodziła do niego, miał lekcje, ale on tak po prostu, no, tak żeby to było to pianino wykorzystane. Niekoniecznie był zainteresowany tym graniem, ale ta pani jakby zauważyła, że ja byłem zainteresowany, tylko że byłem na tyle mały, że po prostu, nie wiem, miałem 3 albo 4 lata, nie wiem, jakoś tak. I ona powiedziała mojej mamie, że nie wiem, czy ten starszy będzie grał, ale ten młodszy jest bardzo zainteresowany. No i potem sobie tak jakby samemu, jako samouk, zacząłem pewne utworki, które mi się podobały, sobie zagrać po swojemu, jakoś tak. No i też, tak jak mówiłem, niekiedy w nocy, nawet bez światła, po prostu potrafiłem sobie pograć, nawet nie widząc nic. No, takie
1: to taka muzyka duszy.
0: Tak, no. No, ale też nie pomyślałem sobie, że no, znaczy wtedy to było tak, że jeszcze wtedy niekoniecznie tworzyłem, tylko bardziej zawsze lubiłem sobie zagrać coś, co lubiłem z radia, jakieś piosenki 2+1, Czerwony Gitar, czy tam Maryli Rodowicz, czy Andrzej i Eliza. Były takie zespoły, które tam wtedy były na festiwalach w Opolu. Ja też po prostu bardzo często jeździłem już w czasie szkoły średniej do Opola, żeby zobaczyć kogoś znanego. Tak zaglądałem tam i jak mi się udało kogoś znanego zobaczyć, nawet miałem taki zeszycik z autografami. I to już myślałem, że na tym się skończy. Pamiętam też, to w książce opisuję ten hotel Opole. Wtedy tak sobie zawsze widziałem tam za ścianą, bo tam pisało lokal zarezerwowany, więc wyobrażałem sobie tam tych wszystkich znanych ludzi, którzy tam są. Ja mówię, jakby mi się tam udało wejść, to bym miał tyle, cały notes autografów, ale nie mogę wejść. No i ja tak sobie myślę, że są takie... Trzeba mieć marzenia, żeby one się spełniły. I w 92 roku, oczywiście też byliśmy 4 raz na festiwalu w Opolu, właśnie spaliśmy w tamtym hotelu. Udało nam się wtedy ten festiwal wygrać z piosenką Daj mi wreszcie święty spokój. I faktycznie w tym lokalu też zarezerwowanym, wtedy pamiętam, tam między innymi byli chłopcy z Lady Punku też i paru innych wykonawców, więc jak wygraliśmy ten festiwal, to no tak wypadało postawić szampana, więc jeszcze z tym jąkaniem udało mi się go zamówić tak, żeby do każdego stolika, który tam kto był, że to tak wydawało mi się, że to tak powinno być, choć te też nie wiem, czy to było jakby tak wcześniej robione, czy nie, ale wtedy jeszcze w tamtych festiwalach, latach 80., 90., ci artyści, którzy się spotykali, bardzo dużo czasu spędzali ze sobą. To nie było tak w tej chwili, jak jesteśmy na festiwalu, to każdy ma po prostu, są te dodatkowe takie jakieś namioty, każdy ma swoją garderobę, a tam oczywiście też te garderoby były, ale niekiedy paru wykonawców było w tej samej, jeszcze w kawiarence się siedziało, więc te kontakty między połami na festiwalu faktycznie były takie, że no, można było, czekając na swoje wejście na scenę, pogadać z wieloma z nich. I pamiętam, jak z Lennonem byliśmy pierwszy raz, to pierwszy raz taka rozmowa z Grzesiem z Lombardu. I jak zaśpiewaliśmy Lennona, Grzegorz przyszedł do naszej garderoby i nam pogratulował piosenki, to też było coś, Lombard, nie, ktoś tu przyszedł.
1: No, przeżyj to sam.
0: Przeżyj to sam, też wtedy, no, pamiętam też kontakt z zespołem Pod Budą był, więc też tak już pomalutku się jakby zapoznawało, ale wtedy już mi nie wypadało z tym notesikiem chodzić po te autografy, bo w pewnym sensie byliśmy już sami na festiwalu. Tak, ale wspomnień dużo, starałem się to w miarę opisać w tej mojej książce, bo naprawdę tyle tych sytuacji było, że w każdym wywiadzie jak teraz, to tylko możemy dotknąć troszeczkę tej historii, a książka jest po to, żeby bardziej tam jeszcze parę szczegółów wyczytać.
1: To teraz kolejne dotknięcie muzyczne.

0: Henryk Cich, Studio Radia 357, Dziewczyna o zielonych oczach, utwór z najnowszej płyty zespołu Universe, gdzie możemy przeczytać, że po kilkunastu latach oddajemy do waszych rąk nowy studyjny album. Idziemy z duchem czasu, ale dbamy o to, by muzyka i teksty zawarte w piosenkach były kontynuacją drogi rozpoczętej jeszcze razem z Mirkiem Bregułą. Jego duch, osoba i nawet głos jest na płycie. To jest nasza droga do końca i od nowa będziemy nią wytrwale iść. Tacy jeszcze wczoraj, te same dźwięki, słowa, ta iskra w nas się jeszcze tli. Zatrzymać czas, tytuł płyty. Udało się zatrzymać ten czas?
1: No ja myślę, że zastanawialiśmy się nad tytułem, bo jeden utwór nazywa się Zatrzymuj czas, ale to jest bardziej, że to nie my zatrzymujemy, tylko ktoś ma zatrzymać. W zasadzie wszyscy chcielibyśmy ten czas zatrzymać. Ten początek wywiadu też był gdzieś tam, poszliśmy 45 lat do tyłu, wspominaliśmy te stare dobre czasy. Tego się zatrzymać nie da, ale jednak wielu z nas, no gdybyśmy nie mieli wspomnień, nie mieli zdjęć, nie mieli jakichś nagrań, to po prostu to tylko byśmy mogli sobie jakby, nie wiem, od czasu do czasu przypomnieć. Mamy to szczęście, że ponad 150 piosenek, 180 piosenek Uniwersu jest i można je odnaleźć tam, przynajmniej w internecie wszystkie są. Ale dzisiaj jesteśmy tak zagonieni, że każdy leci do przodu. I taka chwila z piosenkami Uniwersu bardzo często właśnie ludziom przypominają się czasy. Mamy bardzo dużo koncertów i przed czy po koncercie wielu ludzi przychodzi i mówi, a ja pamiętam, jak wyście byli tam 30 lat temu u nas tam gdzieś w miejscowości, albo w Perły zmienić deszcz było na naszym ślubie, albo ja się zakochałem w mojej dzisiejszej żonie przy piosence Wołanie przez ciszę na przykład. I to są takie chwile, że gdzieś tam przypomina się. Niektóre piosenki były często w dyskotekach, jeszcze wtedy to było zupełnie jakby na dyskotekach, szczególnie na wakacjach, jak się gdzieś jeździło, no to po prostu wszyscy w Czasowicach gdzieś tam po prostu szli się bawić, pękały te dyskoteki w szwach, żeby się gdzieś zmieścić. Pamiętam piosenkę Ty masz to, czego nie mam ja, tej ololo, iri, co grało 84 rok. To było wydane wtedy na naszym singlu Stone Pressu, to w każdej dyskotece w całej Polsce to po prostu było bardzo często jakby i wykonywane i śpiewane przez ludzi, tańczone i ten charakterystyczny wstęp po prostu gdzieś tam został w pamięci. Bardzo długo nie graliśmy tej piosenki, bo to było śpiewane falsetami i no w tym roku wyjątkowo na festiwalu w Opolu był właśnie koncert piosenek Bogdana Olewicza i poproszono nas, żeby przynajmniej część tego utworu była. Połączyliśmy to z Głupią Żabą, bo to też jego tekst, choć to dwa takie utworki troszeczkę nie do końca w stylu Uniwersu, bo my bardziej mamy takie spokojne rzeczy. Natomiast no to były przeboje, zostały i to były 80. lata i faktycznie ludzie pamiętają do dzisiaj. Ty masz to, czego nie mam ja, to sporadycznie na koncertach. Natomiast Głupią Żabę mamy teraz już zaaranżowaną bardziej tak rock'n'rollowo i jest prawie pod koniec każdego koncertu i ludzie naprawdę pamiętają i bawią się przy niej. Więc staramy się tak, że mimo, że to jest nowy album, żeby jednak nawiązywał w niektórych tekstach nawet, może jest jakiś kawałeczek historyjki z innego utworu, na przykład Ta dziewczyna o zielonych oczach, jest jakby kolejnym odcinkiem piosenki, nie wiem, czy to miłość, która tam, a może to miłość drwi, a potem jest tylko raz zaśpiewane, a może to miłość. I tutaj jest potem tam, już nie ma skrzynki na drzwiach, a te listy do mnie pisałaś i tak dalej. Tam jakby porównać te dwa teksty, to po prostu jest to jakby kolejny odcinek. Ale jeśli chodzi o styl, to też tak mi się wydaje, że no Universe ma normalne piosenki, które niekiedy mają i przygrywki, i solówki, i mają taki tekst i zwrotki, które można zapamiętać, można zaśpiewać, można nawet zagrać niektóre, czy na fortepianie, czy na gitarce. W dzisiejszych czasach się tak jakby już tworzy, że ja to tak trochę zżartuję, że jedynie wykonawca potrafi zaśpiewać swój utwór i nikt więcej. Więc to nie po prostu są niekiedy takie wokalizy, takie coś, że po prostu każdy chce tylko zaistnieć, że on jest jedyny. Natomiast no, myśmy się wychowywali na tych wszystkich, co wspominałem, czerwone gitary, Perfect, Ladybug, czy tam Vox, mm-hmm. czy te zespoły, które po prostu miały te piosenki, które się gdzieś tam, jak ktoś miał jakiś instrument w domu, co też nie było takie zbyt oczywiste, bo w tamtych czasach, żeby nawet mieć instrument, też nie było tak lekko, żeby go gdzieś tam zdobyć, ale ktokolwiek miał jakąś gitarę, to mógł na niej zagrać, czy... I po prostu, i zawsze, ja pamiętam w szkole, jak przychodziłem z gitarą do szkoły, to zawsze na każdej przerwie gdzieś tam w korytarzu siadałem i w większości chodziłem do technikum chemicznego, gdzie w większości chodziły dziewczyny, więc zawsze miałem obok siebie Januszek. Bardzo dużo dziewczyn.
0: To te plusy.
1: To te, tak.
0: No. Ale minusów chyba nie było specjalnych.
1: Co?
0: Minusów chyba nie było.
1: Nie, ale to było też tak zwane przyjemne z pożytecznym. Nawet często zdarzało się tak, że niekiedy na niektórych lekcjach po prostu zamiast pytania czy jakichś sprawdzianów, to po prostu niekiedy jakiś nauczyciel też bardzo lubił, żeby coś zagrać, więc połowa lekcji było, żeśmy sobie pośpiewali, a potem trzeba było z materiałem już bez pytania, więc też były takie...
0: To w którym momencie pomyślałeś, że nie będziesz chemikiem, tylko muzykiem?
1: Ja w zasadzie poszedłem do tego technikum chemicznego z powodu tego jąkania, bo pomyślałem, że to będzie taki zawód, gdzie będę pracował w laboratorium, z nikim nie muszę gadać, coś tam jakiś odczynnik do innego się tam wrzuci, coś się wykrystalizuje i tak będzie. Potem się przekonałem, że w zasadzie nie ma ani jednego zawodu, w którym po prostu odzywanie się jest. Jest to naturalna rzecz. Ale byłem też w szkole, w technikum chemicznym, jedyną osobą, która potrafiła właśnie na fortepianie grać. Byłem zapraszany do każdych akademii, które były w szkole robione, nawet nie przez tych nauczycieli, którzy ze mną mieli lekcje, nawet z innymi, więc nawet niekiedy, jak potem w czwartej klasie jakiś nauczyciel był, to już miał u niego oko, więc też jakoś tam mi się po prostu jakoś udawało przejść to wszystko, ale wspomnień dużo. I też znowu mamy ten zatrzymać czas, nie, że gdzieś tam pamiętamy jakieś stare rzeczy i tak samo wszystkie te utwory, które nagraliśmy nowe, można je zaśpiewać, można je zanucić, zapamiętać. No i myślę, że jako Universe jesteśmy, cały czas mamy ten swój taki styl. Może jeszcze tylko dwa słowa, tak jak ja jestem fanem Abby i w Abbie też bardzo czytelny jest wokal. Że wokale są z przodu, czytelny jest tekst i my też staramy się tak, żeby nie było tak, że się słucha piosenki i nie wiadomo, jaki jest tekst, bo bardzo często tak niekiedy mamy. Słuchamy i nie wiadomo, o czym to jest. To tutaj staramy się, żeby ten wokal na tyle był z przodu, żeby to wszystko było przyjemne i czytelne.
0: A rodzice to jakie mieli wobec ciebie plany? Bo rodzice zwykle mają plany wobec dzieci, bo sami co robili?
1: Znaczy ja mam tak, znaczy mój tata zmarł niestety na zawał, bo był po prostu robił na kopalni i kiedyś tam był wypadek taki i po prostu miał 36 lat i przeżył zawał, no i potem zmarł, jak miał 44 lata, ja miałem wtedy 14 lat, więc tak jakby no jakby też potem już, że tak powiem, musiałem pomagać też mamie, natomiast z mama...
0: Szybko musiałeś stać się dorosły, prawda?
1: Tak, natomiast no, było nas trzech, więc mama musiała się zająć jakby też wychowywaniem nas wszystkich. Więc też na pewno nie miała takich planów, żebym był kimś znanym, natomiast pamiętam, jak byliśmy w tym Opolu z tym Lennonem, że jeszcze to wtedy faktycznie sporo sąsiadów przyszło do nas do domu, pogratulować tego sukcesu. No i moja mama, wtedy widziałem, że była taka dumna ze mnie, że z tego chłopaka zamkniętego gdzieś tam w tym pokoju, bo ona też musiała to na swój sposób przeżywać, że to no, na pewno widziała we mnie potencjał, natomiast ja się na szczęście nie wycofywałem, ale zawsze miałem takie wewnętrzne blokady jednak, że kto mnie znał, to czułem się bezpiecznie, natomiast bardzo ciężko mi było wyjść do ludzi, którzy mnie nie znali, bo zawsze mi się wydawało, że oni tylko słuchają, czy ja się zająknę, czy się nie zająknę. Tutaj też nawet w czasie tego wywiadu od czasu do czasu jakieś małe zacięcie jest, ale szczerze mówiąc
0: tylko
1: jest to...
0: Tylko teraz jako terapeuta potrafisz to sobie wytłumaczyć, prawda?
1: Ja jeszcze oczywiście, bo tu jest tak, że staram się mówić dosyć szybko, ale radiowo to w zasadzie byśmy musieli takim tempem mówić i w tym momencie podejrzewam, że może nie byłoby ani jednego. No ale to już całkiem inna taka historia. Jestem też takim człowiekiem, który jest od 2000 roku, kiedy byłem na terapii. Jestem nienagadany, to już 26 lat nienagadany jestem. No, ale też faktycznie...
0: Ale to ciekawe, powiedz, no jak taka terapia w twoim wypadku przebiegała, no, że dziś mówisz... No praktycznie bez zająknięcia.
1: No w zasadzie jeśli, no, znaczy mam nawet taką umiejętność, bo musiałem się nauczyć mówić od nowa. To jest naprawdę, to trzeba zostawić swoją mowę, tą starą, jakakolwiek by nie była, i w zwolnionym tempie nauczyć się mówić. Teraz właśnie jak mówimy o tym, to trochę zwolniłem, ale pierwsze tempo jest takie. Więc ten wywiad w tym tempie musiałby trwać z 3 godziny, żebyśmy zdążyli to samo powiedzieć, co takim tempem. Są takie 3 tempa terapeutyczne. Te, które teraz mówię, to jest takie w miarę spokojne. Wbrew pozorom najważniejsze są te przerwy między jedną frazą a drugą. Tutaj mamy czas na wdech. W jąkaniu tego nie można wziąć wdechu, bo człowiek zaczyna wypowiadać jakieś słowo, zablokuje się, nie ma już powietrza. W tym momencie jest właśnie albo musi być taki blok, albo zacięcie i dopiero wtedy jak się trochę tam tego powietrza weźmie, to można dalej kontynuować, ale to wszystko jest takie bardzo szarpane. Można było o terapii jąkania mówić bardzo dużo. Ale faktycznie, gdyby nie ta terapia, to na pewno dzisiaj mnie by tu nie było i być może tego uniwersu na scenie też by nie było, bo cóż z tego, że zaśpiewać mogę. Ale jednak do ludzi trzeba wyjść, trzeba coś powiedzieć, trzeba się przywitać, więc nawet jak jestem na scenie, to wbrew pozorom jeszcze lepiej się czuję, jak nawet tak swobodnie gdzieś.
0: Śpiewając.
1: No więc jest to takie przewalczenie samego siebie i to, że po prostu mogę robić wywiady, zresztą na każdy wywiad, na który teraz mogę jechać, to ja się z przyjemnością umawiam. Natomiast wtedy robiłem wszystko, żeby nie daj Boże, ktoś mi nawet, jak byliśmy w duecie w jakimś radio, to ja mówiłem, żeby mi nie zadawać pytania konkretnie mi. Jeśli poczuję, że coś powiem, to się sam odezwę, natomiast jeśli było pytanie skierowane do mnie, to momentalnie byłem zablokowany.
0: Czyli wywołanie do tablicy
1: tak,
0: powodowało blokadę.
1: Myślało, bo ja tak mówię, myślałem, że wszyscy tylko czyhają na to, czy się zająknę. Natomiast jest to umiejętność, bo mowa jest nawykiem i w zasadzie nie jest to ani problem logopedyczny, wyjątkowo by się wydawało, że z jąkaniem się powinno iść do logopedy, natomiast to wszystko psychika jest. To jest po prostu, tak jak ja mówię, no nauczyć się nowej mowy, jak załóżmy hiszpańskiego. Jeśli nie potrafimy, to się możemy go nauczyć i też na początku wolno. Musimy jakoś pewne rzeczy pomalutku opanować. I potem dopiero to jakby przepuści. Natomiast no, nauczyć się mówić po polsku na szczęście znamy. Nie musimy się uczyć tego języka od nowa, tylko wydychać delikatnie i spokojnie w pewnym tempie. No i intonacyjnie jest to nawet, jak się mówi nową mową, to mówi się trochę niżej niż w jąkaniu. Wszyscy mówią bardzo wysoko i szybko, nie? A tutaj... Jak się taki wokal wydobywa z siebie, to aż miło.
0: Tobie, bo założyłeś centrum terapii,
1: Tak.
0: Łatwiej ci chyba było, no bo mogłeś innym pokazywać coś, co sam przyszedłeś.
1: Tak, to było też przez... Ja byłem na swojej terapii w 2000 roku i faktycznie zaraz miałem ochotę pomagać innym ludziom. I okazuje się, że jednak po prostu musiałem niekiedy wybrać, bo i byłem w zespole, i byłem terapeutą, i naprawdę to było przez wiele lat wręcz jakby nie do wytrzymania, bo po prostu jeden zawód się kończył, do domu kawka, obiad i potem koncertowanie. Więc przez parę dobrych lat ponad 500-600 ludzi się przez Mikołów przewinęło w Centrum Terapii Jąkania, których mogłem pomóc. Niekiedy teraz na koncerty przychodzą już tam starsi, niekiedy z żoną czy z dziećmi i gdzieś tam też bardzo się cieszą, że udało im się z tego jąkania wyjść i mogą funkcjonować bardzo dobrze. Ja też od czasu do czasu jeszcze mogę pomóc komuś indywidualnie, natomiast no, w tym momencie mamy tyle roboty z zespołem, że skoncentrowałem się na tym i też tak mi się wydaje, że to jest taka wartość, ten uniwers, który gdybym nie przypilnował, to może dzisiaj by ktoś... A no był faktycznie taki zespół kiedyś w latach 80. czy 90. Ale zależy mi, żeby nie tylko te nasze nowe utwory, ale też te starsze docierały do czwartego już pokolenia naszych słuchaczy, bo już faktycznie to czwarte pokolenie. Już. Mm-hmm. Najstarsi jest 70, 80, a ci najmniejsi to i 4-latka i 6.
0: A ten sukces z pierwszego pokolenia, czyli wtedy jak wygrywaliście Opole, zawrócił wam głow w głowie?
1: Myślę, że nie. Myśmy się po prostu bardzo, myśmy bardzo chcieli to robić, a wtedy nawet to ten sprzęt, który kiedyś był, a teraz to zupełnie inne jakby możliwości były. Natomiast myśmy zawsze podchodzili do tego, że jeśli się ludziom nasza muzyka podoba, no to my jesteśmy od tego, żeby ją dawać im w jak najlepszym wydaniu. I tak do dzisiejszego dnia zostało. Z całym zespołem teraz koncertujemy. Mamy w tamtym roku ponad 100 koncertów. Było w tym roku chyba też tak będzie. No więc docieramy na nowo do tych ludzi. Uniwers cały czas trwał. Natomiast nie wszyscy byli świadomi tego, bo jakby no w mediach jakoś, nie wiem, taka niewidzialny szlaban był dla nas. Mam nadzieję, że to się teraz po tych nowych utworach też trochę przełamie. Ale zachęcam do słuchania starszych piosenek, bo po prostu nagraliśmy 14 albumów. Jest tych piosenek dużo. Te, co są znane, to są znane. Większość z nich jest na koncertach, natomiast jest przepiękne piosenki, są te mniej znane, więc polecam każdemu.
0: Powiedziałeś na początku, że jak w życiu są wzloty i upadki, górki i dołki, no niewątpliwie śmierć Mirka Breguły no była takim wstrząsem.
1: Była wstrząsem i to w zasadzie, no my jako zespół to po prostu bardzo to przeżyliśmy, ale wielu naszych fanów też mocno, bo to faktycznie myśmy, znaczy ja sobie też nie zdawałem sprawy, że miałem obok siebie człowieka tak znanego, znaczy tak zdolnego, który po prostu tworzy niesamowite utwory. Ja bym to tak porównał, że Uniwers to tak między Beatlesami a Abbą, czyli prawie każdy utwór, który po prostu gdzieś tam znajdziemy, no jest potencjalnym przebojem. To jest to, że no, ja sobie dzisiaj zdaję sprawę, że te utwory, które kiedyś w związku z tym, że tych anten nie było tyle, co dzisiaj, bo po prostu jest tak, że jak się wylansowało jakiś utwór, czy w telewizji, czy w radiu, to w ciągu jednego tygodnia, czy dwóch, cała Polska go znała. Natomiast teraz jest nawet tak, że no, po prostu każdy jeszcze w tym telefonie może sobie znaleźć coś innego, więc trzeba się jakby w jakim stopniu spróbować przebić. Ale też ludzie, jeśli jest coś ciekawego i dobrego, to starają się to, załóżmy, przekazywać dalej. I to jest też coś takiego, że mamy sporo takich swoich fan klubów, czy tam na Facebooku, ja nawet nie ogarniam, ile ich jest wszystkich, ale po prostu ci ludzie też starają się, żeby te nasze utwory tam docierały jeszcze gdzie indziej. No i mam nadzieję, że te wspomnienia z Uniwersem, czy tym starszym, czy tym, co teraz jest, będą na tyle fajne, że no i jest to wspominanie z sentymentem takim pozytywnym, a to też jest fajne, nie, że nie tylko był taki zespół, ale który ma fajne utwory, przeboje.
0: Udało się na tej nowej płycie zatrzymać ducha Mirka Brzeguły?
1: No tak. To jest tak, że w jednym utworze pod tytułem Nie ma już nic nagrałem z nim taki duet. To był jeden utwór, który on nagrał jako demo dla Rajsy Misztelli, która też kiedyś występowała w Voice Senior. Ona go kiedyś tam spotkała, poprosiła jeden utwór, żeby do niej napisał. No i została taka wersja po prostu Mimirek z gitarą. I wykorzystaliśmy raz ten utwór na naszym koncercie w Chorzowie, ale to była tylko wersja koncertowa, ona też gdzieś tam w internecie jest, ale tak sobie pomyślałem, że no dobrze by było i tak po prostu nagrałem sobie z nim taki duet, że ja zaczynam tą piosenkę, on potem wejdzie i na koniec śpiewamy w dwójkę i tam jakby też jest w tym utworze wyjątkowo widać te nasze podobne barwy wokali, bo to jest wyjątkowo tutaj mamy jakby są dwa, które możemy jakby zaraz obok siebie porównać. I to jest też taki jakby takie zaskoczenie. Nie chcieliśmy jakby tym utworem lansować tego materiału, żeby to nie było tak, że nagle gdzieś tam jest po prostu jego wokal, ale bardziej z zaskoczenia, bo niektórzy ludzie słuchają i nagle im się po prostu łzy leją, że gdzieś tam nagle ten jego wokal się pojawia. Natomiast są jeszcze dwa utwory, parę słów do M, taki mój hołd, napisany parę lat temu, też takie moje podziękowanie dla niego za współpracę i za to, co wspólnie przeżyliśmy. I jest też utwór do tego motyla, napisany przez naszego Marka Kopeckiego, basistę, który też dotyczy jakby też jakby wspomnień z Mirkiem. A jeszcze trzeci utwór, Mr. B, który też pokazuje to, że jakby dalej Mirek z nami jest na koncertach.
0: I pomyślę, że tego wszystkiego by nie było, gdyby wtedy was na przykład przyjęli do tego konkursu piosenki.
1: A może by nie było, no więc ja
0: dużo przypadków.
1: Mamy też taki utwór, w życiu nie ma przypadków, też piękny utwór. Tutaj jakby wokalnie śpiewa go Wojtek Besołek. I jakby też no te przypadki, to w zasadzie sporo było, tak? Zaczęliśmy od przeczytania ogłoszenia w gazecie. Gdybyśmy tego nie przeczytali, to w ogóle też prawdopodobnie tego dzisiejszego wywiadu by nie było, no bo skąd by się miał wziąć? Więc to jest to, że jakieś przypadki się dzieją, natomiast ja uważam, mam też taki utwór Zacznij od dziś, zacznij od teraz też na tym nowym albumie, który pokazuje, że jednak my musimy temu przypadkowi pomóc, musimy wykonać jakiś ruch, który powoduje, że pewne rzeczy dzieją się następne. I tak samo może wspomnę, że udało nam się spotkać na festiwalu w Opolu i to też może przez przypadek i wtedy...
0: Tej rozmowy też by mogło...
1: Tej rozmowy by nie było, ale się okazuje,
0: gdybyś kiedyś nie wsiadł do jednego pociągu ze swoją przyszłą żoną, to też by tego nie było.
1: To tak samo by nie było, ale to też gdyby Katarzyna Gertner nie nagrała pozłacanego wawarku Kocza, bo z kolei mieliśmy jechać na te warsztaty artystyczne w Wilkasy, gdzie już nie było dla nas miejsca. Natomiast ja bardzo chciałem poznać Katarzynę Gertner i jakby to spowodowało, że do tych Wilkas pojechaliśmy. Tam też moja przyszła żona dojechała, a Katarzyna Gertner nie dojechała, bo po prostu miała inne zajęcia. No ale to jakby powoduje, że gdzieś tam po prostu pewne rzeczy się dzieją. Jeśli tak, mówię, jeśli my na coś odpowiemy, to się dużo rzeczy fajnych dzieje. No i ja jestem naprawdę bardzo wdzięczny losowi. Mamy też utwór ostatni, się nazywa... Nazywa się El Camino.
0: El Camino.
1: To jest nasza droga. I czy to od losu był dar? Tak, tak jest ostatni zwrot. No, mam nadzieję, że tak.
0: Żeby nam się udało, takie mieliście podobno hasło z Mirkiem Brzegułą.
1: Tak.
0: No i co? Udało się.
1: Ale ona dalej trwa. Ja mimo że jestem od 20 lat jako sam z tego duetu, który tworzył Universe na początku. Dalej tworzę i staram się, żeby twórczość Mirka dochodziła dalej. Bo jakby tak mi się wydaje, to też podkreślam często, że no, są koncerty, które tam wspominają, czy Czesława Niemena, Zbyszka Wodeckiego, czy Agnieszkę Osiecką. Oczywiście każdy ten artysta, który coś zrobił, był ważny. Natomiast takiego koncertu, który mógłby być w telewizji, który by podsumował przynajmniej twórczość Mirka, w przyszłym roku będzie równo 20 lat, jak już go nie ma wśród nas, i będzie równo 45 lat od naszego pierwszego koncertu, o którym wspominałem, 9 maja. Więc tak, myślę, że ten przyszły rok będzie dla nas taki trochę jubileuszowy i no ja będę robił wszystko, żeby przynajmniej po prostu ta twórczość Mirka, nie tylko Wołanie przez ciszę, nie tylko ta, co byliśmy, czy Tyle chciałem ci dać, ale jeszcze parę innych piosenek o wiele, według mnie, lepszych, żeby ujrzały światło dzienne jeszcze po tylu latach i żeby...
0: I tak będzie, żeby... bo... Udało się zatrzymać.
1: Zatrzymać czas, udało się.
0: Henryk Cich, współzałożyciel legendarnego zespołu Universe, który wciąż istnieje, wciąż koncertuje, wciąż nagrywa płyty, był gościem audycji Korzenie i Skrzydła w Radiu 357. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Bardzo dziękuję i na zakończenie utwór, który zawsze dedykuję mojej żonie, Jestem obok ciebie, aby kochać cię, wersja live z zespołu Universe.

0: Radio 357.
1: Już po 18.
2: 357. Start do 20. Zaczynamy.
1: Jesteśmy, zaczynamy jak zwykle, jak co tydzień na sygnał 357 start ruszamy z naszą audycją. Dziś za sterami sportowego bolidu w naszym radiu meldujemy się w składzie Tomasz Matlingiewicz i Mateusz Kuźniewski. I o Formule 1, krótko bo krótko, ale też będzie w naszym serwisie już za kilka minut. A co poza tym? Kto oglądał mecz Krakowia-Zagłębie? Kto poznaje głos człowieka, który ten mecz skomentował?
3: Uwaga, teraz próba z całą przewrotką, jest gol! Jest 1-0, 27 minuta, wpisuje się na listę strzelców.
4: Aleks Ławniczak,
3: drugi strzał obrońcy Zagłębia Lubin w tym sezonie.
1: Jest ta energia w głosie, ja doskonale poznaję. Krzysztof Zimoch wygrał program Hit the Mic i w związku z tym pracę w naszym radiu będzie łączył z komentowaniem meczów w Canal Plus, a już za kilkanaście minut się z nami połączy, by podzielić się wrażeniami po debiucie, no i też trochę porozmawiamy o tym, co dzieje się w naszej lidze. Ekstraklasa ruszyła bowiem już dawno temu, bo w lipcu, ale za to PGE Basketliga dopiero niedawno. Czy nasze krajowe koszykarskie rozgrywki wytrzymują konkurencję z innymi ligami?
5: To, co cechuje PGE Basket Ligę, to na pewno jej niesamowicie wyrównany poziom.
6: To jest jedna z najlepszych 10 lig w Europie, więc to już jest spory sukces sportowy. Za tym też idzie bardzo duży rozwój marketingowy. Dbają o to, żeby to było wszystko atrakcyjne, ładnie opakowane, co widzimy na przykład w social mediach.
1: Antek Pyzel i jego rozmówcy zajmą się tym tematem o koszykówce, tyle że tej zza oceanu, opowie z kolei Piotr Wesołowicz.
7: Doprawdy niecodzienne to było uczucie ujrzeć LeBrona Jamesa w koszulce Philadelphia 76ers.
1: A no niecodzienne. W audycji pojawi się też świeżo upieczona rekordzistka Polski w półmaratonie Elżbieta Glinka, która już marzy o Igrzyskach Olimpijskich. Aby spełnić to marzenie, musi zmienić podejście do swoich treningów.
8: Tak swoją karierę dość ekspresową i dość późną kieruję, że cofnęłam się troszeczkę do 5000, 5 kilometrów, 10 kilometrów do tego, żeby trenować i tutaj poprawiać swoją szybkość, żeby w przyszłości biegać bardzo szybko maraton. I tak trenuje świat, tak trenuje Europa.
1: Z Elżbietą Glinką na naszej antenie porozmawia Sebastian Kierzek, a my wrócimy też do rozmowy Mateusza Fusiarza z Mają Włoszczowską.
9: Podniosłam się po czymś bardzo trudnym, a oprócz kontuzji po drodze było wiele problemów i zdrowotnych, i problemów finansowych, więc to, że te wszystkie różne kłody przechodziłam, dało mi niesamowicie dużo satysfakcji i pewności siebie.
1: I nie, to nie koniec atrakcji na dziś, bo będzie na przykład o polskich piłkarkach i barażach o Mistrzostwa Świata, a porozmawiam o tym temacie z dziennikarzem Wojciechem Nowakowskim, a o świetnej formie Huberta Hurkacza i trochę gorszej Igi Świątek porozmawiam też z Tomaszem Wolfke z Eurosportu. To umówieni? Umówieni. Co najmniej do 20. Proszę zostać z Radiem 357.

0: Sheryl Crow i utwór My Favorite Mistake. Nie wiem, czy to o Lance Armstrongu, tym słynnym kolarzu złapanym na wielkiej aferze dopingowej, no bo wiemy, że Sheryl Crow się z Lance'em Armstrongiem w swojej historii spotykała, ale nie udało mi się ustalić, czy tą jej ulubioną pomyłką był właśnie Lance Armstrong, czy niekoniecznie. Jeżeli państwo mają jakąś opinię w tej sprawie, w ogóle jeżeli jakiekolwiek sportowe opinie państwo mają, no to przypominam tylko, że sport sport@radio357.pl, proszę słać maila właśnie pod ten adres. No i można też korzystać z takiego narzędzia jak tekstówka, to w naszej aplikacji trzeba kliknąć i napisać nic prostszego. A teraz proszę bardzo.
1: 357 start. Zaczynamy. Najważniejsze informacje.
0: A na początek serwisu Formuła 1. Czterokrotny mistrz świata Holender Max Verstappen z zespołu Red Bull wygrał wyścig o Grand Prix Singapuru, 17. rundę mistrzostw świata. Drugi był Charles Leclerc z Monaco, to kierowca Ferrari, a trzeci lider mistrzostw świata Włoch Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa. Wczoraj Verstappen triumfował w ostatnim w sezonie sprincie, no a wyścig w Singapurze był 250. startem Holendra w Formule 1, ale na torze Marina Bay wygrał po raz pierwszy. Wygrał też Włoch Marco Bezzecchi, ale rzecz jasna na motocyklu okazał się najlepszy w kategorii MotoGP w wyścigu o Grand Prix Indonezji na torze Mandalika. Drugie miejsce zajął Hiszpan Raul Fernandez, a trzeci był lider klasyfikacji generalnej mistrzostw świata Hiszpan Jorge Martin. Sporty motorowe mamy z głowy, to teraz kolarstwo. Mówią, że to on będzie następcą Tadeja Pogaczara. 20-letni Francuz Paul Sexas zakończył niezwykle udany dla siebie sezon zwycięstwem w Giro di Lombardia, zostając najmłodszym zwycięzcą w historii tego monumentu. Za plecami zostawił faworytów, m.in. Remco Evenepoela czy Toma Pitcocka.
2: Yeah, I had amazing legs.
0: Nogi mnie dzisiaj niosły, to był wspaniały dzień, czułem się dobrze i zaatakowałem w momencie, który uznałem za najlepszy. Mówił Francuz. Teraz czas na obszerny kącik tenisowy. Hubert Hurkacz awansował do 1/8 w

0: Jeszcze będę grał jeszcze lepiej, także dziękuję wam za wsparcie i do zobaczenia.
1: My też dziękujemy, panie Hubercie. Teraz tenis kobiecy. Jeśli Magdalena Fręch wygra jutro z zawodniczką z Tajlandii, która ma takie nazwisko, że spróbuję, ale proszę mi w razie co wybaczyć, Mananchaya Sawankhyayev. Mam wrażenie, że poszło nie najgorzej. No to jeżeli jutro Magdalena Fręch z tąże zawodniczką wygra w pierwszej rundzie turnieju WTA 1000 w Wuhan, to jej kolejną rywalką będzie Iga Świątek. Tu z wymówieniem tego nazwiska nie mam już żadnego problemu. Tenisistka z Łodzi, czyli Magdalena Fręch, przegrała co prawda mecz ostatniej rundy kwalifikacji, ale do turnieju głównego dostała się jako tak zwana szczęśliwa przegrana. Chinka Qin Wenzhen wygrała turniej WTA 1000 na twardych kortach w Pekinie. W dzisiejszym finale mistrzyni olimpijska z Paryża pokonała tenisistkę z Rosji, Mirrę Andrzejewą 7-5-6-4. To jej szósty tytuł w karierze, ale pierwszy od dwóch lat ewidentnie. Wraca mistrzyni olimpijska do tej lepszej formy. To jeszcze gra podwójna. Jan Zieliński, Australijczyk Mark Polmans awansowali do drugiej rundy debla turnieju ATP 1000 na kortach w Szanghaju. Wygrali z chińskimi tenisistami 7-6-6-2. Tak to wygląda, jeśli chodzi o tenis. Teraz tę dyscyplinę porzucamy na rzecz biegania. No i znowu będzie coś ambitnego dla człowieka, który wymawia nazwiska. Kenijczyk Derek Chege Ndjoroje i jego rodaczka Valentin Żebet-Benedek wygrały w 12. edycji PKO Krakowia półmaratonu królewskiego w biegu na dystansie ponad 21 km z metą w Tauron Arenie Kraków. Wystartowało 16 228 osób, co oznacza poprawienie rekordu frekwencji. W piłkarskiej ekstraklasie zakończył się jak na razie jedyny dzisiejszy mecz. Piast Gliwice wygrał z Widzewem Łódź 2-1 po golu w pierwszej minucie doliczonego czasu gry.
2: Piłka w pole karne, po ziemi gol! Kontę Błakar! 2-1 dla Piasta!
1: Trwa mecz Pogoń Szczecin-Korona Kielce. Mamy 39. minutę tego spotkania i bezbramkowy remis, a wieczorem o 20.15 Legia Warszawa kontra Wisła Kraków przy Łazienkowskiej. Dużo dziać się będzie, proszę kibicować, proszę śledzić, a jeśli chodzi o ciekawe wydarzenia piłkarskie, no to jeszcze mamy w Anglii arcyciekawe spotkanie Liverpool kontra Manchester City na Anfield Road. Mamy 42. minutę i bezbramkowy remis. Za chwilę trochę więcej o piłce nożnej z kibicem Widzewa. Tak się składa.

0: Where have all the cowboys gone? Chciałbym odpowiedzieć pani Polly Cole na to pytanie, ale gdzie się podzieli ci wszyscy kowboje, nie mam pojęcia. Ale dzięki państwu na przykład mam pojęcie, kto jest tą ulubioną pomyłką Sheryl Crow. To a propos tej pierwszej piosenki, którą zagrałem dla państwa w dzisiejszej audycji. Okazuje się, że nie Lance Armstrong pisze pan Mateusz. Panie redaktorze, o ile wiem, Sheryl pisała to po romansie z Claptonem, z którym zresztą utrzymuje dobre relacje i grali to wspólnie nieraz. No to tajemnica wyjaśniona, czyli nie Lance, tylko Eric Clapton. A państwo jakby wybrali tak swoją drogą, proszę dawać znać. 17 minut po 18, no to teraz o kolejnej gwieździe.
1: Gość 357 Start.
0: O nowej gwieździe stacji Canal Plus Sport i przy okazji o naszym koledze redakcyjnym Krzysztof Zimoch na łączach. Dobry wieczór, redaktorze.
2: Ale żeś antrua mi zrobił, tak żebym się bardziej speszył chyba jeszcze. Dobry wieczór, cześć.
0: Oczywiście, że dlatego. Ja ty, no się trochę znamy, ty znasz doskonale moje intencje.
2: Poczucie humoru, tak, tak.
0: Tak, tak, dokładnie. Krzysztofie drogi, ten weekend dla ciebie myślę, że wyjątkowy, no bo tak, po pierwsze zadebiutowałeś w stacji Canal Plus Sport jako komentator. No to też nie jest tak, że ty w ogóle zadebiutowałeś jako komentator, no bo robiłeś takie rzeczy wcześniej. Natomiast jako komentator meczu Ekstraklasy to już historia zupełnie inna. Jesteś też zwycięzcą takiego, ja nie wiem, czy mogę użyć stwierdzenia reality show Canal Plus Sport, no ale programu, który wyłonił najlepszego komentatora spośród naprawdę bardzo, bardzo wielu zgłoszeń, no i tak się składa, że to ty okazałeś się jego zwycięzcą. Ale zacznijmy jednak od debiutu, bo debiutowałeś wczoraj jako komentator w meczu Krakowi z Zagłębiem Lubin. Opowiedz trochę, jakie to jest uczucie debiutować jako komentator meczu Ekstraklasy. Czego się najbardziej obawiałeś i z czego jesteś najbardziej zadowolony?
2: To w ogóle jest zabawne, bo drugi raz debiutowałem jako komentator na stadionie Krakowi. Poprzednio to był pierwszy mecz skomentowany dla klubowej telewizji Widzewa i jak to mawia Ferdynand Kiepski, tam się działy rzeczy, które się fizjologom nie śniły. Jakieś chodzenie po dachach i w ogóle. No teraz było trochę spokojniej, żadnych kibicowskich ekscesów. Mecz był taki trudny do skomentowania. Jakby sam debiut w stacji Canal Plus Sport nie był trudny, to jeszcze jak mecz jest zamknięty i nie ma zbyt wielu okazji, zwłaszcza na początku, no to takiemu świeżakowi jak ja może troszeczkę szczęka zesztywnieć i zabraknąć języka w gębie. Na szczęście miałem Michała Trele, który mnie wspierał jako dwójka, jako ekspert. Natomiast no wiesz, wczoraj był wstyd, dzisiaj jest to trochę kac, bo tam parę baboli było. I myślę, że kto słuchał, to sobie zdał sprawę, że rzeczywistość reality show to jedno, a rzeczywistość przed mikrofonem podczas meczu na żywo to drugie. Nie chcę się tutaj biczować, zrzucam to, wiesz, na karb małego doświadczenia i debiutu i wyciągnę z tego wnioski na przyszłość. Natomiast no samo doświadczenie, nie no super, móc skomentować mecz ekstraklasowy. Mam z tego frajdę, mimo że wczoraj było takie poczucie, no trochę nie poszło, to jednak czekam na następne.
0: Powiem tobie zupełnie szczerze, że meczu niestety oglądać nie mogłem, ale potem odszukałem sobie, jak skomentowałeś bramki w tym meczu. Swoją drogą mecz może był zamknięty, ale tych goli na szczęście nie zabrakło i to chyba też istotne dość. No i te bramki, słuchaj, zrobiłeś bardzo fajnie. Ja poczułem taką dobrą energię. A to trochę, wiesz, tego wymagamy od komentatora, żeby przekazał właśnie energię ze stadionu, że my siedząc przed telewizorem trochę czujemy te energię, więc to najważniejsze zadanie udało ci się wykonać.
2: No niby tak, ale jak sobie zobaczysz pierwszą bramkę dla Zagłębia, to jest taki moment zawieszenia, strzelił i w tym momencie zdałem sobie sprawę,
0: Boże,
2: no właśnie, i to spełniłeś teraz rolę Michała Treli, który przyszedł mi na ratunek. Tak, więc no to jest, wiesz, rzecz jakby absolutnie podstawowa, żeby się odnajdywać w rozpoznawaniu zawodników w tempie błyskawicznym. I to jest umiejętność, którą na pewno trzeba nabyć. Natomiast byłem dzień wcześniej, czyli w piątek w Częstochowie na meczu Rakowa z GKS-em. No i obserwując, z jakim luzem komentuje Bartosz Gleń i Marcin Baszczyński, to sobie siedzi człowiek i myśli, wow, no chciałbym taki luz mieć po prostu, jak spotkanie z kumplem w barze gdzieś i oglądanie, i komentowanie meczu.
0: Wiesz, jak to jest, Krzysiek. No, nie od razu Rzym zbudowano. Trzeba trochę tego doświadczenia nabrać. Na szczęście doświadczenie już duże masz jako tako, no bo przecież u nas na antenie mnóstwo rzeczy również sportowych robiłeś. Między innymi prowadziłeś tę wspaniałą audycję 357 Start. Zdarzyło nam się robić to nawet w duecie. Ale do czego zmierzam? To zmierzam do pytania o ten konkurs komentatorski. Chciałem wrócić do tego, no bo zakładam, że to takie twoje niespełnione marzenie, żeby zostać komentatorem meczów piłkarskich i dlatego podewziąłeś taki krok i zgłosiłeś się do tego programu jako doświadczony już dziennikarz, człowiek, który z niejednego pieca chleb jadł, no i po prostu poszukuje jeszcze kolejnego pieca, gdzie będzie mógł komentować mecze, czyli spełnić swoje marzenie.
2: Tak, wiesz co, w ogóle w komentarzach dotyczących tego programu pojawia się sporo zarzutów niektórych kibiców. No właśnie, że wygrał dwóch, a właściwie wygrało dwóch radiowców, bo oprócz mnie jeszcze Michał Siwek również dostał pracę, zresztą dzisiaj był reporterem na meczu Piasta z Widzewem. No i jak to jest? Czy to tak można szukać amatorów, a wygrywa dwóch radiowców? No tylko, że jak się spojrzy na uczestników tego programu, to tak naprawdę każdy miał wydarzenie, każdy miał doświadczenie, bo Antek, 18-latek najmłodszy, od 3 lat komentuje mecze na swoim streamie w internecie. Ktoś pracuje w oddziale Telewizji Polskiej, ktoś tam się pasjonuje żużlem i prowadzi na ten temat bloga. Julek komentuje od kilku lat mecze 3. i 4. ligi, więc tak naprawdę ciężko byłoby znaleźć kogoś, kto nie ma żadnego doświadczenia w pracy przy sporcie albo w mediach. Natomiast no, ja mam wrażenie, że staram się tutaj nikogo nie udawać i mimo, że mam to doświadczenie radiowe, no to jest to świat, w który wchodzę tak na maksa dopiero od kilku dni i no już sam fakt, że trzeba dysponować naprawdę niesamowitą pamięcią i niesamowitą wiedzą dotyczącą każdego zawodnika, a wciąż mówimy tylko o Ekstraklasie, a przecież są jeszcze inne ligi ewentualnie do skomentowania, to jest naprawdę praca na full etat 24 na dobę, trzeba w tym siedzieć. Studnia bez dna, jak to kiedyś mi powiedziałeś.
0: Studnia bez dna, to prawda. Ja zawsze tak uważałem, piłka nożna to absolutnie studnia bez dna. Nieważne, ile państwo wiedzą na temat tej dyscypliny sportu, to nie wiedzą państwo wszystkiego i są państwo od tego tak bardzo daleko, że jest to przerażające.
2: Myślę, że ta kolejka jest idealnym przykładem na to, kiedy już mieliśmy kilka rzutów karnych i tak naprawdę ciągle się spieramy co do interpretacji, dlaczego ten rzut karny został podyktowany. I w meczu Rakowa z GKS-em, i w meczu Krakowi z Zagłębiem, i w meczu również Jagiellonii z Górnikiem były kontrowersje sędziowskie i tak naprawdę ciągle poznajemy tę dyscyplinę i przepisy.
0: No jak zobaczyłem tę rękę z meczu Krakowia-Zagłębie, to miałem wątpliwość, czy sędzia to zagwiżdże, czy wskaże na 11 metr, czy nie. Krzysiek, porozmawiajmy trochę o wynikach. To ja może podam w ogóle te najważniejsze wyniki z tej kolejki, a właściwie jest jeden najważniejszy wynik. Oczywiście Lech Poznań wygrał na wyjeździe ze Śląskiem Wrocław 4-1. Uśmiecham się i do Krzysztofa, i do państwa. Jest też jeszcze jeden bardzo istotny wynik i doceń, Krzysztofie, że ja nie jestem złośliwy, bo wcale nie zacząłem od tego, że Piast Gliwice wygrał dzisiaj z Widzewem Łódź 2-1, a gol padł w pierwszej minucie doliczonego czasu gry. Także doceń, bo tutaj tych złośliwości wcale nie ma z mojej strony aż tyle. Górnik Zabrze wygrywa 3-1 na wyjeździe z Jagiellonią, no i jest liderem w tej chwili ekipa z Zabrza. Krakowia 3-1 z Zagłębiem Lubin, to ten mecz, który komentował Krzysiek. Wieczysta z Wisłą Płock 3-0. No i jeśli chodzi o mecz Pogoni z Koroną, który w tej chwili trwa, no to mamy 1-0 i w pierwszej minucie doliczonego czasu gry tej pierwszej połowy Maciej Wojciechowski trafił dla Pogoni Szczecin, trafił dla ekipy gospodarzy. To chciałem ciebie zapytać najpierw o ekipę Widzewa. Po pierwsze, jaki ty będziesz miał stosunek do Widzewa Łódź jako komentator i czy jest szansa, że skomentujesz mecz swojego ukochanego klubu? Jaka tutaj jest polityka Kanal Plus? No bo no, nikt nie będzie ukrywał, że jesteś kibicem Widzewa, tak samo jak ja nie ukrywam, że jestem kibicem Lecha Poznań.
2: No tak, co do polityki Kanal Plus, to nie będę się wypowiadał, bo jej nie znam do końca. Dostałem taki lekki, nic nie znaczy taki niewiążący komunikat, ale chyba taki, do którego jestem w stanie się przychylić, że na razie nie byłoby wskazane, żebym mecze Widzewa komentował. I słusznie, to nie znaczy, że nigdy, ale tak, no na razie trzeba się troszkę obyć tutaj z tym stylem komentowania, więc na razie szykuję się na jutro mecz zaległy 3. kolejki pomiędzy GKS-em a Wieczystą. Natomiast no, będę pewnie tam obserwował, co się dzieje w Łodzi. Ten mecz z Piastem niestety potwierdził to przekonanie wielu kibiców, że nie dzieje się dobrze i po raz kolejny widzę, traci gola w końcówce meczów. Gdzieś tam to rozprężenie w obronie się wkrada. Tutaj niestety błąd Przemysława Wiśniewskiego i Juliana Szechu zaważył o tym, że Widzew dzisiaj wyjeżdża z Gliwic bez punktów. No i tak naprawdę kibice mogą mieć takie wrażenie déjà vu, że znów powoli Widzew się przesuwa w tę dolną część tabeli i będzie rywalizował być może o to, żeby walczyć o utrzymanie, chociaż może też czy za wcześnie na takie wyroki i przewidywania, ale nie wygląda to ciekawie, bo znów jest problem z tym kolektywem chyba. Mateusz Stolarski na pewno ma trudne zadanie po Aleksandrze Wukowiciu. Dobre wrażenie zrobił ten remis z Legią w Warszawie, potem remis z Wieczystą, który gdzieś tam wymknął się ten mecz Widzewowi, no i teraz po raz kolejny te końcówki nieszczęsne. Nie wygląda to ciekawie, jeśli chodzi o Widzew.
0: Ja już tutaj dostaję interpretacje od pewnych osób dotyczące tej ręki w meczu Krakowia-Zagłębie, ale to może kiedyś do tego przejdziemy. A na koniec, bo powoli musimy kończyć, Krzysztofie, ostatnie pytanie, najważniejsze i właściwie takie, które...
2: Ja też dostałem te interpretacje, wiesz? Ciekawe.
0: Ja wiem, bo my dostajemy na takiej grupie. To zostanie naszą tajemnicą, szanowni państwo. Są pewne tajemnice, których zdradzać nie można. Natomiast ostatnie pytanie, Krzysztof, które będzie... No, w którym sprawdzimy, czy ty się tak naprawdę na tej piłce znasz, czy się nie znasz? I pytanie brzmi, jaka jest w tej chwili najlepsza drużyna w Polsce?
2: Nie, to nie jest, słuchaj, pytanie z kategorii wiedza, to jest pytanie publicystyczne, na które absolutnie nie mogę odpowiedzieć. No, mogę ci powiedzieć, kto jest aktualnym mistrzem Polski.
0: Jeżeli to będzie odpowiedź na to pytanie, no to od razu odpowiem, że zdałeś.
2: Słuchaj, mistrzem jest Lech. Lech jest też wiceliderem tabeli. Myślę, że szykuje się bardzo ciekawa rywalizacja z Górnikiem o mistrzostwo. Tak coś przewiduje.
0: Tak to jest z tymi ekspertami piłkarskimi, że oni wszyscy mogliby równie dobrze i w polityce robić. Naprawdę. Tak
2: nie,
0: jest.
2: Nieprawda. Nieprawda. Słuchaj, to są po prostu wybory świeżaka, który, wiesz, stara się być przyjacielem wszystkich i zupą pomidorową. Ale przejdzie mi.
0: Niezwykle smaczna zupa pomidorowa. Krzysztof Zimach był gościem audycji 357 Start. Krzysiek, dzięki wielkie, gratulacje, no i życzymy ci powodzenia, no i też fajnie, no bo wiemy, że zostajesz z nami w Radiu 357. Jeśli by państwo chcieli posłuchać Krzysztofa w innej formule i trochę w innym temacie, no to proszę dziś włączyć Radio 357 o godzinie 23. Może troszeczkę zmrozi państwu żyły, ale tematy na pewno bardzo ciekawe. Krzysiek, dzięki, trzymaj się i do usłyszenia i do zobaczenia.
2: Dzięki, pozdrawiam, dobrego wieczoru.
0: A my teraz gramy Pearl Jam dla państwa.

0: Przyszła tekstówka od pani Dominiki. Ciągle piłka, tenis, siatkówka, a tutaj też inne dyscypliny, inne sukcesy. Kilka dni temu na Mistrzostwach Świata jazdy na rolkach Justyna Tęczar zdobyła 2 złote medale. Obejrzyjcie jej występ, to jest taka technika, że szczęka opada. Gratulacje, Justyna. Pani Dominiko, bardzo dziękujemy za te informacje. Państwa też zachęcamy do tego, żeby zgłaszać sukcesy polskich sportowców i my wtedy też przyłożymy lupę, sprawdzimy i być może również i tym tematem kiedyś w naszej audycji się zajmiemy. A teraz będzie o baskecie. Teraz o baskecie. Nie trzeba zarywać nocy, żeby obejrzeć dobry mecz koszykówki. Tydzień temu ruszyła Polska Liga Koszykówki, a nasz spec od rodzimego basketu Antek Pyzel, zamiast zastanawiać się, czy większe szanse na mistrzostwo ma Legia, Śląsk, Dziki, czy może Anwil, przyjrzał się powodom, dla których warto czasem przekierować swoją uwagę z Nowego Jorku na Wałbrzych.
1: Ktoś może powiedzieć, nie, no przecież w porównaniu do NBA to jest inna dyscyplina sportu. Wolniej biegają, niżej skaczą, gorzej rzucają, robią głupie błędy, trybuny czasem w ogóle świecą pustkami. No i teoretycznie wszystko się zgadza. A w praktyce są kibice. Są efektowne wsady. Strzelcy wyborowi.
2: Faulowany 3 plus 1! Co tu się dzieje? Trazarian White.
1: A błędy? No dobra, czasem idzie się złapać za głowę.
3: Ale to wybicie! Co to było, Ogundiran? Po timeoucie! Jak można zrobić coś takiego?
1: Nawet kilka razy w końcówce tego samego meczu.
3: Gordon nie trafia 2 razy! Kłaczek! 4 sekundy do końca! Gubi piłkę, Kłaczek! Ależ błędy Astorii!
1: Polska Liga Koszykówki toczy nierówną walkę o uwagę kibica z wypolerowanym, błyszczącym produktem zza oceanu. Ale czy powinniśmy wstydzić się PGE Basket Ligi? Jak mówi dziennikarz koszykarski Kajetan Krawczyk, absolutnie nie.
4: To jest jedna z najlepszych 10 lig w Europie, więc to już jest spory sukces sportowy. Za tym też idzie bardzo duży rozwój marketingowy, bo Polska Liga Koszykówki poszła wzorem Ligi Niemieckiej, postawiła na współpracę z firmami zewnętrznymi, które znają się na marketingu i PR-ze, i właśnie ta niemiecka Bundesliga jest dla nas takim wzorem do naśladowania. Widać, że liga otwiera się na nowych kibiców, chce pokazywać koszykówkę, która jest sexy po prostu. Dbają o to, żeby to było wszystko atrakcyjne, ładnie opakowane, co widzimy na przykład w social mediach.
1: Władze ligi kładą duży nacisk na jej prezencję w internecie. I to na wielu polach. Od zeszłego sezonu połowa meczów w kolejce jest pokazywana za darmo na YouTubie. Tworzone są bardzo dobrze zrealizowane krótkie formy. Rozpoczęto także współpracę z kanałem Basket w Liczbach, którego program Radio PLK z chałupniczego podcastu stał się oficjalnym ligowym magazynem. To założyciel kanału, Grzegorz Szybin.
5: To, co cechuje PGE Basket Ligę, to na pewno jej niesamowicie wyrównany poziom. Gdybyśmy po 2 kolejkach mieli usiąść, zrobić tak zwany power ranking, to wydaje mi się, że większość drużyn można by było ustawić losowo.
1: Trwa 2 weekend tego sezonu, a już zdążyliśmy zobaczyć Beniaminka, czyli Astorię Bydgoszcz, wygrywającą w świetnym stylu z obecnym wicemistrzem Zastalem Zielona Góra, tylko po to, żeby tydzień później ten sam Zastal sprał na kwaśne jabłko broniącą tytułu warszawską Legię.
5: Pierwsze tygodnie sezonu to jest zawsze wielka niewiadoma, dlatego że widzimy z jednej strony drużyny, które są totalnie jeszcze w proszku i potrzebują zgrania, potrzebują treningu. Z drugiej strony widzimy zespoły, gdzie jest trochę tej kontynuacji i takim zespołom jest bez dwóch zdań o wiele łatwiej tak naprawdę przewidzenie wyników. No, musisz chyba się udać do wróżki, żeby trafić całą kolejkę, czyli 8 spotkań bezbłędnie.
1: Pozycja naszej ligi na arenie europejskiej, zarówno finansowa, jak i sportowa, jest bardzo ciekawa. Z jednej strony PLK jest trampoliną dla graczy, którzy po dobrych występach na peryferiach koszykówki chcą pokazać, że mogą sprawdzić się na wysokim poziomie. Z drugiej zaś są zawodnicy, którzy przychodzą do Polski z mocnych lig, żeby odbudować się sportowo albo stać się liderami swoich drużyn po latach spędzonych w roli zadaniowca.
5: Mam wrażenie, śledząc tę ligę już od wielu, wielu lat, że tego lata do Polski przyjechało naprawdę wielu zawodników, których nazwiska są bez dwóch zdań znane i cenione w Europie.
4: Bardzo lubię te pierwsze tygodnie, bo nic nie wiem. Co roku są nowe nazwiska i to też jest swego rodzaju piękno, że co roku losujemy po prostu nowe drużyny jak jakieś mystery boxy i nie wiemy, co w tych drużynach jest i odkrywamy z tygodnia na tydzień, poznajemy tych zawodników. No tylko później jest nam przy przykro, jak już się zżyjemy z jakimś zawodnikiem, a on odchodzi do lepszej ligi. Takie sytuacje zdarzają się bardzo często.
1: Polska Liga jest szczególna nie tylko dla fanów, dla zawodników także, z jeszcze jednego powodu. Kapitan Kinga Szczecin Tomasz Gielo.
6: Trzeba przyznać, że na Twitterze ten hashtag PLK.pl to grałem w wielu ligach, ale w żadnej lidze nie było takiego hashtagu. Tyle razy, co wiesz, to coś widzę i autentycznie, jak wiesz, się śmieję do telefonu, bo coś tam takiego, wiesz, wyszło.
5: Hashtag PLK.pl, który chociażby możemy zobaczyć na X-ie, na grupach dyskusyjnych na Facebooku, on jest naprawdę bardzo aktywny, jest wielu użytkowników, ta społeczność jest może nie aż taka duża, ale jest naprawdę bardzo zaangażowana i jest naprawdę wesoło, ciekawie. Można czasami się uśmiechnąć, można czasami się zdenerwować. Dostarcza to przede wszystkim emocje, a przecież sport to właśnie emocje i ta bańka PLK.pl na pewno coś w sobie wyjątkowego ma.
1: Nieliczni, ale fanatyczni. Hashtag PLK.pl może być dla niedzielnych widzów trochę przesadą, ale mile widziani są oczywiście wszyscy. Serdecznie zapraszam wszystkich Państwa do śledzenia PGE Basket Ligi przed telewizorami, ale przede wszystkim w halach, bo stamtąd paradoksalnie mniej widać te niedociągnięcia, które mogą kibiców odstraszać.
0: Dziękujemy bardzo. Antek Pyzel zajął się tym tematem. Oglądają Państwo polską koszykówkę? Proszę dawać znać. sport@radio357.pl. Tekstówki w naszej aplikacji, to wszystko do Państwa dyspozycji. Tomek Gorazdowski przemierza gdzieś daleko Himalaje i Karakorum, a pewnie by się ucieszył, gdyby usłyszał te dźwięki.

0: AC, piorun DC na antenie Radia 357. Tomku, gdziekolwiek jesteś, to mam nadzieję, że odsłuchasz i że usłyszysz utwór swojej ulubionej grupy. Pani Ania napisała na sportmałparadio357.pl: kochana redakcja, tak się składa, że mój brat Mariusz 40 lat temu po raz pierwszy zasiadł na trybunach Widzewa. Proszę go pocieszyć po dzisiejszej porażce z Piastem, bo to wierny kibic. Panie Mariuszu, pocieszamy, a po jakieś takie głębsze pocieszenie to odsyłam do kolegi Krzysztofa Zimocha, bo on pocieszaniem kibiców Widzewa zajmuje się właściwie zawodowo. Jeśli chodzi o pozdrowienia od pani Anny, no to ona pozdrawia razem z mężem Rafałem z podróży do domu, do Krakowa przez Warszawę, no i szykują się do meczu przy Łazienkowskiej. Pani Aniu, bardzo dziękujemy za te informacje, bardzo dziękujemy za te piłkarskie wynurzenia. Piłka nożna, wiemy doskonale, że państwa fascynuje, ale koszykówka chyba trochę też, prawda?
1: Hej tu NBA. Zaprasza Piotr Wesołowicz.
2: Koszykarze NBA w końcu wyszli na parkiet. Co prawda to dopiero mecze przedsezonowe, ale nareszcie mogliśmy zobaczyć ich w akcji. No i przekonać się, że szalone transfery, do których doszło latem, wydarzyły się naprawdę. Doprawdy niecodzienne to było uczucie ujrzeć LeBrona Jamesa w koszulce Philadelphia 76ers, Janisa Antetokounmpo w barwach Miami Heat, czy Jamoranta w ekipie Portland Trail Blazers. W NBA zmiany, zmiany, zmiany. Zacznijmy od LeBrona, który mimo 41 lat na karku wygląda, jakby przeżywał drugą albo i trzecią młodość. Już widać, że nie będzie robił na parkiecie wszystkiego tak jak do tej pory. Bardziej przybierze rolę profesora, który ma inspirować utalentowanych kolegów z zespołu. A w 76ers talentu nie brakuje. Jaylen Brown, Joel Embiid, VJ Edgecomb czy Tyrese Maxey to czołowi gracze ligi, a James będzie ich mentorem, niczym Splinter dla wojowniczych żółwi ninja w legendarnej bajce z lat 90. LeBron James swój debiut z Brooklyn Nets zakończył z dorobkiem 10 punktów, 5 asyst, 4 zbiórek i 1 przechwytu. A to wszystko w jedynie 18 minut. Widać, że dobrze się bawił. Zresztą fani na trybunach także. Znakomicie będzie oglądać w tym sezonie drużynę z Filadelfii. Na podobne uczucia liczą fani Portland Trail Blazers, do których dołączył wspomniany już Jamorant, a po kontuzji wraca legenda tego klubu, czyli Damian Lillard. My z kolei spoglądamy w stronę Jeremiego Sochana, który także zaliczył premierowy mecz w nowych barwach. Sochan, który w zeszłym sezonie zdobył mistrzostwo NBA w barwach nowojorskich Knicks, przed tym sezonem otrzymał szansę właśnie od ekipy z Oregonu. Jego umowa nie jest w pełni gwarantowana, więc Polak każdym meczem przedsezonowym może przybliżyć się do miejsca w zespole. I przeciwko Golden State Warriors 23-letni Sochan wypadł nieźle.
0: Trzecia grupa zawodników, która pojawiła się na parkiecie w trzeciej kwarcie, zmieniła losy tego meczu. Żywiliśmy się energią z trybun. To wszystko, czego potrzebujesz jako zawodnik.
2: Zagrał tylko 9 minut, biegając po parkiecie w zasadzie tylko w czwartej kwarcie. Zdobył w tym czasie jednak aż 10 punktów. Dwukrotnie trafiając za 3. I właśnie ten fakt warto podkreślić, bo fatalna skuteczność w rzutach z dystansu była dotychczas jego piętą achillesową. W zasadzie mówi się, że jeśli Sochan wyleciałby z ligi, to właśnie z powodu fatalnego rzutu. A dziś za 3 rzucają na potęgę wszyscy, nawet środkowi. Rzut Sochana w ostatnich latach był nie tylko nieskuteczny, no ale także, i tutaj nie ma co ukrywać, koślawy. Wyglądał brzydko technicznie, kibice z niego dowcipkowali, a trenerzy łapali się za głowy. No ale w barwach Blazers, choć próbka na razie nie jest wielka, wyglądał on bardzo elegancko. Sochan rzuca chyba najładniej w całej swojej dotychczasowej karierze. No i Polak miał 100% skuteczność. 2 rzuty, 2 celne. Jeśli chodzi o minusy, to oprócz punktów polski skrzydłowy zapisał na swoim koncie ledwie 1 zbiórkę. Nie miał też ani jednej asysty czy przechwytu. No i swój dorobek punktowy uzbierał przeciwko głębokim rezerwom Warriors. Samemu zresztą będąc dopiero 13. graczem w rotacji Blazers, bo aż 12 graczy zagrało więcej minut od niego. Skupmy się jednak na pozytywach, czyli 10 punktach na koncie. To oczywiście drobiazgi, detale, ale my, polscy fani, musimy chwytać się każdej nadziei. Sochan jako wschodząca gwiazda NBA to już przebrzmiała bajka. Teraz Polak musi walczyć o samą obecność w najlepszej lidze świata, a my niezmiennie mu w tym kibicujmy. Dla Radia 357 Piotr Wesołowicz.
0: Kibicujemy i nie planujemy przestać. Dziękujemy Piotrze za ten raport, a jeśli chodzi o kolegę Tomka Gorazdowskiego, No to dziękuję za AC/DC. Okazuje się, że Indie słuchają nas przed snem, czyli już do Indii dotarł Tomasz. Jutro proszę słuchać o 6.50 kolejny jego raport z podróży po najwyższych górach świata. 12 minut do 19. Jimi Hendrix teraz dla Państwa, a za chwilę będzie o bieganiu.

0: Pani Lucyna pisze, że tak, tak, zdecydowanie na zabój. No to jest nas, pani Lucyno, co najmniej dwoje, a wydaje mi się, że więcej, tylko po prostu jeszcze część słuchaczy nie zdążyła się odezwać. 9 minut do 19, no to przechodzimy do kolejnego tematu. Teraz obiecane bieganie będzie. Jeszcze rok temu niewielu kibiców o niej słyszało. W tym roku ci, którzy interesują się biegami długodystansowymi, o tej zawodniczce mówią najczęściej. Choć wyczynowo biegać zaczęła w okolicy 30, to już poprawiła dwa rekordy kraju i co najważniejsze, marzy o Igrzyskach Olimpijskich w Los Angeles. Pewnie wielu z Państwa już wie, z kim spotkał się Sebastian Kieszek.
1: Jeżeli z kimś w tym roku miałbym porozmawiać o biegach długich i miałbym wybrać tylko jedno nazwisko, to byłaby to ona. Nowa rekordzistka Polski i na 10 km i w półmaratonie Elżbieta Glinka, najczęściej przedstawiana jako Ela Glinka. Dzień dobry, witam na antenie Radia 357.
2: Witam was wszystkich serdecznie, bardzo mi miło.
1: Ela, jak się czujesz jako najgorętsze nazwisko, no może jedno z dwóch nazwisk obok Klaudii Kazimierskiej, polskich biegów dzisiaj? Bo co do tego nie mamy wątpliwości.
2: Bardzo dobrze się czuję. Oczywiście ja staram się o tym nie myśleć w kontekście takiego, wiesz, rozdmuchania raczej. Taka to jest fajna nagroda za tą pracę, którą wykonałam, żeby to nazwisko się pojawiało, tak? To jest dla mnie takie mocno, takie fajne i budujące i na pewno motywujące do tego, żeby dalej trenować i starać się dalej urywać z tych czasów jak najwięcej.
1: Swoją drogą wymieniłem Klaudię Kazimierską. Zdaje się, że złapałyście wspólny język, tak? Bliższa relacja narodziła się w Birmingham na Mistrzostwach Europy.
2: Tak, tak, tam się poznałyśmy, ale tak naprawdę jeszcze Chorzów, Memoriał Kamili Skolimowskiej, tam wylądowałyśmy razem w pokoju i zdecydowanie nadajemy na tych samych falach. Mamy bardzo podobny mental, bardzo podobne podejście do sportu, do życia. Klaudia jest to super dziewczyna i razem się nakręcamy.
1: Rok zaczęłaś rekordem Polski na 10 km w Walencji, 31:47. Dokładnie dwa tygodnie temu w Gdańsku pobiłaś rekord Polski w półmaratonie. Poprzedni wynik Karoliny Nadolskiej poprawiony o 30 sekund, dokładnie 30 sekund. Jesteś pierwszą Polką, która złamała barierę godziny i 9 minut. Który wynik bardziej cieszy? Czy oba tak samo?
2: No z perspektywy czasu na pewno będzie ten świeższy, ponieważ on pokazuje mniej więcej, w jakim ja jestem, na jakim etapie treningowym. Ten czas 31:47 z perspektywy moich treningów, tego co przeżyłam w tym roku, jest taki już mniej aktualny dla mnie. Mimo że no, biegałam te 10 tysięcy na stadion, niestety nie dane mi było pobiec tego na miarę swoich możliwości, z uwagi na różne okoliczności, dlatego ten wynik z półmaratonu pokazuje, w jakiej jestem formie i w jakim jestem punkcie obecnie, więc cieszy bardziej.
1: To a propos tego punktu, moim celem są Igrzyska Olimpijskie, to twoje słowa. Plan A, 10 tysięcy metrów na stadionie, ewentualny plan B, maraton, tak? Dobrze to interpretuję?
2: Tak, tak, tak, tak, dokładnie tak. Mi bardzo zależy na tym, żeby się rozwijać w tych biegach, oczywiście nadal długodystansowych, ale tych krótszych, czyli 10 tysięcy metrów. Chciałabym na tym dystansie reprezentować Polskę, no ale wiadomo, to nie jest koncert życzeń, to jest bardzo ambitny cel. Będę w tym celować, ale zawsze staram się mieć plan B. Chciałabym być na Igrzyskach, chciałabym mieć możliwość reprezentowania tam Polski, więc w planie B jest przeskoczenie na maraton, ale na razie trzymam się planu A i mocno w niego wierzę.
1: Ale to jest tak, że bieżnia bardziej kusi, jak się już doświadczyło i Birmingham, i Chorzowa?
2: Nie, po prostu z uwagi na plan jakby taki dalekosiężny, wiem, że jak ja sobie wypracuję tą szybkość na krótszych dystansach, to mi odda bardzo dobrze w maratonie i nie chcę po prostu skracać tego wyrabiania tej szybkości, tej prędkości. Dlatego ja się tak swoją karierę dość ekspresową i dość późną kieruję, że cofnęłam się troszeczkę do właśnie 5000, 5 km, 10 km do tego, żeby trenować i tutaj poprawiać swoją szybkość, żeby w przyszłości biegać bardzo szybko maraton i uważam, że to jest takie no, dobre podejście i tak trenuje świat, tak trenuje Europa. Więc to, nie wiem, czy dobrze to wytłumaczyłam, ale właśnie o to chodzi, żeby dobrze biegać maraton, warto wcześniej biegać bardzo szybko na tych dystansach, 4 razy krócej, tak? Czyli na przykład na tej dyszce, nie?
1: To trochę a propos tego, bo w tym sezonie wydawać by się mogło, z łatwością wskoczyłaś do europejskiej czołówki, podkreślmy, wydawać by się mogło, bo przecież za sukcesem stoi ciężka praca.
2: Oj tak, tak.
1: Wygrałaś plebiscyt na lekkoatletkę Maja, European Athletics. Powiedz, jak bardzo ten sezon, rok 2026, przybliżył cię do wejścia do światowej stawki, czy światowej czołówki. Nie pytam o wyniki, bo to łatwo sprawdzić. Pytam o twoje odczucia.
2: Znaczy ja na pewno wykonałam dużą pracę mentalną, przestawiłam się, też poświęciłam się już, poświęcam się w 100% treningowi i bieganiu, tylko tym się aktualnie zajmuję. I ja wiem, że mogę, że idę w dobrym celu, wierzę w swoje umiejętności, mam nadzieję, że zdrowie i trochę szczęścia mi w tym wszystkim będzie mi to towarzyszyło i będę gdzieś tam pukać tej czołówki światowej, ale na razie skupiam się na Europie krok po kroczku, ale czuję, że mogę rywalizować z najlepszymi. No i taki mam cel, żeby się dalej rozwijać, ale ten sezon na pewno mnie bardzo zmotywował, mimo wszystko był słodko-gorzki dla mnie, czego nie widać po wynikach, po osiągnięciach, bardziej po osiągnięciach niż po wynikach, no bo jak mówię, no na półmaratonie, tylko na półmaratonie tak naprawdę pokazałam te swoje możliwości biegowe, bo na poprzednich startach, jeśli patrzy się na same wyniki, no to one nie odzwierciedlają mojego poziomu, no ale taki jest sport i takie mamy okoliczności, no nie zawsze da się biegać te rekordy i super czas.
1: Ale gorzki nie oznacza kontuzji, tylko gorzki znaczy większy niedosyt, tak?
2: Tak, znaczy w sensie w każdą z imprez jechałam w super formie, byłam genialnie przygotowana, ale no bieganie długodystansowe jest takie, że no tutaj mamy bardzo duży wpływ pogody, taktyki, jeśli to są imprezy mistrzowskie, czyli nie meetingi na przykład, nie? Tylko właśnie imprezy mistrzowskie, że jest bieg taktyczny na miejsca, roszady, przepychanki. Ja też oczywiście w tym nie mam takiego dużego doświadczenia, nie ma też zająców, pacemakerów, którzy też pomagają walczyć o te najlepsze wyniki. No więc ja, jeśli chodzi o ostatni na przykład występ na Mistrzostwa Świata, no jest ten niedosyt, bo doskonale wiem, na ile trenuję i co mi pokazują treningi, ale no właśnie też Mistrzostwa Świata akurat sprawy kobiece mnie dopadły, więc no
1: mało wiele jest czynników.
2: Trzeba być cierpliwym i wierzyć w to, co się robi na treningach i tą formę sprzedać na przykład jak w półmaratonie w Gdańsku i też ten sezon mnie nauczył, że właśnie cierpliwość, spokój i wiara w to, co w swoje możliwości. Dlatego, tak jak pytałeś mnie o świat, to jestem w cudzysłów spokojna. Oczywiście ten spokój spokojna w kontekście tego, że mogę tam tyle wypracować, żeby rywalizować z biegaczkami ze świata.
1: Myślę, że stanowisz inspirację dla wielu biegaczek. A ty na kim się wzorujesz? Masz kogoś takiego? Bo patrząc na wszechstronność, przychodzi mi do głowy Nadia Batocletti. Dobrze celuje, czy jeszcze
2: tak,
1: ktoś inny?
2: Nadia Batocletti jak najbardziej, ale też takie, znaczy nie chcę być bardziej Europejki, ponieważ Nadia Batocletti ma korzenie marokańskie, więc tutaj już dużo jest spekulacji, że już ma powiedzmy bardziej genowo, ale nieważne. Jeśli chodzi o Europę, to Jana Van Es, Jana Van Lent, Koster, Lauren bodajże z Danii. No jest masa dziewczyn, które naprawdę bardzo szybko biegają, robią postępy i pokazują, że można i no zdecydowanie inspiracje od, myślę, dwóch lat ostatnich, to mam właśnie w tych dziewczynach, z którymi teraz już na arenie europejskiej rywalizuję. I one pokazują, że można, ja to też już pokazuję naszym dziewczynom w Polsce i myślę, że tak to będzie się wspólnie fajnie nakręcało.
1: To już powoli kończąc, bo powiedziałaś, w naszej rozmowie użyłaś słów, że ta kariera jest ekspresowa. Środowisko biegowe znacie doskonale i zna twoją historię. Szersze środowisko pewnie jeszcze nie do końca. Dlatego pomyślałem sobie, że warto, żeby to wybrzmiało w naszej rozmowie. Zaczęłaś biegać późno, bardzo późno nawet, bo w wieku 30 lat, popraw mnie, jeżeli tak zawodowo, mówię o wyczynowym bieganiu.
2: Tak, zaczęłam trenować wyczynowo w wieku 30 lat, natomiast całe życie byłam bardzo sportowa, ale nigdy nie ocierało się to o trenowanie takie profesjonalne, o treningi profesjonalne, o trenerów i tak dalej. Czyli byłam bardzo aktywną osobą, na zasadzie takiej rekreacji, ale no powiedzmy bardziej niż taki typowy Kowalski, no bo kocham sport i od dziecka lubię robić różne rzeczy sportowe, aktywne, nie trzeba mnie namawiać do niczego, ale jeśli chodzi o takie trenowanie, w ogóle pierwszy kontakt z treningiem biegowym miałam w 2022 roku, dołączyłam do grupy biegowej w Warszawie i tam się spotkałam z treningiem biegowym, a później poznałam swojego trenera i od 2023 roku trenujemy, a teraz zdobywamy, znaczy no właśnie ustanawiamy rekordy Polski, czy reprezentuje Polskę na arenie międzynarodowej.
1: Czyli rozpoczęłaś biegać, nie wypominając wieku, ale bliżej 30 Polski. Pewnie są tacy, którzy patrząc na
2: ciebie...
1: Trenować, tak.
2: Bo biegać biegałam rekreacyjnie zawsze.
1: Tak, myślą sobie, może i ja spróbuję. Są to za banalne pytania, ale jak to się robi?
2: Po prostu trzeba wyjść z domu i biegać. Na przykład nawet dzisiaj rozmawiamy od razu po moim treningu i dzisiaj miałam aktywny dzień, też jestem trochę na roztrenowaniu, ale mimo wszystko chcę... No właśnie widzisz, no ja po prostu kocham sport i mimo, że mam roztrenowanie, to ja sobie gdzieś tam na to bieganie dla swojej przyjemności uciekam. I dzisiaj nie miałam czasu i mówię, dobra, wyskoczę, chociaż sobie zrobię 9 kilometrów. Także nieważne na ile, ważne, żeby po prostu wyjść i zrobić tyle, ile możesz. Może być to 2, 3, 4, 10, 15 i po prostu wrócić do domu i super się czuć. Więc no po prostu wystarczy wyjść. To jest tyle i aż tyle.
1: To już na sam koniec, naprawdę na sam koniec. 2 tygodnie po rekordzie Polski w półmaratonie. Zobaczymy cię jeszcze w tym roku na trasie? No bo to jest też pytanie w kontekście być może informowania słuchaczy o kolejnych wyczynach.
2: Tak, myślę, że w tym roku najprawdopodobniej nie. Teraz za chwilę jadę na obóz wysokogórski. Będę się szykować do bardzo ambitnych planów i mam nadzieję wypełnienia minimum na igrzyska w 2027 roku. Także szykuję się do sezonu, który no, jest tym sezonem przedolimpijskim, więc przede mną bardzo dużo pracy, nie chcę się rozdrabniać, chcę się skupić na celu, więc najprawdopodobniej w tym roku już będę tylko trenować, kuć formę, ale wystartuję, jeśli chodzi o najbliższy start taki na 90%, to mogę powiedzieć, że wystartuję najprawdopodobniej na 10 km w Walencji na początku roku i będę oczywiście śrubować swój rekord życiowy, który aktualnie jest też rekordem Polski na 10 km, czyli tak, tam gdzie w tamtym roku.
1: I tak wygląda droga do igrzysk w Los Angeles Elżbiety Glinki. Eli Glinki, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję uprzejmie, pozdrawiam wszystkich i uprawiajcie sport. Biegajcie.
0: Dobrze, będziemy uprawiać sport i biegać, choć to drugie z trochę większą trudnością i prawdę mówiąc czasami przychodzi. Jeśli chodzi o sprawy piłkarskie, to Liverpool gra z Manchesterem City, 75. minuta tego spotkania i obywatele prowadzą na wyjeździe 2-0 po gorach Erlinga Haalanda i Jeremiego Doku, a Liverpool od 62. minuty gra z czerwoną kartką na koncie. Czerwoną kartkę zobaczył Ryan Gravenberch. Tak wygląda sytuacja. To jeszcze szybko polska ekstraklasa. Jeszcze spojrzę, jak to tu wygląda bez zmian. Pogoń Szczecin cały czas prowadzi 1-0 z Koroną Kielce. A za chwilę o piłce nożnej, ale w wykonaniu panie.

0: Jak to u nas w audycji sportowej muzycznie, eklektycznie. Chet Faker prosto z Australii. 6 minut po 19, no to czas na...
1: Gość 357 start.
0: Czas na gościa. Wojciech Nowakowski, dziennikarz sportowy razem z nami. Dobry wieczór, Wojtku.
2: Dobry wieczór.
0: Wiem, że Wojtek...
2: Mam od razu dla ciebie odpowiedź, tak, mam odpowiedź na twoje pytanie dotyczące Hendrixa, czy kocham na zabój to intro. Odpowiedź brzmi nie tak bardzo jak wejście perkusji w Stairway to Heaven.
0: O panie, i co my teraz z tym zrobimy? Proszę dawać znać. To mamy tutaj mały pojedynek. Jestem ciekaw, jak państwo się w tej sprawie wypowiedzą. Oczywiście można też pisać na sportmałparadio357.pl, pisać tekstówki, nie tylko w sprawach sportowych, również taki muzyczny wątek dorzucamy do naszego kociołka. A propos kociołka, no to teraz kociołek piłkarski, ale związany z piłką nożną pani, no bo mamy bardzo ważny etap dla piłkarskiej reprezentacji Polski, która walczy o awans na Mistrzostwa Świata, przyszłoroczne Mistrzostwa Świata. No i rozpoczęły się baraże. Właściwie mamy za sobą już pierwszy półfinałowy mecz barażowy o awans na Mundial, w którym polskie piłkarki niestety przegrały na wyjeździe z Belgijkami 0-1, ale co by dorysować państwu do końca ten obrazek związany z Polkami, no to będzie rewanż. I ten rewanż już pojutrze w domu piłkarskiej reprezentacji Polski Panie, czyli na stadionie w Gdańsku, na którym nasze panie czują się znakomicie, a zatem to 0-1 to jeszcze nic nie znaczy, no bo oczywiście nasze mogą w rewanżu spisać się na medal i mimo wszystko wywalczyć awans do finału. Wojtku, ja wiem, że ty byłeś w Belgii na tym spotkaniu, to opowiedz nam o tym, jak to wyglądało z perspektywy trybun. To nie jest tak, że Belgijki miały w tym meczu jakąś gigantyczną przewagę, bo prawda jest taka, że sytuacje były po obu stronach, no ale tak, jeśli chodzi o obraz gry, no to 1-0 to chyba sprawiedliwy wynik, przyznasz.
2: Sprawiedliwy, ale mógłby być w obie strony i też byśmy powiedzieli, że byłby sprawiedliwy, gdyby to Polki wygrały 1-0, bo faktycznie, tak jak powiedziałeś, okazje miały obie drużyny i obie drużyny zmarnowały rzuty karne i Tessa Wulert i Ewa Pajor, czyli dwie kapitanki, dwie dziewiątki, dwie dawne koleżanki z Wolfsburga nawet, dwie największe gwiazdy tych reprezentacji faktycznie zmarnowały jedenastki. Więc tutaj też znowu można postawić jakiś znak równości, bo znak równości pomiędzy Belgią a Polską można postawić. To są dwie bardzo podobne drużyny na bardzo podobnym poziomie i faktycznie mogło się to i w Leuven potoczyć w każdą stronę, może się to w Gdańsku potoczyć w każdą stronę i miejmy nadzieję, że potoczy się w naszą stronę.
0: Ciekawe spotkanie, pełne sytuacji. No oczywiście szkoda tego rzutu karnego zmarnowanego przez Ewę Pajor, no bo ten remis w tym meczu to wyglądałby zdecydowanie lepiej, no i też łatwiej przystępowałoby się do rewanżu. Okazuje się, że Ewa Pajor to oczywiście największa gwiazda polskiej piłki. Oczywiście wielka gwiazda Barcelony, no bo tam spisuje się znakomicie, no ale no to jest taka sytuacja, w której możemy powiedzieć, nikt nie jest nieomylny.
2: Ja nawet byłem zaskoczony, że to Ewa podchodziła do tej jedenastki, bo zdrowa Paulina Dudek często była pierwszym wyborem przez wiele lat w reprezentacji Polski do właśnie do strzelania jedenastek i myślałem, że to właśnie Paulina podejdzie do tego karnego. Okazało się, że podeszła Ewa. Natomiast, no tak jak mówię, Tessa Wuller też nie wykorzystała swojej szansy z 11 metrów, więc chyba nawet

0: tym dwumeczu utrzymała, bo to, co wyczyniała między słupkami, czy nawet wychodząc trochę wyżej, no to był chyba najlepszy występ bramkarki reprezentacji Polski od wielu, wielu, wielu lat.
1: Ja polecam Państwu zobaczyć skrót tego spotkania. Rzeczywiście postawa naszej bramkarki godna podziwu. Jako, że byłeś na stadionie w Leuven i obserwowałeś to spotkanie z bliska, to zapytam Ciebie o to, co działo się dookoła tego meczu, to czego może my nie do końca widzieliśmy. Jakbyś sobie zestawił to, co działo się tam, a to, co dzieje się na co dzień, znaczy nie na co dzień, kiedy reprezentacja gra w Polsce u nas na stadionie w Gdańsku, to jakbyś zestawił, gdzie lepsza atmosfera, gdzie wyższa kultura tej piłki nożnej w wykonaniu pań?
0: Ciężkie pytanie, bo właśnie to jest bardzo zmienne, jeśli chodzi o reprezentację Polski i o dom reprezentacji Polski w Gdańsku. Czasem się zdarzy, że ustawią jakiś piknik, czasem, no wiadomo, w grudniu czy w lutym nie ma to zbytnio sensu i tego nie ma. Natomiast na pewno różnica jest w tym, że stadion w Leuven, jak i samo Leuven, jest mniejszy od Gdańska i po stadionach też te różnice widać. U nas nawet jeżeli pada rekord frekwencji, pięciocyfrowa liczba widzów, no to na tym 50-tysięczniku gdańskim to wygląda jednak ubogo. A tutaj też nie było jakiegoś wielkiego szału, jeśli chodzi o frekwencję. Nawet wydaje mi się, że chyba bym nie przegapił, więc chyba nawet nie podano, jaka była frekwencja na tym spotkaniu w Leuven, przynajmniej nie w trakcie meczu.
1: Czyli nie było się
0: jeśli chodzi
1: chwalić
0: o kulturę. Być może, no to zależy zawsze od skali porównawczej. Myślę, że nie było jakoś bardzo źle. Natomiast patrząc na to, co się działo na trybunach, sporo było polskich kibiców. Myślę, że i Polonia Belgijska tutaj dopisała i pewnie ktoś przyjechał, tak jak ja z Polski. Natomiast faktycznie były te flagi polskie widoczne od samego początku na trybunach stadionu Dendrew.
1: Nasz słuchacz James wysłał do nas tekstówkę i pisze tak. Czyli, że to taka przypadłość polskich gwiazd piłki kopanej. Ewa Pajor i Robert Lewandowski. Ale i historycznie wcześniejsi piłkarze raczej w reprezentacji słabiej się sprawują niż w klubach. Co do zasady i pozdrawia pan James. No to może odpowiedz, bo jak to wygląda w przypadku Roberta Lewandowskiego, to pewnie większość naszych słuchaczy wie. No to jak to wygląda w przypadku Ewy Pajor? Czy to rzeczywiście jest tak, że ona w reprezentacji spisuje się słabiej niż w swoim klubie, w którym występuje na co dzień, czy to jest źle wyciągnięty wniosek przez naszego słuchacza?
0: Źle wyciągnięty wniosek choćby dlatego, że po pierwsze Ewa Pajor, początek tego sezonu też nie jest w jej wykonaniu obfity w bramki w Barcelonie, a przede wszystkim bardzo dużym atutem Ewy Pajor jest to, czego w statystykach nie widać, czyli gra bez piłki. Ona, będąc oczywiście największą gwiazdą naszej reprezentacji, koncentruje na siebie uwagę, koncentruje uwagę obrończyń, więc zrobi ruch bez piłki, jedna obrończyni pójdzie za nią, znajdzie się w strefie tej drugiej i już ktoś jest bez opieki, już ktoś ma tę drogę. Może tego nie było akurat widać w tym meczu, ale to jest właśnie ten jeden z wielkich atutów Ewy Pajor i wcale nie musimy jej wielkości mierzyć liczbą strzelonych goli. I to też było widać chociażby przed Euro, gdzie na 6 meczów w roku Ligi Narodów w roku 25 na wiosnę Ewa strzeliła bodajże 4 gole na 12 w naszej reprezentacji. To się zaczyna rozkładać, dlatego też cieszy to, że nie musimy tylko polegać na Ewie Pajor, choć oczywiście no jest dla nas wielką wartością dodaną i choćby ta jedna sytuacja, w której mogła podawać do Eweliny Kamczyk, zdecydowała się wykańczać samodzielnie, no to też jest dowód na to, że gra zespołowa, z której Ewa słynie, no jakoś się akurat w tym jednym meczu u niej zacięła. Wniosek do wyciągnięcia przed rewanżem w Gdańsku.
1: Wojtek, na koniec, króciutko. Czego się spodziewać właśnie w tym rewanżu? Jak ty oceniasz szansę reprezentacji Polski na odwrócenie losów tego dwumeczu? Przegrywamy do przerwy 0-1, ale to jeszcze nic nie musi oznaczać.
0: Może nas czekać 90 kolejnych minut, może nas czekać nawet 120 kolejnych minut, a może nawet kolejne karne. I tutaj mając Kingę Seweryn w bramce jako pewniejszą od Lovieze Seynhève w bramce Belgijek, ale nie możemy w tym upatrywać jakąś nadzieję, ale nie możemy tylko na to liczyć i fajnie by było to zamknąć jednak w 90 minutach, a szanse na to są, bo moim zdaniem Mówiąc językiem bokserskim, to mógł być ten mecz w Leuven, to mógł być taki remis, nawet ze wskazaniem na Polki, choć wynik wskazuje odwrotnie, a może nawet moglibyśmy

0: wypowiedzieli dość odważnie i nie byłoby to jakąś wielką, nie byłoby to czymś jakby, jakimś dużym nadużyciem powiedzieć, że Polki były w tym spotkaniu lepsze. Nie przełożyło się to na bramki, ale cieszy na pewno to, ile tych sytuacji wykreowaliśmy, no i oby w Gdańsku to po prostu wpadało.
1: A jeżeli uda się awansować, no to w finale baraże biało-czerwone zmierzą się najpewniej z Irlandią. To nie jest stuprocentowo pewne, ale wydaje mi się, że
0: 90%... tego nie odwrócą kazaszki.
1: 99% dla Irlandii. Przypomnijmy, Irlandia wygrała w pierwszym meczu półfinałowym z Kazachstanem aż 8-0, a zatem wydaje się, że rzeczywiście tutaj tu możemy mieć pewność. W przypadku tego drugiego półfinału naszego pomiędzy Polską a Belgią jeszcze wszystko wydarzyć się może. Wtorek, godzina 18, Gdańsk. No i oczywiście można też przed telewizorami kibicować biało-czerwonym. A o polskiej piłce kopanej, jak to lubią Państwo mówić, opowiadał nam przepięknie Wojtek Nowakowski. Wojtku, dzięki wielkie.
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, 16 po 19. Ten zespół chyba też Państwo kojarzą.

0: Linkin Park, 19 po 19, garść świeżych informacji sportowych. O siatkówce jeszcze dzisiaj nie mówiliśmy. Asseco Resovia triumfowała w Agrobex Memoriale Arkadiusza Gołasia, pokonując w finale Skrę Bełchatów 3-0. Impreza rozgrywana w Zalasewie pod Poznaniem. To już właściwie taka tradycja, że siatkarze na te imprezy przyjeżdżają, a potem zaraz zaczyna się sezon. Chciałem powiedzieć plus ligi, ale już muszę powiedzieć Tauron Ligi, bo nasza liga zmienia sponsora tytularnego, no i zmienia siłą rzeczy swoją nazwę. Spoglądając na boiska piłkarskie, no to Pogoń Szczecin prowadzi z Koroną Kielce już 2-0, jest 88. minuta spotkania, zatem pewnie trudno będzie Koronie odwrócić losy tego spotkania. Podobnie jak będzie trudno Liverpoolowi odwrócić losy spotkania z Manchesterem City, który na wyjeździe na Anfield prowadzi już 3-0. Ryan Cherki dorzucił swoje trafienie. Jest druga minuta doliczonego czasu gry, a sędzia doliczył 3, a zatem tutaj raczej dyskusji już nie ma. A my za to dyskutować teraz będziemy, ale o tenisie.
1: Gość 357 start.
0: Nazbierało się trochę tematów tenisowych, które trzeba omówić, a jeżeli jest taka sytuacja, no to my zazwyczaj chwytamy za telefon do Tomasza Wolfke i albo spotykamy się w studiu, albo się łączymy. Dzisiaj się łączymy. Tomku, dobry wieczór. Miło cię słyszeć na naszej antenie ponownie.
2: Dobry wieczór, mnie oczywiście również jak zwykle także bardzo miło.
0: Tomek, nasz patron, nasz słuchacz i człowiek, który na tenisie zna się naprawdę znakomicie. Więc skoro znasz się znakomicie na tym tenisie, to chciałem cię zapytać, czy przed meczem Huberta Hurkacza z Nowakiem Dżokowiczem ty przewidywałeś, że to się wreszcie uda, że Hubert Hurkacz po raz pierwszy w swojej karierze wygra z utytułowanym Serbem?
2: Wiesz co i wiecie państwo co? No, oczywiście no, byłbym bardzo zrozumiały, gdybym powiedział, że stawiałem na Huberta w tym meczu, ale były takie pewne okoliczności, które wskazywały, że Polak może w tym spotkaniu coś zdziałać. Przede wszystkim najważniejszym chyba argumentem był argument in minus po stronie Serba, czyli jego zmęczenie wygranym turniejem w Pekinie. Hubert jest w niezłej formie, chociaż z kolei on odniósł w Pekinie kontuzję i na szczęście drobną i nie przeszkodziło mu to w dobrym występie w następnym turnieju. Natomiast no, z całą pewnością faworytem był Nole. Nole, który jest legendą żywą cały czas wielkiego światowego tenisa. Nigdy Hubert z nim nie wygrał. Wreszcie się do niego dobrał, zagrał bardzo dobry mecz, imponował swoimi zwykłymi argumentami, czyli serwisem i grą przy siatce. A Nowak Dżokowicz był o te dwa gemy słabszy tak naprawdę. Te pojedyncze przełamania w każdym secie zadecydowały. Bardzo wartościowe zwycięstwo, bardzo ważne dla Huberta, na pewno bardzo wzmacniające go przede wszystkim mentalnie, no ale też fajny wpis w tenisowym i sportowym CV, no wygranie z najlepszym niewątpliwie tenisistą w historii, bo tak trzeba o Nowaku Dżokowiczu mówić ze względu na jego wyniki. Jedni lubią brunetki, inni blondynki, jedni będą zawsze mówili, że lepszy był Roger Federer, starsi kibice będą wspominali dwa wielkie szlemy klasyczne Roda Lavera, ale jeśli chodzi o bilans liczbowy kariery, która jeszcze się nie zakończyła, no to Nowak Dżokowicz jest zdecydowanie na pierwszym miejscu.
0: Jeśli chodzi o te ostatnie lata, no powiedzmy te ostatnie kilkanaście lat, no to ja bym powiedział, że jeśli chodzi o noty za styl, no to najlepszym tenistą zdecydowanie Roger Federer. Jeśli chodzi o taką wolę walki do samego końca, no to pewnie tutaj Rafa Nadal by był na czele, no ale jeśli chodzi o tytuły wielkoszlemowe, no to Nowak Dżokowicz. I tutaj rzeczywiście wielkie brawa dla Huberta Hurkacza, który wreszcie z Serbem wygrał. I kolejne pytanie jeszcze o Huberta. Od lat kilku mam wrażenie, że wokół naszego tenisisty ciągle toczy się dyskusja, kiedy on wróci do odpowiedniej formy, kiedy nawiąże do tych swoich najlepszych wyników i kiedy zacznie grać na miarę swojego potencjału, bo że Hubert ma ogromny potencjał, to my wiemy, tylko że no, przez te wszystkie lata bardzo było trudno, żeby ten potencjał przełożył się na realne wyniki i na dobrą grę polskiego tenisisty. Czy to jest ten moment, twoim zdaniem, kiedy Hurkaczowi udaje się to robić, czy jeszcze nie? Czy jeszcze za szybko na wyciąganie tak daleko idących wniosków?
2: Był ten okres, w którym Hubertowi się udało bodaj najlepiej w karierze przełożyć swoje umiejętności, te umiejętności powiedzmy takie szczegółowe, czyli ten znakomity serwis, najlepszy serwis świata przez dwa sezony, największa liczba asów przez dwa kolejne sezony, ale równocześnie
0: no tak, tylko to już dawno temu było, nie?
2: Tak, to było 4 lata temu, ale równocześnie także jedna z największych liczb rozgrywanych tiebreaków, no bo cały czas tą piętą achillesową w tenisie Huberta jest to, że on nie stawia kropki nad i, że on jest troszkę gorszy w sytuacji, kiedy musi się bronić, a równocześnie też nie ma takiego instynktu killera, żeby dobijać zawodników po tym jednym przełamaniu. W tym meczu z Dżokowiczem to się udało i chwała mu za to. W jakim on jest momencie kariery, naprawdę bardzo trudno powiedzieć. Niewątpliwie ta wyjątkowo pechowa kontuzja, jaką odniósł podczas Wimbledonu i która wyeliminowała go później z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu i która spowodowała tak naprawdę w zasadzie roczną przerwę w występach, skomplikowana kontuzja kolana, to zawsze w sporcie jest duży hamulec, może trochę mniejszy w piłce nożnej, bo to są inne obciążenia, ale też oczywiście piłkarze, wiadomo, masowo mają problemy z więzadłami krzyżowymi czy z łąkotkami. Tenisiści także i tak, z drugiej strony patrząc, no to w ogóle dobrze, że ten Hubert jeszcze w tego tenisa gra, że się z tej kontuzji wygrzebał. Pamiętamy kilka karier polskich tenisistów, którzy po takich urazach czy podobnych, kręgosłupa na przykład, kończyli kariery znacznie wcześniej. Hubert jest w tej chwili około 30 roku życia. W dzisiejszych warunkach wyczynowego sportu i wyczynowego tenisa to nie jest jeszcze wiek zaawansowany. No najlepszym przykładem ten 39-letni Dżokowicz, czy Roger Federer wspomniany przez ciebie, który też prawie do 40 dociągnął, i Rafa Nadal. Także jeszcze na pewno przed Hubertem kilka sezonów, ale czy on kiedykolwiek jeszcze wróci na to szóste miejsce w świecie, czy zagra jeszcze w turnieju mistrzów, czy dojdzie do finału Wielkiego Szlema, jeżeli moim zdaniem to tylko na Wimbledonie, nie ma się tutaj też co za bardzo oszukiwać i mydlić sobie oczu, że to jest tenisista, który jest zdolny do wielkich rzeczy na kortach ziemnych, czy nawet na kortach twardych. Jego matecznikiem i takim turniejem, w którym on może jeszcze dokonać historycznego wpisu w polskim tenisie, jest Wimbledon. I miejmy nadzieję, że jeszcze raz, dwa czy trzy w tym Wimbledonie nam się Hubert pokaże, a może nawet ten turniej wygra. To jest realne, to jest realny cel w jego karierze, wygrać Wimbledon.
0: Pięknie powiedziane i za to trzymajmy kciuki. Jeśli chodzi o teraźniejszość, no to we wtorek Hubert zagra w 1/8 finału turnieju w Szanghaju z Alejandro Dawidowiczem Foginą, czyli tym samym tenisistą, który całkiem niedawno ograł go w finale turnieju w Chengdu. A zatem taka ciekawostka, będzie bardzo szybko dla Huberta okazja, żeby się zrewanżować za tamtą porażkę. A my teraz do kolejnego nazwiska ważnego dla polskich kibiców, a pewnie cały czas z najważniejszego, jeśli chodzi o świat tenisa, czyli do Igi Świątek. Igi, która, no powiedzmy sobie szczerze, ma swoje problemy, jest świeżo po porażce z Elis Mertens. No i nawiążę do tych słów, o których słyszałeś pewnie. Andrzej Persson, nasz felietonista, no i były senator, no ale przede wszystkim wielki miłośnik i znawca sportu, użył takiego stwierdzenia, że Iga Świątek to chyba się kończy. Chciałbym, żebyś się odniósł do tego stwierdzenia i powiedział, czy się z nim zgadzasz, bo taka publicystyczna teza ze strony Andrzeja Perssona padła, no to czas się z nią rozprawić.
2: Ja się śmieję, przepraszam i Andrzeja, którego bardzo lubię, jesteśmy dobrymi kolegami i państwa, że tak to trochę traktuję z lekkim przymrużeniem oka to, co on powiedział. Śmieję się też dlatego, że mój świętej pamięci teść, który był wielkim kibicem tenisa i wielokrotnie oglądaliśmy razem w telewizji mecze i z teściem i z teściową, kiedy tylko następowało jakieś przełamanie polskiego tenisisty albo właśnie jakiś troszeczkę gorszy moment w meczu, ja nie mówię, że w turnieju czy w karierze, no to teść wtedy używał takiego sformułowania, które w naszej rodzinie przeszło do legendy, no że powiedzmy Jerzy Janowicz musi odejść, albo Agnieszka Radwańska musi odejść. No i tak to mniej więcej brzmi to, co Andrzej powiedział, że Iga Świątek się kończy. No absolutnie się nie kończy. Daj Boże zdrowie każdemu być w pierwszej dziesiątce światowego rankingu tak ważnego i nośnego sportu we wszystkich aspektach. Jak tenis, być byłą liderką tego rankingu, być zwyciężczynią 6 turniejów Wielkiego Szlema, być cały czas w walce o, no miesiąc został do końca sezonu, być cały czas w walce o mistrzostwa WTA. Pewnie się to nie uda, też nie ma co sobie za bardzo mydlić oczu, bo strata Igi Świątek jest spora. Musiałaby teraz naprawdę po prostu wygrać turniej, żeby dogonić Martę Kostiuk czy Karolinę Muchową. Także pewnie się to tym razem nie uda, pewnie będzie Iga rezerwową tym razem w Riyadzie. No ale w dalszym ciągu no to jest najlepsza polska sportsmenka. Tu się nie ma co oszukiwać. No można powiedzieć, że Ewa Pajor oczywiście, no bo też w bardzo nośnym sporcie i w znakomitej drużynie występująca nasza najlepsza piłkarka. No nie wiem, kto jeszcze ostatnio mamy gwiazdy w lekkiej atletyce kobiece, ale tak naprawdę Iga Świątek od 5 lat pozostaje najlepszą polską.
0: Tak, Klaudia Zwolińska
2: oczywiście zwyciężczyni, ale to z całym szacunkiem szczególnie dla Oli Mirosław, która skończyła właśnie karierę, ale to w sporcie naprawdę niszowym, zresztą kajakarstwo górskie to też jest sport niszowy, one są oczywiście wspinaczka na czas jest w tej chwili bardzo nośna jako ten taki młody sport XXI wieku i złoty medal olimpijski oczywiście jest niezwykle ważny i nie będziemy się zastanawiali, w jakiej on został zdobyty konkurencji, czy w jakiej dyscyplinie, no ale tenis to jednak jest tenis, to jest chyba najpopularniejszy sport indywidualny na świecie, może obok kolarstwa, może obok właśnie lekkiej atletyki i pływania. I same już nawet zarobki tenisistek. Iga jest najlepiej zarabiającą polską sportsmenką. No i Iga jest jednak tenisistką, a nie z całym szacunkiem dla wymienionych przez ciebie pań kajakarką górską, czy nie wiem, jak to nawet powiedzieć, wspinaczką po ściance. Także absolutnie, oczywiście teraz już mówiąc poważnie, bo zadałeś mi poważne pytanie o to, co powiedział Andrzej. Oczywiście nie zgadzam się z tym, Iga absolutnie się nie kończy. Iga nam jeszcze dostarczy wielu radości. Ja powtarzam jak mantrę, że moim zdaniem, i mam nadzieję, że to moje zdanie jakoś tam do Igi dociera, bo wiem, że Iga się interesuje opiniami wygłaszanymi czy pisanymi na swój temat. Moim zdaniem powinna się skoncentrować na wygraniu Australian Open. Dopełniłaby tym wielkiego szlema kariery. Zdobyła 2000 punktów do rankingu, umocniła się w tej pierwszej dziesiątce, wróciła do gry w mistrzostwach WTA, bo wygranie jakiegokolwiek turnieju wielkiego szlema daje od razu przepustkę do kończących sezon mistrzostw, niezależnie od tego, czy się jest w tej najwyższej ósemce w światowym rankingu. I tyle. Następnym naturalnym celem oczywiście kolejne tytuły w Paryżu, bo ja kiedyś postawiłem taką tezę, być może trochę zaśmiałą, że Iga może dorównać temu, co dokonał Rafa Nadal na kortach Rolanda Garrosa. A kolejny cel, to Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Cel niewątpliwie najtrudniejszy do zrealizowania w zasadzie piekielnie trudny, bo tam będzie koalicja Amerykanek, które będą, jak to mówimy przysłowiowo w sporcie, gryźć kort, żeby u siebie turniej wygrać. Z drugiej strony Igrzyska Olimpijskie jest łatwiej wygrać niż Wielki Szlem, bo to jest turniej o połowę mniejszy i są limity startowe, jeśli chodzi o poszczególne narodowości. Tych Amerykanek będzie tylko 4, a nie 14, tak jak w Wielkim Szlemie.
0: To prawda, to rzeczywiście będzie jakieś ułatwienie, jeżeli w ogóle możemy tutaj używać słowa ułatwienie. Tomku, musimy kończyć. Bardzo tobie dziękuję za tę opinię. Cieszę się, że Iga Świątek jednak się nie kończy. To budujące i z takim wnioskiem państwa zostawiamy po tej dyskusji.
2: Możemy powiedzieć, że z całą pewnością Iga Świątek się nie zaczyna, ale z całą pewnością również nie kończy.
0: To prawda. I tu kropkę stawiamy. Tomku, dzięki wielkie, trzymaj się i do usłyszenia.
2: Bardzo dziękuję. Jak zwykle trzymam za was kciuki za powodzenie audycji i całego programu Radia 357.
0: Kochany, ta audycja zdecydowanie się nie kończy.

0: Harry Styles specjalnie dla Państwa. Jeśli chodzi o mecze piłkarskie, to one już się zakończyły takimi wynikami, jak mówiłem, czyli Pogoń wygrywa 2-0, a Manchester City też wygrywa 3-0. Taka sytuacja. I to jest w ogóle szósty mecz z rzędu wygrany przez ekipę obywateli. Gdyby nie te problemy, jakie klub ma, ogromne problemy, i gdyby nie te oskarżenia, które mogą skutkować bardzo wieloma przykrymi rzeczami dla klubu, to kibice Manchesteru City byliby zachwyceni, ale chwilowo pewnie i tak nie są. Jeszcze wyniki z Ekstraligi Hokejowej. JKH GKS Jastrzębie pokonał 5-0 pod Halę Nowy Targ. Krakowia kontra GKS Katowice 4-2 dla Krakowi. I uwaga, GKS Tychy kontra drużyna Sanoka, bo dajże. Tak jest. STS Sokół Sanok. Wynik 11-0. Hokejowy wynik w hokejowym meczu. Nie da się ukryć. My teraz wsiadamy na rower i będziemy, szanowni państwo, wracać do tego, co działo się w Lądsku-Zdroju na Festiwalu Górskim. Czasami wracamy do tych rozmów, które tam prowadziliśmy. Dziś rozmowa trochę mniej górska, a trochę bardziej sportowa. Właściwie to fragment rozmowy Mateusza Fusiarza z Mają Włoszczowską, która wróciła do swojej bardzo poważnej kontuzji, którą odniosła tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi w Londynie w roku 2012, i to na pewno nie był dla niej łatwy moment. Posłuchajmy, co mówiła w Lądsku-Zdroju.
1: Ja pamiętam, jako wtedy bardzo młody kibic, wiedząc o tym, że mamy wielkie szanse medalowe, bo był Pekin i srebrny medal, i ten Londyn naprawdę jawił się jako coś dla nas kibiców absolutnie wyjątkowego, tak, że jedzie Maja Włoszczowska z szansami na złoto, i to już nie takimi, że tam a może, tylko to jeden z twoich trenerów powiedział, że ty byłaś wtedy przygotowana w skali od 1 do 5, 4 i 7, a jeszcze była chwila, więc naprawdę kosmos. To co się czuje w tamtym momencie?
2: Jeżeli to był Marek Galiński, ja myślę, że byśmy przygotowali na 5,5.
1: To był właśnie on.
2: I zaczęłam sezon od zwycięstwa w Pucharze Świata, miałam absolutnie najlepsze badanie wydolnościowe ever, super ekipę przede wszystkim ze sobą, myśmy byli jak jeden organizm, rodzina, więc niesamowity, także pozytywny vibe, a to jest bardzo ważne w sporcie. I jeżeli mogę powiedzieć, że gdzieś miałam szansę na złoto, to absolutnie był to Londyn. Natomiast taki jest sport. To jest część sportu, którą trzeba zaakceptować, i prędzej czy później każdy zawodnik ma taki moment w swojej karierze. No ja akurat, jeżeli chodzi o timing, zawsze wyjątkowo dobrze trafiałam z kontuzjami, bo ta najgorsza była tydzień przed Igrzyskami w Londynie, druga taka ciężka była dwa dni przed Mistrzostwami Świata, gdzie także miałam szansę sięgnąć po złoto, wtedy poleciałam na skały prosto na twarz i skończyło się to niedobrze. Natomiast mówię, taki jest sport. I owszem, to jest bardzo trudne, przede wszystkim psychicznie, bo tak jak powiedziałam, miałam fantastyczny zespół za sobą, który nie pracował ze mną dlatego, że świetnie można zarobić w kadrze narodowej i pojechać sobie na igrzyska. Absolutnie nie. Nie zarabia się specjalnie dużo w kadrze narodowej. Można owszem pojechać na igrzyska, ale oni mi pomagali przede wszystkim dlatego, że czuli wspólny cel. Wierzyli, że jesteśmy w stanie sięgnąć po medal, i robili to dla czystej idei. No i nie mogłam pojechać do Londynu i im się odwdzięczyć za to, i to mnie bolało najbardziej. Natomiast paradoksalnie, finalnie, tak teraz z perspektywy czasu, to ta kontuzja okazała się być dobra dla mnie w mojej karierze, bo po pierwsze wróciłam i tym powrotem, to co powiedziałam, sama nabrałam wielkiej pewności siebie i satysfakcji, że podniosłam się po czymś bardzo trudnym, a oprócz kontuzji po drodze było wiele problemów i zdrowotnych, i problemów finansowych, więc to, że te wszystkie różne kłody przechodziłam, dało mi niesamowicie dużo satysfakcji i pewności siebie, dzięki czemu zyskałam bardzo dużo kibiców, którzy wracali do mnie, mówili: o Majka, ty dałaś radę, to my też się nie poddamy po swojej kontuzji, więc to mi finalnie dało, myślę, więcej niż potencjalny złoty medal Igrzysk Olimpijskich. A dwa, straciłam wątek, co chciałam powiedzieć drugiego. Przede wszystkim oczywiście wróciłam na podium olimpijskie 4 lata później, a drugie to fakt, że za sprawą kontuzji miałam tak naprawdę 3 miesiące zupełnie bez treningu i potem bardzo takie spokojne wejście, bardzo spokojne wejście w trening dzięki świetnej współpracy z Markiem Galińskim. A normalnie, w normalnych okolicznościach nigdy nie dałabym sobie tyle wolnego. Nie, nie ma takiej opcji. Każdy sportowiec chce trenować jak najwięcej i ta regeneracja u sportowców jest największym problemem tak naprawdę, więc ta kontuzja pozwoliła mojemu organizmowi tak naprawdę się bardzo, bardzo odbudować i sezon po karierze i w sumie myślę, że takie dobre 5-6 lat po kontuzji to był najlepszy czas, jeżeli chodzi o moją wydolność. Więc,
1: ale to też trzeba chyba jakoś odpowiednio zmotywować, żeby przy okazji tego natłoku myśli, tego co się wydarzyło, co spowodowała ta kontuzja, jednak znaleźć tę przestrzeń na regenerację. Bo myślę, że jak głowa nie odpoczywa, to organizmowi jest ciężko.
2: Jasne, że tak. I też nie mówię, że było łatwe, bo jak pamiętam, leżałam w klinice Galen w Bieruniu, fizjoterapeuci przynieśli mi takie gumy do treningu, żebym cokolwiek już robiła, żeby nie stracić tego, co mam. Mówię, nie no, serio, w ogóle nie mam ochoty w ogóle patrzeć na cokolwiek. Właśnie są igrzyska, mnie tam nie ma. Więc ja sobie dałam czas na to, żeby jednak trochę tam psychicznie oczywiście odcierpieć. Natomiast później miałam przede wszystkim świetne wsparcie ze strony rodziny. Wspierał mnie trener Marek Galiński, mimo że już oficjalnie nie pracowaliśmy razem, ponieważ ja podpisałam kontrakt z grupą zagraniczną, on zaczął pracować z kadrą innego kraju, ale cały czas mi bardzo, bardzo pomagał. Tak samo miałam ze sobą na co dzień fizjoterapeutę, który wierzył w to, że wrócę, więc mimo tego, że wiele osób gdzieś w przestrzeni publicznej mówiło, że już po mojej karierze, że po takiej kontuzji się nie wraca, nie wraca się do chodzenia, co dopiero do sportu, to ci, którzy byli blisko mnie, absolutnie w to wierzyli i to mi dawało bardzo dużo motywacji. I dwa, zespół, z którym podpisałam kontrakt, holenderski, pomimo, że byliśmy już po porozumieniu przed kontuzją, więc, ale nie mieliśmy podpisanego kontraktu, oni się nie wycofali z żadnych ze swoich zobowiązań i podpisali kontrakt ze skontuzjowaną zawodniczką, która nie wiadomo, czy wróci do sportu, więc to zaufanie z ich strony także było dla mnie niesamowitą motywacją. Więc
1: spoiler, wróciła.
0: Całość rozmowy Mateusza Fusiarza z Mają Włoszczowską znajdą Państwo na naszym kanale na YouTubie. Polecam, bo naprawdę niezwykle ciekawa. A teraz uwaga, uwaga, będziemy tupać nóżkami i słuchać piosenki grupy Queen.

0: Tak, gitarka Briana Maya, no to naprawdę idealna. W Anglii też będziemy, ale najpierw do innego kraju.
1: Przegląd europejskich lig piłkarskich.
0: A konkretnie to do Włoch.
2: Zielinski z apartamentu, który pata calcia! È una magia! Quella di Zielinski!
3: Totti! Francesco Totti!
4: Siamo! Campioni! L'Italia è campione d'Europa!
5: Forse non sarà.
6: Powroty do rozgrywek ligowych po przerwach na kadrę bywają trudne niczym powroty do pracy po dłuższych urlopach bądź bardziej hucznych imprezowo weekendach. To prawda stara jak świat i z taką właśnie prawdą mierzyły się również kluby we Włoszech. Obserwatorzy Serie A byli ciekawi, jak po pozytywnych występach reprezentacji Azzurrich, która mimo fal startu z Belgią potrafiła dwukrotnie pokonać Turcję i zremisować z silną Francją, liga przywita się na nowo z kibicami. Przypomnijmy bowiem, iż po 5 pełnych seriach gier w Serie A nie padł ani jeden bezbramkowy remis. Wczoraj odliczanie trwało, bowiem w pierwszych meczach piłka do bramek wpadała. Inter pewnie pokonał na własnym boisku Parmę 3-0 w meczu, w którym nie wystąpił Piotr Zieliński. Napoli w takim samym stosunku rozbiło Beniaminka Frosinone po dwóch trafieniach Kevina De Bruyne, zaś pierwsze zwycięstwo w sezonie odniosła Genoa, która przed własną publicznością zdołała pokonać Fiorentinę 2-1. Na wygraną Interu chciały odpowiedzieć kluby z Rzymu, Roma i Lazio, bowiem przed przerwą na kadrę cała trójka miała po tyle samo punktów w tabeli i fotelem lidera trzeba było się dzielić. Roma miała jednak wymagającego rywala. Wyjechała na północ do lombardzkiego Como, gdzie nie wygrywała od lat. Rzym kontra Lombardia. Zresztą mediolański Inter to też ten sam region. Południe kontra północ. Skończyło się pierwszym bezbramkowym remisem. 53 mecze bez 0-0 to wynik bardzo dobry i pewnie Włosi będą się nim chwalić przez następne lata, ale w 54 mogliśmy liczyć co najwyżej celne strzały i zerkać na współczynnik goli oczekiwanych. W tych wygrało co prawda Como, ale co z tego, skoro na tablicy świetlnej Stadio Sinigalia po 97 minutach widniał wynik 0-0. Na domiar złego dla Romy czerwoną kartkę obejrzał Daniel Malen, najlepszy strzelec giallorossich. Rzymianie tracą zatem napastnika, tracą punkty i wreszcie fotel lidera. Como zaś wpełza chociaż na chwilę do strefy pucharowej. A piłkarskie życie, cóż, toczy się dalej. Aktualnie końca dobiega mecz Sassuolo Milan, a dziś wieczorem kibiców czeka jeszcze starcie Juventusu z Cagliari na Sardynii. Na papierze faworytami są Turyńczycy, trzeba jednak pamiętać, że wyspiarze zaliczają bardzo dobry start sezonu i przerwę reprezentacyjną zaczynali na wysokim 4. miejscu w tabeli. Jakby nie było, oby nie kolejne 0-0. Dla Radia 357 Marcin Nowomiejski.
0: Na pewno nie jest 0-0 w meczu Sassuolo z Milanem, bo mamy wynik 1-1 i 82 minutę tego spotkania, a zatem ten wynik zmienić się jeszcze może. Nie zmienia się to, że my teraz zmierzamy do Hiszpanii.
7: Del Barça! ¡Qué golazo, señores!
8: Por la roja morir.
9: W przerwie reprezentacyjnej wróciła La Liga, a Barcelona od razu wróciła do wygrywania. Madryt dotrzymał jej kroku, ale spokoju liderowi mógł pozazdrościć. Atletico uratował gol w końcówce, a Real zamiast drugiej bramki dostał czerwoną kartkę i problem przed zbliżającym się El Clasico. Wszystko za sprawą Viniciusa, który mecz z Villarrealem zaczął na ławce, ale po wejściu szybko znalazł się w centrum uwagi. W 71 minucie wykończył golem akcję Juda Bellinghama i wydawało się, że zapewnił król spokojną końcówkę. Bernabeu świętowało, ale VAR miał do pokazania coś jeszcze. Wcześniejsze pociągnięcie Neytana Saliby za włosy. Gol ostatecznie został anulowany, a Vinicius opuścił plac gry z czerwoną kartką. Fryzjerskie zapędy Brazylijczyka zdecydowanie nie pomogły drużynie. Real dowiózł 1-0, choć potrzebował pomocy Thibaut Courtois. Zwycięskiego gola strzelił Yon Diamandé pod podaniu Federico Valverde. Przy tym trafieniu VAR akurat gospodarzom pomógł, korygując błędnie sygnalizowanego spalonego. Po meczu Vinicius przeprowadził zaprosił kolegów i kibiców, ale na przeprosinach się nie skończy. Czeka go zawieszenie, które może oznaczać, że El Clasico obejrzy z trybun. Barcelona oszczędziła swoim kibicom takich nerwów. Anthony Gordon już w drugiej minucie otworzył wynik i własne konto bramkowe w klubie. Przed przerwą podwyższył Gabriel Jesus, a po nim Jules Koundé wykorzystał podanie Lamina Yamala. 3-0 z Getafe i spokojny wieczór na Camp Nou. Hansi Flick zostawił Pedriego na ławce, ale zwycięskiej serii odpoczynku nie dał. 8 kolejek, 8 wygranych. Barcelona wyrównała swój najlepszy ligowy start z sezonu 2013-14 za czasów Taty Martino. Atletico potrzebowało więcej cierpliwości. Alaves prowadziło po golu Grimaldo, ale Lucas Boye wyrównał z karnego. Gospodarze bronili remisu także po czerwonej kartce Angela Pereza. Dopiero w 87 minucie dośrodkował Alex Baena, a głową trafił Cristian Romero. Los Colchoneros wrócili do Madrytu z kompletem punktów. Na otwarcie kolejki Malaga zremisowała ze Spaniolem 1-1. Punkt uratował jej w doliczonym czasie Adrian Nino. Nie dokończono natomiast spotkania Rayo z Atletikiem. Kibice protestujący przeciwko prezesowi Martinowi Presie rzucali na murawę piłeczki i papierowe samoloty. Mecz przerwano przy bezbramkowym remisie, a Atletik wrócił do Bilbao. La Liga zapowiada nowy termin, ale konkretnej daty jeszcze nie ma. Na razie w Vallecas ostatnie słowo należało do trybun. Dla Radia 357 Arkadiusz Seremak.
0: Meczycho na stadionie La Cartuja, gdzie Real Betis mierzy się z Osasuną. 57. minuta spotkania i Real Betis prowadzi 3-2. I jeszcze pewnie tutaj sporo się może wydarzyć. A co wydarzyło się w Anglii?
3: When you are part of Liverpool Football Club, you'll never walk alone.
6: Po długiej przerwie reprezentacyjnej przywitaliśmy się z Premier League meczem broniącego tytuł Arsenalu. Kanonierzy na otwarcie szóstej kolejki podejmowali u siebie niepokonane wciąż Leeds. Pomimo udanego startu Pawi, Londyńczycy byli faworytami, ale czekało na nich naprawdę trudne zadanie. Ekipa Daniela Farke broniła bardzo dobrze i nie dopuściła The Gunners do właściwie żadnej dogodnej szansy do przerwy, a sama potrafiła się odgryzać. 10 minut po zmianie stron zaskoczyła mistrzów. Do siatki trafił James Justin i Arsenal musiał gonić wynik. Podopieczni Mikela Artety wrzucili jednak wyższy bieg i nie pozwolili na powtórkę z ostatniej kolejki, gdy przegrali z Brightonem. Już kwadrans później objęli prowadzenie. Najpierw błysnęli boczni obrońcy. Ben White zgrał głową do Ricardo Calafioriego, który niczym napastnik odnalazł się w polu karnym rywali i pokonał Jamesa Trafforda. Potem strzałem z dystansu, po ładnej zespołowej kombinacji, 3 punkty Arsenalowi zapewnił wprowadzony z ławki Bruno Guimaraes, a po trafieniu rzucił się w objęcia kibiców. Kanonierzy wygrali 2-1 i to zwycięstwo może napawać optymizmem. Po fatalnej konfrontacji z Brightonem potrafili dobrze zareagować na słabą pierwszą połowę i stratę gola z Leeds, a zmiany wniosły na boisko kluczowy zastrzyk jakości. Fani The Gunners po powrocie do ligowego grania mogą chodzić z wysoko podniesioną głową. W podobnych nastrojach mogą być też kibice Chelsea, która wygrała po raz pierwszy od drugiej kolejki i to w efektownym stylu. Liderzy ofensywy The Blues, Cole Palmer i João Pedro nie pojechali na reprezentację z powodu problemów zdrowotnych i odrobina oddechu ewidentnie im posłużyła. Choć to nie oni błysnęli najbardziej przy okazji zwycięstwa 5-1 z Bournemouth. Zaskakująco pierwsze skrzypce na Stamford Bridge grał weteran Jordan Henderson, który strzelił 2 ładne gole zza pola karnego, z gry i z rzutu wolnego, a także zanotował asystę. Pedro popisał się dubletem, Palmer sam dograł przy jednej z bramek Hendersona, ale zostali oni przyćmieni przez dużo starszego kolegę. Niemniej The Blues podnieśli się po serii rozczarowujących ligowych wyników i zapewne spoglądają w górę tabeli, bo celują przecież wysoko. Takie same ambicje miały Manchester United i Tottenham, ale na razie ich sytuacja wygląda po prostu źle. Wczorajszy remis w bezpośrednim starciu na Old Trafford sprawił, że oba kluby mają po 6 kolejkach swój najsłabszy wynik w erze Premier League. W przypadku United to nawet najgorszy start od 40 lat. Choć to Tottenham plasuje się niżej, po sobotnim meczu więcej powodów do frustracji mogą mieć fani Czerwonych Diabłów. Spurs prezentowali się na terenie rywali lepiej i stwarzali większe zagrożenie, ale brakowało im skuteczności. W drugiej połowie to United otworzyli jednak wynik dzięki Brianowi Mbeumo. Wszystko wydawało się układać idealnie dla gospodarzy, gdy w 78 minucie koguty straciły Rodrigo Bentancura, który wyleciał z boiska po przepychance. Osłabiony Tottenham zdołał jednak wyrównać za sprawą Dominika Solanki i wyszarpać punkt. Podopieczni Michaela Carricka ewidentnie nie potrafią grać w przewadze. Wypuścili punkty w trzecim kolejnym meczu, w którym grali 11-10. Niezadowolenie fanów wzbiera jednak w obu klubach, które mocno rozczarowują na starcie rozgrywek. United ma po 6 seriach gier zaledwie 6 punktów. Tottenham 3 i znajduje się na razie
10: razie w strefie spadkowej. Dla Radia 357 Kacper Klasiński. Angielskie Espresso.
0: Dziękujemy bardzo. No to co? To jeszcze Francja nam została.
11: En rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane.
12: Second poteau, Pavard.
13: Będzie odwrotnie niż to, o czym mówiliśmy przez ostatnie dwa tygodnie. Wtedy królowali niebiescy pod batutą Zidana, dla którego początek w roli selekcjonera wypadł zaiste imponująco. Zwycięstwa, jeden remis z Włochami i wielu młodych piłkarzy na boisku. Oto lapidarne podsumowanie tego, co się działo na boiskach europejskich. Liga wtedy zeszła na drugi plan. Teraz wraca w pełni glory Ligue 1. Jednak na początek dwa słowa podsumowania występów niebieskich musiały paść. Sygnał do rozpoczęcia szóstej kolejki rozległ się dzięki gwizdkowi sędziego na boisku na północy Francji, gdzie Lens gościł przybyszów z Lyonu, tamtejszy Olympique. Spotkanie było bardzo wyrównane, a jednak krwisto złoci wprawili swoich kibiców w piłkarską ekstazę. 36. minuta Sotoka i 1-0 dla gospodarzy. Druga połowa Udol i trybuny szaleją już 2-0. Olympique tuż przed końcem strzela gola na otarcie łez, gdy gospodarze grali w dziesiątkę. Lens, Olympique Lyon 2-1. Michał Skóraś cały mecz oglądał z perspektywy ławki rezerwowych. Lille, które wdrapało się na poziom wicelidera, wymęczyło w spotkaniu z grającymi przez ostatnie pół godziny w dziesiątkę gośćmi z Hawru zwycięstwo 1-0 dzięki bramce strzelonej przez Bakwę już w piątej minucie. I tak już zostało. Lorient na własnej bretońskiej ziemi rozprawił się z marzeniem paryskiego kopciuszka o europejskich szczytach. W spotkaniu z FC Paris, które zajmowało miejsce na podium, kropkę nad i postawił Bernardo i Lorient wygrał 1-0. Sąsiedzi za bretońskiej miedzy Lorientu, czyli Brest, roznieśli Angers. Po 9 minutach prowadzili 1-0. Pierwsza połowa i 4-0 dla Brest. Początek drugiej połowy Pete zdobywa bramkę dla gości, ale ostateczny wynik Brest-Angers 5-1. Spotkanie AS Monaco z Toulouse, lidera tabeli, z oscylującą w pobliżu strefy spadkowej drużyną z Różowego Miasta, było jak scenariusz żywcem zaczerpnięty z powieści Roberta Louisa Stephensona Dr. Jekyll, Mr. Hyde. Pierwsza połowa to dominacja piłkarzy księstwa, którzy prowadzili 2-0. W drugiej nie tylko zamieniono się boiskami, ale i rolami. Teraz dwa gole strzelili goście. AS Monaco Toulouse 2-2. PSG, które bardzo cieniutko wszędzie w tej rundzie rozgrywek, pewnie pokonało Le Mans u siebie 3-1. Przy remisie 1-1 na pół godziny przed końcem meczu Paryżanie błysnęli i w ciągu minuty zdobyli dwa gole. Nicea u siebie wygrała 2-1 z sąsiadem z środka tabeli z Racingiem Strasbourg. Kolejkę kończy spotkanie Olympique Marsylia z Troyes. Olympique to cień nie tak dawnej świetności. Grają przedostatnia drużyna, a właśnie to jest Olympique. Z trzecią od końca, czyli z Troyes. Marsylia nie w czubie, tylko w ligowym ogonie. Kto by się spodziewał, że mecz na szczycie okaże się meczem z dołu tabeli. Dla Radia 357 Marek Brzeziński.
0: To może zamiast meczu na szczycie to mecz na dnie. Można pewnie użyć takiego stwierdzenia. Marku, bardzo Tobie dziękujemy, a Państwu to dziękujemy za dzisiejszą sportową audycję, która niniejszym się kończy. Tomek Matynkiewicz ją brawurowo realizował, poprowadziłem ja, Mateusz Kuźniewski. Ja nie wiem, czy było ciekawie, no bo są takie stworzonka, które zasnęły w trakcie tej audycji. Jeżeli chcą Państwo rozwikłać tę zagadkę, to polecam mój Instagram, tam wrzuciłem pewną fotografię i wtedy wszystko będzie wiadomo. Dziękuję Państwu bardzo, słyszymy się jutro w porannych serwisach sportowych, a za tydzień sportową audycję poprowadzę w duecie z Mateuszem Fusiarzem. Fajnie będzie, coś czuję. Do usłyszenia.

0: Klucz do autostrady.
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Radia 357 Daniel Wyszogrodzki. Witam Państwa gorąco w ten jesienny wieczór. I na wstępie dziękuję zastępcy, mojemu wspaniałemu zastępowemu sprzed tygodnia, czyli Stelce, Stelmiemu, Piotrowi Stelmachowi, który poprowadził audycję, nie stroniąc od moich ulubionych zespołów, za co mu się serdecznie pokłoniłem. Wiem, że się Państwu podobało. Dzisiaj ja wróciłem jeszcze z lekką chrypą, ale już w formie. Przyszła jesień, nie ma na to rady. No ale już na początku naszego spotkania możemy posłuchać czegoś na rozgrzewkę. We wrześniu 76 roku ukazał się znakomity dwupłytowy album Stevie'ego Wondera zatytułowany Songs in the Key of Life, czyli piosenki w tonacji życia. Sięgnąłem po utwór Sir Duke, bo jest hołdem dla mistrzów jazzu, a poza tym no, łatwo przy tym utworze zapomnieć o jesieni, trudniej natomiast usiedzieć na miejscu.

O, co za motyw, co za temat, co za rytm. Stevie Wonder i Sir Duke. Tytułowy bohater to oczywiście Duke Ellington. A w tekście piosenki padają dodatkowo nazwiska Louis Armstrong, Glenn Miller, Count Basie, Ella Fitzgerald. No i ten motyw instrumentalny zawsze mnie zachwyca, za każdym razem. Definicja jazzu w pigułce, chociaż w języku R&B. No ale to tylko urodziny płyty. Mamy natomiast urodziny artysty. W minioną środę, 7 października, 75 lat ukończył John Mellencamp. Znany początkowo jako John Cougar, w porywach nawet John Cougar Mellencamp. No, wypłynął na fali popularnego w latach 80. gatunku Heartland Rock, czyli takiego amerykańskiego rocka o zwykłych ludziach, no, i dla zwykłych ludzi, bez udziwnień.

R-O-C-K in the USA, czyli rok w Stanach, mówiąc najprościej. I tak jak Stevie Wonder zawarł skondensowaną historię jazzu w utworze Sir Duke, tak tutaj mamy historię rocka lat 60. z wieloma nawiązaniami do początków tej muzyki w USA. Przygotowując audycję, sięgnąłem po dwupłytową antologię Words and Music Johna Mellencampa z roku 2004 i przekonałem się, że tam jest około 40 utworów na tych dwóch płytach i prawie wszystkie to przeboje z top 10, w najgorszym wypadku z top 20.

Paper and Fire, drugi numer rockowy, a teraz nieco złagodzimy brzmienie. John Mellencamp należy do grupy artystów, takich jak Bruce Springsteen czy Tom Petty, jest ich wielu w Ameryce, oscylujących pomiędzy rock and rollem a muzyką akustyczną, czasami nawet folkową. I posłuchamy teraz jubilata przy udziale akordeonu, dopiero co wybrzmiały skrzypce. No, zdarzają mu się takie roszady w zespole. Check it out.

Słuchamy kilku wybranych piosenek. Na dzisiaj wybranych przeze mnie z całej tej wielkiej puli przebojów Johna Mellencampa. Przypomnę, że artysta ukończył kilka dni temu 75 lat, a on był z tej już tego młodszego rozdania w stosunku do ojców rock'n'rolla. No, Boss ma od września 77. Przy okazji przypomnę, że 24 października spotykamy się w Łodzi na polskich obchodach urodzin Bossa Springsteena. Zaprasza fan klub Blood Brothers. Ja też będę. Oczywiście jak co roku. Może w związku z tym powrócę za tydzień do nagrań z najnowszego albumu koncertowego Springsteena. Została nam jeszcze trzecia płyta nagrana w 24 roku w Asbury Park. A co łączy obu piosenkarzy? Zarówno Bruce Springsteen, jak i John Mellencamp urodzili się i wychowali w małych miasteczkach.

0: Small Town. Te cztery piosenki to zaledwie mała próbka talentu Johna Mellencampa. Chętnie powrócę do jego przebojów za tydzień. Jak wspominałem, jest ich wiele i warto je czasami odkurzyć. Ja kilka razy widziałem tego artystę na żywo i zawsze była to wielka frajda. Co państwo na to? Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. To było małe miasteczko, a przed nami wielkie miasto.
1: And now, ladies and gentlemen, it's the Rolling Stones.

Brussels Affair, czyli wydarzenie w Brukseli, a może nawet romans w Brukseli, czyli Rolling Stonesi w stolicy Belgii, konkretnie w październiku roku 1973. Przez wiele lat bootleg marzeń, wydawany okazjonalnie w różnych dziwnych formatach, nawet legalnie, ale takich właściwie nie do zdobycia często. I poprzednio to była część takiej no dosyć kosztownej edycji trzypłytowej Goathead Soup w 20 roku. No ale właśnie ten album promował europejską trasę Rolling Stonesów, znaczy trasa promowała ten album w 1973 roku, więc posłuchajmy teraz piosenki tak kontrowersyjnej, że wytwórnia zmieniła jej tytuł. Oficjalnie nazywa się więc Star Star, a tak naprawdę posłuchajmy.

Star, Star, tak Grosiu, tak brzmiał dla niepoznaki tytuł tego utworu. Kupiłem tę płytę dosłownie kilka dni temu, ukazała się przed tygodniem nakładem japońskiego oddziału firmy Polydor w ramach przepięknej, wspaniałej serii koncertowej, o której zaraz powiem nieco więcej. Ale wcześniej mam pytanie do fanów zespołu. Czy bardzo kochamy album Goathead Soup? Bo ja przyznam, że nie tak bardzo. A do tego mam jedną uwagę dotyczącą kolejności utworów. Płytę otwiera Dancing with Mr. D. Tymczasem w mojej opinii powinien otwierać ją Du-Du-Du-Du Heartbreaker, upchnięty dopiero na czwartą pozycję. Posłuchajmy teraz obu tych utworów w koncertowych wersjach z Brukseli. Porównajmy je i bardzo jestem ciekaw Państwa opinii, opinii naszych słuchaczy. Daniel.Wyszogrodzki, radio357.pl. Tańcząc z panem Kostuchem, czy du-du-du-du

Oh, you're very welcome, sir Mick. Proszę Państwa, no to były te dwa utwory, Dancing with Mr. D najpierw, a teraz przed chwilą wybrzmiało Do-Do-Do-Do Heartbreaker, który jest moim ulubionym nagraniem z albumu Goat's Head Soup, który to album Stonesi promowali w 1973 roku. Zaczynam dostawać maile, więc zaraz coś pewnie odczytamy. Oczywiście, proszę Państwa, ja nie jestem megalomanem, który chciałby Stonesom poprawiać płyty, ale zarówno wcześniejsze ich albumy, jak i późniejsze otwierały piosenki, no takie przebojowe i wyraziste. Ja po prostu wolę Dudu, jestem Dudu Team, od pana Kostucha wolę, czyli Dancing with Mr. D. To oczywiście jest śmierć, jako ta literka zasygnalizowana. Seria płyt koncertowych, o których wspomniałem, obejmuje 8 tytułów i są to wszystko oficjalne, katalogowe albumy Stonesów po 71 roku. Czyli tam od Live You Live przez Still Life, Flashpoint, Stripped, No Security, Live Leaks i dwa tytuły spoza tego podstawowego kanonu, czyli właśnie Brussels Affair, którego fragmentów słuchamy, i dwupłytowy drugi Still Life nagrany na stadionie Wembley w roku 82. No, ta edycja z kolei znalazła się w boksie Tattoo You, ale jeżeli ktoś nie kupuje tych boksów za te wysokie ceny, no to teraz może kupić sobie te dwa rozdzielniki osobno. Warto podkreślić, że to są nowe japońskie wydania, więc są i piękne, i do tego jeszcze hybrydowe SHM, SHM CD. Gra i na kompakcie, i na zwykłym, i na tym podrasowanym. No i zachęcam Państwa, żeby się zainteresować tym tematem. Na mojej stronie Daniel Brzegrowski Autor wrzuciłem dzisiaj cały komplet tych okładek. A teraz posłuchamy? No tak, musimy.

Angie. Na organach Billy Preston. No, nie można wspominać albumu Gold Head Soup bez tej ballady. Wysłuchaliśmy koncertowych wersji 5 piosenek z tego albumu. Na zakończenie coś ze znakomitej poprzedniej płyty Stonesów, czyli Exile on Main Street. Powiem jeszcze tylko o pewnej ważnej okoliczności koncertu w Brukseli. Skąd ten kult i cała ta historia z bootlegiem i tak dalej. Otóż była to lokalizacja awaryjna, a raczej zastępcza. W sensie Bruksela. W 1973 roku 3 osoby spośród Stonesów, najbliższego otoczenia Stonesów, miały szlaban na wjazd do Francji. Keith, Anita i saksofonista Bobby Keys. Toczyły się wobec nich sprawy o posiadanie narkotyków. To dlatego koncert zorganizowano w pobliskiej Brukseli, żeby umożliwić wizytę francuskim fanom, a przy okazji zagrać na nosie francuskim władzom. A radio RTL, no wcześniej znany jako Radio Luksemburg oczywiście, wynajęło nawet pociąg dla francuskich fanów.

0: Klucz do autostrady.
1: Teraz zmienimy temat, ale nie odejdziemy daleko, a może właśnie bardzo daleko, ale wcześniej kilka maili. Pan Bartosz, szefie, o, poczułem się jak boss, jak wiadomo, wszystko stąsi, wszystko zawsze i w każdej ilości, tudzież odsłonie. Amerykanę a la Mellencamp, a tym bardziej boss, czym więcej, tym lepiej. Jeszcze bluesiory od Bonamassy, a nawet bardziej Allmanów, Gavin Mule, czy też solowego Warrena. Poproszę, ile tylko audycja zmieści, z przyjemnością będę spełniać te postulaty. Proszę Państwa, a teraz kolejna sprawa. Jesień jest, dużo nowych edycji i ukazała się właśnie kilka dni temu nowy box set, edycja specjalna wokół albumu Beatlesów Rubber Soul. To przełomowa płyta, bardzo ważna, właściwie zapowiedź wielkiego przełomu, jakim był później Revolver, rok później. W każdym bądź razie, kolejny box Beatlesów, ukazało się to 2 października, czyli już fani to mają i słuchają. I tam są 4 nośniki tak naprawdę, że 4 płyty. Na pierwszej jest nowy mix stereo, oczywiście Gilles Martin za tym stoi, tak jak zawsze. Druga płyta to są demówki, nagrania z sesji i jeszcze znalazł się na niej remix, ale już poprzedni, z 23 roku singla, który nie wszedł na płytę. Trzecia płyta to oryginalny monomix albumu brytyjskiego i właściwie albumu, który był wydawany na całym świecie, poza Stanami i Kanadą. I wreszcie czwarty dysk, to Stany i Kanada, płyta Capitolu, jak wiemy, one się wtedy jeszcze różniły. Rubber Soul, 65 rok, płyta przełomowa, albo właśnie zapowiadająca przełom. Po 3 tych płytach wczesnych Beatlesów, Please Please Me, With the Beatles, Beatles for Sale, tam jeszcze były 2 znakomite albumy, bardzo lubię te albumy filmowe, czyli Help i wcześniej Hard Day's Night. No a potem już Revolver, no i przyspieszenie niewiarygodne, bo to właśnie Rubber Soul otwiera ten tryptyk zamknięty później przez Sierżanta Pieprza, 3 kolejne płyty znakomite. A ja zacznę od singla, żebyśmy weszli w atmosferę, bo też tak było z Beatlesami. Ich tak rozpierała moc twórcza i talent, że oni nagrywali single, które nie wchodziły na płyty, żeby, jak sami powiedzieli, żeby ich fani nie musieli kupować 2 razy tego samego. Wspaniałe podejście, wspaniałe, imponujące szapoba i te single ich słynne, poprzedzające wielkie płyty, wielkie single przed wielkimi płytami. Tutaj jest to... Mówiło się o tej małej 7-calowej płycie winylowej, że jest obustronna, czyli ma 2 strony, a stacje radiowe grały to, co uważały za bardziej odpowiadające. I 2 piosenki tam na tej płytce były: Day Tripper i We Can Work It Out. Ten pierwszy utwór, no to ostry riff rockowy, tam już była konkurencja wtedy, tam, czyli w Wielkiej Brytanii, roku 65. Już byli Stonesi, już byli The Kings, już się pojawiało The Who. I tutaj rzeczywiście Stonesi, Beatlesi pokazali, że potrafią grać rock'n'rolla. A w drugim utworze, We Can Work It Out, ciekawostką jest w pewnym momencie zmiana metrum, dlatego że jest Paul śpiewa, on to napisał, część środkową, tak zwany bridge napisał, stworzył John, ale potem George miał pomysł, żeby właśnie w tej części środkowej nagle przejść na kilka taktów walczyka. I 4/4 przechodzimy na 3/4. No to są takie zabiegi, których współcześni Beatlesom w owym czasie nie stosowali. Czyli przed nami 2-stronny singiel Day Tripper, We Can Work It Out.

0: We Can Work It Out, a wcześniej Day Tripper, czyli te dwie piosenki, które znalazły się na singlu poprzedzającym wydanie albumu Rubber Soul. Proszę Państwa, my tutaj sobie słuchamy Beatlesów, a tymczasem w Krakowie dzieją się rzeczy wielkie, a właśnie skończyły się dziać. Mamy oto wyniki sondażowe wyborów prezydenta miasta stołecznego naszego byłego. Ja nie zamierzam otwierać tutaj studia wyborczego w Radio 357, natomiast mam, jak sądzę, odpowiednią dla Państwa i dla siebie ilustrację muzyczną. Posłuchajmy.
1: Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest brud. O królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta.

No i tyle, dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Piosenka, jak sądzę, była odpowiednim tłem tych krakowskich dzisiejszych wydarzeń i znanego już finału. A myślę, że i Beatlesi by się za tym przerywnik nie obrazili, bo wiem, że Grzegorz T. jest wielkim fanem tego zespołu, rozmawialiśmy o tym w przyszłości. No trudno nie być, śpiewając i grając na fortepianie, trudno nie być fanem Beatlesów w ogóle. Proszę Państwa, kolejne nagrania z tego albumu czteropłytowego Rubber Soul Special Edition. Wysłuchaliśmy najpierw singla, czyli utworów spoza samej tej głównej płyty. No, główna płyta jest cała, jest tam z czego wybierać, właściwie trudno byłoby cokolwiek odrzucić, ale sięgnę po piosenki, dla mnie szczególnie ważne. I tutaj Państwu wyznam, że mój pierwszy kontakt z The Beatles tak się właśnie rozpoczął. Od dwóch piosenek, których nie tylko nie znałem tytułów, ale nawet nie wiedziałem, kto je wykonuje. Byłem bardzo młodym chłopcem na koloniach i słuchałem tych piosenek, a potem już jak doszedłem drogą dedukcji, kto i co, kto je śpiewa i jak się nazywają, to wypuściłem się na pierwszą samotną wyprawę jako dziecko przez Pragę Północ na Bazar Różyckiego. Opisuję tę historię w mojej książce Plazdeńskiego. Gdyby to był, ktoś był zainteresowany szczegółami, to zachęcam. W każdym bądź razie wróciłem dzierżąc tę pocztówkę dźwiękową z tymi dwiema piosenkami, a pani, która mnie ją sprzedawała, wymawiała te dwa tytuły jako, tu się Państwo domyślą, o czym mówię, jako Gę i Myszel. Tak to się nazywało. Ja z tą płytą wracałem tramwajem już wtedy, nie na piechotę, do Placu Leńskiego, czym prędzej, żeby wrócić z tym trofeum do domu i dopiero tam sobie przypomniałem, że nie mam gramofonu. No, koszmarny adapter mono u mojego kolegi z jednym głośnikiem, ale przesłuchaliśmy tą płytę milion razy. No, jak widać, duszę miał chłopiec romantyczną, tu mówię o małym sobie, no ale to było jeszcze przed Led Zeppelin. Zatem posłuchajmy teraz nowy, ten najnowszy wreszcie Stereo Mix 2026, jeszcze gorący, a przed nami Gę i Myszel.

0: Dwie piosenki, dzięki którym zakochałem się jako bardzo, bardzo młody człowiek w Beatlesach. No i była to, jak się miało okazać, miłość na całe życie. Jest, nadal trwa. W tej nowej edycji Rubber Soul drugi dysk zawiera no, te tak zwane bonusy. Tak jak wspomniałem, fragmenty studyjne, demówki, kilka rzeczy, które się nie znalazły już potem na albumie. Jeden tylko dysk z tymi materiałami studyjnymi, niepublikowanymi wcześniej. No jest to pewne rozczarowanie, ale też warto sobie zdawać sprawę, że The Beatles w roku 65 to jeszcze nie był zespół, po którym zostawały w studio kilometry taśmy. No już może nie hit and run, tak jak dotychczas, jak wcześniej, ale to jeszcze musiało trochę czasu upłynąć do rewolweru i sierżanta pieprza. Inna rzecz, że przyspieszenie było niewyobrażalne. Sam jestem teraz dopiero na etapie rozpracowywania tych materiałów dodatkowych, słuchania wnikliwego. Wybrałem na dzisiaj trzy krótkie przykłady tego, co się działo wtedy w studio. I będą to fragmenty trzech utworów: Drive My Car, Norwegian Wood i In My Life. W tym pierwszym zwracają uwagę takie no, niemal grunge'owe gitary Johna, kiedy w ogóle ćwiczą, eksperymentują jeszcze z riffem. Norwegian Wood, no wiemy, że to jest piosenka, w której zapisał się George z sitarem jako sensacja brzmieniowa i to są jego pierwsze próby w tym fragmencie, który za chwilę usłyszymy. Natomiast króciutka sekwencja z In My Life zawierać będzie niewykorzystane w ostatecznej wersji solo na organach. Jak wiemy, jest tam solo na fortepianie zagrane przez George'a Martina. Także posłuchamy tych fragmentów razem, bo są niedługie. Po kolei Drive My Car, pierwsze dwa podejścia. Norwegian Wood, drugie podejście z takim sitarem wyeksponowanym, jeszcze nie do końca doaranżowanym. I In My Life, solo na organach Hammonda. Beatlesi w studio.
1: Drive My Car, take one.
2: Slower, Tom. I'll leave it up to you. One, two, three, four.

0: two.
1: It's the coming in.
2: One, two, three, four.

No i to były te trzy fragmenty studyjne. Teraz In My Life, wcześniej Norwegian Wood, na początku Drive My Car, pierwsze podejścia, pierwsze próby. Taki work in progress, czyli Stonesi, który, przepraszam, Beatlesi. No mamy dzisiaj jednych i drugich w tej naszej audycji. Beatlesi, którzy przyszli do studia z nowym materiałem. Nie wszystkie ich propozycje zostały zaakceptowane przez cały zespół. Nie wszystkie znalazły się na płycie, nie wszystkie zostały następnie rozwijane i aranżowane. Jedną z takich próbek był utwór Johna Lennona, teraz dopiero odkryty, nie wydawany wcześniej. Piosenka nosi tytuł Little Girl, ale możemy przyjąć dziewczynka, tak? Możemy przyjąć, że jest to tytuł roboczy. I John przyszedł z tym do studia, wykonał tę piosenkę, ale już nic z niej później więcej z tego faktu nie wynikło. I myślę, że no to jest taka jedna z piosenek, które John komponował w domu i nagrywał na kasety, później już w Dakocie, kiedy już było artystą solowym. Takich materiałów jest następnie bardzo dużo, ale to jest taka jaskółka, która zapowiada, albo jakby pokazuje to, czym się John zajmował w wolnych chwilach, jak tworzył i z czym przychodził do kolegów. Posłuchajmy, to bardzo krótki utwór, Little Girl.

John Lennon i Little Girl, nagranie z bonusowego dysku nowej edycji Rubber Soul. Pewnie byśmy za tą piosenką nie płakali, ale z drugiej strony mamy przecież już takie doświadczenia z kolejnych nagrań tej niezwykłej formacji, że piosenki, które zaczynały się o tak jak gdyby nigdy nic, potem rozrastały się do wspaniałych aranżacji, wspaniałych utworów. No trudno, już nie dowiemy się, czy mogłoby się to zdarzyć z utworem, którego przed chwilą wysłuchaliśmy, z tej krótkiej domowej demówki. Proszę Państwa, warto przypomnieć, że płyty brytyjskie, amerykańskie Beatlesów i Rolling Stonesów i większości zespołu brytyjskich bardzo się różniły po obu stronach oceanu. Dopiero w przypadku Wielkiej Czwórki, dopiero od Sierżanta Pieprza, one są identyczne w Stanach, w Anglii, na całym świecie. Płyta Rubber Soul została zmieniona przez utwornię Capitol. Kilka utworów wypadło z tego kanonicznego nagrania brytyjskiego, kilka zostało dołożonych. I jedna z takich piosenek znalazła się na amerykańskiej wersji, wydanej teraz też w tym boksie. Ona była, ta amerykańska wersja, uważana za bardziej akustyczną. Próbowało się przypiąć łatkę folk rocka do tych nagrań. Ja wybrałem piosenkę, w której Beatlesi odnajdują się, tak całkiem nieźle się odnajdują, w muzyce country.

I've just seen a face. Tyle Wielka Czwórka. Wielkiej Piątki już dzisiaj słuchaliśmy, bo w 73 roku była to jeszcze Wielka Piąta. Wielka Piątka, kwintet, stąd się stali się kwartetem w roku 93 i triem niestety już w roku 21. Bill Wyman. Pierwszy, który odszedł z zespołu z tego kwintetu. No już nie mówię o gitarzystach, prawda? Ale skończy 89 lat. 24 października był najstarszym Stonesem, niedługo w tym miesiącu. Teraz przedwczoraj ukazało się nakładem wytwórni Edsel Records, ukazał się 10-płytowy zestaw kompletnych nagrań formacji Bill Wyman's Rhythm Kings Ultimate Collection. Po odejściu z zespołu macierzystego basista zrobił sobie przerwę w muzykowaniu. Jeżeli pamiętamy, to prowadził restaurację Sticky Fingers, oddawał się fotografii, zainteresował się archeologią. Rozmawiałem z nim zresztą na ten temat, miałem z nim bardzo fajny wywiad kiedyś do Machiny, ale to może już innym razem opowiem. No, długo bez muzyki nie wytrzymał. Od 95 roku jamował z bluesowym gitarzystą Terrym Taylorem, a z czasem zaczęli dołączać do nich koledzy. Georgie Fame, Peter Frampton, Andy Fairweather Lowe, Albert Lee, Gary Brooker i wielu, wielu innych. To, co zaczęło się spontanicznie jako granie dla przyjemności, przerodziło się w trwały, profesjonalny projekt firmowany szyldem Bill Wyman Rhythm Kings. Formacja wydała pierwszy album Strutting Our Stuff w roku 97, a dwie następne dekady przyniosły kolejne płyty i ponad 200 występów. Ja widziałem Rhythm Kings w Hamburgu, ale skład cały czas się zmieniał, no trochę na podobieństwo Ringo Starr and His All-Star Band, zespołu gwiazd, który działał w podobnej formule i też w podobnym czasie. Na orbicie byłego basisty Stonesów pojawili się m.in. Eric Clapton, George Harrison, Mark Knopfler, Mick Taylor, Chris Rea, Tommy Emmanuel. Do roli stałej solistki, wokalistki awansowała Beverly Skid, natomiast liderem pozostawał oczywiście, no i pozostaje, sam Bill Wyman.

Śpiewał Bill Wyman, a jego nowy, pięknie wydany box set, 10-płytowy, gromadzi całą dyskografię Rhythm Kings, albumy studyjne, wzbogacone nagrania dodatkowe, część z nich, płytę z archiwaliami Studio Time i zestaw koncertowy, mocny, Live z Berlina 2004, Live Communication, Dorking 2008, a ciekawostką jest premierowy album Best of the Bootleg Kings, zawierający wybór niepublikowanych wcześniej nagrań na żywo z Anglii i z Danii z lat 98-2002. No tam między innymi znajdziemy takie klasyki jak Mystery Train, Let the Good Times Roll, I Put a Spell on You i nawet Melody z repertuaru The Rolling Stones. Posłuchajmy teraz wersji studyjnej tego ostatniego. Śpiewa Georgie Fame, na gitarze Eric Clapton.

Melody, that was her second name. Georgie Fame śpiewał. Bill Wyman, oprócz tego, że jest... I Eric Clapton gra na gitarze. Oprócz tego, że jest świetnym basistą, zasłynął jako największy, tak, tak, erotoman pośród Rolling Stonesów. No to o czym świadczy. Zresztą zawsze wprawiało to w zakłopotanie Micka Jaggera. Wywołał zazdrość kolegi. No oczywiście Mick wygrywał na punkty. Tak więc kiedy Wyman napisał piosenkę o czymś, czego nigdy nie ma dość, wszyscy pomyśleli o tym samym. Tymczasem czekała nas niespodzianka. Bill Wyman nigdy nie ma dość luksusu i pieniędzy.

can't get enough of that stuff, śpiewał Bill Wyman. Proszę Państwa, na zakończenie tego zwiastuna, no wszak zwiastowałem premierę boksu Bill Wyman's Rhythm Kings Ultimate Collection, 10 dysków. Teraz będzie na koniec bluesowy klasyk Tobacco Road. Przypomina się wersja Ricka Bardona i War. Bardzo lubię tę wersję, już kilka razy ją zapowiadałem, może się wreszcie odważę, bo jest po prostu długa. Ale czemu nie, mamy 2 godziny w każdą niedzielę. Najwyższa pora. No i w ogóle do War wrócić. Tym razem wersję Tobacco Road zaśpiewa Paul Carrack, a na gitarze zagra Peter Frampton. A kiedy następnym razem pogramy sobie coś z repertuaru Rhythm Kings, to będzie już coś z owego 10-paka, no bo chyba po prostu nie mogę go nie nabyć.

Szanowny panie redaktorze, uwielbiam pańskie audycje, aczkolwiek sprawił to przypadek. Przeniesienie programu na niedzielę. Przesłuchałem większość audycji wstecz z bardzo dużą przyjemnością. Dzisiejsza audycja skłoniła mnie do pochwalenia się moim świętym gralem wstąsowskiej kolekcji. Serdecznie pozdrawiam, Czarek. Proszę państwa, ja zobaczyłem, spojrzałem na te zdjęcia i naprawdę mi po prostu szczęka opadła, bo to jest to edycja Brussels Affair, której ja na oczy nie widziałem. Zadałem więc pytanie dodatkowe panu Cezaremu, który to rok i ta konkretna edycja, i otrzymałem wyjaśnienie. Rok 2012, oficjalne wydanie limitowane do 1973 sztuk. No, liczba też nieprzypadkowa, 1973, Bruksela. Mam jeszcze do tego, pisze pan Czarek, oprawioną litografię na ścianie z własnoręcznym podpisem, podobnie jak na albumie. Proszę państwa, no mam te zdjęcia i bardzo chętnie bym się z państwem podzielił. Panie Czarku, proszę mi napisać mailowo, bardzo proszę, czy nie ma pani, jeżeli nie ma pani przeciwko temu, żebym pokazał te fotografie na swojej stronie, Daniel Przegrodzki, autor, tam, no żeby nasi słuchacze mogli się też nacieszyć widokiem tej fantastycznej edycji. Ja to widzę pierwszy raz w życiu na oczy, faktycznie, faktycznie święty gral. No a teraz bardzo proszę o kontakt, dziękuję za te zdjęcia. A proszę państwa, 71 rok i polski akcent sprzed 2 tygodni. Słuchaliśmy czerwonego albumu we fragmentach Czesława Niemena i napisaliśmy, obiecałem państwu, że byłoby bardzo fajnie, gdyby ten album mógł jeszcze do nas powrócić i państwo powiedzieli: tak, no to wraca jeszcze dziś.

Wróć jeszcze dziś, Czesław Niemen, do słów Wojciecha Młynarskiego i słynny Czerwony album, którego fragmentu słuchaliśmy 2 tygodnie temu, a przed nami jeszcze dzisiaj na pożegnanie przepiękna piosenka autorska Czesława Niemena, słowa i muzyka Nie jesteś moja. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję. Daniel Wyszogrodzki.

0: Okręt mój płynie dalej, gdzieś tam. Serce, choć popękane, chce bić. Nie ma cię i nie było. Jest noc, nie ma mnie i nie było. Jest dzień.
1: A ten dzień już wkrótce. Trzecia edycja Metal Topu Radia 357 odbędzie się w Halloween. 31 października od godziny 19. Głosować można już teraz na stronie top.radio357.pl.
0: Niedźwiedziu, co to będzie?
2: Będzie piekło.
3: Ależ mnie dreszcz przeszedł, no bo wiadomo, proszę Państwa, że będziemy głosować, no i że my z Mileną przecież żyjemy takimi brzmieniami. Minęła godzina 22.

3 minuty po godzinie 22. Dobry wieczór Państwu. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier. To audycja Dawniej niż wczoraj w Radiu 357. Wiem, że jeszcze nie wrzuciłam posta zapowiadającego tę audycję, ale to dlatego, że mam problem ze zrobieniem zdjęcia, bo jest tak tutaj mroczno, ciemno i jesiennie w tym studiu, że cały czas mi takie rozmazane wychodzą. No bo nie wiem jak u Państwa, ale u nas dzisiaj słońce zbuntowało się i postanowiło nie uczestniczyć w życiu społecznym i no, człowiek ma dwa wyjścia w takiej sytuacji. Albo możemy się poddać i zawinąć w koc, albo uznać, że skoro to już tak wygląda jak wygląda i że świat wygląda jak listopad, no to przynajmniej niech zabrzmi, chociaż jak październik. Zatem teraz taki utwór humorystyczny dla wszystkich tych, którym zdarzyło się uczestniczyć w zebraniu na przykład, które powinno się zakończyć godzinę wcześniej. Proszę posłuchać.

Mówiłam, że zebranie powinno zakończyć się godzinę wcześniej, a Milena wspomniała, że są takie zebrania, które mogłyby być mailem. I coś w tym jest. Johann Strauss syn napisał w 1861 roku Perpetuum mobile. I to, jak państwo usłyszeli, taki muzyczny żart, oparty na bardzo prostym pomyśle, bo utwór w zasadzie nie musiałby się kończyć. Właściwie mógłby trwać w nieskończoność. To zupełnie przeciwnie niż zebranie. 7 minut po 22. Dzisiaj będziemy trochę podróżować po jesieni. Ja już wrzuciłam zdjęcie. Zdjęcie rozpoczyna się opisem, a opis rozpoczyna się zdaniem, że lepiej nie będzie. Dzisiaj podróżujemy po jesieni, tej za oknem, tej w muzyce. Zanim ta najsłynniejsza jesień, to jeszcze jedna premiera dziś na państwa czeka. 2 dni temu ukazała się płyta, która, proszę sobie wyobrazić, że mieści w sobie 900 lat muzyki, bo od Hildegardy z Bingen po Davida Bowiego.

Shine to pierwsza płyta, którą Jess Gillam współprodukowała. Gra na niej na saksofonie, a wraz z nią siedmioosobowy zespół. I ten utwór otwiera album Shine. Bardzo mi się podoba ten pomysł, nie przejmować się tym, że między dwoma kompozytorami jest 9 stuleci, no bo jeśli mają sobie coś do powiedzenia, to niech rozmawiają. A teraz już

U Vivaldiego jesień jest wyjątkowo udana. Rolnicy skończyli żniwa, jest co świętować, jest wino, są tańce. Potem wszyscy zasypiają, a następnego ranka ruszają na polowanie. Zwracam Państwa uwagę na to, że w tej wizji jesieni nie ma ani słowa o mokrych butach, o rachunkach za ogrzewanie, no i o ciemności po piątej po południu. Właśnie Państwo mnie tutaj pocieszają w poście pod postem na Facebooku. Trochę sobie tak obliczyłam ten post na pocieszenie, bo zaczęłam go słowami lepiej nie będzie, ale Państwo są bardzo dzielni. Pan Gregory melduje, że u niego też deszczowo. Pan Łukasz wraca z koncertu. Pani Beata wspomina o słońcu, o grzybach również. No u mnie była taka ciemnica w domu dziś po 19, że tak się zastanawiałam, czy by sobie nie zrobić takiego zdalnego studia w domu, żeby może poprowadzić audycję z domu. Ale jak Państwo widzą na zdjęciu, jestem w studiu, więc dotarłam, także można. Jesień Antonio Vivaldiego zagrał dla Państwa zespół Il Giardino Armonico, solista na skrzypcach Enrico Onofri i oczywiście Giovanni Antonini. Po winie i po tańcach, po polowaniu pora na słowa.

0: Quadro Nuevo i Parole, Parole. Piosenka, w której mężczyzna mówi kobiecie piękne rzeczy, a ona odpowiada w zasadzie tak, tak, już to wszystko słyszałam.
1: Radio 357.
0: 22:30, a ja z małym wspomnieniem, bo w piątek minęło 90 lat od urodzin Agnieszki Osieckiej. Ponad 2000 napisanych tekstów piosenek, czyli ponad 2000 dowodów na to, że o miłości można mówić bez końca, a i tak człowiek niczego się nie nauczy. Pomyślałam, że przypomnimy Agnieszkę Osiecką dzisiaj nie piosenką, a nastrojem.

Agnieszka Osiecka doskonale wiedziała, że nawet na najpiękniejszym balu ktoś zawsze może mieć złamane serce. Aram Chaczaturian napisał ten walc do Maskarady Lermontowa i premiera tego spektaklu odbyła się 21 czerwca 1941 roku. Także dzień przed niemiecką inwazją na Związek Radziecki. No i jak państwo sobie wyobrażają, historia sprawiła, że przedstawienie szybko zeszło z afisza, ale walc pozostał. Zostawiamy bal maskowy i teraz przenosimy się do baśni.

Orkiestry de Paris i Moja matka gęś, właściwie fragmenty. Fragmenty Maurice'a Ravela, fragmenty utworu, który napisał z myślą o dwójce dzieci swoich przyjaciół, państwa Godebskich. Uwielbiał Maurice Ravel wymyślać bajki, opowiadać historie, bawić się nimi. I Mimi Godebska wspominała później, że siadała na kolanach kompozytora, a ten rozpoczynał kolejną opowieść od słów dawno, dawno temu. Takie początki lubimy. Moja matka gęś. Utwór miał być dla dzieci i rzeczywiście był, natomiast Ravel, jak to Ravel, postanowił przy okazji przypadkiem stworzyć małe arcydziełko. Pani Gosia ściska państwa z Gliwic. Było co prawda trochę słońca, ale pani Gosia stwierdziła, że odpali świeczkę na tę jesienną ciemność, że tego nauczyła się na emigracji w Norwegii. No tak, tam to bywa mocno ciemnawo. Świeczki w studiu nie mam, jest lampka również odpalona, także bardzo panią pozdrawiam. I jeszcze pan Aleks, ach, bo na początku audycji polecałam Metal Top i mówiłam, że my z Mileną jesteśmy miłośniczkami takich metalowych brzmień. I pan Aleks uśmiecha się do nas, Milena, i mówi, że wcale nie tak daleko leży muzyka klasyczna od metalu. Spójrzmy na koncerty brandenburskie. Gdyby tylko Bach miał prąd, szalałby po scenie z elektrycznym instrumentem. Coś w tym rzeczywiście jest. Teraz nie koncerty brandenburskie i nie ten, panie Aleksie, Bach, ale inny Bach, już tak, proszę bardzo.

koncert fletowy A-moll w aranżacji na saksofon Jess Gillam, część pierwsza Allegro assai i kompozytor to Karl Philipp Emanuel Bach. Za 11 minut 23 i teraz wiadomość, która może Państwa zdenerwować, bo gdy my się zastanawiamy, czy wyjąć już zimowe kurtki z szafy, to w Buenos Aires zaczyna się wiosna. Ale spokojnie, oszukaliśmy system i mimo wszystko wbrew naturze wybraliśmy jesień.

Ależ tu się podziało. Otonio Portenio, czyli Jesień w Buenos Aires i Astor Piazzolla. I na koniec audycji Dawniej niż wczoraj kołysanka, ale dosyć złowroga. Alessandro Scarlatti napisał takie oratorium La Giuditta pod koniec XVII wieku i za chwilę piękną arię z tego oratorium zaśpiewa nam Filip Żaruski, a w tej arii służąca Judyty usypia Holofernesa słowami śpi, piorunie wojny. Być może państwo wiedzą, jak ta historia się kończy. Holofernes jeszcze nie wie, słuchając tej arii, że to jest ostatnia kołysanka w jego życiu, bo kiedy zaśnie, Judyta odetnie mu głowę. Jak na dobranoc przyznają państwo, dosyć osobliwa historia. Dziękujemy, że byli państwo dziś z nami. To była audycja Dawniej niż wczoraj. Milena Krupińska, Agnieszka Szwajgier. Kłaniamy się i życzymy dobrej nocy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Dobry wieczór, Krzysztof Zimoch. W ostatnim tygodniu żyliśmy falą ataków nożowników w szkołach w Polsce. Doszło do 3 takich sytuacji, wszystkie na terenie placówek edukacyjnych na Mazowszu. W 2 pierwszych doszło do ataków z użyciem noża, a w trzeciej, ten trzeci również został opisany jako atak z użyciem niebezpiecznego przedmiotu, choć akurat w tym przypadku służby tego wydarzenia nie łączą w żaden sposób z 2 pierwszymi. A te 2 pierwsze to 7 października i Ostrołęka. 19-latek zaatakował ostrym narzędziem, raniąc 9 osób. Dzień później w Leszczydole Nowinach Podwyżkowym 15-latek śmiertelnie zaatakował 37-letnią pracownicę szkoły. Ranił też 2 inne osoby. O szczegółach tej sprawy mówi podinspektor Katarzyna Kucharska, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Komendy Policji w Radomiu.
2: Pomimo długiej reanimacji, pomimo wkładu sił medyków, niestety życia tej kobiety nie udało się uratować. Kobieta zmarła. Ujęty przez dyrektora 15-latek został przekazany w ręce policji. Jest przez nas zatrzymany. Trwają czynności z jego udziałem. Na miejscu są policjanci, którzy wykonują oględziny pod nadzorem sądu. Prowadzimy również przesłuchania. W tej sprawie cały czas na miejscu będą trwały czynności. Dla nas kluczowe jest zabezpieczenie śladów, wykonanie szczegółowych oględzin, a także przesłuchanie świadków.
1: Świadkowie zdarzenia są w szoku i wciąż nie mogą dojść do siebie.
3: Ja się cała trzęsę, mi się płakać. To jest bardzo trudna sytuacja dla wszystkich, nawet dla po prostu obcych ludzi gdzieś postronnych. Były informacje, że dzieci są zabezpieczone, że wszystko jest w porządku, że czekamy na informacje, kiedy można odebrać dzieci.
1: No i wspomniany atak z wczoraj na warszawskiej Pradze. Tam kobieta zaatakowała 3 osoby niebezpiecznym przedmiotem w szkole policealnej. Wszystkie te zdarzenia wywołały w ostatnich dniach panikę, poruszenie. W wielu placówkach edukacyjnych odwoływano lekcje. Śledczy wykluczają na tę chwilę wpływ czy nawet istnienie internetowego challenge'u polegającego na zmasowanym ataku na wiele szkół w Polsce jednocześnie. Chociaż taka hipoteza, że taki challenge istniał, krążyła po sieci. Wszyscy zastanawiamy się natomiast, jak mogło dojść do tej zbrodni, bo mamy ofiarę śmiertelną. Eksperci zauważają, że przemoc w szkole to niestety zjawisko obecne nie od dziś i dopiero tak tragiczne w skutkach sytuacje zwracają na tę przemoc większą uwagę. Dziś zatem w audycji Czas na zbrodnie posłuchamy ekspertów, którzy powiedzą o mechanizmach kształtowania się, znęcania się nad rówieśnikami przez nastolatków, a także o tym, jak bronić się w przypadku ataku. Wreszcie, co zrobić, żeby polskie szkoły były bezpieczniejsze. Krzysztof Zimoch, zapraszam do północy.

0: Czas na zbrodnie.
1: Fucking phones!

Zioła.

0: to audycja Czas na Zbrodnie i gość dzisiejszego naszego spotkania dr Łukasz Wolański, ekspert do spraw edukacji, felietonista Zero.pl i nauczyciel. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam cię, witam wszystkich.
0: Pewnie jako ekspert do spraw edukacji i felietonista umiesz spojrzeć na to, co się wydarzyło w ostatnich dniach w szkole, nieco z dystansem, ale podejrzewam, że jako nauczyciel, no to ta gama emocji u ciebie jest nieco większa, bo tak naprawdę sprawa dotyka ciebie, twoich kolegów, twoje koleżanki i tak się zastanawiam, czy słysząc o tych atakach w Ostrołęce, czy w szkole pod Wyszkowem, czy nawet wczoraj na warszawskiej Pradze, myślisz sobie, że to przecież może spotkać też mnie.
1: Więc rzeczywiście emocje czy uczucia, które towarzyszą chyba każdemu nauczycielowi, są w takich momentach bardzo, bardzo różnorodne. Bo z jednej strony mamy poczucie, że to jednak nie moja szkoła, tu się to nie wydarzyło, ale jednak zginęli ludzie. Więc wydarzenie kalibru bardzo poważnego. Z drugiej strony ewidentnie jedno, drugie, trzecie wydarzenie dzień po dniu miały miejsce, więc układa się to w jakąś serię, to poczucie zagrożenia staje się realne, jak najbardziej namacalne i pojawiają się pytania o bezpieczeństwo uczniów, ale też o bezpieczeństwo nas, nauczycieli, bo przecież jedną z ofiar był pracownik szkoły, była pani, która pracowała na portierni, jeśli dobrze pamiętam. Więc tutaj pojawiają się takie pytania, pojawiają się obawy, pojawia się też takie poczucie, co możemy ewentualnie zrobić, żeby potencjalnie uniknąć tego typu wydarzeń.
0: Wiesz co, to może zanim o tym, co po tych atakach, zanim porozmawiamy sobie o ewentualnych krokach dalej, to może w ogóle trzeba byłoby tę dyskusję rozpocząć od pytania, jak do tego doszło. To znaczy odpowiedzieć sobie, jakie są powody, czy albo może kto w ogóle popełnił błąd, że dopuścił do takiego rozwoju sytuacji. Bo jedną sprawą jest atak, drugą sprawą jest pewna panika, jaka się rozlała w sieci. A jeszcze oprócz tego są te internetowe trendy, obok których też nie można przejść obojętnie.
1: Jeżeli chodzi o same zdarzenia, to prawda jest taka, że nie wiem, czy tak naprawdę byliśmy w stanie zrobić cokolwiek, żeby temu zapobiec. Jest to, mówię to z taką pełną odpowiedzialnością, bo...
0: No to jest kontrowersyjna teza, słuchaj.
1: Jest to kontrowersyjna teza, to znaczy inaczej. Nie wiem, czy mogliśmy coś zrobić w sensie tu, teraz, na szybko. Bo wydaje nam się, że wystarczyłoby nie dopuścić, by ktoś wszedł do szkoły, wystarczyłoby, żebyśmy nie pozwolili komuś wnieść na przykład narzędzia na teren szkoły. Ale tak naprawdę w szkole tego się nie da zrobić. Zobaczmy, kim byli napastnicy. Ja sobie zrobiłem taką kwerendę nie tylko tych wydarzeń z ostatnich 3 dni, ale w ogóle sytuacji, w których miały miejsce próby zabicia kogoś albo użycia broni białej na terenie szkoły.

0: też niczemu by nie służyło, bo musimy sobie też zadać pytanie, czy celem była szkoła jako budynek? Myślę, że nie. Myślę, że celem byli ludzie. Jeżeli uszczelnimy szkołę, to takie rzeczy nadal będą się działy pod szkołą, w autobusie. Zresztą ostatnio też właśnie była sytuacja, że ktoś właśnie z nożem w Warszawie, atak chyba ze wczoraj, tak? To też nie rozwiąże tak naprawdę problemu.
1: No ale akurat mówimy tutaj o atakach, które dotyczą szkoły. No poniósł
0: no tak,
1: się
0: no tak,
1: ten...
0: No tak, ale jeżeli jakby obiektem nie jest tak naprawdę szkoła jako budynek, tylko społeczność szkolna. Jeżeli zrobimy ze szkoły twierdzę, to i tak nie wykluczamy tego, że ktoś zrobi krzywdę na przykład uczniom po szkole albo przed szkołą. Więc jakby nie jest to takie łatwe. Ja przyjrzałem się trochę, jak na tę sprawę zapatrują się takie kraje, w których ta agresja, czy w ogóle przestępstwa w szkole są powszechniejsze, czyli Stany Zjednoczone. Tam wiemy, że niestety często są strzelaniny w szkołach i chyba Virginia jest takim stanem, który opracował taki model zarządzania ryzykiem. Oni doszli do wniosku, że nie da się tak naprawdę doprowadzić do sytuacji, w której w szkole, nie wiem, będzie ochroniarz, czy ktoś, kto będzie kontrolował nasze plecaki, czy zdąży zareagować. Bo mówmy się, że jeżeli ktoś wyjmie nóż i rzuci się na drugą osobę, to nie wiem, czy ktokolwiek będzie w stanie się przed tym obronić metodą natychmiast, tak? Oni uważają, że, czy tam na podstawie badań, jakie przeprowadzili, że jest możliwe obniżenie liczby takich zachowań metodą analizy ryzyka, zarządzania ryzykiem. Oni to zresztą zrobili w ten sposób, że w 1999 roku tam miała miejsce taka dosyć duża masakra w jednej z amerykańskich szkół. Oni się bardzo dokładnie przyjrzeli historii uczniów, którzy byli agresorami i okazało się na podstawie takich to całkiem szerokich badań, że praktycznie zawsze były jakieś symptomy poprzedzające ataki terrorystyczne, czy takie właśnie akty przemocy ze strony uczniów w ich zachowaniu. Nie w wyglądzie, nie w pochodzeniu, ale w ich zachowaniu. Okazało się, że z tych osób, które tam były, że tak powiem, atakującymi, to aż 80% w poprzedzających dniach komuś wspominało o tym, mniej lub bardziej na poważnie, że zamierza coś takiego zrobić, że czy kierowało jakieś groźby. Tak samo 80% w ogóle swoim zachowaniem tych osób wzbudzało u innych uczniów obawy o swoje bezpieczeństwo, w tym sensie, że swoim zachowaniem sprawiali, że na przykład inni uczniowie się ich bali. To nie byli tacy uczniowie, którzy cały czas byli grzeczni, a nagle coś się wydarzyło, tak?
1: Tylko te symptomy wychodziły dopiero po fakcie, po ataku.
0: Znaczy, inaczej, po ataku zdawano sobie sprawę, że one występowały przed atakiem, ale zostały gdzieś tam przeoczone, prawda? Więc w szkołach amerykańskich potworzono specjalne zespoły, taki w ogóle, tam jest takie specjalne National Threat Assessment Center, które takie rzeczy bada. I tam potworzono takie specjalne zespoły, które jakby no analizują to, co się w szkołach dzieje, jak się zachowuje społeczność szkolna, nasłuchują sygnałów, bo uczniowie potrafią wspomnieć, że jeden z kolegów tam no, zachowuje się bardziej tak, a nie inaczej. I gdzieś tam nawet w tych statystykach swoich wykazują, że z tego, co pamiętam, w ponad 60 sprawach podjęli działania i doprowadzili do takiej sytuacji, że 49 przypadków udało się udaremnić bez obrażeń to, co miało się zadzieć. Czyli, że były jakieś takie sygnały przepowiadające. W tych konkretnych warunkach amerykańskich, bo to też jednak trzeba powiedzieć, że mówimy o konkretnych warunkach w konkretnym kraju, prawda? O konkretnych uwarunkowaniach. Ale zwracam na to uwagę dlatego, że to pokazuje, że nie ma takiego prostego mechanizmu, że skoro wydarzyło się coś w szkole, to teraz nagle zrobimy jeden regulamin, zarządzimy kilka rzeczy i od tej pory szkoła będzie bezpieczna. Tego się nie da w ten sposób rozwiązać.
1: No dobrze, ale wiesz co, ja jednak tak pozwolę sobie nie zgodzić się z tobą, że to mógł nie być atak na szkołę, bo jeśli uznamy szkołę za instytucję, no co do zasady bezpieczną, jakąś taką przestrzenią, w której uczeń może czuć się spokojnie, to być może celem takiego ataku było troszkę

0: rwanie z takim wizerunkiem szkoły. Na ulicy, ulica jest jednak, ulica, gdzie idzie uczeń na przykład ze szkoły do domu, no jest już jednak inną przestrzenią, a tutaj można zarządzać strachem poprzez atak centralnie w takiej instytucji, co do zasady mającej być bezpieczną.
1: Pełna zgoda, to znaczy myślę, że posłużyłem się takim pewnym uproszczeniem. Bardziej chodziło mi o to, że jeżeli ktoś, kto nawet będzie chciał dokonać takiego ataku na szkołę rozumianą jako instytucję, zobaczy, że jest to bardzo trudne w kierunku samej instytucji, to ta sama osoba będzie w stanie no, dosyć szybko zauważyć, że może tą szkołę uderzyć w nią jakby pośrednio, tak? Ponieważ najzwyczajniej w świecie może po prostu uderzyć w członków społeczności tej szkoły, prawda? W ten sposób, że no właśnie zaatakuje pod szkołą, zaatakuje w związku ze szkołą, tak? U nas na przykład nie ma autobusów szkolnych, ale tam, gdzie są takie autobusy szkolne dowożące dzieci, no to też jest coś, co jest wprost powiązane jakby no ze szkołą jako miejscem funkcjonowania, więc możemy sobie pomyśleć, nie wiem, o ataku na jakiejś wycieczce, to da się wyprowadzić poza budynek szkoły, dalej zachowując związek ze szkołą. I to się już zresztą działo.
0: Bo wiesz, bo przez to, że ktoś kogoś zaatakuje na ulicy, nikt nie zamknie ulicy, a przez to, że doszło do tych ataków w szkole, no to mieliśmy serię takiej paniki, odwoływanych lekcji, policji pod różnymi budynkami edukacyjnymi. To jednak no, bardziej rzuca się na wyobraźnię niż taki losowy atak podczas powrotu ze szkoły do domu.
1: To na pewno powoduje jakiegoś rodzaju taki publiczny, bym powiedział, no obawy publiczne, tak? Zresztą no my też wiemy, że spora część rodziców nie puściła w piątek dzieci do szkół, niektóre szkoły nawet się zamknęły, prawda? Ale to nie był chyba najlepszy ruch, biorąc pod uwagę, że te dzieci zostały tego dnia w domu, czyli de facto jakiegoś większego nadzoru i kontroli, a biorąc pod uwagę, że istniało jakieś tam ryzyko, że to są wydarzenia inspirowane, nie wiem, przez internet, chociaż niby w tej chwili się zaprzecza temu, ale myślę, że w piątek to nie było takie oczywiste, no to też było tak naprawdę wyborem dosyć dyskusyjnym, prawda?
0: Jeśli jesteś napastnikiem, który chce wywołać chaos, chce wywołać panikę, to uderzasz właśnie w tę bezpieczną przestrzeń, jaką jest szkoła. I patrzysz, jaka jest tego skala, kiedy słyszysz o tym, że kolejne szkoły się zamykają, że rodzice boją się posłać dzieci do szkoły, że policja prosi o zawieszenie lekcji i tak dalej, i tak dalej. Na ulicy jednak pewnie byś takiej paniki nie wywołał.
1: To prawda, ale pamiętajmy, że możemy też szkołę zaatakować w sposób trochę pośredni, to znaczy nie musimy robić tego na samym terenie szkoły. Jeżeli cokolwiek stałoby się takiego no, poważniejszego dzieciom w drodze do szkoły, albo w drodze ze szkoły, albo na wycieczce, albo na wyjściu, albo nie wiem, w autobusie szkolnym, bo też takie autobusy mamy, szczególnie w mniejszych miejscowościach, no to będzie i tak wiązane ze szkołą. Pytanie, czy my jesteśmy w stanie to wszystko gdzieś uszczelnić. No, ja uważam, że wymagałoby to ponadprzeciętnych nakładów i samo w sobie, jeżeli chodzi o organizację takich zdarzeń, byłoby też tak naprawdę źródłem dodatkowego stresu, a no też jest prawda taka, że tego typu działania też czasami działają jak wyzwania. Pamiętajmy, że no, nie wiemy na ten moment tak naprawdę, jakie były motywacje tych osób, które atakowały te poszczególne szkoły u nas. Czy to tylko była niechęć do samej placówki, czy to jakaś po prostu, nie wiem, chęć zemsty za jakieś doświadczenia, które tam miały miejsce, trudno powiedzieć. Tym bardziej, że przynajmniej w części przypadków były atakowane przypadkowe osoby, czyli to nie było tak, że ktoś wchodził i konkretnego ucznia czy nauczyciela chciał zaatakować, tylko no raczej pierwszą osobę, która gdzieś tam się nawinęła.
0: No i to jest chyba jeszcze bardziej przerażające, bo wychodzi na to, że może, być może, wiesz, tutaj domniemujemy oczywiście, że czy motywacje nie były jakieś stricte osobiste, tylko chodziło, no właśnie, o sam akt przemocy spowodowany, no czymś, co zainspirowało nastolatka, czy też no, osobę już wchodzącą w wiek dorastającą?
1: Takie pewne przemyślenia, to znaczy z jednej strony wiadomo, że chciałbym, jak każdy nauczyciel, żeby dzieciom zapewniono, uczniom jak największe bezpieczeństwo. Z drugiej strony chciałbym, żeby to bezpieczeństwo było też zapewnione nauczycielom. I żeby też nie było tak, że zabezpieczyć tymi, którzy są odpowiedzialni za zapewnianie bezpieczeństwa, są nauczyciele. Bo oczywiście, dopóki jest normalna lekcja, to nauczyciele są w stanie to zrobić, ale kiedy już mówimy o tego typu historiach jak ataki, niech to nauczyciele nie są do tego przygotowani. Tutaj tu pojawia się pytanie, kto miałby to zrobić. Ale pytanie, które się w mojej głowie też pojawiło, było takie, dlaczego w ogóle uczniowie dokonują takich aktów? I myślę sobie, że patrzymy na te wydarzenia ostatnich dni jako coś, co z nas zaskoczyło, ale tak naprawdę to nie jest dla mnie zaskakujące. To znaczy, rzeczywiście doszło do eskalacji wydarzeń, no bo już trudno sobie wyobrazić coś gorszego niż zabójstwo albo próbę zabójstwa. Ale przemoc jako taka jest codziennością wielu polskich szkół. I my powinniśmy się, myślę, bardzo mocno zastanowić nad tym, jakie działania podjąć, żeby tej przemocy w szkole nie było. I nie mam tu na myśli tylko takich działań polegających na ograniczaniu czy karaniu. Przykład, który może wydawać się oderwany, ale uważam, że jest bardzo realny. Miałem szczęście w zeszłym roku studiować na studiach podyplomowych takich w Szkole Mistrzów Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo zresztą polecam te studia, które to były tak zwanymi studiami mistrzowskimi, czyli dla doświadczonych nauczycieli. I tam przekonywano nas, że bardzo duże znaczenie ma w zwykłym, codziennym prowadzeniu lekcji to, żeby uczniowie pracowali w grupach, ale to mało tego, żeby te grupy były za każdym razem losowane z różnych uczniów. I żebyśmy też jakby nie odpuszczali, jak jakaś grupa, para uczniów nie chce ze sobą pracować. Dlaczego? Bo badania pokazują, że w takich klasach, w których uczniowie pracują ze sobą losowo w grupach, ale nie tak jeden raz czy dwa, kiedy przyjdzie dyrektor na hospitację, ale kiedy to jest naturalna metoda prowadzenia lekcji, o kilkadziesiąt procent spada odsetek różnego rodzaju aktów przemocy. Dlaczego? Naukowcy sugerują, że wynika to z faktu, że młodzi ludzie inaczej wchodzą w relacje. No, my jesteśmy osobami, które wychowały się na świecie takim, bym powiedział, zwyczajnym, czyli świecie kontaktów na żywo. Później przeszliśmy do świata wirtualnego. Nawet jeżeli ja jako 40-latek nawiązuję z kimś kontakt przez Facebooka, to jednak w mojej wyobraźni ten kontakt jest jakimś obrazem kontaktu na żywo. Natomiast dzisiejsza młodzież zaczyna często w ogóle swoje życiowe kontakty, kontaktów wirtualnych, gry, cała masa rzeczy, zaciera się widzenie świata rzeczywistego ze światem wirtualnym i też poczucie konsekwencji. No bo w świecie wirtualnym można kogoś powyzywać i nic się nie stanie, można do niego strzelić w grze i nic się nie stanie. Łatwiej to zrobić, jeżeli koleżanka w klasie jest anonimowa, ale jeżeli ja z tą koleżanką spędziłem jednak te kilkanaście minut, zobaczyłem, jak się uśmiecha, bo wcześniej nie miałem okazji, zauważyłem w niej coś ludzkiego, mam zupełnie inne podejście do niej. To są takie szczegóły, które mogą się składać na tego typu elementy, ale jednak są to, myślę, rzeczy ważne. A druga rzecz, która mi przychodzi do głowy, to pani sędzia Anna Maria Wesołowska. Kojarzymy ją głównie z takiego internetowego, powiedziałbym, serialu, tak? Sąd rodzinny, ale to jest prawdziwa sędzia. Prawdziwa sędzia, która orzekała przez lata właśnie w sprawach rodzinnych i ona napisała nawet książkę Bezpieczeństwo młodzieży i prowadziła taki program jako sędzia jednego z sądów, że zapraszała do sądów klasy na prawdziwe rozprawy. Uczniowie mogli wtedy zobaczyć, jak często ich rówieśnicy są karani za prawdziwe przestępstwa, a czasami wykroczenia. To nie musiały być duże rzeczy. Ale chodziło o to, żeby oni doświadczyli, że czasami powiedzenie kilku słów za dużo do kolegi, czasami uderzenie kogoś, zrobienie szybciej czegoś, zanim głowa pomyśli, wiąże się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Takie otrzeźwienie, że to nie jest takie, o, nic się nie stało. Nie, że to u niektórych już wpływa na życie. Jak zobaczyli na przykład na sali sądowej, nie wiem, prymusa, który uderzył kolegę, potem zrobił coś złego i nagle on dowiaduje się, że dostaje wyrok. Ten wyrok nie jest duży, ale ten wyrok przekreśla jego marzenia o tym, żeby pójść do jakiejś formacji mundurowej, bo musi być niekarany.
0: Czyli sugerowałbyś jednak, żeby bardziej uświadamiać młodzież co do konsekwencji konkretnych czynów, tak?
1: Tak. Bo myślę, że taka potrzeba, bo my dzisiaj też żyjemy w takim modelu szkoły, w którym często te konsekwencje są odciągane w czasie. Nie nauczyłeś się na czas, przyjdziesz później, będzie dobrze. Nie zrobiłeś zadania, to rodzic usprawiedliwia twoją nieobecność, chociaż wszyscy wiemy, że ty wcale nie jesteś chory. Żyjesz w takim świecie, w którym da się wszystko naprawić, mimo że zawalony został termin, to z pozoru są rzeczy niepowiązane, ale od tego się zaczyna, od przekonania, że konsekwencja, przynajmniej tak powinno być, konsekwencja czynu może być nieuchronna, a skutki nieodwracalne.
0: Jak sobie to zestawisz z takim amerykańskim modelem, to pewnie trudno to tak jeden do jednego porównać, no ale wiemy, że na przykład Donald Trump zapowiedział, że na początku grudnia zostanie wykonana kara śmierci na psychiatrze wojskowym Nidalu Hassanie i ta egzekucja będzie miała charakter publiczny, to znaczy będzie transmitowana tak, żeby pokazać konsekwencje, jakie grożą tym, którzy zdecydują się na taki akt. I ja się zastanawiam właśnie, czy epatowanie czymś takim nie wywoła skutku odwrotnego. Jakbyśmy to mieli przełożyć...
1: Myślę, że to jest przegięcie tutaj, bo tu trzeba uważać, żeby sam jakby ten moment, o którym mówimy, nie stał się bardziej widowiskiem niż jaką...
0: No właśnie.
1: Myślę, że większą nauczką dla tych ludzi byłoby obserwowanie tego, co się na sali sądowej dzieje, prawda? Kiedy widzimy emocje, kiedy widzimy, że ktoś naprawdę czasami żałuje, ale jest już za późno, bo trzeba ponieść konsekwencje różnych czynów, tak? Jest, myślę, że też tak naprawdę trzeba by było też sobie powiedzieć, że no wszystko zaczyna się w rodzinie, bo to też jest, myślę, problem, że często zastanawiamy się nad tym, co ma zrobić szkoła, ale jak ja czytam o tym, że uczeń przyniósł do szkoły bagnet 30-centymetrowy, no to on tego bagnetu nie znalazł wychodząc ze kierunku szkoły, tylko ten bagnet no, musiał kupić, tak? Musiał mieć w domu. I pojawia się teraz pytanie, no to gdzie byli rodzice? Czy oni tolerowali posiadanie takich rzeczy? Zresztą ta cała akcja zakrojona, taka łapania, bym powiedział, poszczególnych uczniów w ostatnim czasie na tym, że mają jakieś noże przy sobie, to ona moim zdaniem pokazuje coś trochę innego niż nam się wydaje, bo nam się teraz wydaje, że to są jakieś udaremnione ataki. Nie, dzieciaki od dawna potrafią przychodzić do szkoły ze scyzorykami, z nożykami, tylko do tej pory ignorowaliśmy to w dużym stopniu. Bo nikomu nie przyszło do głowy, że ktoś może z tym nieodpowiednio postąpić, tak?
0: Znaczy, no dobra, no to teraz, czy jednak powinna być jakaś większa kontrola? Czy teraz powinna być większa kontrola?
1: Myślę, że tak.
0: Sprzętu.
1: Myślę, że tak. Oczekiwanie też od rodziców, że ja zawsze byłem na przykład takiego zdania, na przykład przy kwestii organizacji wycieczek. Jako wychowawca często miałem takie podejście, że na przykład my jako nauczyciele zrobimy wszystko, żeby dziecko nie mogło wejść w posiadanie czegoś niepożądanego na wycieczce, alkoholu i tak dalej. Ale oczekujemy od was, że wy przyprowadzicie dziecko, które w plecaku nie ma takich rzeczy. Tymczasem bardzo często jest tak, że to dziecko przychodzi wyekwipowane na wyjazd już z domu, bo rodzic no, nie dopełnia swoich obowiązków rodzicielskich. To samo dotyczy kontroli nad tym, co dziecko robi w sieci, ale to jest w ogóle oddzielna kwestia, bo tutaj dochodzimy do problemu takiego, że to nie musi być zaniedbanie rodzica, tylko big techy, no niestety, nie dają rodzicom narzędzi, by taka kontrola miała miejsce, bo to bardzo często jest tak, że, no co tu dużo mówić, jak ja bym chciał się dowiedzieć, co mój syn robi na przykład na Facebooku, no jeszcze nie jest w takim wieku, żeby coś robił, ale powiedzmy, że założy sobie konto, to ja nie będę miał żadnej możliwości, żeby się dowiedzieć, co on tam robi. Nie będę mógł w żaden sposób skontrolować korespondencji, jaką ma, zabronić mu kontaktów z kimś. Oczywiście fizycznie mogę mu zabrać telefon, ale on może założyć sobie konto na komputerze w szkole. I to jest ze strony na przykład tych, którzy prowadzą komunikatory, tak naprawdę utrudnianie wykonywania mi władzy rodzicielskiej, bo jak widzę, że jeden z kolegów ma zły wpływ na mojego syna, to ja mogę mu zabronić iść do niego, po prostu nie zgodzić się na kontakty, ale taki Messenger, czy taki Telegram, czy taki Signal, on w żaden sposób nie pomoże mi jako rodzicowi tutaj w egzekwowaniu czegoś takiego. Mało tego, co raz nawet o tym pisałem, bywa, i to był też temat powiązany z telefonami w szkole, że takie grupy są miejscem, gdzie właśnie dochodzi do rozwijania się aktów przemocy wobec uczniów. Można sobie wyobrazić lekcję, na której są telefony, bo w jakiejś szkole są na przykład dozwolone. Nauczyciel tą lekcję prowadzi, a uczniowie na zamkniętej grupie między sobą piszą o jednej z koleżanek: zobacz, jak ona wygląda, jest przegrywem, ja na jej miejscu bym ze sobą skończył. Ten nauczyciel fizycznie w klasie jest, ale nie kontroluje przemocy, która tam się dzieje, bo ona jest w zamkniętej, ukrytej przed nim sferze, a mało tego, nawet jak coś się stanie, to jak sprawa będzie w sądzie, to bardzo często jest bardzo trudno uzyskać dostęp do tych zamkniętych miejsc, które pozostają poza kontrolą dorosłych.
0: To czego byś oczekiwał na przykład... Czego byś właśnie oczekiwał ze strony państwa? To znaczy, jak państwo powinno zareagować? Mieliśmy dyskusję dotyczącą aktu o usługach cyfrowych. No, zdaniem prezydenta Nawrockiego tutaj pojawia się zagrożenie uderzenia w wolność słowa. Pytanie jednak, czy te ataki nie zmienią tutaj nastawienia i nie będzie większej presji, żeby ten akt przyjąć?
1: To znaczy, ja rozumiem argumenty każdej ze stron. Z jednej strony wolność słowa rzeczywiście sam uważam za coś bezcennego, ale z drugiej strony uważam, że no i pewna kontrola przede wszystkim dotycząca osób małoletnich jest niezbędna. I ja sam miałem przyjemność brać udział w spotkaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jeszcze właśnie przed wakacjami w związku z tymi planami, jeżeli chodzi o rozwiązania legislacyjne dotyczące właśnie bezpieczeństwa młodzieży, bo to tak zaczęło się od tego, że pierwotnie planowano to umieścić w jednej z ustaw związanej z prawami i obowiązkami ucznia. Gdy się okazało, że powstaje szerszy dokument, to gdzieś to tam próbowano przenieść. I tam wszyscy zgodnie wskazywali, że jest potrzeba w przypadku dzieci i młodzieży kontroli, bo jak dzisiaj przejrzymy na przykład doniesienia o samobójstwach dzieci w wieku szkolnym albo próbach samobójczych, to się okazuje, że w większości przypadków one są skutkiem nękania, które się odbywa w świecie cyfrowym. Nie na żywo. To na żywo często jest dodatkiem, bo jeżeli nawet tak wspomnimy sobie czasy szkoły sprzed kilkudziesięciu lat. Jeżeli ktoś mnie nękał w szkole, to mnie nękał to 8 godzin w szkole. Ja wychodziłem, to ten czynnik, ten stresor był przerwany. Mogłem odpocząć od tego. Mogłem nie przyjść do szkoły. Mogłem w weekend odpocząć, wakacje. Natomiast tutaj to trwa cały czas. 24 godziny na dobę mogę być prześladowany przez kolegów. Moje zdjęcia raz zrobione, przerobione mogą krążyć w internecie. Mało tego, właśnie jak nie będę się interesował tym, co się dzieje, to tym jest większa szansa, że to będzie zataczało jakieś w ogóle olbrzymie kręgi i będę poza zupełną kontrolą, a brak poczucia kontroli no, powoduje albo właśnie frustrację taką, że zrobię coś komuś, albo odwrotnie, że zrobię coś sobie, to już w zależności od okoliczności, charakteru osoby, prawda? Więc to na pewno jest taka przestrzeń, która wymaga pilnych działań, tylko no znowu, to jest coś, co uderza w biznes, uderza w konkretne działania korporacji, Przecież w Stanach Zjednoczonych zapadła nawet nie wyrok, ale ugoda niedawno między chyba Metą i nie tylko, a przedstawicielami poszczególnych stanów, właśnie w kontekście tego, że udowodniono, że oni w pewnym stopniu celowo kierowali swoją ofertę do osób, które są nieletnie, żeby przywiązać je, kierowali w taki sposób działania, powiadomienia, żeby jak najwięcej czasu tam spędzać i tak dalej, i tak dalej. Ale nie wiem, czy my w Europie mamy taką siłę przebicia, czy mamy odwagę na to, żeby to zrobić.
0: Natomiast... Czy masz poczucie, że tych ataków będzie przybywać? To znaczy, czy biorąc pod uwagę narzędzia, jakie obecnie mamy i to, że to jednak wciąż jest poza naszą kontrolą, takich ataków może być więcej?
1: Wiesz co, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Widzę argumenty za i przeciw. To znaczy, argumenty za widzę takie, że została przekroczona pewna granica. A raz przekroczona granica, no jest już łatwiejsza do powielenia, niestety. Z drugiej strony, to może być, nieładnie mówiąc, jakaś moda, bo myślę, że mogło być tak, że jeden, dwa ataki wydarzyły się z powodu jakichś tam własnych przyczyn, to uwolniło u innych odwagę, żeby coś zrobić, w tym też takich, którzy sobie z tego żarty stroili. I za jakiś czas to być może się uspokoi. Natomiast to pokazało trochę, że jesteśmy w pewnych sprawach nieprzygotowani. I to też jest aspekt, na który zwracałem uwagę, bo oczywiście szkoła, jestem zdania, nie jest w stanie zapobiec takiej sytuacji, w której ktoś nagle przychodzi i prawda, ten nóż wyciąga i działa, zapobiec w sensie takiego działania tu i teraz, niedługofalowego, ale z drugiej strony, no jak ktoś tworzy szkołę, to tak, trzeba zrobić odbiór nadzoru budowlanego, trzeba mieć zgodę odpowiednią na działanie z sanepidu, trzeba mieć dokumenty od straży pożarnej, od każdej możliwej organizacji, a okazuje się, że nikt nie patrzy na szkołę z perspektywy bezpieczeństwa. Teraz, kiedy to się wydarzyło, ja na forach nauczycielskich byłem przerażony, bo nauczyciele pisali, że teraz nagle w niektórych szkołach zaczęto poprawiać statuty, żeby opisać, jakie tam są sposoby na bezpieczeństwo podejmowane. W jednej albo dwóch szkołach nawet w sobotę zarządzono szkolenie z tej sprawy. To jest przykład tego, jak nauczyliśmy się uprawiać pewną fikcję. Łatać dziury w systemie. I to obnaża moim zdaniem największy grzech w ogóle polskiej oświaty. Grzech, który nie jest grzechem tego ministra, poprzedniego ministra, to jest grzech, który jest grzechem jakby no chyba tak naprawdę ostatnich kilkudziesięciu lat. To znaczy, że tu nie ma planowania. Nie ma wizji, strategii planowania, tu jest co najwyżej reagowanie, doraźne. Jest problem, doraźnie reagujemy. I to też bardzo często na ostatnią chwilę, to świetnie widać po tym, jakie rozporządzenia wychodzą, które na przykład dotyczą roku szkolnego, który się zaczyna 1 września, one są podpisywane 31 sierpnia, tak? Że jesteśmy na etapie reagowania, cerowania, ta w ogóle szkoła jako idea, no ona właśnie wygląda tak trochę jak taki kawałek dziurawego ubrania, które co chwilę ktoś ceruje, ono pęka w innym miejscu, więc cerujemy w innym. Potem ktoś mówi, że zrobi reformę, ale ta reforma polega na tym, że odetniemy dwa rękawy, zamienimy miejscami. No, duża reforma, bo duży kawałek materiału żeśmy przenieśli z jednego miejsca na drugie, ale to w dalszym ciągu nie jest nic konkretnego. Dlaczego? Bo porządna zmiana wymaga pieniędzy. I to jest podstawowy, uważam, problem i to jest też rzecz, na którą staram się zwracać uwagę, że polską szkołę niszczy nie Ministerstwo Edukacji, ale Ministerstwo Finansów. Bo Ministerstwo Edukacji utrzymuje w stanie wegetatywnym system, dlatego że samo jest odcięte od środków. A szkoła, żeby stała się w ogóle zupełnie inna, potrzebuje bardzo dużych środków na wszystko. Na to, żeby porządnie wykształcić nauczycieli, żeby klasy były mniejsze, no bo zarówno ta kwestia, o której mówiliśmy, takiego poznania się wzajemnego uczniów, jak i relacji, obserwowania ich zachowań, to nie jest coś, co jest możliwe do robienia w 30-paroosobowych klasach. Idzie niż i my zamiast korzystać z faktu, że idzie niż demograficzny i mogliśmy zmniejszyć liczebność klas, żeby polepszyć jakby jakość pracy, to się nie dzieje. W większości przypadków jest łączenie klas w wielu miejscach, oszczędzanie, dyskutowanie, które szkoły połączyć. To mimo szans, które się jakby naturalnie pojawiają, to idzie w zupełnie przeciwnym niż projakościowy kierunek.
0: Niech to posłuży nam jako puenta chociaż gorzka tej dyskusji o bezpieczeństwie w szkole. Doktor Łukasz Wolański, ekspert do spraw edukacji, felietonista 0.pl i nauczyciel, był gościem audycji Czas na Zbrodnie. Bardzo ci serdecznie dziękuję.
1: Bardzo również serdecznie dziękuję. Pozdrawiam wszystkich państwa słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Obyśmy żyli bezpieczniej.

0: A o tym, jak bronić się w razie ataku w sytuacji kryzysowej, mówił w WP.pl Andrzej Mroczek, były policjant, funkcjonariusz służb specjalnych, a także ekspert do spraw terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i psychologii śledczej.
1: Przede wszystkim są to ćwiczenia, szkolenie. Tak jak szkolimy się przy potencjalnym wybuchu pożaru, czy też innych zdarzeniach i są na to procedury, tak również w tego typu zagrożeniach należy podejmować również permanentne szkolenia, wyrobić takie instynkty w dzieciach, ale to nie tylko dzieciach, bo to są również sytuacje mające miejsce i w innych miejscach. I jeżeli mamy przygotowanie, mamy świadomość, to jesteśmy w stanie zareagować, tak? Oczywiście te sytuacje są bardzo dynamiczne, one są nieprzewidywalne na tym etapie ataku. Nie wiemy też do końca, w jakim stanie psychicznym jest osoba, która atakuje. Ten instynkt pierwotny, instynkt przetrwania, tak? Ucieczka. I jeżeli nie ma możliwości ucieczki, to jest walka, ale jest pomiędzy ukryć się. Wchodzenie w jakikolwiek kontakt, interakcję, ono nie przyniesie takiego zamierzonego skutku. Tak? Tu musimy przede wszystkim salwować się ucieczką, ukryć się, a jeżeli nie możemy jeżeli nie możemy ani uciekać, ani schronić się, to po prostu podjąć już walkę, tak? Oczywiście w międzyczasie, jeżeli jest na każdym z tych etapów, jeżeli jest taka możliwość, powiadomić służby. I tu też apeluję, bo nawet swoim studentom pytałem ich, tak? Macie aplikację taką, nie będę tutaj mówił konkretnie, macie taką aplikację, a macie aplikację numeru 112, wielkie oczy. Ja mówię, to instalujcie, tak? Aplikacja 112, która jest naprawdę bardzo dobrą aplikacją i nie trzeba mówić nawet do niej. Wystarczy tylko odpowiednio wcisnąć i ona się łączy z numerem 112. Operator słyszy, co się dzieje w tle.
0: W audycji Czas na zbrodnie jeszcze jeden ekspert w kontekście rozmowy o niepokojących atakach nożowników w polskich szkołach. To jeszcze warto posłuchać innego z ekspertów, dr Marcin Schulz, psycholog z Uniwersytetu Gdańskiego, który opowiadał mi swego czasu o mechanizmach kształtowania się przemocy wśród młodzieży.
2: No mózg nastolatka, można powiedzieć, jest, tak mówiąc metaforycznie, jest mózgiem innym niż mózg dorosłego, ze względu na to, że pewne obwody neuronalne nie są w pełni dojrzałe, a zwłaszcza ten, który jest odpowiedzialny za racjonalne rozumowanie w grzbietowo-brzusznej części kory przedczołowej, jest w pełni, uzyskuje pełną swoją dojrzałość około 25, nawet 6 roku życia. Ale gdybyśmy przyjrzeli się statystykom, tak od ogółu do szczegółu biegnąc, czyli takim ogólnoświatowym statystykom zabójstw, to najczęściej oczywiście sprawcami są tutaj mężczyźni. I to jest na przykładzie Stanów Zjednoczonych, to jest 87% wszystkich zabójstw, a w Polsce na każdego sprawcę, na każdą kobietę zabójczynię przypada 11 sprawców mężczyzn. I ta zależność też między płcią sprawcy a ofiarą występuje niezależnie czy od kultury, od rozwoju społeczeństwa i jest na podobnym poziomie jakby w różnych państwach. Czyli większość sprawców zabójstw to mężczyźni i co ciekawe, większość ofiar zabójstw to również są mężczyźni. Przeciętny sprawca zabójstwa to jest osoba w wieku mniej więcej między 19 a 25 rokiem życia, ale też duży odsetek tych sprawców występuje do 54 roku życia. Natomiast jeśli chodzi o nieletnich, o których tutaj pan redaktor pytał, to właściwie co roku dokonują oni w Polsce kilkunastu zabójstw. One stanowią niecałe 2% wszystkich sprawców zabójstw. I ich ofiarami są najczęściej osoby w podobnym wieku. Najczęściej motywy to są nieporozumienia rodzinne. I wbrew takiemu przekonaniu powszechnemu, sprawcy nie są osobami chorymi psychicznie. Dotychczas też nie udowodniono, że osoby chore psychicznie no to są osoby, które są jakoś szczególnie predestynowane do podejmowania takich gwałtownych działań przeciwko życiu. Statystyki pokazują, że około 3% zabójstw w Polsce dokonywanych jest osoby najczęściej, u których występuje jedna z najpowszechniejszych chorób psychicznych, jak schizofrenia, w stanie jakimś paranoidalnym. Ale to naprawdę ten skrót, który bardzo często jest stosowany, żeby społeczeństwo wyjaśniło sobie na przykład okrucieństwo, no to najczęściej wskazują na to, że takiego czynu nie może dokonać osoba zdrowa psychicznie. No i warto pochylić się nad przyczynami, bo dokonanie zabójstwa jest uwarunkowane przede wszystkim takimi trzema rodzajami. To są czynniki biopsychospołeczne. Tak? Tutaj ogromną rolę też odgrywają w tych aspektach psychologicznych czynniki osobowościowe. Więc takim zachowaniom antyspołecznym sprzyja też kombinacja różnych czynników w dzieciństwie. No to jest wyższa niż przeciętna agresywność, nadaktywność, pewne cechy temperamentalne czy neurohormonalne, o których może wspomnę później. Bardzo ciekawe badania prowadził w tym zakresie w Polsce jeden z najwybitniejszych ekspertów, autorytet w dziedzinie kryminologii, psychologii sądowej, pan profesor Józef Krzysztof Gierowski. On opisał, że u 75% sprawców stwierdzono nawet różnorodne zaniki mózgu, przeważnie w tych obszarach podkorowych i czołowych. No to są kluczowe obszary dla racjonalnego rozumowania. Mnie natomiast martwi to, że niektóre z tych zbrodni stają się taką historią ikoniczną, która czasem służy innym, żeby naśladować sprawców. Na przykład właśnie Columbine i Dylan Klebold i Eric Harris, przecież to byli sprawcy, którzy dokonali najbardziej spektakularnego, chociaż nie największego zamachu w szkole. Mhm. 20 kwietnia 1999 roku, data nieprzypadkowa, bo to data urodzin Hitlera, weszli do szkoły w Columbine. Wcześniej wszystko zaprojektowali sobie. To byli uczniowie, którzy w mniemaniu Amerykanów byli zwykłymi uczniami. Jak to możliwe, żeby ktoś, kto się nie wyróżnia, jest przeciętnym uczniem, nagle dokonał takiej rzezi? Przypominam, że oni zabili w szkole 13 osób, potem popełnili samobójstwo. I to jest zdarzenie, które do dziś jest bardzo traumatyzującym zdarzeniem w Stanach Zjednoczonych, dlatego że cały czas Amerykanie żywią takie przekonanie, że to zupełnie pozornie zwyczajni, niewyróżniający się uczniowie dokonali tego czynu. Czynu, który dziś jest no, często naśladowany. Tak? Znaczy, kolejni sprawcy odwołują się do tego, co zrobił Harris i Klebold. I tutaj trzeba powiedzieć jasno, że Eric Harris był wcześniej oskarżony o grożenie śmiercią koledze. Obaj sprawcy byli notowani, byli aresztowani za wandalizm. Harris też założył stronę internetową, na której ujawniał swoje ksenofobiczne, rasistowskie, antysemickie przekonania. Mówił wprost o zamiarach wysadzenia szkoły w powietrze. No, przeciętny uczeń tego nie robi, nie ujawnia takich historii, prawda? Prawdopodobnie no, to była taka desperacka próba domagania się uwagi, szacunku. Niektórzy badacze ex post facto mówią, no tam ewidentne cechy osobowości psychopatycznej, narcystycznej. No i ta afirmacja Adolfa Hitlera, utożsamianie się z wyższością rasową i biologiczną.

To była audycja Czas na Zbrodnie. Bardzo Państwu serdecznie dziękuję i powtórzę życzenie, obyśmy żyli bezpiecznie, aby bezpieczniej żyło się również naszym dzieciom w szkołach. Dobrej nocy i do usłyszenia za tydzień.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Nocne powtórki.
2: Rzecz technologiczna.
3: Dzień dobry, ale się dzisiaj będzie działo, drodzy państwo, bo tak, program na żywo, po raz pierwszy.
4: Z nowego studia.
3: Imienia Krzysztofa Chwałowskiego w Katowicach i tu już nasza gościni, jedna z kilku.
4: Tak jest, jest jedna z kilku gościń. Ja muszę powiedzieć tak odrobinę prywatnie, że bardzo się cieszę, że Gosia, tak powiem, jest naszą gościnią dzisiaj, bo my się znamy z czasów zamierzchłych, tak powiem. No i jest to dla nas zaszczyt i przyjemność. Małgorzata Bereza-Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka.
3: Natomiast w studiu w Warszawie prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka i autorzy technologii tworzenia książek mocy, o których przed chwilą słyszeliśmy, Klaudia i Wojciech Jaszczakowie. Z nimi rozmowa już za minut kilka.
4: A najpierw po prostu trochę
3: mnie. Jak tu przejść do Wiedźmina? Julka Nowaczyńska realizuje program z Warszawy.
4: Tak jest, a tutaj dwóch Wiedźminów, Wiedźmin Jarosław i Wiedźmin Robert w nowej siedzibie swojej wiedźmińskiej szkoły.
3: Ale wracając do Wiedźmina, grałeś już?
4: No oczywiście. No jak mogłem nie grać? No Jarek.
3: Jakoś mi to przeoczyło, zresztą miałem trochę pretensji do ciebie.
4: Dobrze, że ty tego nie przeoczyłeś.
3: Ja właśnie przeoczyłem. To jest ciekawe, bo mówiłem, drodzy państwo, o tym na antenie Radia 357, a sam przeoczyłem premierę. Jeżeli państwo nie wiecie, a pewnie jest kilka takich osób, które też przeoczyło, wyszedł Wiedźmin Dziki Gon w wersji podrasowanej.
4: Zremasterowanej, jak to się profesjonalnie mówi. Tak jest, powiem tak. Wizualnie gra została dostosowana po prostu do oczekiwań dzisiejszych graczy, jeśli chodzi o tytuły AAA, czyli te z najwyższej półki cenowej. To, co firma CD Projekt Red zrobiła w ogóle z tym produktem, to jest niesamowity ukłon w stronę fanów, bo wszyscy, którzy mieli tę grę zakupioną wcześniej, to po prostu za darmo otrzymali ten remaster, więc jest to absolutnie fantastyczna rzecz. Gra jest dostępna teraz w nowej cenie, nie pamiętam w tej chwili jakiej, nie będę też szukał w tym momencie, ale warto w tym miejscu zaznaczyć, że kupując w tej chwili tę grę w wersji zremasterowanej, otrzymujemy również dwa dotychczas wydane dodatki, czyli Serca z Kamienia i Krew i Wino. Są już
3: to się nie zdarza we współczesnym świecie dużych wydawców AAA.
4: Tak patrzę na was, Bethesda. No Bethesda, która Skyrima co roku wydaje od 15 czy iluś lat, za chwilę wyjdzie na tostery i mikrofalówki.
3: To właściwie Electronic Games też moglibyśmy przypiąć taką łatkę.
4: Electronic Arts, tak. Tak.
3: Przepraszam.
4: Tak. No to jest generalnie...
3: Microsoftowi.
4: To jest generalnie standard. No w każdym razie wracając do samego Wiedźmina. Gram. Z dużą przyjemnością wróciłem do Velen. Wiesz, dla mnie Geralt jest jak stary znajomy.
3: No, ty już tam przechodzisz to po prostu z zamkniętymi
4: właśnie
3: oczątami.
4: Nie. Właśnie powiem ci, że ta odświeżona wersja pozwoliła mi jakby trochę na nowo spojrzeć na Velen, no bo jednak w warstwie wizualnej ta gra się trochę zmieniła. Są inne kolory, to światło, wszystko zostało dopracowane, inne tekstury. Po
3: prostu inna walka podobno jest też.
4: Dużo lepsza, zgadzam się, tak. Inna walka, system walki został poprawiony, system rozwoju postaci również się zmienił, więc wymaga też troszeczkę innego podejścia do walki. Wreszcie sensownie działają jakieś tam kombosy czy inne rzeczy, że po prostu nie klikasz w kółko jednego przycisku tak jak wcześniej, tylko teraz pewne sekwencjonowanie ataków ma znaczenie i powoduje, że po prostu spuszczasz większy łomot przeciwnikom, więc warto to robić i warto w tę stronę rozwijać postać.
3: Zrobić dzisiaj coś, co robię dość często. Tobie się chyba to nie zdarza, że, a mam na myśli w tej chwili Black Flag, czyli asasyna, którego męczę od kilku tygodni, jak państwo wiedzą.
4: Porzucisz go.
3: Porzucę go przed ostatnią misją.
4: No mi się to nie zdarza, nie, moje OCD nie pozwala.
3: Mi się znudziło. Za chwilę piosenka, ale jeszcze chciałem powrócić do tekstówki nawiązującej, powrócić, no właśnie dlatego, bo ona nawiązuje do audycji sprzed tygodnia. Proszę oczywiście do nas pisać tekstówki, proszę pisać maile rzecz.technologiczna@radio357.pl. Jak pamiętasz, w zeszłym tygodniu rozważaliśmy różne scenariusze końca naszej cywilizacji spowodowanego przez AI.
4: Tak było, w odpowiedzi właśnie na chyba tekstówkę albo maila od słuchaczki.
3: Tak, i wysnułem różne scenariusze, znalazłem gdzieś w internecie, jak futurolodzy to widzą. Jedną z koncepcji jest to, że poprzez spinacze biurowe zniknie nasza cywilizacja.
4: Tak było.
3: Ponieważ AI zacznie w jednej z firm zarządzać produkcją spinaczy, które pokryją całą planetę i tak dalej, i tak dalej. Ale jak napisała pani Alicja do nas, Jak zaczęliście, to myślałem, że chodzi o zagładę świata poprzez spinacza asystenta z Microsoft Word. To się wydaje o wiele bardziej realne, biorąc pod uwagę skalę zniszczeń, jakich dopuścił się w przeszłości.
4: To prawda, zwłaszcza tych emocjonalnych.
3: Myślę, że w piątce najgłupszych pomysłów Microsoftu to jest wysoko.
4: To prawda, chociaż ja zawsze zmieniałem go na tego pieska, a potem na czarodzieja.
3: Ja też, a ty zauważyłeś, że piesek miał w budce tapetę w kostki małe?
4: Tak, widziałem. Zagrajmy.

0: No to jesteśmy z powrotem z naszymi gośćmi. Warto dodać, że jesteśmy tutaj dzisiaj w Wigilię Dnia Patrona, czyli momentu, kiedy Radio 357 stara się zwrócić światu tę dobroć, którą otrzymaliśmy w momencie założenia radia, kiedy dzięki Państwa pomocy udało nam się zaistnieć i utrzymać do dzisiaj.
1: Tak, Dzień Patrona jutro, ale między 2 a 5 października na stronie Wspieram radio 357.pl możemy pomagać podwójnie, dlatego że staramy się z jakąś organizacją, która pomaga innym również współpracować. W tym roku jest to Fundacja Iskierka. I cel, drodzy Państwo, już został przekroczony wielokrotnie, bo miało być 357 spersonalizowanych książek dla dzieci z chorobą nowotworową, a jest ich już, właściwie nie sprawdzałem, muszę Ci powiedzieć, czy jest już ponad 3000, chyba jeszcze nie ma.
0: Sprawdź, a ja tylko dodam, że jeśli Państwo chcecie wziąć udział w tej akcji, no to nic prostszego, wystarczy rozpocząć patronat Radia 357 między 2 a 5 października, czyli do jutra na stronie wspieram.radio357.pl i wtedy pomaga się podwójnie, bo równowartość pierwszego miesięcznego wsparcia przekazujemy na ten cel dobroczynny. A aktywni, to warto dodać jeszcze, aktywni patroni też mogą się włączyć, przekazując darowiznę. Ile mamy?
1: 2690 w tej chwili. To miało być 357. Będzie jeszcze zapewne więcej. Czas przedstawić naszych dzisiejszych gości, chociaż już właściwie to dziś uczyniliśmy, ale przypomnijmy, w Katowicach Małgorzata Bereza-Stanisławska, psycholog Fundacji Iskierka.
2: Dzień dobry.
1: A w Warszawie prezes Fundacji Iskierka Jolanta Czernicka.
3: Dzień dobry.
0: Oraz autorzy technologii tworzenia tych książek mocy, o których dzisiaj rozmawiamy, czyli państwo Klaudia i Wojciech Jaszczakowie.
3: Witamy serdecznie.
1: Prezes, skąd te książeczki w ogóle?
2: Pytanie rozumiem do pani prezes, tak? Bo nie usłyszałam.
1: Tak.
2: Skąd pomysł? No, pomysł zrodził się z pierwszego maila od pani Klaudii, który przyszedł właśnie do mnie z propozycją współpracy. Ja jak czytałam tego maila, to pomyślałam sobie, kurczę, że to jest super pomysł, że to w ogóle ciekawe, choć przyznam, nie do końca rozumiałam tej technologii. Przekazałam maila do dyrektor operacyjnej Marii Oliczyno-Holskiej z prośbą, żeby skontaktowała właśnie się z naszą psycholog, żeby porozmawiać. I jak to wpadło w dłonie Małgosi, która na co dzień pracuje z dziećmi, wpadła na fantastyczny pomysł właśnie opracowania takich książek, które budują poczucie własnej wartości naszych podopiecznych. No i można powiedzieć, to był strzał w stop.
1: Małgosia z nami. Książki wpadają w twoje ręce. Co się dzieje dalej? Jak to było?
4: To znaczy, jak to było na początku?
1: Tak.
4: Jasne, to znaczy w zasadzie książkę pisałam ja, można tak powiedzieć, to znaczy jesteśmy z Klaudią współautorkami, natomiast taki największy rdzeń merytoryczny, czyli cała jakaś historia, tak, bohatera, który przemierza różne krainy, jest mojego autorstwa i to też jest jakaś taka ciekawa dla mnie historia, bo ja się, nie wiem, czy ja się spodziewałam, że mam takie wewnętrzne moce tworzenia jakichś ciekawych słów czy takiego przekazu, więc ja się skupiłam na tym rdzeniu takim merytorycznym i faktycznie tam jest ukrytych wiele takich metafor, które mają ogromne znaczenie psychologiczne, tak? Jak poszczególne krainy są tak skonstruowane, że główny bohater odkrywa w nich swoje mocne strony i tak naprawdę są i takie metafory, które dotyczą, nie wiem, pracy z bólem i właśnie oswajania tej rzeczywistości szpitalnej i jest bardzo ważna dla mnie osobista metafora w zasadzie całej tej podróży, czyli że w zasadzie najważniejsze jest droga i to, co jakby w trakcie niej odkrywamy, a niekoniecznie jakby sam cel, bo no niestety cel jest taki sam dla wszystkich, ale różnie się kończy, tak? Czyli niektóre dzieciaki kończą takim pełnym wyleczeniem, inne mają dłuższą historię, natomiast kiedy skupiamy ich na tych supermocach, to wszyscy mają równe szanse i tak naprawdę mogą z nich korzystać we wszystkich przestrzeniach życia.
0: Nasza audycja to rzecz technologiczna. Padło już tutaj wcześniej z ust pani Jolanty właśnie też to słowo technologia. Ja bym chciał zapytać autorów, znaczy w sensie autorów technologii, czyli pana Wojciecha i panią Klaudię Jaszczaków, jak od strony technicznej, technologicznej powstają te książki, bo to jest niezwykle ciekawe zagadnienie.
3: Więc stworzyliśmy swój własny model przetwarzania obrazu i na podstawie jednego zdjęcia staramy się oddać podobiznę. Mieliśmy już wcześniej swoją platformę, którą rozwijaliśmy przez ostatnie 2 lata na kanwie właśnie modeli generatywnych i tego, co wszystko dzieje tam w świecie AI. No i dopracowaliśmy swoją własną technologię, swoje własne przepływy, gdzie mamy rozpoznawanie twarzy,

0: świecie, który można kupić w bibliotece czy w księgarni, a coś własnego, osobistego, co ma większą moc.
1: To jest o tyle niesamowite, że my tutaj z Jarkiem w audycji bardzo często malujemy czarne scenariusze
2: i psioczymy na AI,
1: ale państwu udało się dla tej technologii znaleźć zastosowanie, które nie tylko jest niezwykle potrzebne, ale też powiedziałbym wzrusza i łapie za serce. To jest coś absolutnie wspaniałego i no gratuluję. Bardzo się cieszę, że coś takiego powstaje.
2: Kiedy wpadliście, pani Klaudio, na to, że AI można wykorzystać także do tworzenia takich spersonalizowanych historii?
3: Tak naprawdę wyniknęło to z potrzeby, ponieważ chyba zaczęło się od tego, że wspieraliśmy tak prywatnie Marysię z Kutna, która walczyła tutaj, zbierała pieniążki na operację serca, miała poważną wadę serca. I tutaj dla Marysi stworzyłam taką książeczkę właśnie personalizowaną. Była ona sprzedawana na aukcjach, a dochód ze sprzedaży był przeznaczony na zbiórkę, na operację. No i widzieliśmy też duży odzew, kilka osób do nas napisało, czy też taką książeczkę stworzymy gdzieś tam, żeby pomóc innym dzieciom. I też odezwała się do nas taka hiszpańska fundacja, czy mogłabym stworzyć książeczkę dla dziewczynki Walerii, która zmarła nagle jaka mózgu. I tutaj stworzyłam też taką bardzo wzruszającą opowieść o tej dziewczynce. I ta książeczka też była sprzedawana na aukcji na Amazonie, a dochód z niej również wspierał badania właśnie na temat tego konkretnego nowotworu, glejaka mózgu. No i chciałam gdzieś wyjść dalej z tym tematem, bo widziałam, że jest potrzeba, że to bardzo pomaga. Dostawałam bardzo dużo wiadomości, że ta książeczka naprawdę bardzo, bardzo pomogła zrozumieć ten problem. W związku z tym też właśnie napisałam do fundacji. Tutaj od razu Fundacja Iskierka się odezwała do mnie i nawiązałyśmy kontakt. No, zaangażowanie ze strony fundacji było niesamowite. Pani Gosia, no i tutaj cała fundacja, no to zrobili oczywiście ogromną robotę, bo jakby otwartość na technologię to jest też bardzo ważne, bo no niektórzy właśnie boją się tej technologii, jest to kontrowersyjny temat, a tutaj było pełne poparcie, pełne zaangażowanie. Ten tekst też jak się łączy dwie dziedziny tak naprawdę, tutaj jest psychologia i sztuczna inteligencja, czy psychologia i technologia, to może powstać coś pięknego. No i właśnie tak się stało, że połączyliśmy tą technologię i psychologię i ogromną wiedzę oczywiście pani Małgorzaty Berezy-Stanisławskiej i powstała taka wspaniała książeczka, którą jak do dziś czytamy ją z mężem, to łzy nam lecą po policzkach, bo jest naprawdę wzruszająca nie tylko dla dzieci, które walczą gdzieś tam z chorobą, ale myślę, że to jest historia, która wiele może nauczyć każdego człowieka. Właśnie współczucia, zrozumienia, empatii i tego, jak to dziecko wszystko odbiera i z czym się zmaga tak naprawdę, tak?
2: Wielokrotnie, jak Robert wspomniał w audycji, krytykowaliśmy AI, mówiąc o tym, że często ta technologia jest po prostu wykorzystywana bez jakiegoś pomyślunku.
1: Bezrefleksyjnie.
2: I bezrefleksyjnie. Tak. Tego słowa szukałem, dziękuję ci.
1: Proszę.
2: Tymczasem jakby ta cała historia udowadnia, że pierwiastek ludzki jest niezwykle ważny.
1: Jest niezwykle ważny i właściwie celem tego projektu, tych książeczek jest przeciwdziałanie negatywnym psychologicznym następstwom leczenia onkologicznego. Rozumiem, że napisałaś tę historię w książce w taki sposób, żeby dzieciaki, kiedy czytają, kiedy jest im czytane wieczorem na przykład, co wieczór na dobranoc, ta bajka, budują gdzieś tam jakieś poczucie własnej wartości trochę większe i mogą się utożsamić z tym superbohaterem.
4: Tak, zdecydowanie. Tutaj to, co jest szczególnie ważne i w zasadzie cała technologia się na tym opiera, to, że my jesteśmy w stanie wprowadzić dziecko, które staje się głównym bohaterem. I ja też oczywiście w swojej pracy, chociaż jakaś jest, blisko jestem swojej eksperckości, ale też się spotykam z różnymi ograniczeniami i myślę, że to jest właśnie taki projekt, który i mnie, i fundacji, i Klaudii Wojtkowi daje jakieś takie poczucie wpływu, tak, wychodzenia z jakiejś takiej swojej bezsilności, żeby faktycznie realnie jakoś oddziaływać na dzieciaki, na ich historię. I dla mnie szczególnie trudne i takie przejmujące jest, jak przychodzą rodzice i jakoś mówią o tym, że na przykład dzieciaki w trakcie leczenia zaczynają źle o sobie mówić, nie? Czyli mówią, że są na przykład gorsze albo że miały jakiegoś pecha. I w zasadzie słuchanie takich, wiecie, przekazów, gdzie my tak naprawdę jesteśmy

0: jesteśmy dla nich pełni podziwu i w ogóle uważamy, że to jest niesamowite, przez co oni przechodzą, jest trudne, bo my byśmy chcieli im tak trochę na siłę wrzucić te nasze przekonania do ich głów. Natomiast to jest oczywiście niemożliwe i technologia nam pozwala przenieść każde dziecko tak naprawdę do świata bajki. Treść jest bardzo podobna dla każdego dziecka, ale są pewne takie niuanse, różnice, dlatego ta personalizacja jest na różnych poziomach. Ona i zakłada to, że dziecko się staje głównym bohaterem, czyli ono tak naprawdę widzi siebie, zmienia się jego imię, my tam też wpisujemy takie ważne dla dziecka jakieś przedmioty, które wspierały go w czasie leczenia, na przykład pomagały mu radzić sobie z bólem, albo skład drużyny, która jakoś była wokół niego. I mam takie doświadczenia, że rodzice mówią, że czytają w różnych momentach te książki, czasami w trakcie leczenia, czasami już po leczeniu. I faktycznie przekaz jest taki bardzo dobry i dzieciaki często mówią, że to są oni, tak? I jakoś tak łatwiej jest im wtedy pomyśleć o sobie w taki sposób i to jest dla nas niesamowicie cenne.
1: Droga Gosiu, tak sobie myślę, że wykonaliście niesamowitą pracę. Niesamowitą rzecz zrobili też słuchacze i patroni Radia 357, 2695 Książek Mocy. Pani prezes, a to jeszcze przecież nawet nie Dzień Patrona.
2: Tak, ja już w piątek, ale dzisiaj jeszcze raz mocodawcom bardzo dziękuję za to, że państwo nas wspieracie, że wspieracie ten projekt, że udało nam się też was pozytywnie zarazić tą książką, tym sposobem myślenia i też tymi wartościami, którymi pracujemy i oczywiście niezmiennie dalej prosimy o wsparcie. Cały dzień dzisiaj jeszcze przed nami i jutrzejszy i bądźmy tą właśnie drużyną, która wspiera naszych potopiecznych.
3: To ja powtórzę jeszcze to, co mówiłem na początku. Zostań patronem Radia 357 między 2 a 5 października. Twoją pierwszą miesięczną wpłatę przekażemy Fundacji Iskierka. Wspólnie ufundujemy spersonalizowane książeczki terapeutyczne, dające chorym dzieciom moc do walki z rakiem.
1: A jak patrzę na te liczby, to też jestem podekscytowany, nie tylko jeśli chodzi o książeczki, ale także o liczbę patronów. 49 923 patronów mamy. A jakby to było pięknie, gdyby się ten weekend to zamknęło przy okrągłej liczbie, prawda?
3: Byłoby pięknie.
1: Bardzo państwu dziękujemy za wizytę w studiu w Katowicach i w studiu w Warszawie.
2: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy uprzejmie.
5: Dziękujemy.

0: To jest Rzecz Technologiczna w Radiu 357. Cały czas nie mogę przestać się cieszyć naszym nowym studiem.
1: Przybyło kilku patronów w czasie tej rozmowy i bardzo się z tego powodu cieszymy.
0: Tak.
1: No dobrze, teraz coś mniej przyjemnego, jeśli pozwolisz.
0: A mogę zacząć od maila od słuchacza?
1: Ależ proszę.
0: Dzień dobry.
1: Pisze, dzień dobry.
0: Pisze pan Tomasz. A propos poprzedniej audycji wrzuciłem...
1: A propos?
0: Tak, tak napisał. Mhm. Wrzuciłem do czata...
1: To się tak pisze, Robert.
0: No przecież wiem. A propos ostatniej audycji wrzuciłem do czata GPT Astra plik z naszą ulubioną grą na ZX Spectrum, czyli Manic Miner. Prompty były takie. Wyłącz tę denerwującą muzykę, zostaw pozostałe efekty dźwiękowe, wstaw na początku menu, gdzie wybieram planszę, którą chcę przejść, stwórz i wstaw na końcu nową, 21 planszę. Tu były emocje, jak wpisywałem ten prompt, bo to jak poprosić o nową piosenkę ABBY albo The Beatles. Nowa plansza numer 21 ma tytuł The Forgotten Foundry, tytuł wymyślił AI. Musiałem jeszcze dodatkowo promptować, by usunął drobny błąd i już jest menu, nie ma muzyki, zaginiona plansza numer 21 działa i przeszedłem szybko. Teraz promptuję planszę numer 22 mającą tytuł Trump White House Ballroom.
1: Przypomnij mi imię słuchacza.
0: Pan Tomasz.
1: Panie Tomaszu, zaskoczę pana, ale naciskając chyba guzik M... Można wyłączyć muzykę w Manic Minerze i są tylko efekty dźwiękowe. Wiem, bo no, rzeczywiście ona się niczym wiertarka dentystyczna...
0: Szybko starzeje.
1: Mózg nie wwierca. I potem człowiek słyszy to nawet przez sen. Więc, no, ale ciekawy pomysł, ciekawy pomysł. Ta ostatnia plansza mnie się akurat podobała w Maniku, bo to, to już była piwnica domu głównego bohatera. Dobrze, coś mniej przyjemnego niestety teraz, drodzy państwo. Cyberatak na znany serwis turystyczny. Serwis wakacje.pl, jak informuje Geekweek, padło ofiarą cyberataku. Hakerzy uzyskali dostęp do systemu obsługi klientów i części służbowych skrzynek pocztowych. Wśród wykradzionych informacji znalazły się dane paszportowe. No i teraz nie wiadomo, o jakie dane chodzi. Czy to są tylko numery paszportów, czy są to na przykład skany. Więc cóż można zrobić? Atak nie objął systemów płatności, nie wpłynął na bieżące rezerwacje. Dane, do których uzyskano dostęp, jak informuje Geekweek, nie pozwalają też na logowanie się do panelu klienta ani aplikacji.
0: To dobrze.
1: Czyli największym problemem może być phishing.
0: Tak.
1: Czyli oszustwo, które polega na podszywaniu się pod osobę
0: i tu jeszcze przestrzegam i zalecam, ja już prywatnie, żeby w momencie, kiedy słyszycie państwo o takich zdarzeniach i dotyczy to serwisów, w których jesteście pewni, że macie na przykład swoje konto i korzystaliście z usług, to warto się upewnić, czy macie mObywatela zainstalowanego i zastrzeżony PESEL. Bo
1: tak.
0: To jest jedna z takich pierwszych rzeczy, które można zrobić. PESEL akurat wydaje mi się, że w paszporcie jest również zawarty. Warto sobie go zastrzec, żeby być o tyle bezpieczniejszym, że nikt na nasz PESEL nie weźmie na przykład jakiegoś
1: kredytu. I teraz uwaga, nie trzeba mieć aplikacji mObywatel. Można to zrobić przez po prostu serwis gov.pl. Wakacje sugerują również, wakacje.pl, sugerują również rozważenie zastrzeżenia paszportu. No i tyle.
0: Natomiast nie wiedziałem, że można, ale to też polecam. Tak.
1: Natomiast jeśli chodzi o zastrzeżenie PESEL-a, bardzo polecam, bo rzeczywiście można to zrobić w kilkanaście sekund, jeżeli ma się aplikację.
0: Tak, a jak faktycznie sami chcemy ubiegać się o kredyt, czy do jakiegokolwiek innego celu potrzebujemy...
1: W banku wystarczy to wyłączyć na 15 minut.
0: Dokładnie i to właśnie po to aplikacja mObywatel się przydaje.
1: Czy coś chcesz jeszcze dodać?
0: Nie, tutaj w tym momencie nie mam nic więcej do dodania.
1: Ale ja chciałbym coś dodać, mogę?
0: A to proszę.
1: Myślę sobie, że liczba denialistów klimatycznych drastycznie zmalała w rejonie Alaski, Syberii i innych rejonów północnych, gdzie istnieje wieczna zmarzlina. Przypomnijmy,
0: Przepraszam.
1: Czy możesz przerwać? Tak.
0: Tak. Czy mogę to powiedzieć językiem z Heroes of Might and Magic?
1: Proszę.
0: Astrologowie ogłaszają tydzień roztopów. Populacja denialistów klimatycznych zmniejsza się.
1: No, część z nich już po kolana tonie w wiecznej zmarzlinie, która powoli przestaje być wieczną zmarzliną. I uwaga, w nowej publikacji w Communications Earth and Environment badacze sugerują, że do końca XXI wieku zagrożonych osiadaniem gruntu, i teraz myślimy sobie, no dobra, do końca XXI wieku, no to zostało trochę lat.
0: Tak.
1: Uwaga. Tym osiadaniem może być zagrożonych około 80% budynków, około 60% dróg i 90% rurociągów, które są zlokalizowane w regionie Alaska Arctic Slope. Mhm. I tu mówimy tylko o rejonie Alaski, ale przecież to są olbrzymie połacie przestrzeni, gdzie są rurociągi, fabryki, różnego rodzaju instalacje, które są krytyczne dla funkcjonowania całej światowej gospodarki. Nie wiem, czy wiesz, jak na przykład Kanadyjczycy rozwiązali problem takich miejsc, w których czasem robi się cieplej. No i w normalnych warunkach czasem ta wieczna zmarzlina trochę topnieje. Zaczyna być plastyczna. Uważaj, każdy filar jest na lodówce osobnej. Jest mrożony grunt.
0: Mrożony jest, rozumiem.
1: No ale trudno sobie to wyobrazić w przypadku... Tak. No wieczna zmarzlina się przesunie na północ.
0: Powiem ci, że jest to bardzo, bardzo niepokojące. Myślę sobie, czy mamy jeszcze czas na jedną ciekawochę? No to zagrajmy.
1: Proszę.

0: No, więc okazuje się, że obaj mieliśmy rację. Obydwie jakoś tak.
1: Wspaniały początek wejścia antenowego. No więc.
0: No więc, tak. Rozpoczynając moją wypowiedź, pan Adam do nas napisał, że w mObywatelu można zastrzec nie tylko PESEL, ale też właśnie paszport, dowód osobisty oraz prawo jazdy. Polecam to wszystkim. Ważne tylko, żeby pamiętać tymczasowo odblokować, kiedy potrzeba. No, widzisz.
1: No, i zablokować, kiedy trzeba.
0: I zablokować potem. Tak, wszystko się ładnie zgadza. Ja bym chciał wrócić na sekundę do tego AI-a, o którym wcześniej napisał do nas słuchacz. Okazuje się, że AI w grach ma też inne zastosowania. Po pierwsze, dekompilacja. Bardzo wiele gier utraciło swoje pliki źródłowe, jest tylko gotowy, już skompilowany program, którego nie można edytować.
1: Mówisz o starych grach.
0: Mówię o starszych grach, tak. Mhm. Natomiast
1: tak zwany kod matka.
0: Tak, w tej chwili można je dekompilować właśnie za pomocą AI i potem w ten zdekompilowany program wprowadzić zmiany, co może być na przykład alternatywą dla emulatorów gier retro.
1: Służąc i one będą swoją krtani, myślę, że coś pyli.
0: To jest bardzo możliwe. Mhm.
1: Pomysł jest bardzo dobry. Mhm. Ja dzisiaj chyba jestem siewcą złych wiadomości, tak sobie myślę. Aczkolwiek, jeżeli bym zadał państwu pytanie, czy jak państwo sądzą, czy w najbliższym czasie spadną ceny pamięci RAM, to chyba wiem, jaka byłaby główna odpowiedź. No więc tak,
0: płacz
1: mają państwo, nie spadną. Chodzi nie tylko o AI, bo nawet jeżeli dojdzie do takiego widocznego przesycenia tą technologią, a pierwsze jaskółki już widzimy, no to roboty kolejnym będą takim biorcą, chciałoby się powiedzieć, dlatego że o kilkaset procent w przyszłym roku ma wzrosnąć produkcja robotów człowiekokształtnych, czyli humanoidów. Zwykły taki robot standardowy, to są dane uśrednione, będzie potrzebował około 200 gigabajtów RAMu i kilka terabajtów pamięci typu NAND, żeby funkcjonować. Wyobrażasz to sobie?
0: No właśnie załamka. Mhm.
1: I to jest ciekawe. Myśmy, drodzy państwo, mieli kilka dni temu problem z komputerem w studiu i odkryłem w nim kartę graficzną. To był RTX 1060, prawda?
0: Mój zresztą, tak jest.
1: I to jest karta, która powinna właściwie już moralnie się zestarzeć. Tak? Powinna być warta kilkadziesiąt złotych, tak jak kiedyś starzały się karty graficzne. Okazuje się, że to w dalszym ciągu, mimo tego, że ta karta ma z 10 lat, jeśli nie więcej, ma całkiem dobrą cenę.
0: Tak.
1: To pokazuje, jak jest to dziwny rynek.
0: Z tą różnicą, że to jest GTX 1060, bo jeszcze GTX bez ray tracingu.
1: Według prognoz analityków Morgan Stanley do 2050 roku na świecie może działać nawet 930 milionów humanoidalnych robotów.
0: Ja pierniczę. To jest przerażające, naprawdę. No. Znaczy, z jednej strony ten postęp technologiczny, czy też techniczny. Właściwie ostatnio kolega mnie sprostował i okazało się, że według definicji słownika PWN ma rację. To jest fałszywy przyjaciel tłumacza. Słowo technology po angielsku, po polsku tłumaczy się jako technika, nie technologia. Naprawdę.
1: No, to ciekawe.
0: Wszyscy mówimy źle. To jest powszechny i bardzo popularny błąd.
1: Nasza audycja powinna się nazywać Rzecz Techniczna.
0: Tak, dokładnie tak. No ale już nie zmienimy. Ja muszę się czegoś napić. Zajmij państwa.
1: Dobrze, proszę bardzo. Drodzy państwo, nowy sposób na wykorzystanie energii słońca. Jak się okazuje, nie trzeba fotowoltaiki, aby pozyskać wodór. Inżynierowie z Oregon State University opracowali nową rodzinę materiałów, które być może zrewolucjonizują produkcję wodoru z wody. Wykorzystuje się w tym światło słoneczne, ale nie chodzi o klasyczną fotowoltaikę. O co tak naprawdę chodzi? Problem polega z tym, że mamy już technologię na przykład silników czy ogniw wodorowych, które są bardzo czyste od strony ekologicznej. Problem polega na tym, że pozyskiwanie wodoru w dalszym ciągu opłaca się tak naprawdę tylko jeśli wykorzystamy węglowodory, czyli paliwa kopalne. Tym razem jednak chodzi o dość zagadkowy proces chemiczny. Inżynierowie z zespołu kierowanego przez Krakiosa Stalionu z Oregon State University, skoncentrowali się na materiałach znanych jako MOF. To są krystaliczne, porowate struktury zbudowane z jonów metali oraz organicznych elementów łączących. I ich właściwości można modyfikować na wiele sposobów. I w badaniu brał udział materiał oznaczony jako BVR-19. Jego szczególną cechą jest obecność wiązania siarka-siarka, która pod wpływem światła ulega tymczasowemu rozpadowi. W efekcie powstają formy siarki, które uczestniczą w procesie przemieszczania się elektronów i można w ten sposób produkować wodór.
0: Zawiesiłem się na tym, przez kogo kierowany jest ten zespół. Przez Kyrianosa Stylianou. Czy to jest jakiś kolega Thalesa z Miletu, czy bardziej Geralta z Rivii?
1: Myślę, że ma przodków na pewno w Grecji. Ale zobacz, to by była rewelacja. Gdybyśmy byli w stanie produkować ze światła ekologiczny wodór, to jest game changer. Dlatego, że jesteśmy w stanie w tym momencie wykorzystywać silniki wodorowe. Mhm. Samochody elektryczne zaczynają mieć sens, bo nie potrzebują baterii, albo potrzebują ich o wiele mniej.
0: Tak, no bo te silniki wodorowe na tym będą polegały, to będzie dalej samochód elektryczny.
1: Być może kiedyś będę musiał zjeść własne buty, ale uważam, że w dalszym ciągu rozwiązanie technologiczne, które powstało tak naprawdę na potrzeby programów kosmicznych, czyli pozyskiwanie z wodoru i elektryczności, przepraszam, z wodoru i tlenu, elektryczności i wody, to jest tak eleganckie rozwiązanie od strony inżynierskiej, tak, że to musi odnieść prawdziwy komercyjny sukces.
0: Tak, tak, i myślę, że to jest przyszłość. A wracając jeszcze do tego, co chciałem powiedzieć, tylko gardło mi wody odmówiło współpracy, to z jednej strony by wszyscy czekamy na rozwój taki, kiedy ta sztuczna inteligencja faktycznie stanie się narzędziem, z którego będzie można bezpiecznie korzystać na co dzień.
1: Nalewasz mi wodę, to też, państwo słyszą.
0: Wszyscy czekamy też na rozwój tych robotów, które będą na przykład zamiast górników pracować w kopalniach, jeśli jeszcze górnictwo przetrwa, albo w innych miejscach, gdzie to środowisko jest wrogie.
1: Górnicy, którzy cię słyszą w tej chwili, nie są szczęśliwi.
0: No, ale wiesz co? Poczekaj, bo zmierzam do czegoś z tym wszystkim. Albo w innych miejscach, gdzie zagrożone jest ludzkie życie. Tylko w takim razie, co właśnie z tymi wszystkimi grupami zawodowymi, które zostaną tej pracy przez obecność robotów pozbawione?
1: Słuchaj, byłem w zeszłym tygodniu na festiwalu, zresztą usłyszą państwo nagranie w przyszłym tygodniu z niektórymi uczestnikami festiwalu Nauka da się lubić w Planetarium Śląskim i uczestniczyłem w przeciekawym panelu, w którym brali udział trzej matematycy. Mówiłem zresztą o tym.
0: Bezimienni matematycy.
1: Bezimienni matematycy. Wyobraź sobie, że w tej chwili na spotkaniach, na konferencjach matematyków panuje strach, że ktoś to nagrywa i wrzuca do AI
0: i
1: karmi tym jakiś model. Więc przypuszczałbyś, Robert, jeszcze 3 lata temu.
0: Absolutnie nie.
1: 2 lata temu, że AI pójdzie po matematyków.
0: Nie, nie, absolutnie nie. I no tak, gwarantowany dochód dla każdego, to jest rozwiązanie tego problemu.
1: Być może tak.

0: To jest rzecz technologiczna i w niej, no to jest coś, co nas dzieli w temacie Gwiezdnych Wojen. Bo ja tę serię gier, teraz już serię, kocham, a ty nie jesteś fanem. Mowa oczywiście o wyścigach.
1: O nie.
0: W Gwiezdnych Wojnach, wyścigach ścigaczy.
1: Znaczy bardzo mi imponuje to, z jaką ty prędkością śmigasz, jak twój mózg pracuje, jak to wszystko ładnie działa.
0: To jest jedna z tych rzadkich okazji, kiedy można zobaczyć, jak mój mózg pracuje.
1: Właściwie to są odruchy, krótkie impulsy.
0: Za dwa dni w każdym razie zadebiutuje coś, co niektórzy dziennikarze growi określają jako niespodziewany kandydat do tytułu gry roku. Mowa o Star Wars Galactic Racer. Pierwsze recenzje tej gry są bardzo dobre. Ja powiem szczerze, troszkę się napalam, bo jako dzieciak pamiętam koniec podstawówki albo pierwsza klasa liceum. Tak jakoś wypadła premiera pierwszego epizodu Gwiezdnych Wojen, gdzie oczywiście po raz pierwszy te wyścigi się pojawiły. Słynny wyścig Anakina z Sebulbą. Krótko potem wyszła właśnie gra, w którą się naprawdę zagrywałem i uważam, że ze wszystkich gier wyścigowych, w jakie w życiu grałem, nigdy i nigdzie indziej nie udało się tak bardzo oddać wrażenia prędkości jak w tej grze. No głównie dlatego, że te pojazdy tam po prostu poruszają się z prędkościami w okolicach 1000 km/h, maksymalna prędkość, no więc to jest szybko.
1: Znaczy nigdy nie jechałeś 1000 km/h, więc nie wiesz, czy oddaje dobrze.
0: Ale oddaje dobrze wrażenie prędkości. Nie wiem, czy realnie takie, jakie byłoby przy tej prędkości. No i dlatego czekam na tego nowego Podracera, bo wizualnie gra zapowiada się przepięknie. Wszystkie największe serwisy oceniające gry przyznają jej wysokie noty, bo 5 na 5, 9 na 10, 87 na 100, 8,5 na 10. No tylko, że to nic nie znaczy. Dopóki nie zagram i sam nie ocenię, to się powstrzymam od oceniania samemu, ale no czekam.
1: No wierzę ci. Dawaj ciekawego jeszcze, bo ja szukam ciągle w Młodym Techniku.
0: A, proszę bardzo, no dobrze, no to niech będzie.
1: Bo zgubiłem artykuł,
0: o Apple, które naruszyło patenty.
1: Zwykle to jest tak, że jeżeli ktoś umieści angielskie słowo jabłko na swoim produkcie, to natychmiast zostaje pozwany przez firmę Apple.
0: Wielu sprzedawcy jabłek, zwłaszcza gatunku Macintosh, miało z tego powodu spore problemy, to prawda.
1: Ale zdarzyło im się kiedyś coś nakraść. Nie wiem, czy pamiętasz, w którejś edycji iOS-a użyli zegara wziętego z kolei szwajcarskich. I kolei szwajcarskie nie pozwały ich, tylko pogroziły, jak to Szwajcarzy, paluszkiem, mówiąc, że to nieładnie. I tak się nie robi.
0: A tu się już zadziało, ponieważ Federalna Ława Przysięgłych w USA uznała, że Apple nieumyślnie naruszyło dwa patenty firmy Taction dotyczące technologii haptycznej. I uwaga, uwaga, gigant z Cupertino, jak przywykło się mawiać o firmie Apple, ma zapłacić ponad $5,7 miliarda.
1: A to będzie bolało.
0: To będzie bolało. Co prawda według serwisu Engadget włodarze Apple planują odwołać się od tej decyzji, ale ta kwota przewyższa dotąd najwyższą karę za naruszenie patentów w Stanach. Wcześniej w sprawie dotyczącej firmy Intel zasądzono $3 miliardy. Tu jest niemal dwukrotnie więcej. No to są kosmiczne wartości.
1: No nie robi się tak.
0: Czy znalazłeś już to, co miałeś znaleźć?
1: Szczerze mówiąc, nie znalazłem tego, co wczoraj znalazłem wieczorem, szukając materiału, ale myślę, że na przyszły tydzień to przygotuję. Otóż był to artykuł o magnetowidzie, który pojawił się w telewizji polskiej, a tak naprawdę jeszcze w polskim radiu, czyli system zapisu obrazu, jak wtedy mówiono, bo nie używano słowa magnetowid, obrazu na taśmie magnetycznej. I tak naprawdę chyba nie muszę znajdować tej ciekawostki. Czy wiesz, z jaką prędkością to urządzenie, które się mieściło w pokoju, było w stanie przesuwać taśmę, żeby zapisać obraz? To było 30 metrów na sekundę.
0: Ale to musiało zasuwać.
1: Wyobraź sobie, jaki to robiło hałas. No i autor tego artykułu zastanawiał się, czy my kiedyś w przyszłości będziemy w stanie mieć takie urządzenia, żeby na przykład program z telewizji nagrać, a potem w dowolnym momencie sobie obejrzeć.
0: No, uspokajam, mamy takie możliwości.
1: Wyobraź sobie, co ten człowiek by pomyślał, gdybyś mu na przykład
0: pokazał YouTube'a.
1: Albo Netflix, albo dowolny inny serwis, albo...
0: Albo nawet player telewizji publicznej w Polsce. Przecież też jest.
1: Że możesz sięgnąć do wszystkich kultowych seriali. Natomiast chcę ci pokazać...
0: Słuchaj, ja nie mam w domu przecież telewizji. 10 lat mieszkam w swoim mieszkaniu i od 10 lat nie mam telewizji. I wiesz co? Żyję.
1: Tak, ale to nie znaczy, że nie patrzysz się w ekran, bo oczywiście, że się patrzysz.
0: No pewnie, nawet za dużo.
1: Spójrz na ten obrazek.
0: Cóż to za piękny pojazd bez kół.
1: Tak według projektów konstruktorów z francuskich zakładów Simca będzie wyglądać samochód przyszłości. Jest rok 1964, bo to jest artykuł z września 64 roku z Młodego Technika. Mhm. Do napędu wozu ma być użyta energia jądrowa. Kierowanie automatyczne przy pomocy urządzeń radarowych. Kiedy i w jakim stopniu ta wizja zostanie zrealizowana, zobaczymy.
0: Wyobraziłem sobie zderzenie dwóch takich pojazdów zakończone grzybem atomowym.
1: Jak wiemy, to się tak nie dzieje, bo
0: wiem.
1: Eksplozja nie, natomiast myślę, że skażenie dużego odcinka autostrady. Myślę, że A4 byłaby zamknięta na dłużej niż zwykle.
0: Tak, to prawda.
1: Czyli na przykład 3000 lat. I
0: to powiem, troszeczkę dłużej, no.
1: Ale powiem ci, dlatego ten artykuł przykuł mój wzrok i jest coś niesamowicie naiwno-magicznego w tych wizjach przyszłości, w której my żyjemy z tamtych czasów. Zobacz, pani siedzi, uśmiecha się, ale ten kształt tego pojazdu...
0: Retrofuturyzm w najczystszym wydaniu, piękny.
1: Powiedz mi, dlaczego my nie mamy pojazdów, które właśnie są dość niskie, tak jak w Jetsonach, mają taką fajną szklaną albo plexiglasową bańkę.
0: Odpowiem ci. Po pierwsze dlatego, że bardzo wiele kierowców, w tym ty, czuje się bezpieczniej siedząc wyżej.
1: Tak, to prawda.
0: No to już masz pierwszą odpowiedź, a drugą są normy bezpieczeństwa wynikające z nich odpowiednie grubości wszystkich słupków. Zauważ, że niegdysiejsze samochody były troszeczkę jak akwaria, to znaczy te słupki były cieniutkie i chodziło nie przeszkadzały w obserwowaniu otoczenia. Mhm. Teraz wszystkie te...
1: W słupku się musi zmieścić przecież poduszka powietrzna.
0: Nie tylko poduszka powietrzna, ale on też musi spełniać pewne normy, jeśli chodzi o wytrzymałość. Więc wiesz, kiedyś można było zrobić samochód taki jak maluch i śmiać się, że ma strefy zgniotu takie same jak Mercedes, bo kończą się za silnikiem. No a dzisiaj po prostu taki samochód nie zostałby dopuszczony do ruchu i musi spełniać te normy, więc siłą rzeczy te wszystkie słupki będą takie, jakie są. I o takich pięknych pojazdach, na jaki właśnie patrzysz w Młodym Techniku, niestety możemy zapomnieć.
1: Piszą państwo również do nas. Dzień dobry, na dochód gwarantowany będzie stać bogate kraje, a z mentalnością naszą Mad Max w połączeniu z Terminatorem. To zaświetla na przyszłość. No miejmy nadzieję, że nie, pani Joanno.
0: Może Matrix.
1: Może
0: będziemy Matrix. Bateryjkami.
1: Przepraszam, przesiewowe badanie słuchu, to też tylko w niektórych krajach my, no, dzięki Wośpowi je mamy. Mhm.
0: To ja jeszcze tylko, ponieważ musimy się już powolutku żegnać, jest tekstówka od pani Ameli, w której napisała, że tyle mówią panowie o Wiedźminie, że jako fanka książkowej serii mam coraz większą chęć zagrać w tę grę, mimo że gry komputerowe są mi kompletnie obce. Proszę zagrać, dlatego że nie ma drugiego tekstu kultury, oprócz oczywiście dzieł pana Sapkowskiego, które mają tak bardzo wiedźmińskiego ducha
1: w sobie.
0: I teraz
1: uwaga, uwaga, ja kompletnie nie lubię Wiedźmina i nie przemawia do mnie Sapkowski, a grę lubię. Ach, przypomina mi się, szybciutko jeszcze powiem, bo wiem, że czas się kończy, kiedy usiłowałem na moim synu wymusić mówienie R, a graliśmy w Wiedźmina, mówiłem, Pawełku, jak mówi Wiedźmin płotce, żeby się zatrzymała? jak mówi Wiedźmin?
0: Zaraza.
1: No właśnie, chodziło o to, żeby powiedział prrr. Bardzo państwu dziękujemy.
0: Julia Nowaczyńska zrealizowała audycję z Warszawy, a poprowadzili dla państwa Jarosław Juszkiewicz
1: i Robert Wiedźmin Zembrzycki.

0: Radio 357.
1: Gadu, gadu nocą. Powtórka, by nie umknęło.
2: Minęła godzina 16.
1: Planeta Nonfiction.
2: Dzień dobry Państwu, Adrian Bąk. To jest kolejne wydanie Planety Nonfiction. Dziś gość specjalny. Jeden z najlepszych i wciąż najbardziej obiecujących, żyjących pisarzy na świecie, który z literaturą non-fiction ma całkiem dużo wspólnego.